0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i da.

Robię to dla ziomów na krzyż.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko, bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko i myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko. Czy

Bycie wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Zawsze mam jakiś plan. Czasem z kimś, czasem sam.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Hej, hej. Wjechałem z ziomkami na Berlin. Nie było nas tutaj z 2 lata. Jemy sobie coś ciepłego. Będziemy łapali jezbana. Chcę zobaczyć całe miasto, no a potem resztę świata.

Zajebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Adio. Mały Hyppening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

0: Teraz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mu zielony, bo nie widzę, która, ale patrzę, bo w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, wyluzuj mordę, jak się

pokazuje mi. Weź chociaż prysznic w domu, bo jesteś pełna mnie. Od przyjaciółki wracasz komu, mogłaś zryć tak łeb. Ta pewność siebie, wiedziałem, że cię mogę mieć. I skorzystałem z ciebie, chciałem, ale jest mi źle. Bo

mnie boli. Zuczuć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: może pożyłaś czystek. Lepiej po tabletki iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia. Obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem, w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na

0: i z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę. Zachowałem mordę. Zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę mordą mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, Bęczyk

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Numeracy TD.

Jejku, co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pustkę.

że ja. Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, a to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć, słysząc jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
1: Kiedy coś zaczyna boleć, pierwszą myślą jest, trzeba to naprawić. Idziemy do fizjoterapeuty, szukamy szybkiego rozwiązania, chcemy wrócić do normalnego, sprawnego funkcjonowania. Tylko, czy ciało rzeczywiście się naprawia, czy ono cały czas daje nam sygnał, że coś, co robimy na co dzień, po prostu nam nie służy i nie działa. O tym porozmawiam z Dominikiem Stołowym, fizjoterapeutą i trenerem. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: No to jak to jest z tymi naszymi ciałami? One się faktycznie psują w którymś momencie, czy to jest po prostu zbiór reakcji na to, w jaki sposób z tego ciała korzystamy?
2: Raczej zbiór reakcji, natomiast jakby wiadomo, jeżeli używamy czegoś niepoprawnie i nie w sposób, jak zostało do tego, powiedzmy, zalecone, stworzone, no to może nam się to wszystko wysypać i coś się może zacząć dziać. Nasze ciało jest w stanie przyjąć bardzo wiele, jesteśmy bardzo wiele w stanie zrobić, ono się też świetnie regeneruje, natomiast jeżeli cały czas notorycznie powtarzamy pewne schematy,

0: stereotypy i pewne złe zachowania dla naszego ciała i ignorujemy pierwsze oznaki, że coś jest nie tak, no to to ciało w pewnym momencie powie, basta, ja wysiadam.
1: A dużo osób przychodzi do ciebie, tu pytam o perspektywę fizjoterapeuty głównie z takim podejściem, że boli mnie bark, proszę to naprawić. I ta osoba myśli o tym, że cały problem jest tylko w obszarze właśnie tego barku, że trzeba zrobić tu jakąś terapię manualną, coś poustawiać. Nie myślą o swoim ciele w taki sposób holistyczny i nie prześwietlają tego, co się wydarzyło przez pryzmat swoich wcześniejszych doświadczeń i co doprowadziło de facto do tego.
0: Troszkę takich osób faktycznie się pojawia i zdarzają się takie osoby, że przyjdą do mnie, że no właśnie, tak jak mówisz, boli mnie bark, boli mnie kolano, bolą mnie plecy. Dobra, Dominik, zróbmy terapię, zróbmy masażyk, czy jakkolwiek to nazywamy i że będzie super. No i wtedy ja takich pacjentów staram się jak najszybciej wyrzucać z tej ich błędnego ich przekonania, że to jakby będzie taki złoty środek. Okej, ja pomogę w ten sposób doraźnie, tak? I spotkamy się znowu za tydzień i za kolejny i za kolejny i to będzie takie błędne koło. Więc ja w swojej pracy gabinetowej ze swoimi pacjentami podopiecznymi staram się ich jak najszybciej wypchnąć na salę treningową i pokazać im, że słuchaj, my dużo więcej zrobimy ruchem i pomimo i dodatkowo, że jakby pozbędziemy się twojego obecnego problemu, to twoje ciało się jeszcze zmieni na plus, ty będziesz się jeszcze lepiej czuł i pozytywny skutek uboczny tutaj będzie zmiana sylwetki.
1: Żyjemy w szybkich czasach, ale czy to też jest trend, z którym się spotykasz, że takie oczekiwanie szybkiej naprawy jest pewnego rodzaju standardem? Czyli przydarzyła się kontuzja, przydarzyło się jakieś przeciążenie, no 3-4 dni odpocznę, ale na pewno nie więcej.
0: Zdarza się, tak, ale tutaj ku mojemu zaskoczeniu i myślę, że twojemu też, coraz mniej takich osób się pojawia. Jak ktoś przychodzi do mnie na terapię czy właśnie pomoc, to ci ludzie już wiedzą, że okej, dobra, przydarzyła mi się kontuzja, coś już troszeczkę sobie zaleczyłem początkowo, jestem dalej w stanie czy w fazie ostrej czy podostrej. Wypracujemy sobie to, podziałamy sobie i później jakby sukcesywnie, krok po kroku, powoli będziemy wracali do tego, żeby przede wszystkim ta kontuzja do mnie już nie wróciła i żebym nie złapał jakiejś innej kontuzji.
1: Nie wiem, czy nie za trudne się wylosowało teraz, ale jestem ciekaw. Może są jakieś konkretne badania na ten temat albo po prostu będziemy bazować na praktyce. Co najczęściej albo co częściej stoi za bólem? To jest jakiś jednorazowy problem, czyli po prostu uraz, który się wydarzył podczas jakiegoś treningu, czy to zazwyczaj jest jednak kwestia tego, że kropla drąży skałę i te długotrwałe złe nawyki w pewnym momencie się manifestują.
0: Zależy u kogo. Raczej to będzie suma tych drobnych rzeczy i właśnie tej kropli, o której powiedziałeś wcześniej. Bo jeżeli dochodzi do jakiegoś konkretnego, już takiego poważniejszego urazu, no to musimy ewidentnie zrobić coś źle. Musimy się przeciążyć, jakaś chwila nieuwagi, czy to w sportach zespołowych, kontakt po prostu też z przeciwnikiem. To są raczej takie urazy, które zdarzają się w przypadku moim, jeszcze i mojej pracy takiej gabinetowej, dużo rzadziej niż taka suma właśnie przeciążeń, urazów, czy zaniedbywania pewnych elementów w naszym ciele.
1: A na ile fizjoterapeuta realnie naprawia, a na ile tłumaczy, co się wydarzyło i uczy, jak zrobić, żeby to się nie powtórzyło?
0: Myślę, że to też zależy od terapeuty. I czy ty chcesz tego pacjenta wyedukować i żeby on sobie pracował samodzielnie i żeby on do ciebie wrócił ewentualnie na trening i żeby powiedział, słuchajcie, ja poznałem super terapeutę, poznałem super trenera, który pokazał mi, jak ćwiczyć i ja się teraz czuję dobrze. Czy trafisz na fizjo, który będzie chciał cię zostawić w gabinecie i popracować z tobą prywatnie jak najdłużej? Bo to też trzeba być z tym ostrożnym.
1: A jak rozpoznać różnicę między leczeniem objawu a pracą nad przyczyną?
0: To jest bardzo trudne, w szczególności jeżeli trafia do ciebie pacjent czy podopieczny, który ma już uraz, kontuzję, która jest przewlekła, bo wtedy pojawia nam się na tyle dużo różnych kompensacji, jakichś schematów w ciele, które jakby będą wspomagały nam utracone funkcje, że ciężko jest znaleźć faktycznie tą przyczynę i jakby takie pływanie po objawach zdarza się bardzo często, natomiast znowu to jest kwestia trochę też czasu, praktyki i tego, jak ty sobie zdiagnozujesz tego pacjenta. Na,

0: początku wiadomo, pierwsze spotkanie, ty wiesz trochę o tym człowieku, tak? Jeżeli to jest przewlekły temat. Więc znowu gdzieś tam kolejne spotkania i jakby to wtedy sobie fajnie pracuje.
1: Jeśli można powiedzieć, że ciało reaguje na to, jak go używamy, dobrze czy niedobrze, no to powstaje kluczowe pytanie, co w naszym codziennym życiu tak naprawdę robimy nie do końca dobrze, bądź po prostu nieświadomie, o tym w drugiej części naszej rozmowy. Trener i fizjoterapeuta Dominik Stołowy, niezmiennie gościem czwórki jest. Teraz gramy do rozmowy, wracamy już za moment.
2: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: Twórcę w rozgrzewce. Wracamy do rozmowy o tym, czy ciało trzeba naprawiać, czy raczej zmienić sposób, w jaki z niego korzystamy. Dominik Stołowy, fizjoterapeuta i trener, cały czas w studiu Czwórki. Z twojej perspektywy, z twoich obserwacji, jakie są takie codzienne czynności, nawyki, które po prostu nas psują, nas, nasze ciała?
1: Przede wszystkim to, że wiadomo, musimy poświęcić czas na pracę, tego jakby nie zrezygnujemy z tego i gdzieś tam nagle cudownie się nie przebranżowimy. Natomiast statyczność, czyli brak zmiany tej naszej pozycji, tak? Tak jak my powiedzmy sobie teraz siedzimy, rozmawiamy, ty akurat stoisz, ale wykonujemy tą czynność przez jakiś okres czasu, za chwilę możemy się poruszać, przejść na spacer, wziąć kawę, przejść się do kuchni i tak dalej, więc zmieniamy tą pozycję. Zresztą tak jak ja nawet teraz siedzę tutaj z tobą, trochę się kręcę, a to zmieniam nogę tak, a to tak, a to tak, więc ta pozycja cały czas gdzieś tam trochę się rusza i nasze ciało przez to aktywizuje różne grupy mięśniowe i nie dochodzi do jednostajnych obciążeń. I to jest chyba taki największy problem. Jeżeli właśnie słuchają nas osoby pracujące za biurem,

0: biurkiem. Bardzo fajną metodą na to, żeby gdzieś tam poczuć się od razu lepiej i gdzieś tam zmienić swoich trochę przyzwyczajeń. Dwie, trzy, dosłownie jakby dwa, trzy szybkie ćwiczenia, takie, które wstaniesz, zrobisz przy komputerze, czy to pracujesz z domu, czy pracujesz z biura, jesteś w stanie wstać, podnieść trochę ręce do góry, zrobić parę ruchów ściągających dla łopatek, popracować troszeczkę i to od razu będziesz czuł różnicę.
1: A jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się często nie do końca świadomie, tu myślę o śnie. Sam często łapię się na tym, że śpiąc naprawdę układam się w jakieś bardzo dziwne pozycje i wybudzam się na przykład w środku nocy i nie czuję jednej kończyny, bo sobie po prostu przygniotłem tę rękę. Można się nauczyć spać w taki sposób, żeby gdzieś no nie psuć sobie tego ciała podczas 8-9 godzin snu, kiedy jesteśmy troszkę mniej świadomi?
0: Oj, to jest trudne pytanie, bo z tym snem to ja sam kiedyś też miałem właśnie trochę problemów, ponieważ jakby pojawiał mi się problem z biodrem i jakby dopiero po czasie doszedłem do tego, że to była kwestia snu. I faktycznie, jak sobie uświadomiłem później, że przez to, że ja śpię powiedzmy na jednym boku w jednej pozycji i później ta noga gdzieś tam sobie cały czas jest przez te kilka godzin co noc jakby w tej samej pozycji, no to coś tam się faktycznie dzieje. Wiadomo, jakby w nocy się kręcisz, zmieniasz tą pozycję i tak dalej, więc no nie do końca masz na to wpływ, natomiast jeżeli się przebudzasz i zauważasz, że znowu jakby znalazłeś się w tej samej niedogodnej dla ciebie pozycji, spróbuj to trochę zmienić, spróbuj zasypiać trochę w innej pozycji. Ewentualnie możesz zmienić, czy to właśnie poduszkę, czy już przy większych problemach gdzieś tam popracować nad materacem. Są fizjoterapeuci, którzy faktycznie specjalizują się w doborze materacy, poduszek ortopedycznych, są kołdry obciążeniowe. To jest bardzo też szeroki temat, w którym ja akurat jakoś tak mocno nie siedzę, natomiast są takie osoby.
1: Jak trudno zmienia się takie wzorce, nawyki, które kształtowały się w nas od miesięcy bądź lat? Wyobraźmy sobie na przykład osobę, która zawsze siadając na krześle zakłada prawą nogę na lewą nogę, nigdy odwrotnie i tak przesiaduje od poniedziałku do piątku przy biurku. To jest chyba trudne, żeby w taki świadomy sposób te nawyki zmienić.
0: Tak, to jest bardzo trudne. Nawyki są dla nas strasznie wygodne, ponieważ my nie musimy o pewnych rzeczach myśleć, zastanawiać się i nasz organizm stara się dążyć do takiej automatyzacji, bo im mniej rzeczy mamy na głowie, tym lepiej. Tak? Bardzo często pewnie zdarzyło ci się zamykać mieszkanie i później nie pamiętasz, czy zamknąłeś to mieszkanie, czy nie. Więc tak samo to wygląda w przypadku właśnie naszych pozycji, w których czy siedzimy, czy stoimy. Praca, jeszcze raz praca, to chyba jest taka jedyna rzecz, którą my możemy z tym wszystkim zrobić i jeżeli pewnych nawyków nie jesteśmy w stanie wywalić czy zmienić, to spróbujmy dopasować sobie trening w taki sposób, żebyśmy robili coś odwrotnego do tego, jak w jakiej sytuacji się znajdujemy.
1: A są jakieś takie uniwersalne, małe rutyny, które poleciłbyś do wdrożenia w codziennym życiu nas wszystkich, żeby poczuć się być może trochę bliżej swojego ciała, żeby bardziej mieć świadomość tego, co się robi. No tu mówiłeś troszkę o tych mikroruchach. Może to jest jakiś pierwszy punkt wyjścia, czyli nawet jeśli siedzimy przed komputerem przy biurku, może warto rzeczywiście się troszkę poskręcać. Są jakieś inne przykłady, które byś przytoczył?
0: Znowu, tutaj jakby rzucanie przykładami, okej, możemy coś powiedzieć, natomiast dla każdego człowieka może być to trochę co innego. Natomiast jeżeli masz pracę siedzącą, a masz możliwość wstać na chwilę i popracować sobie przy tym komputerze, czy przy innej rzeczy, przy której musisz siedzieć na stojąco, zrób to. To będzie dla ciebie super. Jeżeli już wstałeś i masz tą możliwość, spróbuj zrobić sobie kilka wspięć na palce. Łydka bardzo często jest nazywana drugim sercem z racji tego, że ona przepompowuje, czy jest w stanie przepompować ogromne ilości krwi do krwiobiegu. I to też od razu wpłynie bardzo pozytywnie na twoje ciało. Nie będziesz czuł takiego opuchnięcia w nogach. Poczujesz, że ta krew gdzieś tam troszeczkę zaczęła pracować i twoja koncentracja też się wtedy poprawi. Ćwiczenia oddechowe czy jakieś relaksacyjne, tak żeby gdzieś tam na spokojnie sobie wyjść, odpocząć, złapać oddech, to też będzie świetną sprawą.
1: jak rozwijać świadomość ciała na co dzień.

jak znaleźć równowagę między pomocą z zewnątrz, a własnymi działaniami. O tym porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy. Fizjoterapeuta i trener Dominik Stołowy cały czas gości w Czwórce. Do rozmowy wracamy już za moment.

0: turn it around. Turn it around. Turn it around. W rozgrzewce dziś gościem jest fizjoterapeuta i trener Dominik Stołowy. Rozmawiamy o takiej zdrowej, fajnej i dobrej relacji z własnym ciałem, kiedy szanujemy nasze ciało i czytamy te sygnały, które do nas wysyła. No bo jest tak, że to tylko my jesteśmy w 100% odpowiedzialni za swoje ciało. No nie można tu zrzucać odpowiedzialności na to, że panie Dominiku, pan jest moim fizjoterapeutą, to jest teraz pana odpowiedzialność, żeby to ciało działało dobrze, żebym ja się czuł dobrze, żebym mógł więcej dźwigać, szybciej biegać i wyżej skakać.
1: No dokładnie tak jak mówisz. Niestety ja nie odwalę całej roboty za mojego pacjenta czy za mojego podopiecznego. I taką chyba najprostszą metodą, żeby to zobrazować, to jest czas, który ja jestem w stanie poświęcić tej osobie, czy z którym jesteśmy się w stanie spotkać. Powiedzmy, nie wiem, dwa razy w tygodniu się spotykamy na właśnie na fizjo, na trening. I to są 2 godziny w tygodniu, tak? Gdzie doba ma godzin 24, dni w tygodniu mamy 7, więc jakby te moje 2 godzinki, które ja jestem w stanie z tym człowiekiem popracować, to jest kropla w morzu. Cała reszta to jest praca już własna tego człowieka. To, w jaki sposób on siedzi, funkcjonuje, w jaki sposób on śpi, dba o swoją regenerację i tak dalej.
0: Bo rzeczywiście często tak jest w przypadku fizjoterapii, że jedna część dzieje się za zamkniętymi drzwiami w gabinecie pod okiem specjalisty, ale często dostajemy też ćwiczenia, które powinniśmy wykonywać, żeby poradzić sobie z jakimiś problemami. No i tu jest kwestia regularności, że nawet te małe, drobne ćwiczenia, które przepisał, cudzysłów, przepisał fizjoterapeuta, no trzeba je robić regularnie, bo inaczej efektów nie będzie.
1: Tak, dokładnie.

0: Ja jakby takim moim głównym celem, jeżeli chodzi o pracę z pacjentem, to jest edukacja tego pacjenta. Mhm. Ten człowiek popracuje ze mną, dla przykładu, pół roku, tak? Podziałamy sobie treningowo, podziałamy sobie manualnie i tak dalej, i tak dalej. I ja w tym czasie chcę tego pacjenta, tego podopiecznego nauczyć jak najwięcej. Czy to technik treningowych, czy to technik rozluźniania, stretchingu, mobilizacji ciała, żeby on później mógł to sobie wszystko samodzielnie powtarzać, czy to w domu, czy na siłowni. Wiadomo, jakby jeżeli dostajesz cały czas zalecenia od trenera, czy od fizjoterapeuty, lub takie i takie ćwiczenia, one się po prostu w pewnym momencie znudzą, już nie będziemy chcieli tego wykonywać i tak dalej, ale jeżeli ty poznasz pewne podstawy tego, to ty później pójdziesz w świat dalej z bazą wiedzy, na której będziesz mógł sobie programować samodzielnie dalsze działania.
1: Czy życzysz sobie i swoim pacjentom tego, żebyś w pewnym momencie stał się zbędny? Tu myślę o takiej świadomości tego, w jaki sposób nasze ciało jest skonstruowane, jak ono funkcjonuje, że kontuzjom, przeciążeniom zapobiegniemy sami, no bo będziemy wiedzieli, gdzie nasza granica przebiega, ale tu rzeczywiście jest ten proces edukacji, o którym już wspominałeś.
0: Tak, wiesz co, z tą zbędnością to może nie, bo wtedy stałbym się bezrobotny, natomiast bardziej bazuję na tym, że moi podopieczni i pacjenci, oni mnie polecają dalej, więc jeżeli ja wyedukuję swojego pacjenta, jeżeli on się pozbędzie swoich problemów, swojej kontuzji, swoich przeciążeń, pójdzie dalej w świat, w cudzysłowie oczywiście, w świat na siłownię, czy wróci do swoich aktywności na co dzień, to później, czy chciał, czy nie chciał, ktoś w jego środowisku przydarzy się jakaś tam przykra kontuzja, przykre przeciążenie i ten człowiek wtedy z pełną jakby świadomością poleci gdzieś tam nas dalej i będziemy mogli sobie pracować razem.
1: To dajmy w takim razie taką jedną, ale bardzo praktyczną wskazówkę. Proste pytanie. Proste? Zobaczymy. Jak lepiej używać swojego ciała?
0: Nie takie proste pytanie. Jak lepiej używać swojego ciała? Wiesz co? Przede wszystkim słuchać swojego ciała, poznać je, zrozumieć, wiedzieć, kiedy to ciało daje nam pierwsze oznaki, że coś się z nim dzieje nie tak. Jeżeli, powiedzmy, każdy z nas przeżył jakieś przeziębienie, tak? To wiesz, jakie są już takie pierwsze objawy, że coś się po prostu rozkłada, czy to jakieś bóle stawowe, czy coś takiego, to znasz już te mechanizmy. I tak samo jest w przypadku kontuzji, przeciążeń i różnych tego typu rzeczy. Więc jeżeli poznasz te elementy, to wiesz, jak odpowiednio reagować, czy ty potrzebujesz regeneracji, czy ty potrzebujesz dodatkowego źródła witamin i minerałów, czy na przykład stoisz w miejscu z treningiem i musisz jakby zwiększać intensywność.
1: Bo ciało, jak się okazuje, rzadko kiedy potrzebuje naprawy w takim klasycznym sensie. Dużo częściej potrzebuje zmiany tego, w jaki sposób z niego korzystamy, a to, w jaki sposób korzystamy, to już zależy tylko od nas i realny wybór mamy każdego dnia. To jest podsumowanie naszej rozmowy z Dominikiem Stołowym, trenerem i fizjoterapeutą na Instagramie Fizjomasa. Tam go możecie odszukać. Dzięki za spotkanie.
0: Dzięki serdeczne.
1: Ja nazywam się Michał Piwowarek. Kolejne rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek rano. Teraz płynnie w rytmie czwórki przechodzimy do poranka. Czwórki, zostańcie z nami. Życzę wszystkim doskonałego dnia.

0: Minęła siódma. Pogoda. Pomimo słonecznego poranka między innymi w stolicy, dziś na niebie zobaczymy sporo chmur. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa słabych, umiarkowanych i przelotnych opadów deszczu oraz burz, które przyniosą jeszcze solidniejsze opady. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w centrum kraju, do aż 24 stopni na południowym wschodzie.
1: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
4: Marta Zienkiewicz,
2: Julia Święch
4: i Alicja Michalska.
3: Zapraszamy.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Lacium?
9: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 6 minut po godzinie 7, a to oznacza, że czas zacząć poranek czwórki. 11 maja dzisiaj, poniedziałek, i choć o 5, nawet i wcześniej już słońce nam świta, jest widno i jest trochę więcej tej energii do życia, to powiedzmy sobie szczerze, poranki poniedziałkowe i tak bywają trudne, ale czwórka tutaj stara się razem z nami na pokładzie jakoś te poranki umilić, sprawić, żeby były trochę mniej szorstkie, i też tak będzie również dzisiaj w pierwszej godzinie bardzo dużo nowych muzycznych wrażeń, a to wszystko dlatego, że właśnie wraz z rozkwitem kwiatów, pąków, drzew, lasów i tak dalej, to mamy też rozkwity muzyczne. Artyści bardzo gęsto wydają teraz albumy, single, składanki, epki. O tym wszystkim zarówno z polskiego, jak i z zagranicznego podwórka będziemy dzisiaj mówić. No a jeżeli mowa o lesie, jeżeli już o tym wspomniałam, to oczywiście porozmawiamy też o Las Festiwalu, który już 24 do 29 czerwca. O tym jeszcze za momencik, także poczekajmy chwilę. Będzie też o maturach, no bo nasi maturzyści cały czas walczą o tym, jak te matury wyglądają w innych miejscach niż w Polsce, ale może na rozgrzewkę po prostu zagrajmy.

0: 13 minut po godzinie 7, a to był AJ Tracy, Georgia Smith i utwór Crush. Georgia Smith, która latem stwierdziła, że jednak lubi media społecznościowe, zaczyna wrzucać coraz więcej jakichś krótkich filmików ze snippetami, z kawałkami jej nowych utworów. Cały czas czekamy na Georgia Smith, jeżeli chodzi o kolejny album i mam nadzieję, że on będzie jednak bliższy takim UK-owym, żywszym dźwiękom niż taki klasyczny soulowy R&B Georgia Smith styl. Jeżeli chodzi o nowości muzyczne, to zaczniemy od nowości na naszej czwórkowej playliście. Jest to utwór Zbyt Żywy od takich artystów jak Biak, Kuzyn, na ficie Vena. Bardzo surowy, klasyczny, hip-hopowy kawałek z takim mocnym, boom-bapowym fundamentem. To już za moment, a jednocześnie warto wspomnieć o tym, że dziś kolejny maturalny dzień i maturzyści walczą. Być może ten utwór zagrzeje ich do walki, bo pozostała godzina i 45 minut do tego, żeby rozpocząć maturę pisemną z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czyli wydaje mi się, że największy, najcięższy orzech do zgryzienia dla maturzystów. Trzymamy za maturzystów bardzo mocno kciuki. Ja sama przyznam się, że pisałam rozszerzoną maturę z matematyki, ale jeżeli chodzi o to, ile procent z niej dostałam, to już na antenie stwierdziłam, że się chyba nie pochwalę. A na rozpoczęcie dnia i na rozgrzewkę dla Was nowość czwórki właśnie być może doda trochę otuchy.
1: Nowość na play.

0: Nova.
1: To było Blacklicious i utwór The Blow Up w poranku czwórki, a na zegarze 21 minut po godzinie 7. Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie. Obiecałam wam nowości muzyczne, ale zanim to, to taki utwór, który może bardziej być przypominajką. Ostatni album Doja Cat o tytule V, czyli Życie, nie był według mnie albumem jej życia właśnie, ale jeżeli w tej kategorii miałabym na jakiś album głosować, to zdecydowanie padłoby na album Scarlet z 2023 roku. On pojawiał się w całości właśnie chyba w okolicach czerwca, może nie maja, ale czerwca, czyli prawie 3 lata od premiery mijają. Podobno ten album został napisany przez raperkę w 2 tygodnie na jakichś losowych bitach, które online otrzymywała od producentów i chyba czasami taki freestyle bardziej popłaca niż pójście konsekwentnie za jakąś taką strategią czy jakimś większym konceptualnym albumem. Ja do płyty Scarlett wracam bardzo często i również z wami chciałam powrócić, a w szczególności do takiego utworu Can't Wait, który myślę, że bardzo, bardzo pasuje do poranka. Posłuchajcie.

Mocne trio Stormzy, Ed Sheeran i Burna Boy w utworze Own It, a na zegarze 7:30, czyli maturzystom zostało jeszcze półtorej godziny do tego, żeby rozpocząć egzamin. Dziś sprawdziłam nie tylko rozszerzona matematyka, ale również język rosyjski na poziomie rozszerzonym. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów i przechodzimy do nowości muzycznych. Moja nowa ulubiona artystka, czyli producentka i wokalistka z Chicago o pseudonimie Sparkle Mami, prezentuje już drugi singiel z jej nadchodzącego debiutanckiego albumu Kissiera. No i ten traczek również Kissiera się nazywa, to jest bardzo spokojnie płynący numer, także tak w sam raz powiedzmy na rozciągnięcie wszystkich kończyn o poranku, a ja dodam, że w całości album od Sparkle Mami na streamingi trafi 5 czerwca, także jeszcze kilka tygodni nam pozostało. Teraz troszeczkę na spokojniej posłuchajcie.

Connor Price i Nick D w poranku czwórki, a teraz zgrabnie przechodzę do nowości z naszego polskiego podwórka, bo jest rzeczywiście o czym mówić. Dostaliśmy m.in. kolejny singiel od 19-letniej, słuchajcie, producentki i wokalistki z Krakowa, czyli od Ailey, z którą rozmawialiśmy przy okazji wydania jej pierwszej epki Ala 17. Rozmowę znajdziecie oczywiście na czwórka online. Ayla, czyli Ala, powiązana niegdyś z kolektywem Ćpaj Style, dzisiaj jako już solowa artystka, no właśnie, odlicza do swojego debiutanckiego albumu, którego nie mogę się doczekać. Wydała w zeszłym tygodniu singiel o tytule Baby Wagon, który dostał przepiękny, kolorowy klip od Igora Ignacego Leśniewskiego. Koniecznie go sprawdźcie. Ayla jest związana z wytwórnią Dyspenza. Robi muzykę, która, no właśnie, czasami bardziej zakrawa o takie klimaty soulowo-jazzowe, a czasami o mocno hip-hopowo, trip-hopowe klimaty, i tak jest też w kontekście ostatniego singla. Wokalistka rusza też w trasę.

Także sprawdzajcie przystanki, na których można będzie ją zobaczyć w lecie, bo warto moim zdaniem. To jest naprawdę świeżynka i też myślę, że taka nadzieja na to, że dziewczyńskie mocne traki w Polsce też mogą się obronić. Ayla i Baby Wagon teraz w czwórce, posłuchajcie.

Pocahontas w poranku czwórki, a na zegarze kwadrans do godziny ósmej. No to teraz jeszcze trochę nowości ze świata polskiej elektroniki. Tajemniczy producent, który kryje się pod nazwą DJ Blik i gra, słuchajcie, DJ sety w głowie truskawki. Po kilku miesiącach przerwy rozpoczyna wielkie odliczanie do swojego kolejnego projektu. Projekt będzie się nazywał LAN i chodzi z jednej strony o sieć internetową, a z drugiej strony chodzi też o sieć połączenia pomiędzy, takiego międzyludzkiego, między ludźmi. A to dlatego, że DJ Blik to nie tylko sam producent, ale też sieć jego przyjaciół, znajomych, wokalistów, producentów zaprzyjaźnionych, ale i wizualnych artystów, którzy współtworzą razem z Blikiem ten jego truskawkowy świat. No i w ramach odliczania do tego projektu LAN dostaliśmy już pierwszy singiel o nazwie Voyager. Singiel, do którego Iced Bobo zrobił przepiękny klip. Sprawdzajcie też sobie w internecie, a my zagramy wam tak na zachętę. Teraz będzie można trochę potupać.

0: rapowy album tygodnia. Poleca Delem.
1: A opowie dziś o albumie Konnichiwa od brytyjskiego artysty Skepty.
2: Minęło 10 lat od przełomowej płyty Skepty Konnichiwa. Krążek zadebiutował na drugim miejscu brytyjskiej listy sprzedaży, a serwisy takie jak Apple Music czy Pitchfork nazwały go jednym z najlepszych krążków 2016 roku. Oprócz tego brytyjski raper zgarnął nagrodę Mercury Prize, pokonując m.in. Davida Bowiego czy Radiohead. To z tego krążka pochodzi właśnie hit Shut Down, który za chwilę usłyszycie w czwórce. Mówił do Was Del M.

0: Link up, daddy.
1: All right.
0: Yo, tomorrow I'm gonna come scoop you, eh? We'll go to business.
2: Yeah, for sure.
0: All right. Done, no?
3: Autopromocja. Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
4: Justyna Dżbik-Kluga
3: i Kuba Jamrozek.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Pomimo słonecznego poranka, między innymi w stolicy, dziś na niebie zobaczymy sporo chmur. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa słabych i umiarkowanych przelotnych opadów deszczu oraz burz, które momentami mogą przynieść solidniejsze opady. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym wschodzie, a jeżeli chodzi o temperaturę, to wyniesie ona maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 20 stopni w centrum kraju, do 24 stopni na południowym wschodzie, także będzie ciepło.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: push the pipe.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: To jest druga godzina poranka, na zegarze 5 minut po godzinie 8. Niecała godzina dzieli nas od kolejnych matur. Maturzyści walczą, weekendy pewnie wyglądają ciężko. Jest cały czas powtarzane, wkuwane, zapamiętywane. Może uczenie się od samego początku? Miejmy nadzieję, że nie. Aczkolwiek słyszałam, że matematyka to taka dziedzina nauki, której nie da się nauczyć, a trzeba zrozumieć. I było mi to wtłukiwane przez całe liceum. Dziś rozszerzony egzamin z matematyki, który potrwa 180 minut. No i również egzamin z języka rosyjskiego. Trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkich maturzystów. A o tym, jak matury albo tego typu egzaminy wyglądają w innych miejscach poza Polską, już za chwilę porozmawiamy z Weroniką Puszkar.

0: 12 minut po godzinie 8. To był rollout i złota ekipa. Young Leosia, Janusz Walczuk, Wajma, Zuziula i Olinda. I do niej dołącza Weronika Puszkar, cześć, która jest już ze mną w studiu.
1: Idealny skład.
0: Dokładnie. Matury, matury, matury. Ciekawe, jak poszło tej ekipie w takim razie. Myślę, że jakby nie poszło, to i tak świetnie sobie poradzili i w muzycznym środowisku dobrze sobie jakoś cały czas grają.
1: No ja sobie jeszcze myślę, jeszcze ci tutaj wejdę w słowo, że teraz jest jakiś taki super content w mediach społecznościowych, o tym, jak się potoczyło twoje życie, niezależnie od tego, jak zdałeś maturę i czy w ogóle ją zdałeś.
0: Ja sama zrobiłam taki content.
1: Tak? A to nawet nie zauważyłam.
0: Powiem szczerze, to dlatego, że po prostu moje matury były zupełnie zorientowane na inne rzeczy. No jedynie WOS być może dzisiaj jakoś jest połączony z faktem, że prowadzę audycję w radio, ale tak to jednak miałam klasę o profilu takim bardziej geografia, matematyka, wiesz, takie potem studia bardziej w kierunek biznesowo zarządzające, także jak widać, te losy się bardzo różnie ludziom toczą.
1: No tak, ja też widzę, że czasami niektórzy wrzucają informacje, że oni nie zdali matury, a dzisiaj super im się wiedzie i tam wiesz, na tym Instagramie mają tylu followersów i tak dalej, albo widziałam taką rolkę, że jeden chłopak pokazał, że no on oczywiście zdał super maturę, jest prawnikiem, ale jego siostra już nie zdała i dalej świetnie sobie radzi. Jakoś mi się to tak podoba, bo zawsze trzymaliśmy kciuki za tych maturzystów, teraz też tak robimy, ale jakoś byliśmy nastawieni na to, że ta matura musi być zdana, że ona
0: tak,
1: jakoś świadczy
0: że
1: o sobie.
0: To trzeba, tak.
1: Tak.
0: Wypada. A uważasz, że nie wypada?
1: Nie, no jasne, że znaczy, no, przydałoby się zdać, żeby mieć to po prostu z głowy.
0: No tak, i żeby

0: ruszyć jakoś dalej, jeżeli chcemy kontynuować rzeczywiście naukę takim tokiem klasycznym, czyli po prostu idąc na studia. Aczkolwiek ja tutaj wspomniałam w poprzedniej godzinie o Igorze Leśniewskim, a Igorze Ignacym, który jest reżyserem i reżyserował wiele dużych rzeczy, kampanii reklamowych, między innymi również ostatni singiel, teledysk do ostatniego singlu Ailey, takiej raperki. No i wiem, że Igor jest z miejscowości bardzo bliżutko leżącej od mojej rodzinnej i Igor nie zdał też matury, a jest dzisiaj, wiesz, poważanym tworzącym reżyserem. Także, tak jak to mówią, da się po prostu.
1: Ale to śmiesznie, że teraz każdy się przyznaje, że nie zdał matury. Pamiętam, że
0: jak już się coś komuś udaje,
1: tak,
0: wiesz,
1: ale
0: to jest taki moment, kiedy warto o tym wspomnieć.
1: To chyba wtedy wszyscy tylko twierdzili, że Edyta Górniak nie ma matury? Jakoś tak to było.
0: A jest tak, rzeczywiście?
1: Chyba tak było, jakoś tak wtedy było głośno, możesz to jeszcze sprawdzić. Bo jeszcze pamiętam, że jak się już zdawało maturę, to każdy jeszcze sobie wpisywał w wyszukiwarkę, co jeżeli nie zdałem matury, nie? I tam wyskakiwała Edyta Górniak, że dalej możesz zrobić niesamowitą karierę.
0: Wystarczy Eurowizja, piękny głos.
1: Dokładnie, albo jeszcze ewentualnie mogłeś szukać pracy w Holandii, albo sprzedać nerkę.
0: Tylko
1: takie
0: tutaj
1: były
0: widzisz,
1: możliwości.
0: Tutaj dostaję odpowiedź, że piosenkarka przerwała naukę w trzeciej klasie technikum, koncentrując się na rozwijaniu kariery muzycznej,
1: tak,
0: w tym
1: pracy
0: na Broadwayu.
1: Może,
0: tutaj,
1: że nie podeszła.
0: Tak, tutaj już była kwestia tego, że jej kariera muzyczna na tyle rzeczy. I to jest często problem, jeżeli dzieciaki właśnie mają takie już te swoje dodatkowe zajęcia i rzeczywiście bardzo ciężko jest to z tą maturą pogodzić. Mhm. Wydaje mi się, że też Sarah James pisze w tym roku maturę, o ile się nie mylę. No i tutaj też pewnie ciężko to pogodzić, wiesz, z wydawnictwem, z pierwszym albumem, później kolejnymi singlami i tak dalej.
1: No jasne, ale w ogóle jak to się zmienia, że kiedyś była jakaś jedna gwiazda, która nie miała matury, a dzisiaj się każdy zaczyna przyznawać, że on też albo nie zdał, albo mu nie poszło. Ja też trafiłam na ciekawy profil jednej dziewczyny, która powiedziała, że w wieku 30 lat poprawiała maturę. Ona wcześniej zdała, ale cały czas chciała iść na medycynę, to znaczy tam kilka lat po tym, jak zdała swoją maturę i zdecydowała się w wieku 30 lat tam napisać konkretne przedmioty i poszła na medycynę w wieku 31 lat.
0: Byłabyś w stanie wrócić do egzaminów maturalnych po jakimś czasie? Bo wczoraj też miałam rozmowę o tym, że ktoś pisał znienawidzoną przeze mnie rozszerzoną maturę z matematyki, czyli maturę, którą maturzyści dzisiaj piszą, do której dzisiaj przystępują. Ja pamiętam, że w momencie odłożenia arkuszu egzaminacyjnego, ja stwierdziłam, że po prostu nigdy więcej nie otworzę tych książek w ogóle. Bardzo czekałam na ten moment, żeby po prostu odejść od tego tematu, że on mi bardzo nie służył mimo wszystko. A jak sobie pomyślę o tym, że ktoś po 3 latach, czy właśnie po 10 wraca do tego tematu, no to jest to dla mnie jakieś w ogóle świadectwo niesamowitej mobilizacji wewnętrznej po prostu. Jakieś
1: no
0: takie,
1: tak.
0: Wiesz.
1: No jak masz taką determinację i rzeczywiście to jest przepustką do spełnienia jakiegoś twojego marzenia, to myślę, że byłabym w stanie, to znaczy jakoś nie przeraża mnie to, że musiałabym się dalej uczyć, bo to akurat mogłabym jeszcze wcisnąć, natomiast bardziej mnie by stresował sam egzamin. Mnie to kosztowało bardzo dużo stresu, szczególnie matura z matematyki, więc ja już bym do tego więcej nie chciała podchodzić.
0: Ja również.
1: To chyba był najbardziej stresujący czas w moim życiu.
0: Poza prawo jazdy, tak jak
1: tylko,
0: mówiłyśmy.
1: Że ja nie mam.
0: Okej.
1: Okay. To jeszcze
0: przed tobą to będzie kolejny stres w takim razie. Ja jestem bardzo ciekawa, jak słuchacze wspominają swoje matury, kiedy to było i które przedmioty były dla nich najbardziej stresujące. Dzwońcie do nas 226 45 2100, a do tematu wrócimy za moment.

0: 22 minuty po godzinie 8. Potrafisz tak robić, jak w tej piosence Snoop Dogga? Tak? Można tak robić na przykład na maturze? Czy myślisz, że można byłoby zostać wyrzuconym?
1: Ale, no nie wiem, zależy na kogo byś trafiła w tej komisji.
0: Być może niektórym pomaga się to skupić na przykład. Rozmawiamy cały czas o maturach ze mną Weronika Puszkar. Jeżeli chcecie swoje maturalne opowieści podzielić się z nimi na antenie i z nami, to dzwońcie 226452100.
1: Ja w ogóle miałam taką śmieszną koleżankę w klasie, nie, na studiach ją poznałam i ona mi opowiadała, że jak zdawała maturę, chyba z angielskiego czy z matematyki, i ten nauczyciel, który był w komisji, bardzo ją lubił i dawał jej jakieś znaki, kiedy nikt nie patrzy z komisji, i ona wtedy się odwracała.
0: Naprawdę?
1: I ściągała. Tak.
0: Podczas
1: egzaminu? Patrycja, teraz.
0: Naprawdę? I to ile lat temu to było w takim razie?
1: No 12, nie pamiętam.
0: No ale to wciąż moim zdaniem, to nie są jakieś zamierzchłe czasy,
1: nie, no,
0: że to
1: nie,
0: było
1: no,
0: nie wiadomo
1: bez
0: kiedy. Zasady. A to ciekawe mieć w ogóle taki... Ja mam takie przebłyski, że wydaje mi się, że niektóre osoby szły do łazienki po to, żeby właśnie coś tam, wiesz, może gdzieś coś było przyklejone na ścianie kabiny czy coś takiego. Że taki mam przebłysk, ale nie wiem już, czy nie moja wyobraźnia gdzieś tam nie płata
1: wiem.
0: Mi figli.
1: Ale ja pamiętam, że mnie też zawsze korciło, żeby sobie jakąś ściągę zrobić, bo ja po prostu, wiesz, czułam, że będę miała taką sytuację, że dostanę zadanie i będę wiedziała, że się tego uczyłam, ale nie mogę sobie przypomnieć. To jest najgorsza sytuacja. I wtedy,
0: no tak, aczkolwiek...
1: jakbym tylko zerknęła, to już bym wszystko już wiedziała.
0: Ja przez wszystkie te lata szkolne miałam ten problem, że wydaje mi się, że ściągi bardziej mnie stresowały niż nieposiadanie ich, wiesz, jakby, że to jeszcze bardziej psychicznie mnie gdzieś obciążało i pamiętam, że moją pierwszą ściągą była ściąga na egzaminie sprawdzianie z przyrody jeszcze w podstawówce i ja kompletnie nie potrafiłam tych ściąg też robić, bo moje koleżanki potrafiły sobie jakąś tam napisać tę ściągę, wiesz, gdzieś tam w Wordzie jakąś czcionką 4 czy 5, taką malusieńką. One były przepięknie poprzyklejane dwukrotnie taśmą klejącą w środku w piórniku, a ja po prostu wzięłam kartkę, tak sobie wypisałam na brudno wszystko i ta kartka była taka zmięta, wrzucona gdzieś tam też w plecak czy w piórnik. No i pamiętam, że to było moje pierwsze chyba i praktycznie ostatnie ściąganie
1: tak,
0: w życiu, że od razu nauczycielka widziała po prostu po mojej twarzy.

0: twarzy.
1: To ja nie pamiętam.
0: Że coś jest nie tak.
1: Znaczy ja pamiętam, że zawsze miałam jakieś ściągi, bo ja się po prostu odwrotnie. Ja się lepiej psychicznie czułam, kiedy wiedziałam, i że była ta odpowiedź gdzieś jest. Tylko, że ja miałam zawsze pomazane ręce. Okay. Zawsze. Ja to miałam wszystko wypisywane na rękach.
2: Na rękach. A to tak. Ciekawe też, że nauczyciele nie sprawdzali w takim razie.
1: No nie wiem, ale miałam taką koleżankę, która już była ekspertem od ściągania i na przykład ja miałam takie dziwne sprawdziane z historii w liceum, czy w gimnazjum, to jeszcze było w gimnazjum i one były takie olbrzymie, że one były trochę jak taka matura z historii, że na początku był test, później się wyjaśniało jakieś pojęcie, jakieś nazwiska i na końcu było jeszcze wypracowanie. Ale my wcześniej dostawaliśmy takie wszystkie informacje dotyczące tego, co może być na tym sprawdzianie, że wszystko, mogłaś się wszystkiego nauczyć, żadnego zaskoczenia, tylko to było tego bardzo, bardzo dużo. Czyli wcześniej ten nauczyciel wypisywał wszystkie nazwiska, które się mogą pojawić, wszystkie daty, wszystkie pojęcia i tematy wypracowań.
2: Nie było zaskoczeń.
1: Nie było, ale to była ogromna ilość materiału i moja koleżanka nagrywała siebie, uczyła się na pamięć tego, co można napisać w takim wypracowaniu, nagrywała to sobie na, no, na telefon czy na jakiegoś, na jakąś MP3, wtedy to były jeszcze MP3 i później zakładała słuchawki na sprawdzianie i wszystkiego słuchała po prostu i to przepisywała i to się zawsze sprawdzało.
2: Ale jak było możliwe, żeby w ogóle te słuchawki założyć podczas sprawdziania?
1: Nie, no, wiesz co, ona miała takie kręcone włosy, burze kręconych włosów i tego nie było widać, takie czarne.
2: Coś, kurczę, to jest, nie no, jakby dla mnie
1: jeszcze
2: poziom kombinatorstwa.
1: Przerwy, wiesz, żeby sobie napisać.
2: To jest już następny poziom wtajemniczenia, jeżeli chodzi o ściąganie. A myślałaś o tym, żeby napisać jakąś maturę taką spoza swoich przedmiotów?
1: No właśnie.
2: Taką, która troszeczkę wychodzi spoza takie, wiesz, ramy podstawowych klas typu biolchem, matfis i tak dalej, i tak dalej.
1: O tym wcześniej nie myślałam, ale no teraz właśnie trwają takie egzaminy z takich trochę nietypowych przedmiotów. Ja szczerze mówiąc pomyślałam sobie, że chętnie bym jeszcze raz napisała maturę z WOS-u, bo wtedy, no jak ja zdawałam, to bardzo dużo osób zdawało maturę z WOS-u, bo tak się mówiło, że to jest taki łatwy egzamin, że przecież to jest egzamin z życia. No moim zdaniem w ogóle nie. To znaczy i tak trzeba się trochę orientować w historii, w polityce. Kiedy ja chodziłam do liceum, jeszcze
2: to
1: aż tak bardzo
2: nie jest egzamin z życia. Też zdawałam
1: się polityką nie interesowałam. Wolałabym to 100 razy zdawać teraz. I teraz by mnie to w ogóle bardziej ciekawiło.
2: Mnie to ciekawiło bardzo. Bardzo lubiłam prasówki w ogóle co tydzień też takie WOS-owe, czyli każdy robił przegląd newsów tego, co działo się w danym tygodniu. Aczkolwiek uważam, że WOS jest jednym z trudniejszych egzaminów, bo zawiera też on taką część, że po prostu musisz wiedzieć mniej więcej, co dzieje się obecnie w Polsce i na świecie. I pytania mogą dotyczyć praktycznie wszystkiego, co ostatnio się działo albo co wpływa na jakieś tam, wiesz, napięcia geopolityczne i tak dalej, więc tutaj nie było tak, jak mówisz, z historii, z PiS-u, dat, pojęć i postaci i tak dalej, tylko tutaj trzeba było być po prostu
1: na bieżąco.
2: Tak, zorientowanym i łączyć kropki, jednocześnie no takie rzeczy też trzeba wykuwać po prostu, no bo to wielu rzeczy możemy nie pamiętać.
1: Albo pamiętam, że u nas nauczyciel od WOS-u mówił, że no to wystarczy przecież codziennie wiadomości oglądać.
2: No tutaj
1: no, ale
2: też
1: to, no, nie
2: się
1: do końca,
2: kłóciła.
1: To nie do końca. Zresztą wtedy jeszcze mnie to tak nie interesowało, żebym z przyjemnością oglądała te wiadomości. No teraz to zupełnie byłoby co innego. Natomiast też są jeszcze takie przedmioty dodatkowe, jak na przykład matura z historii sztuki. I pamiętam, że ja miałam koleżankę, która zdawała ten egzamin i tak się każdy na nią dziwnie patrzył. No bo po co ci ta historia sztuki? I my wtedy nie mieliśmy takiego przedmiotu w szkole. Mieliśmy wiedzę o kulturze.
2: Tak, ale to zupełnie też co innego. To
1: no tak, ale
2: przedmiot.
1: Tam chyba był wtedy obowiązkowy u mnie. Może tak. To się później zmieniało, natomiast to był zawsze taki przedmiot, trochę taka zapchaj dziura. Wiesz, o co
2: trochę
1: chodzi?
2: Tak, że... i on był chyba tylko przez rok, albo na pewno nie był przez wszystkie trzy lata liceum,
1: tak.
2: Z tego co
1: I
2: pamiętam.
1: Zawsze się z niego miało czwórkę i piątkę za to tylko, że jesteś. Nie? No, były takie przedmioty tak. W szkole. I zawsze jeszcze uczył tego przedmiotu jakiś taki charakterystyczny nauczyciel.
2: To
1: albo
2: prawda.
1: Takiego przedmiotu, albo angielskiego.
2: To
1: i
2: prawda.
1: To była zawsze jakaś taka szalona nauczycielka w jakichś kolorowych włosach, artystka, jakaś taka fajna i że w ogóle mogłaby zostać twoją koleżanką.
2: Dokładnie.
1: No i właśnie ta moja koleżanka zdawała ten egzamin i pamiętam, że ona siedziała chyba sama na sali, w jakiejś takiej małej salce z jednym nauczycielem w komisji.
2: To też chyba stresujące i ciężko byłoby na takim egzaminie ściągać. Do ciekawych matur, zarówno tych w Polsce, jak i tych za granicą, albo maturopodobnych egzaminów wrócimy za moment.
3: To jest nowość czwórki.

0: Disgusting Sisters i Weirdo Magnet w poranku czwórki, a na zegarze za 28 minut godzina 9. Ze mną w studiu cały czas Weronika Puszkar. Wspominamy już jak takie starsze ciotki, jak to kiedyś było pisać maturę, a to wszystko dlatego, że dziś uczniowie piszą maturę z rozszerzonej matematyki.
1: No i jeszcze w ogóle trochę tych matur zostało.
0: No i jeszcze trochę tych matur zostało, jeszcze dzisiaj język rosyjski. To ja zanim przejdziemy do tych matur zagranicznych, światowych, ciekawych, może bardziej, może mniej, to chciałam jeszcze powiedzieć, że ja w ogóle z egzaminu, bo egzamin z rozszerzonej matematyki trwa 180 minut, ja myślę, że tak spokojnie po 60 po prostu już oddałam kartkę i
1: a
0: się
1: to
0: poddałam.
1: Zdawałaś?
0: Zdawałam, tak. Nie pytaj, na ile procent zdałam tę
1: maturę. Ja w ogóle się cieszę, że w ogóle zdałam taką podstawową, bo...
0: A ta podstawowa była bardzo, bardzo, bo jest bardzo duża rozbieżność
1: trudna
0: między podstawą a rozszerzeniem.
1: To ja wiem, no to domyślam
0: więc
1: się.
0: Więc my wszyscy napisaliśmy spokojnie na ponad 80% te podstawy, bo one rzeczywiście wymagały tylko takiej dobrej znajomości tych wszystkich wzorów na kartce, które były podane i tak dalej. No ja też miałam 10 godzin tygodniowo matematyki, więc...
1: A bo to byłaś w jakiejś klasie takiej specjalnej.
0: Tak. Matematyka, geografia,
1: no to
0: WOS
1: opłacało
0: i angielski.
1: Się.
0: Także ja liceum nie pamiętam, z liceum nie pamiętam nic poza nauką, tak naprawdę, powiem ci szczerze. I było, bo jest to też ciekawy okres do dzisiaj przeanalizowania. Dlaczego my się tak po prostu katujemy tą nauką w liceum, bo mam wrażenie, że nawet na studiach jest już lżej.
1: To ja zupełnie inaczej wspominam. Dla mnie najtrudniejsze było gimnazjum. Najtrudniejsze. Liceum
0: no to dobrze,
1: było
0: bo teraz już nie
1: ludzie
0: ma, słuchaj, gimnazjum.
1: No właśnie,
0: więc,
1: no.
0: Problem z głowy. No to jak to jest poza granicami Polski?
1: No bo u nas to rzeczywiście też ta matura jest takim stresującym wydarzeniem. Mimo tego kontentu, który się teraz pojawia w mediach społecznościowych, który tam mówi, że jak nie zdasz, to się świat nie zawali. Ale na przykład w Korei Południowej jest taki egzamin, który jest odpowiednikiem naszej matury. On się nazywa Sunin i to jest egzamin, który uczniowie zdają w listopadzie. I tak jak u nas mówi się, że na matury to tam kwitną te kasztany i tak dalej, no to u nich to jest w ogóle często jeden z najzimniejszych dni w ciągu roku.
0: I może oni... i lepiej, wtedy można zakuwać, a nie tak jak teraz majówka,
1: no,
0: 20
1: prawda
0: kilka stopni na plusie, a ty musisz siedzieć i powtarzać Pana Tadeusza.
1: No tak, zupełnie inaczej powtarza się w domu, niż kiedy wiesz, widzisz, że wszyscy są na dworze, a ty się musisz uczyć. W każdym razie uczniowie piszą go przez 8 godzin.

0: Bo oni wtedy tego jednego dnia zdają absolutnie wszystko. Wszystkie przedmioty dodatkowe, obowiązkowe, więc siedzą od rana do wieczora w tej szkole.
1: Makabra, ja sobie nie
0: makabra. No ale tam też jest inne podejście do edukacji. I tam też jest tak, że ten egzamin przygotowują tam profesorowie, nauczyciele przez jakieś 30-40 dni i oni są wtedy odizolowani od świata, muszą wyjechać i nikt nie wie gdzie, bo to jest nieznana nikomu lokalizacja, oni są gdzieś tam zamykani na ten miesiąc i przygotowują, no wszystko chodzi o to, żeby po prostu nigdzie nie wypłynęły te informacje o egzaminie, więc oni nie mogą się kontaktować ze światem zewnętrznym, nie dzwonią nigdzie, tylko piszą te egzaminy.
1: Brzmi to hardkorowo. Z drugiej strony może większe skupienie jakoś tych uczniów jest na egzaminach.
0: No na pewno nie ma przecieków, nie tak jak u nas, że później się okazuje, że to już wszystko w internecie latało od tygodnia.
1: Że ktoś tam w jakimś województwie na
0: tak,
1: skrajach
0: u nas zawsze jest jakieś takie
1: Polski,
0: województwo.
1: Gdzieś tam na Podlasiu albo gdzieś tak. Się okazało, że coś, jakieś przecieki były rzeczywiście.
0: I ci egzaminatorzy dopiero wychodzą z tego swojego domu, czy gdzie tam ich trzymają, jak się egzamin kończy. Więc nawet nie jak skończą to przygotowywać, tylko dopiero jak wszyscy uczniowie to napiszą. Nawet była jakaś taka plotka, że oni ich zamknęli w jednym bloku, że wynajęli cały blok i wystawili tam taki szyld, że teraz tam jest remont, a tak naprawdę tam byli ci egzaminatorzy. No i jak już dochodzi do tego ich egzaminu, no to tam całe miasto są, można powiedzieć, tak pozamykane, nawet się opóźnia loty wszystkie, bo jak masz egzamin ten, że się słucha na przykład, jak mamy na angielskim, no to żeby tam żadne dźwięki nie zakłócały tego egzaminu. I uczniowie oczywiście nie mogą się spóźnić, także wszystkie jakieś tam ulice są trochę tam, na przykład jakieś bazary są zamykane, żeby każdy dotarł na czas. I jak mimo wszystko coś się stanie i się mógłbyś spóźnić na te matury, to możesz zadzwonić na policję i wtedy na sygnale cię zawiozą na egzamin.
1: Wow, to jest dopiero opcja.
0: Wygląda super.
1: Podoba mi się
0: doświadczenie najbardziej.
1: A masz takie historie tego, że ktoś się realnie spóźnił na maturę z twoich jakichś najbliższych albo z twojego liceum?
0: Chyba może moja siostra mi kiedyś opowiadała, ale to już po latach, tylko że ona się nie spóźniła, tylko że jakoś w ostatniej chwili.
1: To ja pozdrawiam w takim razie serdecznie Marysię z mojej rodzinnej miejscowości, która chodziła razem ze mną do tego samego liceum i pomyliła daty i nie przyszła na maturę z historii, rozszerzoną oczywiście.
0: No, to ewentualnie można pomylić.
1: Wyobraź sobie moment, w którym orientujesz się po tych miesiącach, latach,
0: To jest historia jak z takiego koszmaru.
1: Ja nie wiem, jakbym to przeżyła. Marysia raczej się z tym dosyć szybko pogodziła i po prostu napisała tę maturę w następnym terminie. Nie pamiętam, czy to było pod koniec wakacji, czy to było już
0: no
1: następnym
0: rok. Że...
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, jak
0: inaczej.
1: To wygląda. No, ale rzeczywiście chciałabym zobaczyć jej minę w momencie, kiedy zauważyła, że rzeczywiście ta matura jest w ten dzień, a ona jeszcze sobie smacznie śpi. Do tematu matur może wrócimy za moment, tymczasem zagrajmy.
2: Ja. Mówią, przybij, masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się waluta.

0: Za 20 minut godzina 9, a to był miły ATZ i utwór W oczy, gdzie na produkcji Mirow oraz Shadow. Ze mną w studiu cały czas Weronika Puszkar. Rozmawiamy o maturach, a to dlatego, że matury to nie tylko początek maja, ale chyba do 20 któregoś maja, prawda? Jeszcze
1: tak,
0: te
1: jakoś...
0: pozostałe egzaminy, właśnie historia sztuki.
1: Historia muzyki, jest jeszcze coś takiego. I to w ogóle pisze jakieś 400 osób tylko w Polsce ten egzamin. Ale wydaje mi się, albo jeszcze jest egzamin z łaciny i kultury antycznej, bo w niektórych szkołach uczy się też łaciny. Ja w ogóle łacinę miałam na studiach jakoś przez rok.
0: Proszę.
1: Tak, i miałam takiego nauczyciela, typowego nauczyciela od łaciny, czyli to był taki starszy pan, zawsze w garniturze bardzo elegancki i w takich siwych włosach dłuższych.
0: No,
1: pisał piórem, tak jak ty.
0: No, widzisz, brzmi jak ktoś, kto taki przedmiot właśnie wykłada. No ja miałam podejście rzeczywiście do próby rozpoczęcia nauki, tak to ładnie, bo to był naprawdę taki wstępny, pierwszy etap historii sztuki właśnie. Pamiętam, że kupiłam online podręczniki i notatki też chyba od kogoś właśnie na jakimś tam chmurze czy czymkolwiek, żeby się do tej matury uczyć. No ale z racji tego, że miałam już bardzo dużo innych przedmiotów, to rzeczywiście bardzo szybko się, szczerze mówiąc, poddałam. Nie potrafiłam się na tyle zmobilizować. Nie pamiętam nawet do końca do czego mi była ta matura potrzebna. Być może już jakieś tam, wiesz, artystyczne zajawki się we mnie gdzieś tam budziły i wiedziałam, do czego mnie ciągnie. Skończyłam z rozszerzoną maturą mimo wszystko. Ale może tak na sam koniec jeszcze kilka rad dla maturzystów. Co byś inaczej zrobiła, albo czego byś nie zrobiła, albo o czym byś pamiętała, gdybyś teraz musiała pisać maturę?
1: Nie wiem, ja bym się chyba załamała, gdybym musiała jeszcze raz do tego podchodzić, tak Gronika, szczerze mówiąc.
0: Ale to nie możemy
1: nie,
0: tak mówić tutaj. Maturzyści za niecałe 20 minut rozpoczynają kolejny egzamin.
1: Wydaje mi się, że jak ktoś zdaje maturę z rozszerzonej matematyki, to już się niczego nie boi.
0: To nieprawda.
1: No
0: to
1: dobra, może są jakieś takie przypadkowo osoby, które to wpisują nie wiadomo po co, chociaż wiadomo, że tam nie zdobędą nawet 10%.
0: Ja po prostu pisałam, bo stwierdziłam, że skoro już i tak przez 3 lata siedziałam 10 godzin tygodniowo nad tymi zadaniami z matematyki i w pocie czoła i we łzach je rozwiązywałam, to czemu nie spróbować? Ale raczej chyba byłam przygotowana i gdzieś tam uodporniona na porażkę.
1: A ile tam miałaś tych procent?
0: No chyba stwierdziłam, że tutaj na antenie się nie podzielę
1: bo
0: tym wynikiem.
1: Z tymi egzaminami...
0: Nie pamiętam już, ale to nie było więcej niż 30%
1: no to i tak, no to i tak chyba ci się lepiej to opłacało niż zdawanie tylko podstawy, no bo to się jakoś mnożyło razy dwa i
0: ja
1: wtedy...
0: pamiętam, że tej matury z matematyki w ogóle nie użyłam finalnie, bo ja też dosyć dobrze napisałam WOS i angielski napisałam na 100%, więc tutaj na szczęście jakby ten angielski, który często wplatał się do praktycznie każdego podania na różne rodzaje studiów, bardzo mi ratował sytuację tą matematyczną, więc raczej matematykę po prostu schowałam do szufladki i się nie chwaliłam nią przed studiami.
1: No, mi się wydaje, że wiele osób zdaje takie dodatkowe przedmioty tak trochę dla fanu, żeby sprawdzić, co rzeczywiście potrafią. Tym bardziej, że tu niczym nie ryzykujesz, no bo nawet jak będziesz miał 10%, no to nic się nie dzieje.
0: No tak, to tylko,
1: zawsze
0: to tylko papierek, tylko jest to
1: zaliczyć.
0: Gdzieś tam pokazane na papierku. Ja miałam też rozszerzoną geografię, której nie zdawałam, ale rzeczywiście pod sam koniec miałam takie przemyślenia, a czy może nie podejść do tego egzaminu tak po prostu mimo braku przygotowań, bo przecież chodziłam na rozszerzenie i miałam
1: no
0: tej
1: właśnie
0: geografii bardzo dużo w tygodniu, ale ja już chyba na zbyt wczesnym etapie odpuściłam i też to, co było fajne, co pamiętam, to że w trzecim roku liceum nauczyciele też już rozgraniczali klasę na tych, którzy rzeczywiście przystępują do egzaminu i na tych, którzy tylko zdają ten przedmiot jako przedmiot, a będą pisali rozszerzenie z czegoś innego i my rzeczywiście troszeczkę więcej mieliśmy luzu pod sam koniec, kiedy już nauczycielka rzeczywiście wiedziała, że nie będzie wstydu, bo i tak tego egzaminu nie będziemy pisać. A co do rad dla maturzystów, to

0: Ja przypomnę po prostu, żeby mieć ze sobą długopis, najlepiej 2 albo 3, ja pewnie bym miała 10 z moimi wszelkimi lękami, pewnie bym miała pióro i długopis taki kulkowy.
1: No u mnie to się chyba wtedy tylko czarnym pisało.
0: Tylko czarny, tak, to może być tylko czarny, więc i moje pióro i twój długopis dzisiejszy by odpadł w selekcji. No i przede wszystkim mnie na przykład podczas matur ratował sport, czyli pochodzenie gdzieś tam po górkach moich naokoło mojej miejscowości, taki lekki jogging, jakieś rozciąganie się i dobry sen też. Melatonina bardzo pomaga.
1: Tak, ja
0: w takich momentach.
1: Jeszcze pamiętałam, żeby zjeść śniadanie, bo zawsze jakoś to mnie stresowało, że ja będę głodna na tej maturze.
0: Nie.
1: Sorry, ale ja się tam masakrycznie stresowałam.
0: No to słuchajcie, macie jeszcze 15 minut, drodzy maturzyści. Myślę, że jeszcze kanapka spokojnie może wlecieć. Coś lekkiego, żeby też naszego mózgu nie przeciążyło, ale rzeczywiście węglowodany, jakieś trochę cukru, może 2 łyki kawy warto się pożywić przed maturami. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. Jesteście niesamowici i bardzo dzielni. I cieszymy się, że nie jesteśmy dzisiaj na waszym miejscu, ale teraz tylko z górki.
1: I obyśmy już nigdy nie
0: były. Potem czekają na was wakacje życia, najdłuższe wakacje waszego życia, także myślę, że jest na co czekać i że ta nagroda będzie naprawdę okej. Ze mną rozmawiała Weronika Puszkar.
1: Dzięki.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.

I Get Lost w poranku czwórki, a na zegarze za 8 minut godzina 9. Zgubić się można na przykład w lesie. I to o Las Festiwalu będziemy mówić po godzinie 9. Festiwalu, który jest już wyprzedany, ale być może niektórzy z Was się na niego wybierają. Więcej o tym, jak organizuje się festiwal wśród drzew, już za moment.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Pomimo słonecznego poranka, między innymi w stolicy, dziś na niebie zobaczymy sporo chmur. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa słabych i umiarkowanych, takich przelotnych opadów deszczu, ale parasolki jak najbardziej można ze sobą dzisiaj wziąć, bo czekają nas również burze, które przyniosą momentami silniejsze opady. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym wschodzie, a jeżeli chodzi o temperaturę, to wyniesie ona maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 20 stopni w centrum kraju, do 24 na południowym wschodzie.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: To jest trzecia godzina poranka czwórki, a na zegarze 5 minut po godzinie 9. Przed chwilą graliśmy utwór Trzymski, Naw i Young Thug budzili nas o poranku. Przynajmniej tych, którzy budziki nastawione mają na godzinę 9 i być może już któryś raz klikają opcję drzemki. Jeżeli tak, to myślę, że za chwilę na nogi postawi was temat, o którym porozmawiamy. A to dlatego, że mam wrażenie, że maj to też jest już taki moment, kiedy wyczekujemy festiwali, wyczekujemy momentu wytchnienia, gdzieś tam złapania się z powrotem z przyrodą, która budzi się do życia, zaprasza nas do siebie. Dziś wystarczy w zasadzie wyjechać trochę poza centrum miasta, żeby rzeczywiście tych pięknych pól, lasów zażyć w takiej pełni rozkwitu. Można to zrobić również pod koniec czerwca w Paczynie, w gminie Lubawka, to jest Dolnośląskie, a to dlatego, że już tam odbędzie się Las Festival i to o nim z Mateuszem Szymańskim porozmawiamy za moment w poranku czwórki.

0: Na zegarze 11 minut po godzinie 9, a to była Swada i Nichos, utwór Lusterka. Nieprzypadkowo gramy to w poranku czwórki właśnie teraz. Ze mną w studiu jest Mateusz Szymański z Las Festiwalu, organizator jednej ze scen festiwalowych. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Powiedz mi, Mateuszu, czy produkując i zajmując się festiwalem, poranki są dla ciebie trudną porą, jeżeli chodzi o rozmawianie, wstawanie? Czy ty jesteś nocnym markiem, czy porannym ptaszkiem? Czy to w zależności od tego, na jakim etapie produkcji festiwalu jesteśmy?
1: I tak i nie właściwie, dlatego że kiedyś byłem nocnym markiem, teraz mi się to wszystko pozmieniało pewnie z wiekiem i doceniam sobie wczesne chodzenie spać, natomiast pracując przy festiwalu nie da się wcześniej chodzić spać, to wiadomo. Natomiast zazwyczaj sama produkcja festiwalu, już też nie wspominam o momencie, kiedy odpalimy już festiwal i gramy koncerty, to te wszystkie emocje na tyle rosną, na tyle buzują, że da się wytrzymać całą noc spokojnie, nawet kilka pod rząd.
0: Czyli w ogóle jesteś wtedy i nocną sową, i rannym ptaszkiem po prostu.
1: Zdecydowanie. Jestem elastyczny i w zależności od potrzeb wtedy tam się wszystko zmienia.
0: Graliśmy Swadę i Nichos, utwór Lusterka, to dlatego, że duet wystąpi w ramach Las Festiwalu. Festiwalu, który już 24 czerwca w Paczynie potrwa do 29 czerwca. To jest 10. edycja tego festiwalu. Powiedz mi, jak obchodzi się festiwalowo 10. urodziny? Jak w ogóle festiwal zmienił się na przestrzeni dekady?
1: No mam nadzieję, że będziemy obchodzić z hukiem jakimś, może niedosłownym,
0: ale... Huk na pewno, bo macie sold out, ale to o to jeszcze będę, o tym będziemy rozmawiać.
1: Tak, no 10. edycja to kawał czasu. Ja co prawda, dla mnie to będzie 5. edycja, nie jestem od samego początku. Gdzieś tam te początki festiwalu raczej znam z opowieści znajomych. Właściwie wszystko się to zaczynało na tej samej polanie, z jedną sceną, chociaż to też dużo powiedziane, pod małym namiotem dla znajomych. Gdzieś tam ekipy różne grały, powiedzmy, psytrensy. I na tyle się to później rozrosło, dochodzili znajomi, znajomych i tak dalej, że w końcu główni organizatorzy stwierdzili, dobra, robimy z tego festiwal z muzyką elektroniczną i zobaczymy, co z tego będzie, nie?
0: No i to było, wiesz, na etapie której edycji to było, plus minus? Jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwija.
1: Szczerze nie pamiętam, kiedy faktyczna nazwa festiwal została dołączona.
0: Rozumiem. Wcześniej był po prostu Las i Przyjaciele.
1: Wcześniej był po prostu Las i Przyjaciele, dokładnie.

0: No ale jakby to jest super moment, bo 10 lat, żadnej nieprzerwanej edycji właściwie i nadal jestem fan z produkowania tego wszystkiego. Dostarczamy dużo fajnej muzyki, często bardzo niszowej. Próbujemy też ściągać artystów, którzy nie są gdzieś tam, powiedzmy, albo nigdy nie byli w Polsce, albo dawno ich nie było, więc gdzieś tam staram się też robić tą formę edukacyjną, muzyczną.
1: Mówisz, że cały czas festiwal rośnie i to jest 10. edycja, nieprzerwanie co roku organizujecie to wydarzenie, a z drugiej strony dostaliśmy takie clickbaitowe treści pod koniec zeszłego roku. Czy to koniec last festiwalu, czy to jest last dance? No i tutaj pytanie, o co chodziło?
0: Od razu mówię, tak jak gdzieś tam niektórzy pewnie w sieci komentują, nie jest to żaden chwyt marketingowy, byle tylko gdzieś tam sprzedać większą ilość biletów. Natomiast faktycznie zarząd, czyli głównie organizatorzy, gdzieś tam bardzo myślą nad tym, żeby albo całkowicie zmienić koncepcję festiwalu, albo być może faktycznie będzie to ostatnia edycja ever. Dlatego, że jakby rynek festiwalowy w Polsce jest aktualnie mega trudny i jak widać, żeby osiągnąć sold out, nie jest to proste. I mało festiwali z muzyką elektroniczną jest w stanie to zrobić.
1: A wam się udało?
0: Nam się to udało. Być może trochę faktycznie zadziałał Last Dance. Natomiast te myśli o zmianie formuły, czy też być może całkowitej zmianie festiwalu i jego celu, są już od powiedzmy dwóch lat gdzieś tam w głowach zarządu. I chciałbym może odpowiedzieć, co będzie dalej, ale niestety nie wiem też.
1: Ale my przynajmniej wiemy, co będzie w czerwcu.
0: Zapowiada się dosyć chyba fajnie.
1: O tym będziemy rozmawiać. Myślę, że jak najbardziej fajnie się to zapowiada. Jak powiedzieć tak w skrócie, czym jest Last Festival komuś, kto nigdy o nim nie słyszał? Jakie są elementy kluczowe? Co przychodzi ci do głowy?
0: Jeszcze dwa lata temu bym powiedział, że to jest festiwal stricte z muzyką elektroniczną. Natomiast...
1: Czyli ktoś lubi elektronikę, ktoś lubi przyrodę, przychodzi.
0: Dokładnie. Natomiast w tym roku i też w zeszłym stawiamy mocno na tak zwaną strefę balans. Czyli oprócz muzyki, która gdzieś tam będzie powiedzmy te 50% całego festiwalu, drugie 50% to są warsztaty, strefa balans, czyli wszelkie warsztaty na przykład z emisji głosu, czy zajęcia z jogi, medytacji.
1: Czyli taki trochę obóz, kamp się z tego robi mimo wszystko.
0: Trochę tak. Jakby celem jest też to, żeby nie tylko tam przyjeżdżać, żeby się wybawić, prawda, i zmęczyć tak naprawdę przez cały tydzień, ale faktycznie też odpocząć. I ja tak to czuję na przykład.
1: O tym odpoczynku podczas festiwalu, bo to bardzo ważny temat, ale też o tym, jak organizuje się festiwal od tyłu, od kuchni, od backstage'u, porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: ciemno w poranku czwórki, aczkolwiek u nas w studiu jasno, na zewnątrz też słońce jeszcze świeci, pomimo tego, że prognozowane na dziś są opady i burze, także uważajcie. Na zegarze 21 minut po godzinie 9, a my cały czas rozmawiamy z Mateuszem Szymańskim o Las Festiwalu, o organizacji tego wydarzenia. Las Festiwal już 24 czerwca w Paczynie. Kto zdążył zgarnąć wejściówki na ten festiwal, też ten się cieszy, bo festiwal ma już sold out, wszystkie bilety zostały wyprzedane. No właśnie, Mateuszu, może zacznę od tego, co jeżeli czeka nas burza albo deszcz, tak jak dziś w organizacji festiwalu w lesie? Jakie kroki podejmuje się, kiedy ta pogoda bywa troszeczkę mniej słoneczna i zachęcająca do tańca? Czy wy macie na to jakieś sposoby?
1: No faktycznie jakby na festiwalach w ogóle w Polsce dużym ryzykiem jest pogoda.
0: Znamy historię tych największych festiwali.
1: Jak najbardziej.
0: I ewakuacji.
1: Tak. My co prawda tylko raz chyba w zeszłym roku lub dwa lata temu byliśmy blisko ewakuacji ze względu na bardzo ostrą burzę z ulewami. Musieliśmy wyłączyć wszystkie agregaty prądotwórcze, zastopować granie sceny, ale to właściwie tylko na chwilę. Więc wszystko dobrze się skończyło, natomiast trzeba pamiętać, że ten festiwal odbywa się w górach. W górach pogoda jest bardzo zmienna, bardzo szybko potrafi się zmienić, nawet jeżeli mamy gdzieś tam jakieś prognozy, pokazują, że będzie pełne słońce, to za chwilę może przyjść jakiś deszcz i trochę pozmywać kurzu. Więc przez te wszystkie lata myślę, że festiwal się uodpornił na tą pogodę. Co prawda nie ma może jakoś super dużo miejsc takich typowo zadoszonych, bo są to dwie sceny. Jest to Heartbeat, którą mam przyjemność produkować, oraz Tripin, gdzie faktycznie jest namiot, można się schować i dalej sobie tańczyć. Natomiast ludzie, którzy tam przyjeżdżają, od razu wiedzą też, że takiej pogody trzeba się spodziewać.
0: Są przygotowani.
1: Się na to. I jakby nawet mamy jakąś większą ulewę, to ludzie i tak dalej się bawią. Dopóki nie wyłączymy
0: cukru nie są i w deszczu również można tańczyć. Wspomniałeś trochę o scenie, którą organizujesz i o te sceny chciałam popytać, bo nie dość, że świetne brzmienia z nich płyną, o tym też będziemy rozmawiać, ale też one przepięknie wyglądają. Myślę, że te elementy dekoracyjne to jest coś, co na pewno wyróżnia Las Festival wśród innych tego typu festiwali wśród natury elektronicznych, których trochę już na mapie Polski mamy. Powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za oprawę całości? Czy jest jakiś temat przewodni dekoracyjny danego roku? Czy każda scena organizuje się osobno? Kto jest odpowiedzialny w ogóle za przewóz też wszystkich tych elementów dekoracyjnych? Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi już o taką typową produkcję, w naszym przypadku jest to taki system naczyń połączonych, a raczej zespołów połączonych. Dlatego, że za każdą ze scen odpowiedzialny jest inny zespół. Ja współprodukuję scenę Heartbeat razem z moim przyjacielem Sebem Pieszchałą i zajmujemy się przede wszystkim stworzeniem programu, zapewnieniem odpowiedniego nagłośnienia, oświetlenia, a także i scenografii. Natomiast każda ze scen ma swój zespół, stricte skierowany gdzieś tam doświadczeniem.

0: wpływem też na swoją muzykę, którą gdzieś tam prezentują na danej scenie. I trochę jesteśmy, powiedzmy, elastyczni w tym, to znaczy nie mamy konkretnego motywu przewodniego, zwłaszcza jeżeli chodzi o scenografię. Raczej mamy od organizatorów, głównych organizatorów, mamy swobodę działania, czyli przedstawiamy pomysł i jeżeli faktycznie jest fajny i się tam sprawdzi, to możemy to robić, nie? I za to jestem też jakby wdzięczny, bo nie mamy jakby wielu tematów narzuconych, a możemy robić to po swojemu.
1: Myślę, że to jest super, bo wyobrażam sobie, że dzięki temu odbiorca i festiwalowicz z przejściem w każdą scenę, pod każdą scenę może przenieść się jednak troszeczkę do innego świata, że to jest taka metoda mimo wszystko patchworkowa. A jak brzmi w tym roku Last Festival, Mateuszu? Kogo będziemy mogli posłuchać? Poza Swadą i Niczosem, których już graliśmy.
0: Jeżeli chodzi o scenę Heartbeat, my w tym roku postawiliśmy stricte na muzykę tak zwaną down tempo, czyli stwierdziliśmy, bo w poprzednich latach robiliśmy to bardzo eklektycznie, każdy dzień trochę był inny. Mieliśmy w piątki dużo ciekawych koncertów na pograniczu elektroniki, trochę czasami eksperymentów jakichś. Czwartki były typowo down tempo, gdzie te tempo muzyki było gdzieś około 105 BPM-ów, czyli całkiem wolno, jak na dzisiejsze standardy. Sobota była bardzo melodyczna, natomiast w tym roku stwierdziliśmy, że okej, spróbujmy zrobić tak, żeby nasza scena przez cały festiwal faktycznie spowalniała tempo. Czyli praktycznie każdy występ, każdy DJ set będzie gdzieś tam oscylował w takich wolnych.
1: A pamiętasz, skąd zrodził się taki pomysł na zmianę delikatną tego brzmienia, czy właśnie tego tempa całego festiwalu tak naprawdę?
0: Biorąc pod uwagę, że mamy 6 scen i każda prezentuje gdzieś tam inny klimat trochę, wszystkie sceny czasami potrafią grać całkiem szybko i można czuć przebodźcowanie. Więc jakby chcemy dać też tą sceną taki format, tak jak wspomniałem wcześniej, odpoczynku, trochę odetchnięcia z tego wszystkiego, bo naprawdę na festiwalu dużo się dzieje, pomimo tego, że teren nie jest jakoś specjalnie duży. Dużo się dzieje, można się przebodźcować bardzo łatwo muzyką, bo z jednej strony mamy scenę Rituals, gdzie gra techno, mamy Rising, chyba najpiękniej położoną scenę festiwalową w naszym kraju, gdzie królują house'y. Mamy też Tripin, gdzie królują psytrance i muzyka progressive. Las Palmas, która jest sceną dzienną. Dużo chaosu, dużo disco. Więc z jednej strony chcieliśmy trochę pójść w stronę tam, gdzie się dobrze czujemy, czyli w down tempo, bo takiej muzyki niestety jest coraz mniej w naszym kraju na festiwalach. A jeszcze kilka lat temu przodowała, powiedzmy, w takich trendach muzycznych i wśród DJ-ów, nie?
1: O tym, co będziemy mogli, czego będziemy mogli doświadczyć, posłuchać podczas Last Festivalu, porozmawiamy jeszcze za moment. Festiwal 24 czerwca w Paczynie potrwa do 29 czerwca. Do rozmowy wracamy za moment.

0: Moonchild, Stanley w poranku czwórki, a na zegarze za 28 minut, godzina 10 już, słuchajcie. Maturzyści od pół godziny piszą już egzamin z rozszerzonej matematyki. Z nami w studiu Mateusz Szymański. Mateusz, czy ty pamiętasz swoją maturę? Masz jakieś opowieści z nią związane? Czy taka trauma, że zapomniałeś?
1: Faktycznie to było stresujące.
0: Chyba jedna z bardziej stresujących rzeczy, mam wrażenie.
1: Tak.
0: A jakbyś miał porównać do organizacji festiwalu?
1: A ciekawe pytanie. Chyba nie da się za bardzo tego porównać. I na pewno inne emocje. Oczywiście stres przy produkcji festiwalu jest. Natomiast myślę, że to też kwestia już doświadczenia i ten stres przeradza się w jakieś pozytywne emocje.
0: Dojrzałości też mam wrażenie, że jednak mając te 19 lat, ten stres jest taki troszeczkę irracjonalny. I nieokiełznany właśnie, ale też piękny. Trzymamy za was kciuki, mimo że pewnie nas nie słuchacie, bo rozwiązujecie teraz egzamin z rozszerzonej matematyki, dzisiaj jeszcze rozszerzony rosyjski. Wydaje mi się, że stresu też nie ma, Mateusz, w kontekście tego, że Las Festival dostał sold out. Wszystkie bilety są wyprzedane. Powiedz mi, czy wy się spodziewaliście tego sold outu?
1: Nie, absolutnie się nie spodziewaliśmy i mówię to całkiem szczerze, dlatego że poprzednie edycje, te popandemiczne nazwijmy to, frekwencyjnie były różne. To znaczy gdzieś tam zawsze celowaliśmy w ten sold out, natomiast nigdy się to jakby w poprzednich latach popandemicznych nam się to nie udawało, z różnych przyczyn, no ale wiadomo, że też jakby rynek jest trudny, festiwalowy.
0: I jest coraz gęstszy w Polsce, też takie mam wrażenie. Szczególnie jeżeli chodzi o właśnie takie festiwale wśród natury z muzyką około elektroniczną.
1: Jasne.
0: Powiedzmy.
1: Dodam tutaj może taką jedną rzecz. Mój partner in crime, czyli Sepp Pierzchała, z którym współprodukuję właśnie tą scenę. Co roku przygotowuję taki zestaw festiwali gdzieś około muzyki elektronicznej. W zeszłym roku było ich 70. W tym roku jest
0: w Polsce
1: prawie 60.
0: Niesamowite.
1: W samej Polsce. Bo oczywiście mówię nie jakichś największych, ale też małe wydarzenia, które też już się nazywają festiwalami i mają w line-upie jakąś muzykę elektroniczną. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Więc...
0: O czym to świadczy? W sensie rozumiem, że ilość tych festiwali wynika też z tego zapotrzebowania chyba, że ludzie potrzebują się trochę odciąć może, bo wydaje mi się, że właśnie festiwale muzyki elektronicznej to jest jakaś taka forma eskapiczna, że to są często ludzie, którzy odkładają rzeczywiście ten telefon na bok versus na przykład takie, wiesz, mainstreamowe festiwale, gdzie wszyscy w tych telefonach szukają zasięgu po prostu w polu.
1: Proszę, nie mamy zasięgu.
0: Próbują zrobić zdjęcie czy nagranie, a tutaj chyba to jest taka forma, może nie tyle eskapiczna, co właśnie taka, wiesz, jakaś reakcja na to przebodźcowanie miastem, na to przebodźcowanie życiem, pędem, żeby właśnie na chwilę się zatrzymać?
1: Sami się nad tym zastanawiamy, gdzieś tam nawet w kuluarach.

0: czy jak rozmawiam gdzieś tam z innymi DJ-ami, bo też zajmuję się graniem gdzieś tam poza swoją daily job i poza produkcją festiwalu. Rozmawiamy w kuluarach i sami też się zastanawiamy, jaka jest tego przyczyna, ale wydaje mi się, że ten poziom wejścia teraz... Znaczy, zawsze się przyjęło, że festiwale muszą być duże i ogromne, nie? Jak gdzieś tam przynajmniej 10 lat temu, to tych festiwali było mało, ale...
1: Ale były wielkie.
0: Ale były wielkie. Teraz myślę, że trochę to zostało zeskalowane do mniejszych wydarzeń, bo też wydaje mi się, że ludzie już chyba nie oczekują tych takich wielkich molochów. Jeżeli chcą...
1: Chyba to... tak, wręcz chyba ich nie lubią i kojarzy im się to z wielkimi kolejkami wszędzie, dojazdami i z tym zmęczeniem, o którym mówisz, a my na co dzień już jesteśmy zmęczeni.
0: Zdecydowanie.
1: I podczas festiwalu, tak jak mówisz, chyba chcielibyśmy odpocząć, a ten odpoczynek jednak z takim dużym festiwalem się kompletnie nie kojarzy. Tam trzeba być
0: to się nie klei.
1: Przygotowanym, chociażby mówiąc o tej Coachelli takiej przykładowej w Palm Springs, gdzie po prostu ludzie jadą tam jak na jakiś survival po prostu, żeby byleby przetrwać. Popytam jeszcze o to, kto zagra na 10. edycji w takim razie ksywki. Na kogo ty się wybierasz, Mateuszu? Czy będziesz miał w ogóle przestrzeń na to, żeby na chwilę opuścić swoją scenę? Albo może ze swojej sceny na kogoś bardzo czekasz?
0: Ze swojej sceny na pewno czekam na takich artystów jak, jeżeli chodzi o zagranicę, to jest Mohk, czyli duet El Mundo i Hugo Oak. El Mundo jest dosyć, powiedzmy, znanym producentem i artystą wśród DJ-ów. Świetna muzyka elektroniczna, dużo downtempo i takich organicznych klimatów. Przyjedzie tym razem w nowej formie live ze swoim kompanem Hugo. I to może troszeczkę zaskoczyć ludzi, zwłaszcza tych, którzy znają El Mundo. Bo muzyka będzie bardziej koncertowa na pewno.
1: O proszę.
0: Co prawda może nie aż tak mocno instrumentalna, ale live act, który przygotowują, znacznie różni się od jego typowych DJ setów. Będziemy mieć też artystę Iori, który będzie jego druga wizyta w całej historii lasu. Artysta Mimikry, który na poprzedniej edycji, chyba 2 lata temu, grał pod ksywką Flav. Tym razem nowy projekt, jeszcze bardziej downtempo, jeszcze bardziej chilloutowy, więc takiej muzyki będzie na pewno sporo. Z innych scen na pewno chciałbym sprawdzić Talaf Usmana, którego też bardzo często gram w swoich DJ setach. Będę chciał też zobaczyć masę polskich artystów, bo pomimo tego, że gdzieś tam staramy się zapraszać fajnych zagranicznych artystów, mocno też stawiamy na naszych rodaków tutaj, bo jakby poziom grania czy poziom twórczy polskich artystów jest naprawdę wysoki w ostatnich latach. I
1: tak,
0: myślę, że
1: scena elektroniczna też się bardzo rozwija.
0: Zdecydowanie.
1: Mimo, że cały czas czekamy na kategorię Fryderyków, wiesz, w gatunku elektroniki, myślę, która zginęła. No ale ja lubię to podbijać cały czas, że jednak mimo wszystko to jest gatunek, który warto promować. Chociażby w kontekście tego, że tak jak mówisz, kilkadziesiąt festiwali około takiej muzyki powstaje każdego sezonu. Las Festival już 24 czerwca do 29 czerwca potrwa. No nie mamy jak was zaprosić, bo festiwal się już wyprzedał, ale tym bardziej się cieszymy. Mateuszu, w takim razie, gdzie można śledzić Las Festival, żeby zgarnąć szybko wejściówki na kolejną edycję?
0: Jeżeli się odbędzie, oczywiście.
1: Na co bardzo liczymy.
0: To naszymi głównymi jakby kanałami komunikacji jest Facebook, ale i Instagram również. Na Instagramie się chyba najwięcej dzieje, tam jest najwięcej komunikatów. Facebook ze względu na swoją politykę obcinania zasięgów już nie jest taki fajny.
1: No to w takim razie wpadajcie na Instagrama Las Festival. Mateusz Szymański, organizator jednej ze scen Las Festivalu, był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za ostatnie tygodnie przygotowywań.
0: Dziękuję wszystkim i do zobaczenia.

0: Był Unknown T i Time Flies w poranku czwórki. No właśnie, czas leci, za 14 minut godzina 10. Od 46 minut maturzyści zmagają się z maturą rozszerzoną z matematyki, dziś jeszcze język rosyjski. A jak ja jako ciekawostkę dodam, że matematyka wróciła jako obowiązkowa matura, słuchajcie, dopiero w 2010 roku. A wcześniej przez kilka lat można było skończyć liceum bez obowiązkowego egzaminu właśnie z matematyki. Dlaczego? Skąd ta zmiana? Dlaczego znowu tak uprzykrzać licealistą życie? Tego nie dowiemy się na pewno teraz, ale możemy zagrać wam dalej do bezpiecznego i dobrego poranku.
1: Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa.

0: rytm. Kalia, przyrop, fajba, nirowsk. Czasem na początku drogi, po godzinach gonisz szans. Wchodzi ci to w krew, albo wiesz, że nie ma szans. Nie zrozumiesz o tym, jak nie jesteś jednym z nas.
1: Komuś zawiesił cofnie się.
0: Ktoś przewalił grube ryby, uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie. Z groźną miną wilcy bocelowa w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale wiem

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah, I'm ballin'.

0: Greg Barney w poranku czwórki, a na zegarze za 8 minut godzina 10. Z nami w studiu jest już Lulu Zupczyńska, Cougar.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, dzień dobry. Cougar, która zagra wam po 10 poranną rezydencję, ale to, czego się dowiedziałam przed chwilą, to, że Cougar zagra również na Las Festiwalu.
1: Dokładnie tak. Tak samo jak Bert, który tutaj z nami DJ-uje w czwórce.
0: Macie przygotowane w takim razie już jakieś pomysły, sety, czy ty raczej ogarniasz to...
1: On chyba gra ze swoim projektem Last Robots, o ile się nie mylę. Wiesz, my się przygotowujemy tak jak trzeba, czyli 2 tygodnie wcześniej, tydzień wcześniej, wszystko będzie
0: jeszcze
1: gotowe.
0: Jeszcze sporo czasu jest w takim razie. No dobrze, Lulu, a co po godzinie 10?
1: Wiesz co, pomyślałam sobie, że wiosna już tu jest i chciałam powiedzieć, że idzie, bo tak idzie, jakby nie chciała, więc będę mieć kawałki wiosenne. Tym razem będzie to selekcja taka w sam raz na wiosnę, lekka, zwiewna, kojarząca się właśnie z tą
0: wiosna
1: porą roku.
0: Wiosna z Cougar już po godzinie 10, a ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro o godzinie 18 w backstage'u. Trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
1: Julia, ale to ty dzwonisz.
0: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
1: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
2: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
1: No i jak wrażenia?
0: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
3: Marta Zinkiewicz,
1: Julia Święch
3: i Alicja Michalska.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Pogoda.
1: Pogoda. Tydzień pod znakiem kapryśnej pogody. Temperatury w całym kraju mogą spaść nawet do 10 stopni Celsjusza. Jutro też trochę popada, głównie we wschodniej części kraju. Dziś jeszcze ciepło i wiosennie, wszędzie około 20 stopni. Poza Szczecinem, gdzie termometry pokazują 14 stopni. Uwaga, warto mimo to ubrać się jeszcze na cebulkę. Czeka nas dość mocny wiatr, nawet 50 km na godzinę w centralnej Polsce. Ciśnienie może lekko spadać, zalecam więc zaopatrzyć się w mocną kawę. Na popołudnie.
0: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Na poranną rezydencję zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest poranna rezydencja w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i przez najbliższe 2 godziny będę wam puszczać swoją pozytywną selekcję około elektroniczną, tak. Ale nie tylko, bo będzie też analogowo. Na razie nie będę zdradzać szczegółów. Wyjrzałam ostatnio za okno i odkryłam, że jest już wiosna. Może nie jest to najbardziej błyskotliwe odkrycie tego roku, ale właściwie formalnie wiosna trwa już od końca marca. Natomiast no, kwiecień, plecień, jak to mówi stare przysłowie i właściwie w moim odczuciu, to była głównie zima z nagłym uderzeniem lata ostatnio. I w ostatni weekend słyszałam nawet cykady za oknem, także no, nietypowo. Natomiast powiem tak, wiosna zaczyna się dla mnie właśnie teraz i maj to mój ulubiony miesiąc, kwitną liście, wszystko jest soczyście zielone i przede wszystkim słońce świeci, ma się taką piękną nadzieję w sercu, że wszystko się jakoś uda. Dlatego ja wam przygotowałam dzisiaj na pierwszą godzinę utwory, które najbardziej kojarzą mi się właśnie z tą porą roku. Wiosna na zewnątrz i wiosna na słuchawkach również. Jada G tą zwiewną selekcję nam rozpoczęła. Przejmą ją stąd Justice i Friend Within. Ten pierwszy projekt to oczywiście jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów spod szyldu francuskiego elektro. No i na razie zagrają w wersji bardziej wiosennej, bardziej disco. A następnie zagra nam Friend Within z Get to Rock z roku 2021. Prawdziwą wiosnę. Czas zacząć.

Słuchacie Czwórki, witamy dzisiaj wiosnę, nie tą zimowo-letnią, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio, prawdziwą wiosnę, zieloną, soczystą, dającą nadzieję. No i dla mnie każda taka wiosna przywołuje jakąś poprzednią. O kilku takich wiosnach wam dzisiaj opowiem. 2009 rok to był wspaniały rok dla rozrywkowej muzyki elektronicznej w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle dopiero powstawała. Ja doskonale ten czas pamiętam. Sama miałam ambicje wtedy muzykę robić. Było to niezwykle łatwe zadanie, ponieważ były już środki do tego, aby to właśnie wykonywać. Były klawiatury sterujące, programy DAW, a sama konkurencja była po prostu zupełnie znikoma. Naprawdę było niewiele projektów tego rodzaju na scenie muzycznej w ogóle. Na osoby, które zdecydowały się pokazać wtedy swój talent, zyskiwały natychmiastowy rozgłos. Camp, Rebeka, Rabberdoc, Last Blush, nawet Skinny Patrini wcześniej, to były takie rozpoznawalne projekty tego czasu. Ja wam chciałam dzisiaj przypomnieć Camp, łódzkie trio, z którego aktualnie pozostał już tylko duet działający pod nazwą Bezkres. Dużo bardzo zrobili dla sceny elektronicznej w Polsce, ja jestem wielką fanką. No i wydaje mi się, że już zawsze, kiedy będę patrzeć na te majowe drzewa uginające się pod deszczem, wiosennym deszczem, będę myślała o kawałku, który znalazł się na ich debiutanckim albumie, czyli Breaking Ghost Heart. Drugi projekt, który chciałam wam pokazać dzisiaj, to Subtract. Projekt z Londynu, jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej elektroniki początku lat 2000. I uwaga, powraca ona ostatnio od paru lat konsekwentnie nowymi produkcjami, no i również wystąpieniami na festiwalach. Będziemy mogli zobaczyć go m.in. na festiwalu Nowa Muzyka, gdzie również ja zagram, specjalnie sobie nawet wybrałam ten dzień, kiedy Katowice odwiedzi Subtract. No i tak sobie myślę, że to w zasadzie niesamowite, bo pamiętam wiosnę 2012 roku, kiedy mój projekt muzyczny zaproszono do Lublina, do klubu Opium. Jechaliśmy pociągiem bez miejsc, nie mieliśmy właściwie gdzie spać, bo takie to były czasy. Humor nam dopisywał, mieliśmy piękne pola za oknem, zachodziło słońce, a ja słuchałam sobie właśnie Subtracta i jego Pharaohs z debiutanckiego, fantastycznego albumu. I tym właśnie momentem będę wspominać zawsze ten kawałek, no i ten album.

To poranna rezydencja w czwórce, a z wami do 12 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Trochę nostalgicznie dzisiaj snuję opowieści z minionych wiosen. Dużo się poruszamy wokół początku lat 2010. No i właśnie, te najbliższe kilka lat z mojej perspektywy było niesamowicie wiosenne. Lubiono lekkie brzmienia, rozlane syntezatory, wokale na pogłosach. Ta muzyka była taka właśnie niesamowicie rozmarzona. Puszczę wam dwa numery, których normalnie bym nie umieściła w swojej selekcji. Nie są one ani klubowe, ani w ogóle szczególnie energetyczne. Przeciwnie, ja bym nazwała je nawet refleksyjnymi, relaksującymi. No ale nie samym klubem człowiek żyje, jak to zawsze powtarzam. Można też usiąść w ławce na parku, pomyśleć o życiu, popatrzeć na kwitnące kwiaty, no i posłuchać na przykład When Sands Go Machine albo Caribou. Ten drugi projekt gra do dziś, pierwszy niestety już nie, ale był to absolutny hit dreamowej indie-troniki w pewnym momencie. Potem ci sami panowie tworzyli bardziej klubowe Canton / Demon. Ja miałam szczęście zobaczyć ich jeszcze na festiwalu Selektor. To była chyba ostatnia edycja, która odbywała się już w Warszawie na Torze Służewiec. Zupełnie inne były wtedy te festiwale. Zupełny był to minimalizm. Dwie sceny, parę punktów gastronomicznych. To było właściwie wszystko. Dzisiaj wszystkiego musi być dużo, musi się świecić, musi grać. Mamy sponsorów, którzy dyktują warunki, no ale o tym ja mówię właściwie non-stop, także nie chcę być monotematyczna. Fajne to jest, że są takie festiwale, gdzie jest trochę spokojniej, na przykład Up to Date w Białymstoku, na którym będzie też oczywiście czwórka. Ambitna elektronika, wschodni klimacik, można sobie spróbować specjałów tamtejszej kuchni, na przykład babki ziemniaczanej, kartaczy albo zagubów. Bardzo polecam to ostatnie jako wegetarianka, jarożka właściwie. Tak samo jak sam festiwal. Up to Date 28-30 maja. Sprawdźcie to koniecznie. No a teraz z powrotem na ławeczkę When Sands Go Machine, Church and Law, no i Caribou, Odessa, teraz w czwórce.

niesamowite, jak długie były kawałki jeszcze 10-15 lat temu. Tutaj Caribou Odessa, ponad 5 minut. Justice, którego słuchaliśmy, też miało ponad 5 minut. No i jakie wolne były te kawałki w stosunku do dzisiejszych standardów. Fajnie sobie tak przypomnieć, co było te 10 lat temu i zobaczyć, jak się zmienia muzyka i scena. Mam dla was coś szybszego, żebyśmy tutaj wszyscy nie posnęli z tej nostalgii. Gratka dla fanów muzyki psychodelicznej, czyli Animal Collective. Jeden z najbardziej wpływowych i najbardziej nieprzewidywalnych zespołów alternatywnych lat 2000. Powstali w Baltimore, w USA pod koniec lat 90. No i już od początku działalności pięknie mieszali psychodelię, elektronikę, folk noise, sampling również i pop. Coś właśnie takiego niezwykle oryginalnego. Dla mnie każdy ich utwór brzmi jak wiosna. Kocham w ogóle takie lejące się gitary zmieszane z syntezatorami. Trochę Tame Impala style, generalnie mieszanie elektroniki z analogowymi instrumentami. To jest to. Puszczę wam ich Summertime Clothes, żeby jednak skoczyło nam teraz trochę ciśnienie. No bo ostatecznie jest poniedziałek i trzeba żyć. Gramy.

Animal Collective Summertime Clothes. To był rok 2010. No a teraz cofniemy się, uwaga, o przeszło 27 lat. 1984 rok. To właśnie wtedy ukazał się kawałek Jean-Michel Jarre o nazwie Zoology. To jeden z najbardziej futurystycznych i eksperymentalnych, najdziwniejszych chyba numerów w całej dyskografii Jean-Michel Jarre. Utwór pochodzi z albumu Zuluk z 1984 roku. Z płyty, na której Jarre odszedł trochę od takiego swojego kosmicznego, melodyjnego, syntowego grania, znanego na przykład z Oxygen, i poszedł w stronę samplingu, w stronę awangardy. No właśnie, awangarda. Awangarda, tak się mówi o tej płycie. Dla mnie, prawdę mówiąc, samo Zoology brzmi po prostu jak majowe popołudnie. Może trochę dziwne, ale jednocześnie zaskakująco melodyjne. I to był taki moment, kiedy Jarre fascynował się w ogóle ludzkim głosem jako instrumentem. Na całym albumie wykorzystywał sample mowy i śpiewu z ponad 20

25 różnych języków, przepuszczając je przez syntezatory, no i legendarny sampler Fairlight CMI. Ja trafiłam na ten kawałek, przeglądając sobie historię teledysków, która jest naprawdę niezwykle bogata i to jest w ogóle cały wielki temat. W tym klipie akurat wykorzystano wszystko, co wtedy było na topie, czyli green screen, kolaż, kolorowe animacje, wszystko tam jest naprawdę dla mnie bomba. Polecam obejrzeć sam kawałek. Boję się trochę puszczać na parkiecie. Jeszcze się chyba nie odważyłam. Nie wiem, jakie byłyby reakcje, ale puszczę wam go oczywiście dzisiaj. Dziwne? Tak. Ale posłuchajcie tych melodii w tle.

To była pierwsza godzina porannej rezydencji w czwórce. Z wami była Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, trochę wspominkowo, trochę wiosennie. Druga godzina będzie bardziej energetyczna, będzie więcej nowości. Zostańcie z nami, bo dzień się dopiero rozkręca. A teraz Wladimir Koszmar i Aulos. Mało znany w Polsce wykonawca, choć znany. Trochę dziwny. Dlaczego? Bo łączy elektronikę, rap i grę na flecie. A dlaczego trochę znany? No bo zrobił numer, uwaga, z Żabsonem parę lat temu. To jest francuski wykonawca, więc znowu połączenie dosyć nietypowe.

trochę mi się wydawało, że to jest fake w 2020 roku, kiedy zobaczyłam ich wspólny numer Obok, ale nie. Ciekawe połączenie, ciekawa przyjaźń dwóch pozornie odklejonych od siebie światów. Nie będziemy słuchać Japsona, posłuchamy tak kawałka Aulos. Mam nadzieję, że polubicie Wladimira i wy. A my słyszymy się w kolejnej godzinie porannej rezydencji w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to

0: najważniejsza debata publicystyczna czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
1: Na otwarte studio czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
2: Justyna Dźwig-Kluga
1: i Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

Minęła 11. Pogoda. Pytam dzisiaj wszystkich, gdzie jest ta długo wyczekiwana wiosna. Wczoraj na chwilę się pokazała, no i dzisiaj też na razie słonecznie w całym kraju, ale już około południa zaczną napływać do nas z zachodu chmury, a wraz z nimi przelotne opady, które we wtorek przybiorą formę regularnego deszczu na wschodzie Polski oraz w centrum.

0: Uwaga, będzie mocno wiać. Ciśnienie umiarkowane, miejscami niskie, od 1005 do 1012 hektopaskali. Poczekamy sobie jeszcze na pikniki w parku. Na szczęście pod koniec tygodnia sytuacja pogodowa w kraju zacznie się w końcu stabilizować. No i od piątku słupki temperatur wskażą w całym kraju około 20 stopni.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.

0: Na poranną rezydencję zaprasza Kugar.
1: Tak, to już druga godzina porannej rezydencji w Twórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Na razie graliśmy wiosennie. Wszystko, co się z wiosną kojarzy, od zwiewnej elektroniki przez psychodele, nawet po stare indie piosenki. Było trochę wspominek, teraz wracamy do współczesności. Selekcję zaczęła premiera z tego roku, Oscar Matt Kay, Sweet Nothings, a teraz jeszcze trochę więcej podobnego klimatu. I zaczyna go hicior z końcówki 2025 roku, czyli Disclosure i Leon Thomas Deeper. Kto nie kocha Disclosure, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bardzo ciekawy kawałek. Trudno jest nie zauważyć, że ten ostatni rok zdominowały utwory połamane z UK garażowym beatem, z mocnym basem. Ten trend wydaje się utrzymywać, zresztą nawet drum and bass wraca już od jakiegoś czasu. Bardzo to jest ciekawe. Nie jestem przeciwniczką tych brzmień, nie. Lubię sama też czasem coś połamać, więc no dlaczego nie? Bardzo mi się podoba ta odmiana Disclosure. Trochę prościej 4x4 zagra Love Language We're Together. Pełna energia. No i tak będzie jeszcze przynajmniej przez godzinę.

Wiosna za oknem, w moim sercu jak zawsze gra disco, gorące basowe lupy, no i elektronika. Też. Zawsze mnie cieszą nowości, nowe kierunki, nowe brzmienia, nowi wykonawcy. Takim moim zdaniem trzeba dawać zawsze jak najwięcej przestrzeni na wzrost. W Polsce, zawsze podkreślam, nie ma za dużo nowych producentów. Za granicą natomiast przemiał jest naprawdę bardzo duży. Można wybierać, przebierać w tychże producentach. Talenty wyrastają jak grzyby po deszczu tam, mimo że konkurencja jest znacznie większa. No i ja zawsze staram się wyłapać te perełki, zanim staną się oficjalnie fajne. No bo wiadomo, że potem już nie są takie fajne, kiedy wszyscy je znają, a można się pochwalić, że cudzysłów, ja pierwsza je zenałam. No i jedną z takich perełek jest w moim mniemaniu Rulech, młody producent z Amsterdamu, który dosyć szybko wyrósł na jedną z najciekawszych postaci nowej holenderskiej sceny house'owej. Naprawdę nazywa się Ruud Kule, no i zaczął produkować dopiero w 2020 roku, ale błyskawicznie podchwyciły go różne wpływowe środowiska, gdzie mentorowali mu m.in. Frankie Rizzardo, czy na przykład Michael DeHay. Wiem, że to nie byłby komplement normalnie, ale ja bym powiedziała, że ta muzyka jest taka trochę zabawna. Mnie osobiście niezwykle ona bawi, to znaczy bawią mnie sample, których używa Rulech. No po prostu błyskawicznie wrzucają mi uśmiech na twarz. I nie inaczej jest w kawałku For You, świeżynce z marca bieżącego roku. No, szkoda, że niektórzy z was mnie nie widzą, niektórzy mogą mnie zobaczyć. Ja już się bardzo szeroko na ten kawałek uśmiecham.

trochę nowości dla was w porannej rezydencji. Pierwsza dosłownie sprzed tygodnia. Mele George i Wonky Logic w kawałku So High. Skąd możecie kojarzyć Mele w ogóle? No na przykład z ogromnego sukcesu, który odniósł na brytyjskiej scenie house oraz bass. Takie też są jego kawałki, trochę house'owe, trochę basowe, trochę takie połamane UK garażowe. Właśnie takie jak ostatnie trendy w muzyce elektronicznej. Na co dzień związany jest też z wytwórnią Defected. Często pojawia się na wydarzeniach tego wspaniałego angielskiego labelu. No i właśnie to ten label odpowiedzialny jest również za jego nowy Hit Your Soul High. Brzmi świeżo, brzmi skocznie, nawet trochę już letnio, nie tylko wiosennie. Powiedzmy więc, że będzie to prequel do waszych wakacji. A po Mele zagra nam Brandon Markel Holmes w remiksie bardzo zdolnego producenta z Chicago, czyli Moon Boots. I to będzie bardziej w klimacie elektronicznym kawałek Espa. No to gramy.

Słuchacie Czwórki z wami już drugą godzinę. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Jeżeli ktoś kojarzy mniej więcej co robię i co gram, to wie na pewno, że moja selekcja to głównie elektronika. Ale zdarza mi się, że robię wyjątki. Poza klubem lubię sobie w ogóle usiąść na przykład z kawką w słoneczny dzień, z herbatką również wieczorem, posłuchać trochę też analogowych kawałków, no bo w muzyce właściwie dla mnie przynajmniej najbardziej liczy się melodia, liczy się uczucie i liczy się groove. No i niewątpliwie tak właśnie myśli o muzyce również wytwórnia Glitterbox, młodsza siostra Defected, która co prawda para się głównie brzmieniami elektronicznymi, ale to często są po prostu przetworzone na bardziej elektroniczny klimat piosenki disco, funk, soul, a nawet jazz, czyli właśnie analogowe. No i tak jest w przypadku kawałka Shuyo Okino, Still in Love. Oryginalnie wydany w Japonii w 2011 roku, miał w sobie mnóstwo tej analogowej energii. Do tego było to niezwykle ciekawe połączenie disco, funku i jazzu. W 2020 roku Glitterbox wydało płytę z remiksami tego wspaniałego utworu. Ja chciałam wam pokazać wersję Kyodai, berlińskiego, nie japońskiego duetu, który zremiksował ten utwór, ale właściwie w moim mniemaniu brzmi on jeszcze bardziej analogowo niż wcześniej. Mnie się podoba bardzo nawet głos Nawaszy Daya, kojarzy mi się tutaj głównie z Alice Smith, jedną z moich ulubionych wokalistek bluesowo-soulowych. No, brzmi tak samo charyzmatycznie i tak samo emocjonalnie. Piękny kawałek, a do pary jeszcze więcej podobnego klimatu, czyli Sunlight Square, I Believe in Miracles w remiksie Broken Party Animal.

Bifurka, rádio i podcast.

Ostatnio na topie i na czasie dwa tematy: matura i komunie również. No i tak sobie pomyślałam o tych komuniach, no swojej chociażby. To było bardzo dawno temu, ale bardzo mnie bawi fakt, że mimo że katolicyzm już nie jest mi taki bliski, no to w mojej selekcji pojawi się całe mnóstwo utworów niezwykle religijnych. Bo jest w ogóle cała odnoga chaosu, która związana jest ze śpiewem gospel, albo w ogóle ten śpiew samplująca, albo też na przykład będąca dosłownie taką klubową wersją piosenek rodem z amerykańskich kościołów. Kocham, uwielbiam, lubię. Nie ma nic wspanialszego niż taki unoszący duszę śpiew, harmoniczne pianino, no i tłusta stopa oczywiście. I już w latach 80. twórcy tacy jak Frankie Knuckles chociażby używali tego typu brzmień w swoich utworach. Potem mogliśmy usłyszeć to u Todda Terego czy Louiego Vegi. No i oczywiście u mojego ukochanego Floor Plana, czyli Roberta Hooda, który pod tą pierwszą nazwą występuje ze swoją córką Lyric. Wspaniały projekt. Jeżeli ktoś nie zna jeszcze, to bardzo polecam. Folder Gospel House jest rozgrzany do czerwoności podczas moich setów, zwłaszcza tych dziennych, na dziennych imprezkach. No a tutaj dzisiaj mam dla Was Urban Blues Project, multi-instrumentalną perełkę z wytwórni Soul Freak. I to jest utwór Testify. Zwykle gram go w innej wersji. No tutaj to będzie remix Romeo Luisa. Jak widać, można się modlić także w klubie.

folder Gospel House, moi drodzy. Trochę takiego unoszącego house'u rano i wszystko wygląda lepiej. Urban Blues Project Testify w remiksie Romeo Luisa. To była poranna rezydencja w czwórce. Muzykę puszczała wam przez ostatnie dwie godziny Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i mam nadzieję, że tak jak ja czujecie już wiosnę w sercu i że dobrze nakręciliście się na cały tydzień. My słyszymy się znowu w przyszłym tygodniu w czwórce. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, a na koniec jeszcze Alex Atenciano i Melizos Get List dla was. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne

0: dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowic Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Wiosna w całym kraju, więc temperatury mocno na plusie. Od 18 w Szczecinie po 23 w centrum kraju. Ale uwaga, jest takie jedno miejsce, gdzie temperatura maksymalnie wzrośnie do 17 stopni i będzie to oczywiście Zakopane. Zresztą tereny okołogórskie i nadmorskie delikatnie chłodniejsze niż pozostałe części kraju. Ważne, będzie padać. Chciałbym powiedzieć, że będzie lało, no ale tego spodziewać raczej się nie możemy, więc ten deszcz na pewno będzie padał wszędzie, oprócz Suwałk i Białegostoku. Dodatkowo burza od Gdańska przez Toruń, Warszawę po Wrocław i Kraków, więc trzymajcie się tam mocno.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy.

0: zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
2: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
1: Galus. Cześć, dzień dobry, tu Piotrek Galus. Kilka minut po 12 w czwórce. W każdy poniedziałek to sport, inspiracje i aktywność. A dziś się spotkamy się z ludźmi, którzy naprawdę lubią ruch w wielu odsłonach. Już za chwilę spotkanie z Jankiem Szymańskim, utytułowanym łyżwiarzem szybkim, zdobywcą brązowego medalu olimpijskiego, wielokrotnym triumfatorem zawodów Pucharu Świata i mistrzem Polski, ale dziś zupełnie nie o łyżwach. Będą rolki, padel i wspinaczka, czyli sportowe wyzwania w różnych odsłonach. W drugiej godzinie wrócimy do emocji po wczorajszym Wings for Life World Run. Będą rozmowy z ludźmi sportu, którzy tam byli i pobiegli, a konkretnie Natalia Bukowiecka, Ela Glinka i Dawid Malina. Zaczynamy

0: Grzejemy.
1: Grzejemy.
2: Jest już razem ze mną Janek Szymański. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Emerytura tuż, tuż.
3: No, pomalutku, pomalutku.
2: To jest coś okropnego, Janku. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz się widzieliśmy, oprócz tego przypadkowego spotkania na ulicy 2 tygodnie temu w Poznaniu. Dlatego też się dzisiaj tutaj widzimy. Chcę dowiedzieć się, co u ciebie po zakończonej profesjonalnej karierze sportowej, bo ta, jak się okazuje, ewoluowała i siedzimy w twoim studiu treningu personalnego. Za tobą logo Akademia Janka Szymańskiego, która miała być czymś innym, a jednak jest tym studiem, jest prowadzeniem ludzi, ale jesteś człowiekiem wielu sportowych talentów, bo z tego co wiem, jest i padel, są rolki, no i jest również prowadzenie treningów i wspinaczka, tak, ale to dzięki temu, że obok swojego boku masz kobietę, która również się wspinała, czyli cały czas w sporcie.
3: No tak, cały czas ten sport ze mną jest. Za dziecka oglądałem Igrzyska Olimpijskie i zawsze uwielbiałem być na podwórku i uprawiać sporty. No był duży kawałek mojego życia pod tytułem łyżwiarstwo.
2: No przecież było Soczi, były te wielkie emocje, kiedy przywieźliście medal brązowy zdobyty właśnie w Soczi.
3: Tak, i troszeczkę później jeszcze intensywne trenowanie do kolejnych igrzysk. Później niestety już troszeczkę nie było żadnych zmian w związku i uznałem, że nie ma sensu pchać tego łyżwiarstwa dalej po to, żeby tylko jechać na igrzyska, bo chciałem zdobywać jak najlepsze sukcesy. No i stworzyłem swoje miejsce w Poznaniu i tutaj pracuję z ludźmi, dalej jestem w tym sporcie. Wiadomo, teraz bardzo rekreacyjnym sporcie, ale cieszę się z małych rzeczy, z sukcesów moich podopiecznych, ze zrobionej pierwszej pompki bądź pierwszego podciągania. Oprócz tego zakochałem się, jeżeli chodzi o dyscyplinę, jaką jest padel, i bardzo często gram w padla.
2: I do tego jeszcze wrócimy. Wróćmy do tego momentu, w którym powiedziałeś stop, dość. Rezygnuję, kończę, zatrzymuję się. Jak wygląda pierwszy dzień po podjęciu takiej decyzji? Czy ma się od razu pomysły na to, co będziesz robił dalej w życiu? Czy dałeś sobie wtedy czas po zakończeniu tej profesjonalnej kariery sportowca na to, aby znaleźć się na nowo?
3: No moim pomysłem na to, jak postanowiłem w ogóle zaprzestać jeżdżenia na łyżwach, był

0: pomysł triatlonu i przez rok startowałem w triatlonach, robiłem 1/4 triatlonu i to było, miało być takie na zasadzie trochę przerwy od łyżwiarstwa, żeby właśnie mocno, intensywnie, wytrzymałościowo potrenować. No ale to tak się niestety potoczyło, że związek zabrał mi stypendium, więc uznałem, że jakby no to już na tyle jakby się obrażam na to łyżwiarstwo, że już uznałem, że nie ma sensu wracać. Tym bardziej, że nie było za bardzo chęci ze związku na zmiany. Dopiero te takie ładne, fajne zmiany nastąpiły 4 lata później.
1: Ale poczekaj, co ma wspólnego związek, o którym mówisz, z triatlonem? Bo tutaj trochę się pogubiłem. Ty miałeś stypendium, które pomagało ci uprawiać triatlon? Bo mówię już o tym, co się wydarzyło później. Jak już zacząłeś uprawiać triatlon, no to jest po prostu dla przyjemności, bez związku ze związkiem.
0: To wynikało z tego, że jeszcze zdobyłem medal na Mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie i generalnie przez rok no, należało mi się to stypendium, jakby otrzymywać to stypendium ze względu na to, na zdobycie medalu na Mistrzostwach Europy, no ale ze względu na to, że związek uznał, że ja nie trenuję, to mają podstawę do tego, żeby zabrać mi to stypendium, żeby po prostu mnie ukarać w jakiś tam sposób, więc ja uznałem, że jeżeli oni nie, a to też taka jest prawda, że to nie były pieniądze związku, tylko to były pieniądze z ministerstwa, więc nikomu, zabierając mi, nikomu innemu nie dali tych pieniędzy. Więc no, też nie miałem za dużo chęci do tego, żeby po prostu w to łyżwiarstwo dalej wracać. Tym bardziej, że za bardzo też nie było z kim trenować. No, tak jak teraz super trenerzy i bardzo fajnie jest prowadzone łyżwiarstwo szybkie w Polsce, ale to nas niestety nastąpiło 4 lata później, po tym jak ja zakończyłem jeździć, więc to już jest tak obok.
1: Tak się zastanawiam, czy to tak brzmi trochę jak żal, czy może właśnie dzięki temu robisz dzisiaj mnóstwo fantastycznych rzeczy, bo postawiłeś na siebie, przestałeś patrzeć na to, co dostaniesz, co ci się należy i trenować pod kogoś, tylko już postawiłeś 100% na siebie, bo to też w ten sposób można spojrzeć na takie sytuacje życiowe.
0: Myślę, że w bardzo fajnym momencie zakończyłem jeżdżenie na łyżwach, bo myślę, że jakbym pchał to łyżwiarstwo jeszcze dalej przez kolejne lata, to wtedy jakbym zakończył to łyżwiarstwo po tych mozolnych kolejnych latach, na pewno dużo bardziej byłbym zmęczony i nie miał takiej werwy i chęci na działanie, a tak to...
1: W dobrym momencie się skończyło, więc ja też nie chcę, żeby to tak jakoś smutno wszystko tutaj wybrzmiało. Wydawało mi się, że twoje zakończenie kariery sportowca zawodowego to po prostu było zamknięcie drzwi i idę dalej, a to jednak trwało trochę dłużej, to taki rozwód, który się babrał ponad rok.
0: No tak, troszeczkę to trwało, ale uważam, że bardzo dobrze się to zakończyło, bo w trakcie właśnie tych ćwiczeń do triatlonów uznałem, że czas tworzyć swoje miejsce. Myślałem o tym właśnie, żeby zostać trenerem, więc troszeczkę wyszedłem do przodu, bo dopiero te takie miejsca, studia takie treningowe dopiero zaczęły powstawać.
1: Powiedzmy sobie wprost, miałeś farta, bo tuż przed pandemią otworzyłeś swoje studio treningowe.
0: No, otworzyłem je we wrześniu, wystartowałem ze swoim studiem, no a w marcu wybuchła pandemia, więc no, miałem tą możliwość, że też no, troszeczkę mogłem popracować w okresie pandemii, bo jednak ten taki trening jeden na jeden to było, a była na to zgoda.
1: Wiesz co, tak się zastanawiam, czy trenując i przygotowując się do triatlonu, to trochę nie była taka twoja wewnętrzna terapia, bo jednak wiesz, długie dystanse, wytrzymałość, to bardzo mocno często oczyszcza psychikę i właśnie wtedy powstają nowe pomysły.
0: No na pewno, bo jednak bieganie, rower, basen, bo jeszcze powiedzmy na bieganiu często słuchawki, jakiś podcast, coś posłuchać na rowerze, staram się zazwyczaj jeździć bez muzyki, z kolei na pływaniu jednak te liczenie tych kafelków, odbijanie, no to tam kotłują się myśli, no i no, bardzo się cieszę, że sam sobie stworzyłem to miejsce pracy, jestem sam sobie szefem. Od samego początku uznałem, że nie pracuję w sobotę, w niedzielę, chociaż wiem, że ludzie

Bardzo chętnie by przyszli poćwiczyć sobota, niedziela, ale dla mojej takiej higieny pracy postanowiłem parę takich reguł stworzyć i trochę być asertywnym w stosunku do moich podopiecznych, do osób, które trenują u mnie, i no, to procentuje tym, że

aktywnym, higiena pracy, nie popadanie w taki pęd zarabiania, tylko pewnego rodzaju spokój. Jeżeli szukacie pomysłów na życie, naprawdę warto iść pobiegać, pójść na rower, bez muzyki, pobyć chwilę samemu ze sobą, to świetnie działa na głowę, jakby przykładem tego wszystkiego jest Janek Szymański, który jest dzisiaj naszym gościem do godziny 13 w czwórce.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Wystarczyło, że poszedł na rower, pobiegał, popływał i znalazł nowe pomysły na siebie po zakończonej karierze sportowca zawodowego. Janek Szymański, siedzimy w jego studiu treningu personalnego. Teraz chciałbym o rolkach pogadać, bo to jest dosyć bardzo bliski sport, porównując do łyżwiarstwa szybkiego. Gdzieś tam po lewej stronie serducha zostaje to, że chce się ciągle jeździć. Dzisiaj te rolki dalej są w twoim życiu, ale już nieco inaczej. Inaczej, łyżwy w formie rolek, o, może tak.
2: No, nawet do tego stopnia te rolki są ze mną prawie cały czas. Łącznie z tym, że w zeszłym roku nawet wystartowałem sobie dla fanów Mistrzostwach Polski w półmaratonie.
1: Jak ci poszło?
2: Wygrałem.
1: Czyli pierwsze miejsce, było podium.
2: Tak, było podium w kategorii wiekowej, a w generalce zająłem czwarte miejsce, więc no całkiem dobrze.
1: A nie jest tak, jak się pojawiasz na takich zawodach, o nie, Szymański, przecież on medal zdobył w Soczi, to przecież co my tu robimy, po co my się przygotowywaliśmy?
2: No na pewno jakiś tam respekt budzę jako zawodnik i ten, ale ja bardzo wcześnie odpuściłem ściganie się na rolkach, sfokusowałem się na łyżwiarstwie, no i jednak te różnice są dość spore pomiędzy dyscyplinami, więc tutaj ściganie się na rolkach, ja też dbam o to, bo nie mam ochoty się wywracać, zdzierać, to są takie rzeczy ten, więc ja jakby zawsze...
1: żeby być sprawnym jednak cały czas, bez kontuzji.
2: I to, co zawsze powtarzam swoim podopiecznym, którzy jadą na narty, czy jakieś single tracki na rowerach i ten, super, róbcie dużo rzeczy aktywnie, ruszajcie się, ale zawsze z tyłu miejcie troszeczkę tego hamulca. Nie puszczajcie się ze stoku, kurde, 100 na godzinę na zjazdach, bo wywrócisz się, połamiesz więzadła i...
1: Zawraca na marne. Tak. A teraz jesteśmy właśnie w takim okresie, gdzie i na ścieżkach rowerowych, i na chodnikach mamy i hulajnogi, i rolki, i rowery, i jest niebezpiecznie. Przez wiele lat walczyliśmy w miastach o to, żeby mieć ścieżki rowerowe. Są, dużo wygodniej się porusza po miastach. Gdzie tu w Poznaniu chodzi się na rolki? Gdzie

0: Wy jeździcie, gdzie można uprawiać rolki trochę szybciej niż turystycznie.
1: Na pewno jeżeli chodzi o poranne godziny, takie wczesne, no to najlepsze są terasa na Wartostradzie i tam bardzo fajnie można pojeździć, ale tam trzeba, jak jest w lato, to trzeba przyjechać bardzo wcześnie, bo jednak bardzo dużo ludzi korzysta i jeździ, a jednak na rolkach jeździ się prawie 40 na godzinę, 30 na godzinę szybciej niż na rowerze treningowym wydaniu. A z kolei my jeździmy pod Poznaniem jako treningi, prowadzę w Złotnikach na drodze awaryjnej, bo to są jedyne miejsca. Niestety Jezioro Maltańskie piękne do jeżdżenia na rolki, całe dzieciństwo tam jeździłem, no ale asfalt tam się już nie nadaje do.
0: Kamyczki pewnie wystają, tak? Trzeba by to zupełnie na nowo wyłożyć. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych Złotnikach. Raz w tygodniu profesjonalnie prowadzisz takie treningi.
1: Tak, przychodzą do mnie, mam grupę mastersów, którzy ścigają
0: się. Mają 30 lat pewnie. To zawsze masters brzmi jak 60, oni mają pewnie maksymalnie 30 lat, dobrze myślę?
1: Nie, też są 40-50-latkowie, którzy ścigają się, właśnie jeżdżą na zawody po Polsce i właśnie prowadzę taką grupę. Trzymam ich w ryzach i też z nimi przez to jeżdżę i trenuję, więc to jest też przyjemne, spożyteczne, bo jednak no, tą dyscyplinę bardzo lubię i nie ma nic cudowniejszego jak połączenie pracy z pasją, tak? Więc dla słuchaczy co bym polecił i ten, że jeżeli są dobre w jakimś sporcie i czy w jakiejś pasji, to połączenie tego, żeby móc z tego żyć, to nie trzeba pracować, żeby mieć Porsche. Ja na przykład nie mam takiego ciśnienia, żeby jeździć dobrym samochodem.
0: Wiesz, znam takich, którzy umawiają się na treningi na przykład pod salonem tej marki samochodów. Nie wiem, chyba afirmują to, żeby je mieć w przyszłości, ale nieważne. Jak wyglądają treningi na rolkach? Od początku do końca, co się tam robi? Bo można by się wydawać, że tak jak na basenie, pływasz w jedną i w drugą stronę. Czy jakaś nauka techniki się pojawia, szybko, wolno? Nie wiem nic na ten temat, opowiadaj.
1: No zdecydowanie, wiadomo, najpierw rozgrzewka na sucho, taka jak przed, teoretycznie powinno się ponaciągać przed rowerem, porozciągać taka...
0: Jeszcze bez rolek na nogach. Mhm.
1: Później zakładamy rolki, mały, delikatny wjeździk, taki w tlenie, płynne parę kilometrów. Później ja jestem jednak osobą, która uważa, że technika jest bardzo istotna, więc zaczynamy, mamy dużo ćwiczeń na równowagę w trakcie jazdy. Podpowiadam, co trzeba zrobić, żeby tam wyjść lepiej na krawędź, lepiej się odbić z biodra, no bo rolki są taką dyscypliną, zresztą jak łyżwy, że odbijamy się do boku, jedziemy do przodu, tak?
0: To ile procent łyżwiarstwa szybkiego jest w rolkach, tak naprawdę, jakbyś porównał?
1: Bardzo dużo, ze względu na to, że rolki są dużo prostszą dyscypliną niż łyżwiarstwo, bo jednak punkt styczny, kółko jest szerokie, a płoza na łyżwach jest bardzo mała. I na rolkach dużo łatwiej jest, myślę, osiągnąć dobry wynik niż w szybkiej jeździe na łyżwach, bo są łyżwy dużo bardziej techniczne. Ale pod względem tego, jak teraz bardzo modne na rolkach, jak pewnie zauważyłeś, tak jak kiedyś było 5 kółek, to był wyznacznik jazdy.
0: Teraz 3.
1: Teraz 3 bardzo duże. I
0: jest różnica w prędkości, którą można osiągnąć łatwiej na takich 3 większych kółkach niż na 5 mniejszych. I ważne, żeby były kauczuki.
1: Tak, więc, żeby były kauczuki i ABEC 5. To było przede
0: wszystkim. I bez hamulca, czy z hamulcem?
1: No bez. No, większe kółko jest, dużo lepsze są wyniki i dużo lepiej się jeździ. Też waga jest lepsza, no bo jak masz 5 kółek, to masz 5 kompletów łożysk i tulejek, no tak. Więc ten sprzęt jest dużo cięższy. No, na rolkach maraton zawodnicy jeżdżą poniżej nawet godziny, tak?
0: Ja mam... Czyli 42-195 poniżej godziny. No. Świetny wynik. No to dwa razy szybciej niż bieganie. No.
1: Tak. To jest bardzo duże prędkości na tych rolkach się można osiągać, więc nawet teraz ten trening łyżwiarzy na rolkach

0: On jest bardzo zbliżony. My potrafiliśmy jeździć na tor do Francji, na rolki, który był specjalnie wyliczony, żeby były te same odbicia jak na łyżwach, że można bardzo idealnie technikę odzworować w łyżwiarską technikę na rolkach, więc tutaj to robi robotę, że jest to bardzo podobne.
1: Ile kilometrów na takim treningu na rolkach robicie? Tam na tym awaryjnym pasie startowym, na drodze awaryjnej, pięknej, z dobrym asfaltem.
0: Generalnie na tym treningu zazwyczaj wychodzi koło 20-25 kilometrów, bo oprócz tej techniki też jeździmy koordynację, jeździmy dłuższe odcinki, ćwiczymy jazdę w peletonie, te zmiany, tak jak zresztą na rowerze też się jeździ w peletonie, w grupie, to też jak się chce ścigać i rywalizować, to trzeba w tym peletonie umieć jeździć, więc no, moi podopieczni właśnie w tym kierunku ich kształtuje, żeby mieli dobry komfort w jeździe w peletonie i jak najlepszą technikę.
1: Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o rolki i jazdę z Jankiem Szymańskim, ale to nie jest jego jedyna miłość po zakończeniu kariery sportowej, zawodowej. Jakiś czas temu w czwórce była Magda Sołtys, zapraszała nas na kupra padlowe, na turniej padlowy, który odbywał się w Warszawie. Okazuje się, że kolejną wielką miłością naszego dzisiejszego gościa jest po prostu gra w padla i o tym za chwilę z Jankiem Szymańskim na antenie czwórki.
2: Grzejemy.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
1: Galus. Do godziny 13 naszym gościem jest Janek Szymański. Zamykamy temat rolek. Idziemy w sporty rakietowe. Nie tenis, nie badminton, tylko padlowe. I teraz tak, panie Janku, czy to jest takie pykando w pana wydaniu? Czy to już jest kryzys wieku średniego? Bo ja się tak śmiałem trochę ostatnio rozmawiając z Magdą. Czy to przypadkiem nie jest dla osób w okolicach 40 roku życia taki sposób na odstresowanie się? A jesteś w tym po uszy, bo raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu masz swoją godzinę i chodzisz i nawet nieźle ci idzie.
2: No, bardzo padla pokochałem jako dyscyplinę sportową. Chodzę raz w tygodniu na trening typowo z trenerem i do tego...
1: Czyli ktoś ciebie trenuje.
2: Tak jest. I do tego 2-3 razy w tygodniu gram gierki ze znajomymi. Uważam to, że właśnie gra się w 4 osoby, trzeba zmontować tą ekipę do grania. Często mam zapytania, żeby zagrać, więc ta funkcja, ta społeczna, tego, taka socjalna tego padla jest bardzo fajna, że jednak to nie jest właśnie pójście na rower sam ze sobą, tylko to jest też właśnie rywalizacja z przeciwnikami. Jeszcze ja mam akurat taką przypadłość, że ja wolę przegrać mecz 6-2, na przykład wolę przegrać seta niż wygrać go 6-0, bo wiem, że wtedy muszę wstawać na wyżyny swojej gry i wiadomo, że skradają się błędy i wiem, że nigdy...
1: Czyli lubisz przegrywać, żeby nauczyć się czegoś nowego. To chcesz nam powiedzieć, tak? Że nie poddajesz się porażkami w tym przyjemnym pykandzie, czyli w padlu, tylko właśnie im więcej porażek, tym później jesteś lepszy. Na tym to polega.
2: No
1: i... Czy to w ogóle zawsze tak było?
2: Znaczy nie, no bo wiadomo, jak na łyżwach jeździłem, to zawsze chciałem wygrywać i bardzo się cieszę, że wygrałem wiele zawodów i jednak sukcesy dają robotę, ale też z jednej strony, jeżeli chodzi o padla, jestem realistą i wiem, że nigdy nie przeskoczę zawodników i czy osób, które przez pół życia na przykład grały w tenisa.
1: Im no to jest to samo, co ty idziesz na zawody, wiesz, na rolkach, no właśnie. O, przyszedł Szymański, a teraz jak idziesz na zawody w padle i widzisz byłego tenisistę, to wiesz, jak będzie.
2: No, to wtedy już niestety widać, że ten wolej...
1: Powinien być zakaz, nie?
2: Nie, bardzo fajnie. To jest mój przyjaciel, który był właśnie trenerem tenisa, który super gra w padla. Zazdroszczę, że nagle po załóżmy 20 latach w tenisie pojawia się dyscyplina nowa zupełnie, gdzie wszyscy mają na nią grzałę i on przychodzi i jest w nią wybitny i jest super i to aż zazdroszczę, bo nagle takie odświeżenie, ten tenis już jest, był zmęczony tym tenisem i się nie chce ten, a tu nagle się pojawia dyscyplina, gdzie jest super.
1: Może swoje umiejętności pokazać, ale w czymś nowym, nie?
2: W czymś nowym i zupełnie właśnie takie odświeżenie takie, jakby teraz nagle wymyślili jakąś dyscyplinę, która by była związana z łyżwami i ja bym nagle mógł w tą dyscyplinę pójść, no to było też mega fajne, że nagle mogę poznać coś, rywalizować nagle z
1: osobą. W tym samym, ale inaczej. Ale nie masz wrażenia, że właśnie na tym polega świat sportu, nie tylko profesjonalnego, ale także głównie amatorskiego, że aby zachęcić nowe rzesze ludzi, trzeba kombinować na tym, co jest. Ciało ludzkie jest jedno. Ruchy, które to ciało wykonuje, wszyscy znamy. Jedynie możemy zmieniać sprzęt, na którym ćwiczymy lub patrz na aktualnie fenomen światowy.

0: czyli właśnie Hyrox, gdzie po prostu wykonuje się najbardziej popularne i najprostsze ćwiczenia. I zobacz, miliony ludzi na świecie zaczęły to uprawiać. Więc chyba na tym to polega, aby cały czas zalewać nas nowościami, które znamy, ale na nowo ułożonymi, i żeby nas to zainteresowało w jakiś sposób i powodowało, że będziemy cały czas aktywni.
1: No ja moją przygodę z siłowym treningiem też miałem epizody crossfitowe, w sensie, że w Poznaniu był pierwszy klub crossfitowy i tam chodziłem robić treningi i ćwiczyłem, i jednak ten dwubój olimpijski w łyżwiarstwie jest bardzo popularny. I
0: to bo pomaga mieć mocne nogi, które później przekładają się na wyniki.
1: No i tak jak u siebie w studiu mam cały sprzęt, który jest jakby do crossfitu i można powiedzieć, że do Hyroxa można wszystko
0: dlatego robić, że to są najpopularniejsze ćwiczenia po prostu dla ludzkiego ciała.
1: Ja się śmieję, że Hyrox jest trochę takim crossfitem dla ubogich, bo kiedyś zawody w crossficie, jak ktoś by tak sobie sięgnął w historię i zobaczył, jak wyglądały pierwsze zawody crossfitowe, to był Hyrox. Tylko powiedzmy było trochę mniej biegania na przykład, ale to było to. To były bardzo małe ciężary, duża intensywność i taki był crossfit na samym początku. Później wiadomo, coraz więcej gimnastyki, coraz większe ciężary, poszedł
0: coraz więcej kontuzji.
1: Coraz więcej kontuzji,
0: czarny PR,
1: oszukiwanie w pompkach, robienie różne cuda. I Hyrox, mega super, że byłem nawet na zawodach w Poznaniu jako kibic. Super, bo im więcej sportów jest, tak jak teraz jest Pilates, im więcej osób jest aktywnych, im więcej tym będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo. I generalnie ludzie, którzy są wysportowani i się ruszają, zdecydowanie lepiej się czują. I to mi się też podoba nawet w mojej pracy, że osoby, które do mnie przychodzą, wiedzą, że przez to, że przychodzą, czują się lepiej. I to na tym to polega. Im człowiek będzie się więcej ruszać, tym będzie zdrowszy. I wiadomo, że jak się przegnie w drugą stronę, to niestety przychodzą kontuzje i problemy. Ale jeżeli się wszystko robi z głową, to trzeba się ruszać.
0: To za chwilę pogadamy trochę o wspinaczce, bo też zacząłeś tutaj testować tę dyscyplinę.
1: Od pół roku chodzę regularnie na ściankę wspinaczkową.
0: No to za chwilę do tego wrócimy. Janek Szymański jest naszym gościem. Grzejemy.

0: Żyjemy.
1: Jeżeli myślicie, że byli sportowcy zawodowi nudzą się na swojej emeryturze, nawet w wieku 37 lat, to tak bardzo trochę dziwnie brzmi emerytura i masz 37 lat, nie? To tylko taka nazwa. Czyli co się robi w momencie, kiedy się kończy swoją karierę sportowca zawodowego? To nie, oni się nie nudzą, nie odpoczywają, nie leżą brzuchem do góry, nie mają go, bo są ciągle aktywni. Przykładem jest tego Janek Szymański, nasz dzisiejszy gość. Padel, rolki i wspinaczka. Nie za dużo?
2: No, trochę tego jest, ale...
1: Może ty masz za dużo czasu?
2: No nie, no, pracuję normalnie, więc ten czas muszę znajduję go na rozwijanie tych swoich pasji. No i ścianka spinaczkowa dzięki Kasi, która trenowała 18 lat, pokazuje mi, jak jestem słaby. Mimo tego, że jestem silny...
1: Może jesteś za ciężki?
2: Może za ciężki nie, ale gibkość, elastyczność na tej ściance jest istotna i bardzo mi się podoba to, że jednak ten poziom skalowania trudności i możliwość walki, jakby typowo jesteś sam ze ścianą, w sensie z różne levele. Na samym początku zaczynałem od dwójek, trójek. Teraz robię czwórki, piątki, które są już trudniejsze, wymagające bardziej
1: ode mnie. Czy są te dwójki, trójki, czwórki, piątki we wspinaczce?
2: Poziomem trudności.
1: Tory, masz na myśli?
2: Trasy, które się wchodzi, bo ja chodzę na bouldering, w sensie na te ścianki bez liny, które są wytyczone na tych ściankach wspinaczkowych. No i to jest fajne, że mogę sam ze sobą, jakby to jest takie jednak, troszeczkę stajesz przed tą drogą, którą chcesz, musisz trochę pomyśleć, pokminić. Jest to zupełnie inna dyscyplina, jakim było łyżwiarstwo, jakim
1: łamigłówka trochę.
2: Trochę łamigłówka, trochę szukanie różnych możliwości wejścia, no a jeszcze dodatkowo jak mam teraz taką możliwość, że chodzę z Kasią, która trenowała te 18 lat, ona jako ekspert.
1: Jako twój trener.
2: Jako mój trener, no bardzo to też pomaga. No a jeszcze pięknie wygląda, jak ona się wspina.
1: Janek, co zrobić, aby tak zachwycać się aktywnością fizyczną jak ty, aby odnajdować w niej tyle radości i chęci poznawania, no bo to trzeba mieć specjalnie jakoś skonstruowaną psychikę. Czy jesteśmy w stanie to robić? Co zrobić, aby jak najwięcej ludzi w ten sam sposób podchodziło do aktywności co ty, no i trochę gdzieś tam ja w sumie?
2: No, sport jest moją pasją, tak? I mnie sport nie męczy.
1: Wręcz nakręca.
2: Wręcz nakręca. Chociaż też czasem lubię sobie poleżeć i nic nie robić. To nie jest tak, że ja muszę codziennie coś robić. To jest tak,
1: brzmi, jakbyś dwa razy dziennie coś robił, nie? No bo umówmy się, dzień jest krótki.
2: Dzień jest krótki, ale znajduję na te wszystkie rzeczy trochę czasu i jest to dla mnie też, no to jest też takie przyjemne z pożytecznym, no bo jednak też bardzo często z podopiecznymi ćwiczę, pokazuję ćwiczenia, robię i ten ruch dzięki temu też wiem, że dobrze się czuję, tak?
1: Za chwilę w czwórce będziemy rozmawiali o biegu, który był wczoraj w Poznaniu, czyli o Wings for Life. Porozmawiam z tymi, którzy na tym biegu byli, z ambasadorami. Miałeś okazję kiedyś biec przed samochodem, który goni?
2: Właśnie nigdy nie uczestniczyłem w Wings for Life, chociaż myślę, że może to kiedyś nastąpi, bo

0: generalnie nie jestem zbyt dużym fanem biegania i...
1: Oho, znaleźliśmy dyscyplinę, której ja tak nie lubię. Ha, mam cię.
0: Chociaż jak startowałem 1/4 triatlonu, to
1: musiałeś biegać.
0: To musiałem biegać i biegałem i im więcej biegałem, tym lepiej mi się biegało. No i nabiegałem w 1/4 triatlonu, gdzie jest 10600 do przebiegnięcia, to nabiegałem to w 39 minut, więc...
1: Czyli masz potencjał, to nie trzeba tego lubić.
0: Jest w tym bieganiu. Czasem jak gdzieś mi się zdarzy, że muszę gdzieś podbiec, to tak mówię, kurde, muszę zacząć znowu biegać. Ale właśnie tu się rozchodzi o ten czas i tego czasu na to bieganie mi jest, mimo tego, że w bieganiu jest piękne to, że zakładasz buty i jeżeli masz możliwość parku, lasu blisko, to już od razu biegasz. Więc to nie jest przygotowanie, że trzeba jechać na korty, trzeba jechać na basen, więc to jest duży plus.
1: Próg wejścia jest niski, to prawda. Także słuchajcie, już za chwilę relacja ze wczorajszego Wings for Life, który odbył się w Poznaniu po raz 13, a naszym gościem był Janek Szymański, u którego naprawdę dużo sportowo słychać. Dziękuję ci bardzo, Janku, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus.

0: Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Bad mother. Know what to see?
10: Hey.

0: Minęła 13.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Patrząc w niebo, śmiało możemy powiedzieć, że mamy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju Suwałki i Białystok dużo mniej tych chmur. Co może oznaczać, że poza Białymstokiem i Suwałkami w kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a po południu miejscami także burze i uwaga, z gradem. Jeżeli chodzi o temperatury, to najcieplej w centralnej części Polski, Warszawa, Łódź, Toruń 22-23 stopnie, najchłodniej nad morzem 18-19 i daleko w górach w okolicach Zakopanego 17 stopni.
1: Autopromocja.

0: trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia

0: nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
1: Galus. Po 13 wracamy do emocji po wczorajszym Wings for Life World Run. To była naprawdę historyczna edycja. W niedzielę, 10 maja 2026 roku, dokładnie o 13 czasu polskiego, wystartował największy Wings for Life World Run w historii. 346 527 biegaczy i biegaczek ze 173 krajów pobiegło jednocześnie w szczytnym celu. Udało się też zebrać ponad 9 milionów euro, a cała ta kwota trafi na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Polska znów bardzo mocna. Z biegiem flagowym w Poznaniu i biegaczami z aplikacją bieg zgromadził 20 995 uczestników. W Poznaniu najlepsi byli Monika Brzozowska, Dariusz Nożyński, a globalnie zwyciężył Joe Fokuda i Mickey Kittles. Przeżyjmy to jeszcze raz. Już za chwilę u nas Natalia Bukowiecka, Ela Glinka i Dawid Malina. Grzejemy dalej!

0: Słuchasz audycji Grzejemy w czwórce.
1: Pierwsze spotkanie na antenie czwórki zaczynam z Elą Glinką, którą widziałem ostatni raz u nas w czwórkowym studiu w listopadzie. Po biegu 11 listopada, gdzie padł rekord Polski na 10 kilometrów. Zastanawiam się, co od tamtego momentu zmieniło się u Eli w życiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
1: No tak, dziś w Poznaniu, dziś na Wings for Life. Kilka słów na ten temat. Jak planujesz ten bieg?
2: No dla mnie będzie to bieg treningowy. Bardzo zależało mi na tym, żeby być tutaj dzisiaj i biec dla tych, którzy nie mogą. No ale z uwagi na to, że no, jestem w cyklu treningowym do Pucharu Europy, który mam za 2 tygodnie, to pobiegnę treningowo. Zrobię około 18-20 kilometrów. Tempem 4-0, może troszkę szybciej. Ale dzisiaj liczy się przede wszystkim dobra zabawa i właśnie pomoc.
1: Słyszeliście. Treningowo do 20 kilometrów w tempie 4-0. Zanotować, wykonać. Elu, jakie masz wspomnienia z tym miastem, jeżeli chodzi o starty, o ile jakieś są, bo chyba startowałaś tutaj w półmaratonie i wydaje mi się, że to był nawet twój pierwszy półmaraton.
2: Tak, tak, w Poznaniu miałam swój debiut półmaratoński, wspominam go bardzo dobrze, zrobiłam, znaczy od tego można powiedzieć, że zaczęły się moje takie starty na długich dystansach, no, sam debiut, ale ogólnie wracając do Poznania, to też biegam tutaj rekordową 10, która jest super szybkim biegiem na 10 kilometrów i również zawsze wracałam stąd z wielką satysfakcją. Bardzo lubię biegać po Poznaniu, lubię to miasto, ma fajny klimat i cieszę się, że tu jestem z powrotem.
1: Powiem wprost, mieliśmy wczoraj okazję przeglądać zdjęcia w twoim telefonie, właśnie te z Poznania. Czy tamta Ela byłaby dumna z tej Eli dzisiaj?
2: Oczywiście, że byłaby dumna. Tamta Ela na pewno była dumna właśnie tego dnia z siebie i teraz jest równie dumna. No jestem rekordzistką Polski, także to mówi samo za siebie, ale tamte rekordy moje własne rekordy świata, czyli na to pierwsza życiówka w półmaratonie była równie satysfakcjonująca jak te, które osiągam teraz.
1: Ja cenię w tobie dystans do siebie, do tego, co robisz. Jesteś super profesjonalna, ale ten dystans masz i myślę, że to robi z ciebie super człowieka. Powiedziałaś w

0: wczoraj, powiedzmy to wprost, jaka amatorka, patrząc chociażby na ciuchy, w które byłaś ubrana, ale myślę, że każdy biegacz i biegaczka musi przejść tę drogę, aby dowiedzieć się, co mu najbardziej pasuje, już bez znaczenia na to, jak wygląda.
1: Oczywiście, ja też z wielkim sentymentem na to patrzę, bo wiadomo, że jak zaczynamy swoją przygodę biegową, to no nie wiemy do końca, w co się ubrać, czy będzie nam za ciepło, czy za zimno. I tak naprawdę uczymy się tego cały czas i ja myślę, że nadal czasami pogoda mi płata takie figle, że robię jakieś małe błędy. Wiadomo, że już mam teraz bardzo dużo doświadczenia, ale pozwólmy sobie na te błędy, bo to o to chodzi w bieganiu, żeby się uczyć i żeby gdzieś tam próbować i przede wszystkim się nie zniechęcać. No i tak, no, biegnąc swój pierwszy półmaraton, wyglądałam jak amatorka, bo pamiętam, że założyłam sleeve'a, potem koszulkę i było mi bardzo ciepło. No ale no takie są początki, wszystkiego trzeba się nauczyć, a jak widać można dojść naprawdę daleko.
0: Można zostać mistrzynią, rekordzistką Polski. Oj, naprawdę jestem ciekaw, co będzie działo się dalej. Jak rozmawialiśmy w listopadzie, pracowałaś jeszcze w biurze, chodziłaś do pracy, firma budowlana i treningi. Jak to wygląda dzisiaj? Co się zmieniło od listopada?
1: W moim życiu zmieniło się sporo, ponieważ mam jasno określone cele. Jakby jako sportowiec wiadomo, że stawiam sobie cele. Takim celem najwyższym są Igrzyska Olimpijskie, więc postanowiłam postawić wszystko na bieganie i w tym momencie jestem na urlopie bezpłatnym i poświęcam się w całości bieganiu, treningom, rozwoju.
0: Jak rozmawialiśmy, opowiadałaś mi o tym, że bardzo lubiłaś tę pracę w firmie, z której nie tyle zrezygnowałaś, co po prostu wzięłaś urlop bezpłatny. Co ludzie na to w pracy? Smutno tęsknią za tobą, odzywają się, pytają co u ciebie, w ogóle jaka była ich reakcja na to, że chcesz zawiesić swoją działalność taką zawodową, zwykłą?
1: Ja mam świetnego pracodawcę, na pewno cała firma mi bardzo mocno kibicuje i są właśnie za tym, żebym się rozwijała i chcą mnie zobaczyć właśnie spełniającą ten cel najwyższy.
0: To jest piękne, bo wydaje mi się, że taki sportowiec, każdy sportowiec musi mieć spokój psychiczny, czyli ty masz gdzie wrócić i o to się nie martwisz.
1: Tak, oczywiście, no ja mam zawód, mam wykształcenie, tak jak wspominałam zawsze, ja bardzo lubię swoją pracę i uważam, że jestem w tym dobra, zawsze mogę tam wrócić i jakby mam tą alternatywę, no ale teraz musiałam postawić na jedną rzecz, ponieważ no nie da się na takim poziomie tego łączyć, już było mi momentami bardzo, bardzo ciężko i byłam w kryzysach, więc teraz skupiam się na jednym, chcę się w tym profesjonalizować, a potem po prostu zobaczymy, co będzie i wrócę. Znaczy, nie zobaczymy, co będzie, a potem mam oczywiście możliwość powrotu i realizacji się dalej w moim zawodzie.
0: Co do przyszłości, to niebawem już Mistrzostwa Europy, o których wspominałaś. Trener pozwolił ci na dzisiejszy start. Określiliście cel, ile możesz przebiec i w jakim tempie. A co będzie, jak emocje cię poniosą?
1: Nie, ja już jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że nie dam się ponieść emocjom. No mamy tutaj, nie wiem, Mistrzostwa Europy. Na Mistrzostwa Europy właśnie próbuję wypełnić minimum. Jadę na Puchar Europy, no to taka mała różnica, ale to też jest impreza międzynarodowa, mistrzowska. Ja w tym momencie właśnie wykonuję trening pod ten cel, czyli Puchar Europy, więc muszę się trzymać planu, żeby tam pokazać się, wyróżnić się na arenie międzynarodowej.
0: Trzymam mocno kciuki i wszystkim życzę takiego pracodawcy, jakiego ma Ela, aby tak wspierał i dmuchał w te skrzydła. W końcu to Wings for Life dzisiaj w Poznaniu. Dzięki, Elu.
1: Dziękuję wam bardzo i biegajcie. Do zobaczenia.
0: A już za chwilę spotkanie z Dawidem Maliną na Antenie Czwórki.
2: Grzejemy. Grzejemy. Grzejemy.

0: Żyjemy.
1: Żyjemy.
2: Jest już razem ze mną Dawid Malina, biegacz, który świetnie odnajduje się podczas różnych wysiłków, podczas różnych terenów, nie tylko asfaltowych, ale także oczywiście tych terenowych. I właśnie takich ludzi dobrze się słucha. Plotki w świecie biegowym chodzą różne i za chwilę je wyjaśnimy. Dzień dobry, Dawidzie.
3: Cześć, cześć słuchacze.
2: Trochę o tych plotkach. Kuba Pawlak zdradził mi, że ty świetnie łączysz work, life, i to wszystko pięknie balansuje. Mam na myśli to, że podobno wszystko, co w twoim sportowym życiu jest, układasz pod rodzinę. Rodzina na pierwszym miejscu, a mogłoby się wydawać, patrząc na twoje osiągnięcia, że to jednak sport jest numerem jeden.
3: No tak, myślę, że rodzina jest na pierwszym miejscu, ale to też powoduje, że w tej rodzinie jest większa motywacja, w całej rodzinie, żebym dał radę zrobić trening, a jak daję radę zrobić trening, no to i wyniki idą za tym.
2: Rodzina w jakiś sposób wspiera cię, motywuje?
3: No jasne. W zasadzie moja żona i moje dzieci wszędzie ze mną jeżdżą. Nieraz mnie supportują na biegach górskich, tam gdzie jest taka możliwość. No,

0: kibicują, zdarza się nawet, że idziemy razem na trening, oczywiście chłopaki na rowerach, żona też, a ja sobie biegnę.
1: Mogłoby się wydawać, że rodzina podczas zawodów może przeszkadzać.
0: To raczej ja przeszkadzam rodzinie, bo ten stres nagromadzony przed zawodami jest duży, no i wydaje mi się, że to też się odbija się i na rodzinie. Moja żona już wie, że jak są jakieś ważne zawody, Mistrzostwa Polski, czy jakieś ważniejsze imprezy komercyjne, no to 3 dni przed lepiej się nie zbliżać.
1: Ty ostatnio świetnie odnajdujesz się w górach, a my spotykamy się podczas Wings for Life w Poznaniu, gdzie jednak asfalt jest tym, po czym biegają biegacze. Co sprawia, że ta impreza jest taka wyjątkowa?
0: No myślę, że idea tej imprezy, że biegamy dla tych, którzy nie mogą biec, więc to jest chyba najważniejsze w tej imprezie. Poza tym Poznań chyba ma coś takiego w sobie, że przyciąga tych biegaczy ulicznych. Tutaj zawsze imprezy są i na wysokim poziomie organizacyjnym, no i na wysokim poziomie sportowym.
1: Ela Glinka, z którą przed chwilą rozmawiałem, opowiadała mi o swoim pierwszym amatorskim bardzo starcie podczas półmaratonu w Poznaniu. Czy ty masz jakieś sportowe doświadczenia związane z tym miastem? Stadion, ulica? No, góry raczej nie.
0: Swego czasu trenowałem z tutejszym trenerem Michałem Bartoszakiem. Miałem przyjemność tutaj przyjechać i trenować na jednym z poznańskich stadionów. A jeśli chodzi o zawody, to niestety nie miałem nigdy okazji. Raz zapisałem się tutaj na zawody, przyjechałem, dostałem zapalenie ucha i ostatecznie nie wystartowałem.
1: No to świetne wspomnienie. Dzisiaj raczej zapalenia ucha nie będzie. Jaki masz plan na tę trasę?
0: Ja dzisiaj tutaj biegnę stricte treningowo, dlatego że za 4 tygodnie czekają mnie Mistrzostwa Europy w biegach górskich i nie chcę tutaj pokonywać jakichś kolosalnie dużych odległości. Planuję około 20-25 km przebiec z chłopakami. Myślę, że to będzie pewnie tempo około 3:45, czyli obstawiam, że to będzie czołówka tego biegu. No i później zejdę i w zasadzie tyle.
1: Często fizjoterapeuci lub trenerzy mówią o tego typu startach, że to jest start warunkowy dla idei. Czy twój trener jest zadowolony z tego, że dzisiaj tutaj jesteś i twoje ciało będzie biegło?
0: No na pewno wolelibyśmy dzisiaj zrobić trening górski, ale z racji ambasadorstwa tutaj pojawiłem się w Poznaniu, tutaj tych górek nie ma, więc planowaliśmy, że do 2 godzin maksymalnie mogę po tym asfalcie pobiegać, to na pewno nie będzie na żadną szkodę, a takie bieganie szybkie po asfalcie też się przyda.
1: Jak się zmienił twój trening od momentu, kiedy zmieniłeś bieganie asfaltowe na to górskie? Jak duże są różnice w twoim aktualnym treningu, aby tak wysoko biegać i osiągać tak wysokie pozycje w świecie biegów górskich w stosunku do tego, co było na asfalcie? Duże są różnice w tym treningu?
0: Mógłbym to nawet skwitować jednym zdaniem, większa objętość, ale tak doprecyzowując, no to ja skończyłem biegi stadionowe i biegi asfaltowe, idąc w góry w momencie, kiedy urodził się mój drugi syn, bo jakby miałem trochę z tyłu głowy, że nie dam rady na tak wysokiej intensywności prowadzić treningu, bo ta regeneracja jednak spadła. Co się okazało, idąc w góry, że ten trening wymaga dużo więcej czasu, więc w zasadzie...
1: I nikt ci tego nie powiedział.
0: Nikt tego nie powiedział. No wcześniej trenowałem 7-8 godzin w tygodniu, no teraz średnio około 13 godzin w tygodniu, więc ta różnica jest no razy dwa, więc w zasadzie tutaj jest największa zmiana. Poza tym zmiana jest taka, że dużo czasu spędzam na rowerze, też ze względu na to, że jestem dość kruchym zawodnikiem i 13 godzin w biegania pewnie by mnie zabiło.
1: Najważniejszy element treningu pod bieganie górskie to?
0: To bieganie w górach.
1: A jeżeli nie mamy do nich dostępu, to co, bieżnia z wysokim nachyleniem?
0: Tak, no bieżnia na pewno nas adaptuje do podbiegów, ale tutaj wydaje mi się kluczowym znaczeniem w biegach górskich jest również ekspozycja na zbieganie. No i to, co byśmy nie robili, no to najlepiej jest trenować jednak w górach.
1: Powiedziałeś o rowerze. Jak bardzo ważnym elementem ten rower jest i dlaczego?
0: No rower pomaga nam zwiększyć objętość treningową, w zasadzie można powiedzieć bez ryzyka przeciążenia mięśniowego. No i tutaj w moim treningu w pierwszych fazach to było ponad 50% było roweru. Teraz ta proporcja się zmieniła, to jest około 30% treningu, ale to dalej jest raczej kwestia tego, żeby podtrzymać wysoką objętość bez ryzyka kontuzji.
1: Słuchajcie, piękna pogoda, wybierajcie gdzie chcecie biegać, stadiony, ulice, czy tak jak Dawid Malina, nasz gość góry. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie.
1: A już za chwilę naszą gościnią będzie Natalia Bukowiecka.

0: na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
1: Galus. Doczekaliśmy się, jest ze mną Natalia Bukowiecka. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Pytam każdego sportowca, z którym się dzisiaj tutaj spotykam, jakie ma swoje wspomnienia z Poznania, biegowe oczywiście, treningi, starty, czy ty masz jakieś?
2: Tak się składa, że mam. W ogóle rozmawialiśmy akurat wcześniej o tym tutaj, że faktycznie ja chyba tutaj mam rekord, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że mam rekord mistrzostw Polski, bo tutaj mistrzostwa Polski odbywały się przed Tokio, czyli w 2021, i wydaje mi się, że wtedy zrobiłam rekord mistrzostw Polski, natomiast i tak dla mnie jest to wspaniałe wspomnienie, bo to było przed moim pierwszym medalem olimpijskim mistrzostw Polski, więc naprawdę, naprawdę niesamowite wspomnienie.
1: Miło się wraca do miejsc, które kojarzą się z medalami?
2: O, zdecydowanie. Myślę, że te wspomnienia zostaną z nami na zawsze.
1: Dzisiaj podczas Wings for Life bieg treningowy, czy biegniesz jak najdalej?
2: No niestety ja tutaj nie mogę dać siebie tyle, jak bym chciała, bo nie pozwala mi na to mój kalendarz, no ja zaczynam zaraz sezon startowy i taki bieg po ulicy, i to nie w mojej konkurencji, no bo tutaj jest dużo więcej kilometrów niż ja biegam normalnie, mógłby mi troszkę zaszkodzić i przeszkodzić w przygotowaniach, dlatego jestem tutaj oczywiście, bo chcę wspierać inicjatywę, ale na takie sprawdzenie się mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie po prostu czas.
1: To w takim razie jaki masz plan na dziś? Jak ten trening jest zbudowany? Czy trening wyraził warunkowe pozwolenie na ten bieg? Jak to wyglądało?
2: No troszkę sobie przetruchtam, ale tak jak mówię, nie tyle, ile bym chciała, bo po prostu potraktuję to trochę jako rozgrzewkę. No i nie przebiegnę za dużo, no nie będę tutaj kłamać, ale tak jak mówię, po prostu nie pozwala mi na to mój kalendarz, więc ja jak najbardziej wspieram inicjatywę i mam nadzieję, że wszyscy tutaj ludzie, kibice mi to wybaczą.
1: Można by powiedzieć hold your horses, chociaż wiem, że chcesz mocno zacząć. Czy to będzie dobre?
2: Ja jestem sprinterką, więc ja planuję tutaj mocny start i tak jak mówię, ja też nie będę biegła dużo, więc oczywiście później zwolnię, ale tutaj fajne są te emocje, kiedy się ściga na starcie i też musiałam wziąć w tym udział.
1: Jak przekłada się to twoje podejście treningowe i zawodowe na co dzień, kiedy te 400 metrów dla ciebie jest najważniejsze? Tutaj jednak idziemy już w kilometr, czujesz różnicę? Lubisz w ogóle dłuższe dystanse?
2: Kurczę, no ja po prostu rzadko biegam i taka jest prawda, że okej, czasami gdzieś tam w okresie roztrenowania może wyjdę na dłuższe rozbieganie, to będą się, nie wiem, z 5 km, więc dla mnie to jest abstrakcja, tak naprawdę dłuższe dystanse, jak nie biegam, po prostu nie mogę, nie jest to dla mnie korzystne. Lubię to czasami robić, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że przyjdzie na to czas po karierze i wtedy będę się spowiedziała w bieganiu, nie wiem czy aż tak długim, ale na pewno myślę, że będę takie dłuższe wybiegania robiła po prostu wtedy dla siebie z przyjemnością.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy twoim treningu, rozmawiałem z Elą, rozmawiałem z Dawidem, różne dystanse, bieganie was łączy, ale po różnym terenie. Ile u ciebie jako sprinterki jest samej siłowni w twoim treningu, a ile biegania?
2: Ja generalnie biegam codziennie, tylko to są prawie codziennie, tylko to są krótsze dystanse. Ja właśnie przychodzę na trening i na pewno nas się liczy dużo bardziej jakość, a nie ilość, więc ja przychodzę i te odcinki są krótsze. Biegam odcinki od 600 do 500 metrów, ale też nie ma ich dużo, więc ja tak naprawdę nawet nie liczę tych kilometrów, bo mamy konkretne założenia i biegamy je na pewno dużo szybciej niż biegacze długodystansowi, ale jest ich po prostu bardzo mało.
1: Co znaczy jakość? Bo ona bardzo często pojawia się w twoich

0: wypowiedziach.
1: Tak, no chodzi o to, że tak jak mówię, liczy się dla nas to może trochę bardziej czas, więc często ja po prostu biegam szybko i przychodzę na trening i tak naprawdę mam za zadanie, nie wiem, na przykład przebiec odcinki 60-metrowe, dla kogoś to jest abstrakcja i w ogóle by się nie rozgrzewał, a ja się rozgrzewam godzinę, żeby pobiec je jak najlepiej, jak najbardziej jakościowo, jak najszybciej, no tylko tak jak mówię, bieganie sprinterskie wygląda trochę inaczej niż bieganie no truchtanie, czy nawet bieganie szybsze, ale takich zwykłych dystansów. Biegamy też w kolcach, więc do tych kolców trzeba się rozgrzać, trzeba być na to przygotowany. Dlatego też robię tą siłownię, bo im jestem silniejsza, to tak naprawdę jest mi łatwiej, jest mniejsze ryzyko kontuzji, jakby też mogę wygenerować większą moc, więc no to wszystko się składa na ten trening sprint.
0: Słuchajcie, ja patrzę na Natalię, fantastyczna sylwetka i dziewczyny, nie bójcie się dźwigać i biegać, naprawdę uzyskacie niesamowity wygląd. Wielu kibiców zastanawia się, skąd bierzesz moc na ostatnich 100 metrach, jak to jest włączyć ten dopalacz, czwarty bieg, jak to zrobić? Jak sobie głowę zaprogramować?
1: Tak, na pewno to też wynika z treningu, ja to po prostu trenuję i faktycznie trenujemy, generalnie cały trening na 400 metrów polega na tym, żeby bardzo się męczyć i na tym zmęczeniu próbować biec dalej, więc ten trening jest straszny, ale faktycznie później jest lżej na zawodach, no i na pewno ja też jestem po prostu bardzo wytrwała, staram się jakby zawsze o tym pamiętać, no i walczyć do końca i jakby też z tym motywem moim przewodnim zawsze idę na ten start, żeby po prostu co by się nie działo, walczyć do końca.
0: Już za chwilę u nas spotkanie z fizjoterapeutą i dietetykiem, którzy podpowiedzą Wam, jak wystartować, ile zjeść i jakich błędów nie popełniać. A naszą gościnią była Natalia Bukowiecka. Powodzenia dzisiaj, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Grzejemy.

0: Dzisiejsze Grzejemy pokazało, że sport ma naprawdę wiele twarzy. Z jednej strony jest pasja, rywalizacja i szukanie nowych wyzwań, o czym opowiadał nam Janek Szymański. A z drugiej jest wspólnota, emocje i bieganie w ważnej sprawie, co mocno wybrzmiało przy okazji Wings for Life World Run. I może właśnie to jest dziś najciekawsze w sporcie, że coraz częściej nie chodzi tylko o wynik, ale też o to, co sport z nas wydobywa. Energię, odwagę, relacje i poczucie, że razem można więcej. A już za chwilę w czwórce popołudniowa. Gośćmi Kamila Jasińskiego będą twórcy instagramowego profilu Glam Preachers, którzy przywracają do życia to, co najlepsze z lat 80. A ja nazywam się Piotrek Galus. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień w czwórce.
1: Grzejemy!

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dżbik-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

Yeah.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No cóż, poniedziałek będzie pochmurny, w niemal całej Polsce przelotnie popada, także mogą pojawić się burze, ale nie będzie jakoś specjalnie zimno. Temperatura maksymalnie od 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20, nawet 22 stopnie w centrum, do 24 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
5: Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święk
5: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
11: Czwórka. Polskie Radio. Ring, ring.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 14 popołudniowe. Dzień dobry, kłaniam się. Mamy poniedziałek, nowy tydzień, te same możliwości i te same zgadywanki, ale za każdym razem z innym hasłem. Już za moment rozpoczniemy nasz konkurs, w którym do zgarnięcia czwórkowy pakiet, a tam czapka, skarpety i książki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Warto go zapamiętać i warto dzwonić. Już za moment zaczynamy. Natomiast po godzinie 15 przeniesiemy się do lat 80. Twórcy profilu Glam Preachers pojawią się w naszym studiu. No, stylówki mają naprawdę żywcem wyjęte z lat 80., ale bym powiedział zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. I tapir, i oko podmalowane, i panterka. Wszystko obcisłe, o tym na pewno sobie porozmawiamy. W pełnej zbroi mają pojawić się w naszym studiu, więc będzie na czym zawiesić oko. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem.
2: Nowość na playliście.

0: tylko o jednym myśli.
1: O dzisiejszym hasełku już tylko myślę. 226452100. Czas na naszą zgadywankę. Było przez cały weekend oczekiwanie. No i proszę bardzo, odpalamy. 226452100. Numer do naszego studia. Przypominam zasady, które są bardzo proste. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Pierwsza dzwoniąca osoba, co prawda, ma najtrudniejszą sytuację, więc może zadać aż dwa pytania, a później oddać jeden strzał. Ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię, a dzisiejsza kategoria to moda i uroda. 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia, a także książki. 226452100.

0: 20 minut po godzinie 14. Mam świadomość, że no niestety poniedziałki mogą być trudne, szczególnie po takim ładnym i słonecznym weekendzie. No ale trzeba wziąć się za pas i trzeba zadzwonić do naszego studia. 226452100 to jest numer do studia czwórki. Przypominam, że pakiet czwórkowych gadżetów jest dzisiaj do zgarnięcia, a razem z nimi książki. No tylko najpierw trzeba podnieść telefon i do nas się dodzwonić. 226452100. A dzisiejsza kategoria to moda i uroda. No i dla ułatwienia, tak sobie myślę, jak mógłbym tutaj podpowiedzieć, żeby też za dużo nie zdradzać. Czy dzisiejsze hasło związane jest z kobietami? Raczej tak, ale kiedyś też było widziane u mężczyzn. Obecnie już nie tak często, ale wszystko jest absolutnie dozwolone. I tak, i nie. 226452100, trochę pomogłem, trochę namieszałem. Raczej u kobiet dzisiejsze hasło jest widywane, ale u mężczyzn też kiedyś się pojawiało. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria moda i uroda. Dzwonicie, zadajecie pytania, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i tylko trzeba wykręcić numer do naszego studia. 226452100 i przypominam, że pakiet czwórkowych gadżetów jest do zgarnięcia. I razem z nami jest Kacper. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, ale szybko się dodzwoniłem, witam.
0: No widzisz, Kacper, szybkie palce. Słuchamy.
1: Mam dwa pytania, tak?
0: Tak, dwa pytania, jesteś pierwszy.
1: Czy to jest część garderoby?
0: Nie.
1: Dolnej?
0: Nie.
1: A, w ogóle nie, w ogóle nie. Bo ta uroda mi kiedyś było, nie, dobra, i w ogóle nie część garderoby, dobra, to jeszcze nie miałem jednego pytania.
0: Mhm, drugie?
1: To było pierwsze. Drugie pytanie. Czy jest to związane z subkulturą punk rockową?
0: Nie powiedziałbym.
1: Nie. Powiedziałbyś.
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Chociaż u punków to wiesz, wszystko jest dozwolone.
1: Punk no death.
0: Jak najbardziej. Tylko kalifornijski pomp punk, żeby nie było zbyt inwazyjnie. Dobrze. Dobra. Kacper, słuchamy.
1: Strzelamy. Czy chodzi dzisiaj o tatuaż z tygrysem.
0: Tatuażyk, niestety, nie chodzi o tatuaż z tygrysem. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, na razie, hej, hej. No i Kuba jest razem z nami, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć Kuba, jak u ciebie samopoczucie poweekendowe?

0: Całkiem nieźle. Tak? Całkiem nieźle.
1: Pogrillowałeś? Tak.
0: Nie, za to byłem w kinie.
1: No, zawsze coś. Czyli przynajmniej nie dymiło. Nie nasmrodziłeś.
0: Nie dymiło.

0: wybierającą. Dobra, nie wnikam, nie drążę. Kuba, słuchamy pytania.
1: Dobra. Czy jest to kosmetyk, który używa się na twarzy?
0: Nie.
1: O kurde. Dobra. Lakier do paznokci.
0: Nie, to nie jest. No możesz tam się maznąć lakierem też niechcący po twarzy, ale nie jest to wskazane. Pozdrawiamy Kuba, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
0: Na razie. No i mamy Damiana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Damianie, jak samopoczucie u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Jak to w poniedziałek, bardzo dobrze.
0: No jak to w poniedziałek. Słuchamy pytania.
2: Czy to jest element buta?
0: Nie.
2: Nie. Dobra, strzał, kolczyki.
0: Kolczyki? Nie, to też nie są kolczyki. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. I na linii mamy Michała. Halo, halo, dzień dobry Michale.
3: Dobrego.
0: Skręć, musisz ściszyć radyjko, bo tutaj wracamy. Znaczy nie to, że narzekam, że siebie słyszę. Piękny głos, ale lepiej byłoby nie słyszeć. Słuchamy.
4: Witam, hejka. Słuchaj, powiedz mi, czy to się wkłada na głowę?
0: Czy to się wkłada na głowę? Nie wkładasz tego na głowę.
4: Dobra, czy to są rękawiczki?
0: No możesz gumową to byś włożył na głowę. Były nawet takie próby, pamiętam, na kolonie.
4: Jak się nie wkłada na głowę, to może na ręce.
0: Ale nie, to nie są rękawiczki. Ani dobra, gumowe, ani żadne inne. Pozdrawiam serdecznie, na razie, cześć. Hej. I drugi Michał jest jeszcze razem z nami. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Michale, słuchamy pytania.
5: Trochę mnie poprzedni przedmówca wytrącił.
0: Tak, bo
5: nie
0: myślałeś...
5: Nie nosi się tego na głowie.
0: Na głowie to nosisz, tak. Ale nie
5: tak,
0: wkładasz.
5: Czy to jest peruka?
0: Nie, to nie jest peruka. Nie. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. No i Bartosz jest razem z nami. Dzień dobry. Hop, hop, czy się słyszymy? Oj, coś, jest jakaś próba nawiązania kontaktu, ale Bartosz jest nieśmiały, albo go przerywa. Halo, halo? Chyba się nie dogadamy z Bartoszem, ale jest jeszcze Kacper. Halo, halo?
6: Halo, witam. Czyli co? Czyli powiedz mi, czyli z tego co zrozumiałem, bo tutaj byłem troszeczkę pod sygnałem, to się nakłada na głowę, ale to nie jest część garderoby?
0: Tak.
6: No matko boska, czy chodzi o lakier?
0: Nie, to nie jest lakier. Niestety nie. Trzyma się Kacper, na razie. Pozdrawiam serdecznie. 226452100 to jest na głowie, ale się tego nie zakłada, uściślając. Czekam na wasze telefony, na was z kolei czekają czwórkowe gadżety i książki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100.
7: Tylko o jednym myśl.

0: tylko o jednym myśli.
1: No dosyć smutna piosenka za nami. Zapach moich łez, 29 minut po godzinie 14. Michał jest razem z nami. Halo, halo.
2: Cześć.
1: Cześć, Michale. Słuchamy.
2: Czy jest to jakiś element makijażu?
1: Nie.
2: Nie, nie jest to element makijażu. No to strzelam. Jest to na głowie, nie jest to element garderoby. Czy jest to farba do włosów?
1: Nie, to nie jest farba do włosów. Nie, nie, nie. Okay. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się na razie. No i mamy Karola. Halo, halo, Karolu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak samopoczucie poniedziałkowe u kolegi?
3: W porządku, dziękuję.
1: Tak, jest energia? Tak słyszę po głosie?
3: Jest.
1: Dynamicznie
3: jest.
1: Żyjemy. Dobra, to najważniejsze. Karolu, słuchamy twojego pytania i strzału.
3: Czy to jest fryzura?
1: Tak.
3: To jest fryzura. Czy to jest trwała ondulacja?
1: Nie, niestety nie. Niestety nie.
3: Dobrze.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki, hej, hej. No i teraz mamy Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
4: No cześć, Kamil, witaj.
1: No siemaneczko, jak u ciebie dzisiaj leci?
4: Myślę, że w miarę okej.
1: W miarę? Jest git? No to dobrze.
4: Jest git.
1: Słuchamy pytania albo od razu strzału?
4: No czy ja myślałem też o elemencie jakiegoś makijażu, ale...
1: No to próbuj.
4: Teraz, tak?
1: Co uważasz? Zobaczymy, jak dobrze znasz się na makijażu, panie kolego. Co tutaj możesz strzelić?
4: Czyli jeszcze? To jednak może być...
1: Nie, nic element... nie powiedziałem. No, jak mówisz, że o makijażu, no to... Get rich
4: no
1: or
4: dobra,
1: die trying.
4: To puder niech będzie.
1: Nie, to nie jest puder. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. Narazka. Hej. No i mamy Natalię. Dzień dobry, Natalio.
5: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Słuchamy twojego pytania.
5: No, trochę mi się opcja wykrzeczyła, bo tutaj wyszło, że jest to fryzura. Chciałam zapytać, czy jest to element biżuteryjny, ale już wiem, że nie. Mm-hmm.
1: Więc unikamy tego pytania, odpuszczamy i słuchamy
5: tak.
1: Teraz. Co to?
5: Dobra. Czy to jest jakiś sposób zaplatania włosów?
1: Nie, raczej nie. Na pewno nie zaplatanie. Nie, to nie jest zaplecione.
5: Nie jest zaplecione, powiem
1: też. Nie.
5: No dobra, no to strzelam. Afro?
1: Nie, to nie jest afro. Niestety nie. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie, hej, hej. No i Grzegorz jest razem z nami. Halo, dzień dobry, Grzegorzu.
6: No, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy twojego pytania.
6: Czy do modelowania tej fryzury używamy gumki do włosów?
1: Raczej nie, no. Raczej nie.
6: No bo właśnie chciałem kucyk.
1: Tak. Czy ty nosisz kucyk? Jesteś kucem?
6: Nie, jestem już.
1: A, szkoda, tak myślałem, że tematycznie. A nosiłeś kiedyś?
6: Nie miałem tej przyjemności.
1: O, widzisz, nosiłem, polecam. Słuchamy.
6: Może jakoś, nie wiem, to może kok?
1: Kok?
6: Po polsku.
1: Ja wiem, że kok po polsku, o tej godzinie tylko po polsku, ale nie, to nie jest kok. Pozdrawiam serdecznie, Grześku, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i mamy Marka. Marek, czy zna odpowiedź? Halo.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marek. Halo?
7: Czy jest to brylantyna do włosów?
1: Nie, to nie jest brylantyna do włosów. Czy ty korzystasz?
7: Czasami.
1: Czasami i co? Jak wrażenia? Warto? No, polecasz? Nie rozwala się fryzura?
7: Jest dobrze.
1: Nie robi się skorupka później?
7: Nie.
1: Marku, no niestety to nie jest brylantyna, ale polecasz. To najważniejsze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Hej, hej. No i mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
8: Hej, hej. No i mamy Michała.
1: Michał, musisz skręcić radio.
9: Cześć.
1: Cześć.
9: Powiedz mi, czy to są na przykład spinki do włosów?
1: Nie, to nie są spinki. Trzymaj się. I teraz chcesz jakieś konkretne

0: spinki podać? Czy to było już zarówno pytanie, jak i strzał?
1: Nie, no takie starodawne, wiesz.
0: Starodawne.
1: Finałowo.
0: No to nie są, to nie są one. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrawiam serdecznie. No i mamy na linii Janusza. Dzień dobry, Januszu.
2: No cześć.
0: No cześć, jak u ciebie dzisiaj? Jest słoneczko?
2: No tam od czasu do czasu, teraz akurat jest pochmurno.
0: Pochmurno, ale powyżej 15 obstawiam stopni.
2: No jest tak, nie, 12.
0: Ajajaj, przestrzeliłem.
2: Zimno jest, jak słoneczko wyjdzie, tak około 15 jest.
0: No dobra, dobrze, to trzeba w słońcu stać, czy trzymamy kciuki za słońce. Janusz.
2: Dzieckowi bajek nie opowiada, że ja mam już 10 czapek, kurde, bo jak walczy...
0: Dwie czapki.
2: Walczy o zrealizowanie tego, no, co obiecał.
0: Czyli jeszcze nie wysłał, tak? Ale on nie wygrał. Czy wygrał?
2: No nie wygrał, ale ja też nie mam 10, bo jedną zaledwie, ale
0: a druga
2: nie wiadomo,
0: jest w drodze,
2: gdzie ona
0: druga
2: jest.
0: Druga jest w drodze, jeszcze nie przyszła. Ale Janusz, przechodzimy do konkretów. Słuchamy pytania. A propos czapek,
2: no,
0: coś
2: wszystko,
0: na głowie.
2: Wszystko już jest na głowie, wszystko już jest powiedziane. Ja myślałem, nie jest zaplatane, to myślałem o warkoczu, nie jest warkocz.
0: A ty jaką masz fryzurę, Janusz?
2: A długą.
0: Długie włosy.
2: No na razie jeszcze.
0: Na razie, tak, ale tak do ramion czy dłuższe?
2: Do szyi? Do ramion.
0: Do ramion, okej. Okay. No to...
2: I na zimę, fajnie na zimę jeszcze była broda.
0: Ok, czyli taki trochę Mikołaj, czy nie?
2: No Mikołaja Wato, no i siwa w dodatku, naturalna.
0: No to jak najbardziej. To jest moje marzenie, żeby mieć długie, siwe włosy. Mam nadzieję, że zostaną ze mną na dłużej.
2: Wiosny gole brodę, a później na lato włosy. I znowu na następny rok będą...
0: Dobrze, Janusz, przechodzimy do konkretów. Znamy już twoje upodobania, jeśli chodzi o włosy i zarost. I teraz słuchamy, strzelasz.
2: A warkoczów nie pletę, no. Nie wiem, no strzelam tam i tak nic z tego. Tupecik.
0: Nie, to nie jest tupecik, ale to nie jest tupecik. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie, na razie.
2: No, na razie.
0: Hej, hej. Damian jest razem z nami. Dzień dobry, Damianie.
3: Cześć.
0: Cześć, słuchamy.
3: Miał być strzał z perełką, ale trudno. Czy do tego używa się lokówki?
0: Raczej nie, ale to można próbować, ale nie powiedziałbym.
3: No dobra, to strzelamy loki.
0: No do loków lokówka myślę, że jest konieczna. A no można jakiś tam w inny sposób, ale nie. To nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. 226452100 to jest numer do naszego studia, kategoria moda i uroda i już wiemy, że szukamy jakiejś fryzury. Ale jakiej? 226452100, czekamy na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: tylko o jednym myśli.
1: Cały czas myślę o naszym haśle. Jarek jest razem z nami. Halo, Jarku.
2: Cześć, witam.
1: Cześć, słuchamy.
2: Słuchaj, mam pytanie, czy to się składa z dwóch wyrazów?
3: Nie.
2: Kurde, nie, dobra, myślałem o czeskim metalu.
1: O czym?
2: Czeski metal, taka fryzura, nie znasz?
1: Chyba czeski piłkarz.
2: No, piłkarz, metal, różnie to
1: czyli
2: nazywają.
1: Krótko z przodu, długo z tyłu, tak?
2: O, dokładnie to tak.
1: No, innymi słowy, mulet, ale nie, to nie jest ta fryzura.
2: Szkoda.
1: Może ją nosisz?
2: Trudno, będziemy próbować, pozdrawiam.
1: Na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Sebastian jest razem z nami. Halo, Sebastianie.
4: Halo, halo.
1: Cześć, słuchamy pytania.
4: Czy to się robi u fryzjera?
1: Można, ale wydaje mi się, że w domu też jesteś w stanie to ogarnąć.
4: Czy to jest trwała?
1: Trwała? Nie, już była trwała. Niestety nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia i Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
5: Cześć, chyba już była moja odpowiedź, ale strzelę od razu, czy to jest warkocz?
1: Nie, to nie jest warkocz, niestety. Pozdro, ani też warkocz. Na razie, hej, hej. Mamy Marcina na linii. Dzień dobry, Marcinie.
6: Dzień dobry, czy to już ja?
1: Tak, to ty.
6: No dzień dobry, cześć Kamilu.
1: No jak wrażenia, że to ty?
6: Elegancko.
1: Elegancko.
6: Bardzo dobrze. Bardzo
1: słuchamy, dobrze. Słuchamy.
6: Jak to Kazik śpiewał, gdybym umiał, to bym sam przed sobą klękał. Tak to było.
1: No to poprzeczka jest wysoko zawieszona, słuchamy.
6: Czy to jest... Nie wiem, bo nie, że tak powiem, za późno się włączyłem, więc będę strzelał makijaż.
1: Nie, to nie jest makijaż. No rzeczywiście, za późno się włączyłeś. Okay. Pozdrawiamy serdecznie, na razie. Hej. No i Natalia jest na linii. Dzień dobry, Natalio. Ponownie.
7: Dzień dobry, ponownie.
1: Tak, słuchamy, słuchamy.
7: Nie poddaję się.
1: Ratuj.
7: Dobra, a powiedz mi, czy do tego jest potrzebne jakieś takie specjalistyczne narzędzie, żeby to zrobić?
1: Jest takie narzędzie, ale można też bez tego chyba obejść się. Grzebień wystarczy.
7: No dobrze, a powiedz mi, czy to są może dredy?
1: Nie, to nie są dredy, niestety nie. Czy ty nosisz dredy może?
7: Nie, nie, nie uległam tej modzie, ale takie 20 lat temu, no to było tego pełno.
1: Rozważałaś, rozważałaś?
7: Nie, ja nie, nigdy, włosów mi szkoda.
1: No dobrze, dobrze, mądra decyzja. Natalio, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, oczywiście nie obrażając dredziarzy. Kamil jest razem z nami, dzień dobry Kamilu.
8: Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Kamilu. Kamilu, słuchamy twojego pytania.
8: No to może strzelę od razu, czy to jest Iroquois?
1: Nie, to nie jest Iroquois. Już było pytanie o punków. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
8: Dobra.
1: Pozdrawiam na razie. Może Iwona wie, o jaką fryzurę chodzi. Halo, Iwono.
9: Hej, chciałam
1: cześć.
9: Zapytać, czy tę fryzurę wykonują mężczyźni czy kobiety?
1: Raczej kobiety, ale okay. U mężczyzn także ona była popularna. Swego
9: dobra,
1: czasu.
9: Stawiam na fale.
1: Fale?
9: Tak.
1: Nie, to nie są fale. Nie. O. Trzymaj się, na razie, wszystkiego dobrego. Dzień. Tomek jest razem z nami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Tomku. No już wprawdzie moja odpowiedź już padła. Bo
1: ale jest tyle fryzur.
10: Bo to był Iroquois. No strzelę teraz wobec tego. Nie, no nie wiem, poddaję się.
1: Łysej pały jeszcze nikt nie powiedział, a przecież no, to też jest fryzura. Ale to
10: ja
1: nie jest
10: sam
1: to.
10: Jestem łysą pałą, ale to na pewno nie jest to. No.
1: To nie, tak, no. Grzebień akurat jest niepotrzebny, a mówiliśmy, że tutaj może być przydatny. Tomku, pozdrawiam cię serdecznie,
10: dzięki,
1: wszystkiego dobrego
10: dzięki.
1: Na razie. Jarek jest razem z nami, halo.
11: Cześć, witam.
1: Cześć, słuchamy.
11: Jeszcze raz ponownie. Słuchaj, ja strzelam, myślę, że to jest tapir.
1: Tak, to jest tapir, brawo!
11: Yes.
1: Brawo! Mamy to. Jarku, czy być może kiedyś nosiłeś tapir albo nosisz?
11: Nie nosiłem, ale jak powiedziałeś o grzebieniu, to tylko to mi spadło do głowy po prostu.
1: Szuruburu. A jaką ty masz fryzurę?
11: Wiesz co, aktualnie mam taką pośrednią, bo z krótkich zapuszczam na długie.
1: Czyli taka fryzura do czapki, bo ni w te, ni we w te, tak?
11: Dokładnie.

0: Nie trzeba tak, to, dokładnie tak.
1: Trzeba to ukrywać. A i co planujesz osiągnąć z tych włosów, jak zapuszczasz? To jak długie chcesz zapuścić?
0: Nie, nie jest zbyt długie. Nawet może nawet nie do ramion. Tak, żeby może tak do końca czaszki szyi, no nie wiem jak to nazwać. Ale kiedyś zastanawiam się nad dreadami. Może jeszcze się uda.
1: No to jak najpierw musisz zapuścić, a później sobie tak, dread najwyżej.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Ukulasz. Ocean możliwości, jak jeszcze włosy ci rosną. Gratulacje. Oby rosły
0: jeszcze
1: jak
0: rosną.
1: Najdłużej.
0: O, dzięki.
1: Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego, Jarku. Pozdrawiam. Czwórkowy pakiet gadżetów i książek jest już twój. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrego.
1: Trzymaj się. Miłego tygodnia.
0: No,
1: na razie.
0: Pozdrawiam. Cześć.

To oczywiście Coles, a razem z nimi Żabson, a jak wszyscy dobrze wiemy, styl żaby jest zbyt chory. I playlistę możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. Także na naszej stronie znajdziecie informacje o zbliżającym się kolejnym otwartym studiu czwórki. Już w najbliższy czwartek, oczywiście o godzinie 18. Zapraszamy, zachęcamy was do słuchania i zachęcamy też do komentowania, bo zajmiemy się lekturami. Czy kochamy klasykę, czy rzeczywiście gardzimy lekturami szkolnymi i dlaczego nie chcemy czytać tych książek, albo właściwie dlaczego nie chcieliśmy czytać lektur i jak obecnie jest z tym czytaniem, czy nas ciągnie do książek, czy tylko wstawiamy zdjęcia albo filmy na TikToka czy Instagrama, pokazując, że czytamy, a naprawdę nie czytamy. Książki dzielą się na te, które czyta się dla siebie i które czyta się, bo trzeba. No i oczywiście nad tym się pochylimy. Zapraszamy was bardzo serdecznie najbliższy czwartek o godzinie 18. Audycję poprowadzą Justyna Dżbik-Kluge i Kuba Jamrozek. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Transmisja na naszej stronie czwórka.online, a później cała audycja wyląduje na naszym kanale na YouTubie.

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3900

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: We wtorek zachmurzenie umiarkowane na zachodzie, na wschodzie z przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu na w całym kraju poza zachodem. No i niestety będzie chłodniej w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, ale na pozostałym obszarze naszego kraju od 9 stopni nad morzem do 10 stopni w Kotlinach Sudeckich.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, cześć, witam Was. Dobry wieczór.
4: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi. Burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
4: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych.

0: mikroorganizmów, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15. Przypominam, poniedziałek, początek tygodnia, ale już za moment przeniesiemy się w czasie i też przeniesiemy się w przestrzeni do Ameryki lat 80. W Studiu Czwórki pojawią się oni, twórcy profilu Glam Preachers, na którym pokazują właśnie stylówki rodem z Ameryki lat 80. Hair metal, poodle metal, właśnie tak wyglądają. Rockmeni z krwi i kości, jak dzisiaj się odnajdują w realiach Spotify i trapu i innych cykaczy. O tym na pewno sobie porozmawiamy. Coś starego też na pewno zagramy, więc mam nadzieję, że miło spędzimy najbliższą godzinę. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.

0: Już mamy 16 minut po godzinie 15. Przenosimy się w czasie i przestrzeni. Piątki zbite. Glam Preachers w studiu czwórki. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Siemanko.
3: Wow.
0: Spektakl. Wow, właśnie to sobie pomyślałem, kiedy tylko weszliście do studia. Zachęcam wszystkich do tego, żeby włączyli kamerki, bo można to zobaczyć, co u nas się dzieje. Piękne macie stylizacje, rodem z lat 80. Możecie powiedzieć, panowie, na samym początku trochę o swojej zajawce, bo wyglądacie jak prawdziwi hairmetalowcy.
1: Jakoś to zainteresowanie glamem i hairmetalem się wzięło u nas w tym samym czasie w życiu, tak się to zbiegło. No i od początku właściwie wielkiego 2026 wystartowaliśmy z Glam Preachers i działamy.
0: Czyli prowadzicie profil na Instagramie, jednak chyba muszę użyć to określenie modowy, to jest profil. Jesteście szafiarzami.
1: Jest to poniekąd profil modowy.
2: Jest to prawda, nie? Jeżeli chodzi gdzieś tam o metal, no to ja siedzę już tym, jak policzyłem ostatnio, z 17 lat na tej polskiej scenie w oldschoolu, a zainteresowanie glamem się wzięło stąd, że no nie ma co ukrywać, ale są dużo lepiej ubrani niż black metalowcy czy reszta sceny, więc...
0: Nie wiedziałem, że tak szybko przejdziemy do obrażania black metalowców, ale dobra, słowo
1: nie
0: się rzekło.
1: Nie muszę
0: się
1: powstrzymać. Kot został wyjęty z wora i...
0: Ale wiecie co, sam glam i ta estetyka, ona nigdy w Polsce nie była aż tak bardzo popularna, bo jednak te lata 80. to był kryzys, to był też stan wojenny i u nas w ogóle inne rzeczy, nie wiem, były popularne, też były dostępne i innych emocji ludzie wtedy szukali. Raczej tak mi się kojarzy, że te lata 80. w Polsce to taka szarość i smutek, zimna fala, a nie kolorowy glam.
1: Prawda to jest. My z zachęceniem po prostu wyobrażamy sobie to jako takie wyglądanie za tą żelazną kurtynę, gdzie na zachodzie było całkiem kolorowo i właśnie

0: szczyt metalowej muzyki. Mhm.
1: Tak, ale jak się spojrzy też na stylówy gdzieś tam zespołów takich jak Open Fire, czy Wilczy Pająk, czy wielu innych, które zasilały gdzieś tam Metalmanię, to no, ci ludzie mocno się inspirowali właśnie tym, co było za żelazną kurtyną. Tylko no racja, u nas glam się nigdy nie rozwinął. Prawdopodobnie z takich powodów, że jeżeli jest dość duża prohibicja i państwo dość mocno ingeruje w pewne rzeczy, to taki ekses glamowy no, nie miał prawa się rozwinąć. Nie? Jakby nie patrzeć, u nas była trochę inna filozofia, na trochę inne rzeczy się pozwalało, a głównie się nie pozwalało, jeżeli chodzi o tamte lata, dlatego tak, ta scena nie mogła się rozwinąć, natomiast no, mieliśmy bardzo potężną scenę alternatywną, tylko no właśnie bez glamu. Nie?
2: Z drugiej strony też sobie o tym myślę, że w ogóle ta dostępność produktów była na zupełnie innym poziomie, takiej czerwonej chusty, jaką teraz masz na głowie, no to myślę, że to mogło być problematyczne, żeby coś takiego ogarnąć, a żeby w ogóle w całym takim glamowym stylu się ubrać kiedyś, to w ogóle nie do pomyślenia.
1: Nie, no dokładnie, z tych rzeczy, które generalnie gdzieś tam no, słyszymy od ludzi, no bo ani ja, ani Zachary przecież nie żyliśmy w latach 80. No to tak, dorwać generalnie ciuchy kiedyś, takie jak my nosimy, to było praktycznie niemożliwe. Tak jak dzisiaj przecież człowiek wejdzie sobie na Vinted, czy na jakiekolwiek inne portale i może dorwać z drugiej ręki wszystko, albo do czego zachęcamy przejść się po ciuchlandach. Tak wtedy no, trzeba było bardzo, ale to bardzo kombinować. No, miało to chyba swój jakiś urok, że jak się ma rzecz, której nie mają inni, bo udało się dorwać, bo nie wiem, tata przywiózł z Reichu albo coś takiego, to no, miało to jakąś gdzieś tam dużą wartość, tak mi się wydaje.
2: Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na ceny koszulek zespołów z lat 80., 90., one osiągają astronomiczne kwoty. O tym porozmawiamy za chwilę. Glam Preachers są razem z nami, a teraz jakieś Motley Crue może byśmy zagrali tematycznie do twojej koszulki. Co ty na to, Filip? Dobra, Dr. Feelgood.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Nie ma chwili wytchnienia, cały czas trzeba poprawiać fryzurę. Filip Niemier i Zach są razem z nami. Glam Preachers, panowie żywcem wyjęci z lat 80., chociaż już urodzeni długo po 89 roku. Skąd u was w ogóle zrodziła się zajawa akurat na glam? Bo black metal jest bardzo popularny w Polsce, death metal jest popularny. Teraz tak. W wielkim stylu wrócił new metal. A jednak ja mam wrażenie, że ta stylowa glamowa to jest coś bardzo rzadko spotykanego i coś egzotycznego.
2: Motyw jest taki. Vince Neil kiedyś powiedział, to już było za czasów, kiedy grunge ze Seattle wymiótł scenę glamową, że nigdy nie zrozumiem grunge'u. Bo jak my robiliśmy koncert, to chcieliśmy, żeby przez te 2-3 godziny publiczność oderwała się od codziennego smutku i żeby radośnie, kolorowo mogli spędzić czasy. I o to mi chodzi. Mhm. I myślę, że ten metal, tego rodzaju metal, hair metal, glam metal, tam było miejsce na radość po prostu. A my głęboko wierzymy, że muzyka, której słuchasz, przekłada się na twoje samopoczucie. A kiedy się bombardujesz cały czas siłą rzeczy, no smutną, nieraz przygnębiającą muzyką, fajną oczywiście, no to możesz stać się taką osobą. Nawet tego nie zauważysz.
1: No dobra, a inne, powiedzmy, poza takimi glamowymi rzeczami, nie wiem, Metallica czy cały trash w ogóle zrodził się jednak w kontrze do tego glamu, bo on poszedł już tak daleko.
3: To jest dość, nie ukrywam, zabawne, jak czasami wrzucamy właśnie rzeczy i ludzie widzą moje ramię, gdzie ja mam praktycznie całą pieczę.
1: Jest Slayer.
3: Tak, jest Slayer, jest Celtic Frost, jest Onslaught, jest Venom.
2: Generalnie. Midnight.
3: I najtesz tych późniejszych już, ale zbieram sobie, że tak powiem, całą tą pierwszą falę black metalu, jeszcze sprzed występku Euronymusa, nazwijmy to. To generalnie glam jest... On jest odważny w tym, co robi. Po prostu tak, nie spotyka się takich stylówek, bo wyjść tak dzisiaj na ulicę to jest trochę ryzyko, nie? Jest ryzyko, że ludzie będą gdzieś tam wytykać palcami, będą się oczywiście oglądać i to jest fajne.
1: Na mecz kolejorza byście tak nie poszli, co?
3: Znaczy, raczej nie. Raczej
1: chyba, że na
3: tak nie poszli. Natomiast to mam jeszcze paru znajomych z czasów, jak stałem z czasów, jak stałem na bramkach, więc jeszcze jest szansa, żebym poznał nawet mimo tej glamowej
2: stylówki. Ale co by nie mówić, reakcje są w większości pozytywne i to jest fajne, bo wydaje mi się, że ludzie mają uśpiony sentyment za pikiem lat 80. i to widać w reakcjach, to jest po prostu namacalne.
1: No dobra, a spotkaliście się kiedyś z jakimiś zaczepkami? I tak obstawiam, że Filip, jesteś dosyć postawny, więc tam nikt sobie nie fiknie, ale no ogólnie jednak taka kolorowa stylówka, dosyć obcisłe rzeczy. Nie każdemu musi to się spodobać, wiecie, o co chodzi.
3: Tak, i to mam w ogóle, mam trochę bekę z tego właśnie, że glam obecnie wraca do takiego bycia najbardziej obrazoburczym, bo nie ma co ukrywać, że gdzieś tam, jeżeli chodzi o tematy LGBT, no one są mocno polityczne, a no jednak glamowcy, tak, my łazimy w damskich spodniach, przerabiamy damskie
2: koszulki. Ubrania nie mają płci.
3: I absolutnie, generalnie, jeżeli ktoś nam coś powie na ten temat, to no... kolegami nie będziemy, że tak to ładnie nazwę. Ale tak bezpośrednio z zaczepkami się nie spotkaliśmy. Nikt tam nie wyzywał generalnie za nami na ulicy. Raczej dostawaliśmy pozytywne komentarze, że fajna stylowa i tak dalej. Mówię, jeszcze nas żadne dresy nie zaczepiały.
1: Bo właśnie nawet ja nie mówię o samych dresach, bo nawet w środowisku metalowym przecież też są podziały, nie?

0: Nie? I ten glam jest no, jest są, taką najlżejszą formą.
1: Tak, ale oni... Dużo takich zawodników, którzy najwięcej mają problemu
0: tylko
1: z nami,
0: na forum.
1: Są mocni w internecie. Mm.
2: No dokładnie, jakby na żywo nikt nam generalnie nie powiedział, że wyglądamy nieodpowiednio, że użyję eufemizmu.
0: Panowie, to może za chwilę w ogóle o scenie w Polsce. Czy są zespoły, które grają obecnie glam metal, taki wyjęty rodem z lat 80., o tym sobie pogadamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: 28 minut pozostało już tylko do godziny 16. Love Fisto z GTA, tak?
1: Dokładnie tak. I taka śmieszna sytuacja, że w ogóle pierwszą jakby imprezą, jaką na jakiej byliśmy jako Glam Preacher, z której gdzieś tam mamy zdjęcia, to było właśnie GTA Vice City Tribute, bo szukaliśmy miejsca, gdzie będziemy mogli się ubrać w stylu lat 80., ściągnąć ludzi, którzy również będą ubrani w takim stylu, bo dość mocno zrobiliśmy akcję promocyjną, mimo że to w ogóle nie była impreza nawet naszych znajomych, tylko dlatego, że chcieliśmy generalnie poczuć taki klimat. Także to, że to poleciało, to jest wręcz prorocze.
0: Słuchajcie, a dużo osób jest wkręconych obecnie, tak wśród waszych rówieśników? Macie jakąś taką ekipę? Czy wy jesteście ewenementem, jak to widzicie?
2: Mało. Generalnie scena glamowa w Polsce jest tak mała, że mówimy sobie, że tutaj jest około 50 osób. No, na pewno jest ich
0: w
2: więcej.
0: W całej Polsce.
2: Ale tak, to jest zbieranina ludzi z całej Polski.
0: No dobrze, ale jest też sam metal undergroundowy, ma się bardzo dobrze w Polsce, no jest dużo zespołów, ale no tak od glamu no to chyba najbliżej do heavy, prawda?
1: No zdecydowanie i scena heavy metalowa ma się bardzo dobrze w Polsce, scena blackowa, jeżeli chodzi na przykład o Poznań, to ma się też bardzo dobrze. Ale no jeżeli chodzi o glam, to żeby naprawdę ludzie się gdzieś tam aż tak ubierali i tak

0: jarali tą muzyką. Jest tego mniej. Ludzie znają zespoły, mają elementy, ale żeby się ubierać tak full glam, no cóż, liczymy, że parę osób się przekona dzięki nam.
1: Zach, coś chcesz dodać? Tak? Nie?
2: My właśnie liczymy na to, że ludzie zaczną bardziej wyrażać siebie, zaczną się śmielej ubierać, bo co? Po pierwsze, crop top jest przewiewny, jest świetny na lato.
1: Crop top, czyli
2: przemawiają same za siebie.
1: Pępek na wierzchu, to jest tak crop top,
2: jest.
1: Tak?
2: Tak jest. Mhm.
1: A ciepło się robi, więc jak najbardziej wskazana taka stylizacja. Słuchajcie, a jaki wy macie do tego stosunek? Bo ten glam, on trochę tak ewoluował, trochę w takie też jajcarskie granie. Mam na myśli tutaj na przykład
2: Steel Panther,
1: który to wszystko tak jakby... Motley Crue na sterydach, można o nich powiedzieć. No wszystko jest tak podkręcone.
2: Tak.
1: Wy lubicie ten żart i ta beka was śmieszy?
2: Tak, czy jednak wchodzicie trochę absolutnie. To jest glam. Ten gatunek sam w sobie jest trochę parodią, jest trochę karykaturą i to jest jak najbardziej okej. Nie trzeba do tego podchodzić śmiertelnie poważnie. Nawet... nie zachęcam do tego, żeby podchodzić do tego śmiertelnie poważnie.
0: Tak, ja zacytuję osobę, która już była tutaj w studiu u ciebie, czyli Kacperek, wokalista Akili, który wypowiedział się właśnie na temat Konana Barbarzyńcy, że to jest ten kicz, który albo się akceptuje i się kocha, tak samo w glamie ten cały kicz, jeżeli chodzi o imprezowanie, o girls, Pantera wszędzie i to, co robi właśnie Steel Panther z tego i te ich teksty w stylu, nie wiem, Asian Hooker, czy...
1: No tak, już może nie musimy zagłębiać się w teksty, ale ostrzejsze, to tak, ostre teksty.
0: Bardzo generalnie lubimy tą część, bo ona jest zabawna.
1: Wiecie co, ja sobie też o tym myślę, że ten cały teatr, który pojawia się na scenie, na koncertach glam metalowych, czy pojawiał się, on dobrze wpasowuje się w obecne czasy, bo już nie idziemy na koncert tylko po to, żeby posłuchać sobie muzyki, ale też zobaczyć, czegoś doświadczyć. A tam przy tych największych zespołach był cały performance i światła i tak dalej, i tak dalej. Jak idzie się na taką kapelę rodem wyjętą z tamtego okresu, też ludzie są w klimacie poprzebierani, to też jest jakieś doświadczenie, to jest coś więcej niż słuchanie płyty, więc to pasuje.
0: I to zdecydowanie tego właśnie powinno być więcej, bo jak się idzie na koncert, to dokładnie tak, żeby zobaczyć kapelę, którą się lubi, zobaczyć całe to show. Zresztą muzycy też no, przygotowują całe show, a nie tylko stoją na scenie, no bo jeżeli muzycy tylko i wyłącznie stoją na scenie, ja mam zobaczyć, jak ci ludzie grają na żywo, to powiem szczerze, mi się nie chce.
2: Tak, to powinno być nawet show, po to jest całe wydarzenie. Jeżeli oni mają tylko mechanicznie odgrać cały kawałek, przecież to jak wybaczcie, metalcore'owa kapela gra sobie w opuszczonym magazynie i to samo dzieje się na ich koncercie?
0: No dokładnie, jeżeli muzycy nie latają po scenie, nie mają kontaktu z publicznością, do tego publiczność, która jest właśnie poprzebierana, człowiek czuje, że jest wśród swoich, a mi się wydaje, że ludzie bardzo poszukują jakiejś przynależności i subkultury, czy to właśnie, czy heavy metal, czy glam metal, czy wszystkie inne odmiany metalu dają im to poczucie przynależności, że przychodzą na koncert, okej, nikogo nie znam, ale są ludzie, którzy noszą koszulki zespołów, które lubię. Mogę się do nich przyczepić,
1: zagadać. To jest taki pierwszy
0: temat,
1: o którym można zacząć z kimś rozmawiać. Jak widzisz koszulkę, to już swój, prawda? No,
0: dokładnie tak.
2: To jest zbudowany zaczynacz rozmowy. Mhm. I o to właśnie chodzi.
1: No dobrze, panowie, to za chwilę o waszych koszulkach porozmawiamy i o całych stylizacjach, bo tylko muzyka, a przecież pięknie wyglądacie i o tym już za moment zostańcie z nami.

0: Glam Preachers dzisiaj goszczą w studiu czwórki. Filip i Zach są razem z nami. Panowie, no to powiedzieliśmy, że już mało jest glamowców w naszym kraju. Scena jest, ale bardzo malutka. No a skąd bierzecie ubrania? Bo jednak one są chyba wyjęte z epoki. No dzisiaj takich ubrań już się raczej nie produkuje, chyba że poszczególne jakieś tam elementy, jak pojawia się jakiś trend. Panterka w ostatnim czasie była popularna, ale domyślam się, że nie nosicie dlatego spodni w panterkę, bo były popularne.
1: My wiemy, że glam jest przesycony kiczem, ale jednocześnie nie jesteśmy durni. Nie chcemy generować więcej śmieci, dlatego praktycznie wszystko kupujemy z drugiej ręki. Nie ma tu mowy o żadnych temu ani innych...
2: Dokładnie, jak widzimy, że coś jest z Chin, nawet z drugiej ręki, to raczej staramy się tego unikać. Raczej zachęcamy i sami to robimy, łażenie po ciuchlandach, wymiana ciuchami ze znajomymi plus właśnie rynek z drugiej ręki, bo faktem jest, że jak się spojrzy na ceny oficjalnego merchu zespołów, no to czasami idzie się za łeb złapać.
0: No bardzo często zwykły t-shirt 250 zł kosztuje, no albo i więcej.
2: Dokładnie. I jakby nie mamy problemu z płaceniem za dobrą jakość, bo na przykład i ja i Zach uwielbiamy kowbojki i jestem jak najbardziej za tym, żeby na porządne buty wydać pieniądze. Bo one będą służyć lata, ale no... Jeżeli chodzi o t-shirty, tak jak dzisiaj widziałem t-shirt TNT za około 400 zł, bo jest z 87, no nie chcemy, żeby rynek wtórny zaczął zjadać własny ogon.
1: Tak samo rynek wtórny winyli, do czego w co ostatnio się właściwie wkręciliśmy i też poszerzamy swoją kolekcję, bo media fizyczne są dla nas bardzo ważne.
0: No dobra, ale CD też, czy tylko winyle?
2: CD, kasety, winyle,
0: no tak, ale first pressy to wszystko, co, skarbonka bez dna.
1: Wszystko, co można mieć u siebie, wszystko, co można zaprezentować na półce i wszystko, co zostaje, nawet jak skończy ci się subskrypcja na serwis i nikt ci tego nie odbierze. Poza tym, to tak samo jak koszulka jest od razu temat do rozmowy. Ktoś przychodzi, widzi, o... nie wiem, Def Leppard,
0: ale musisz Dry. Najpierw zaprosić do siebie, żeby
1: no, to nie jest problem.
0: Najpierw zaczynasz rozmowę, a później zapraszasz do siebie, ale różnie to bywa, rozumiem. Panowie, ale sprawdzacie też daty, na przykład z jakiego okresu pochodzi koszulka? Jesteście takimi trochę...
1: Nie, aż tak autystycznie.
2: Aż tak, nie. Generalnie też właśnie nie chcemy zjadać swojego ogona i jakby to, że lubimy stylówę z lat 80. nie znaczy, że my chcemy absolutnie powrotu wszystkiego, co było w latach 80., bo panowie, nie wiem jak wy, ale ja tym stanu wojennego nie chciał przeżyć.
0: To więc... No dobra, gdzie można kupić takie spodnie w panterkę, jak dzisiaj macie na sobie?
2: Nie chcę reklamować korporacji, od której je kupiłem, ale powiedzmy sobie szczerze...
1: W każdym razie, z drugiej ręki...

0: Ukraść dziewczynie.
1: Dokładnie.
0: Lumpex.
2: Dobra. A kowbojki?
1: Kowbojki, dobra, nie jestem przez nich sponsorowany, ale absolutnie polecam Kentucky Western, nie? Mam te buty już chyba z 12 lat i nic się z nimi nie dzieje.
2: No dobra, a jak jest w okresie letnim? Bo jednak kowbojki, tak jak już popatrzyłem
1: i
2: sobie,
1: tym się właśnie...
2: bo zerkałem trochę na was, to wydają się bardzo ciężkie buty.
1: Tak, dlatego my też łazimy w białych hajtopach.
2: Czyli jednak traszowo trochę.
1: Tak jest, znaczy generalnie białe buty, które były gdzieś tam modne w latach 80. i bardzo spopularyzowane przez scenę trash, absolutnie tego nie unikamy, nie? Białe hajtopy, zaciągnięte wysoko skarpety.
0: Na leginsy.
1: Tak jest.
0: Albo po prostu ciasne spodnie.
2: Albo krótkie takie.
1: Tak jest,
2: bardzo krótkie
1: tak. Jeansowe gacie wręcz, bo nie można tego spodenkami nazwać.
2: Kieszeniami.
1: Do tego crop top i stylowana lata jak najbardziej jest gotowa, także.
2: Panowie, no to jak tak dużo pracy wkładacie w te stylówki, to gdzie możecie to zaprezentować, poza tym, że na ulicy? Dużo się dzieje, w najbliższym czasie są jakieś koncerty, gdzie będzie można was złapać?
3: Tak jest. Najbliżej można nas złapać 15 w Poznaniu na Vein Train. Gorąco zachęcamy. I następnie kolejna duża okazja. Właściwie.
2: Sleazy Suite?
3: Jeszcze przed tym, 22 Heavy Artillery będzie... Akila.
1: Tak, Akila będzie tam, u nas.
2: Czyli tak jednak heavy.
1: Tak, no my sobie z tym heavy romantyzujemy, tak. Nie? Jakby śmiesznie pojawić się na koncercie.
3: I oczywiście w czerwcu 26 Sleazy Fest.
2: Czy to największa taka jest impreza?
1: Czy największa, tak. To jest pierwsza edycja i mamy nadzieję, że ona będzie się rozwijać. Będziemy dokładać swoją cegiełkę, żeby to się rozwijało, że będziemy mieli w Polsce glamowy festiwal. Obecnie jest jednodniowy, więc będzie tak. Na pewno jest Locked and Loaded. Jest
3: Red Reaper.
1: Tak.
2: Czyli będzie się działo.
3: Będzie się działo.
2: Panowie, no to trzymam kciuki za to, żeby polski glam rósł w siłę i bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do naszego studia. Słuchacze, zapraszamy na wasz profil na Instagramie. No pięknie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję wam stylówek i cieszę się, że wpadliście.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Dzięki bardzo.
1: I jakiś taki, keep the spirit of the 80s alive.
2: Jakiś okrzyk na koniec, taki glamowy, coś takiego, czy nie?
3: Jauć!
2: Dzięki bardzo, Glam Preachers.
1: A basiści na szczęście tego nie muszą robić.
2: Dzięki, trzymajcie się.

0: Kamil, to jest chyba ten moment.
1: Tak, ale widzisz, telewizorek się wyłączył.
0: Widziałem właśnie, ciemny.
1: No właśnie, więc co tam u ciebie, Kuba? Co u ciebie? A, no, głośniej zrobić?
0: Dzisiaj będzie, tak, zrób mi głośniej, głośniej. Prawie się słyszę. O, teraz znakomicie. Dzisiaj będziemy szukać pracy, będziemy zastanawiać się, czy to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest rynek pracodawcy czy pracownika. Ja nawet znalazłem ostatnio w Dzienniku Gazecie Prawnej takie słowa. Sztuczna inteligencja i automatyzacja coraz skuteczniej wypierają z rynku pracy stażystów i juniorów, drastycznie ograniczając liczbę ofert dla debiutantów z pokolenia Z, więc rodzi się pytanie, czy łatwiej dzisiaj pracę znaleźć, czy utrzymać.

0: trzymać.
1: Ale sztuczna inteligencja w godzinach pracy na papierosa nie pójdzie na dziedziniec.
0: No, to prawda. To więc... prawda, więc myślę, że z tymi pracownikami, którzy chodzą, akurat AI nie ma szans.
1: Nie czujesz się zagrożony, nie, ale ty nie palisz. Ja,
0: ja nie palę.
1: Kuba, ja mam
0: razem palę tylko ognisko i robię tam kiełbę.
1: Tak? Byłeś w weekend?
0: W lesie?
1: No na ognisku.
0: Nie, tak w weekend nie, a ty byłeś?
1: Nie. A co czuć, jakbym był?
0: Troszeczkę
1: ogniskiem,
0: myślałem,
1: albo lasem, albo kiełbasą.
0: Albo że kaszankę przyniesiesz.
1: Kaszana. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro oczywiście po godzinie 14. Kamil Jasiński, na razie, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: hate my things.
1: To już godzina 16.
2: Pogoda.
1: Młode toruńskich sokołów, pary Torka i Torki, to dwie samice i samiec. Pisklęta zostały zaobrączkowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół, który opiekuje się tym gatunkiem w całej Polsce. To już piąty sezon lęgowy toruńskich sokołów.
3: Pisklętom założono po dwie obrączki, niebieską i żółtą. Ma to pomóc w monitoringu ptaków i określeniu, jakie skutki przynoszą działania mające służyć ochronie tego gatunku, wyjaśnia Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
4: Obrączki ornitologiczne, które są w kolorze żółtym, ten kolor oznacza, że one są z terenów zurbanizowanych, oraz obrączkę obserwacyjną niebieską, dzięki której będzie można je zidentyfikować z dystansu, czyli z dużej odległości, na przykład poprzez odpowiedni sprzęt optyczny albo za pomocą kamer.
3: To już piąty sezon lęgowy toruńskiej pary, która gniazduje na nieczynnym kominie PGE Toruń na wysokości 110 metrów. Podczas obrączkowania określono płeć młodych ptaków. W gnieździe są dwie samiczki i jeden samczyk. Sokół wędrowny to średniej wielkości ptak drapieżny i jeden z najrzadszych i najszybszych gatunków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Może pikować z prędkością nawet 380 km na godzinę. Z Torunia, Mariusz Luda.
1: Dorosłe ptaki przez cały rok pozostają w pobliżu swoich rewirów, migrują jedynie młode. A jeśli macie sokoli wzrok, to prawdopodobnie jutro dopatrzycie się opadów deszczu, więc warto od deszczu mieć coś ze sobą, na przykład parasolkę. A jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna wyniesie na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej będzie na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja.
5: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.

0: Dzień dobry, cześć i czołem. Jest poniedziałek, 11 maja. Maturzyści powoli rozpoczynają najdłuższe wakacje życia, no a ci, którzy pracują, rozpoczynają kolejny tydzień w objęciach ukochanego pracodawcy.
1: Na audycję Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale przez lata mówiło się w Polsce o rynku pracownika. To znaczy pracownik mógł przebierać i przebierać w ofertach pracy. I chcemy dziś zastanowić się, czy to się zmieniło i czy dzisiaj łatwo znaleźć nam pracę. Pytanie do was. Czy wy czujecie, że to wciąż rynek pracownika, czy może jednak pracodawcy? 226452100. Nie ukrywam, że w dzienniku Gazecie Prawnej ostatnio znalazłem takie słowa, które... Co tu dużo mówić, po prostu trochę mnie przeraziły. Sztuczna inteligencja i automatyzacja coraz skuteczniej wypierają z rynku pracy stażystów i juniorów, drastycznie ograniczając liczbę ofert dla debiutantów z pokolenia Z. No i tu rodzi się też pytanie, czy dzisiaj trudniej znaleźć pracę, czy może jednak tę pracę utrzymać. Ale do tego na pewno dojdziemy, dajcie znać. Mamy dzisiaj do czynienia z rynkiem pracodawcy, czy jednak pracownika? 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Ciekawy jestem, jakie są wasze doświadczenia. Być może ostatnio zdarzyło wam się szukać pracy albo dawać ogłoszenie o pracę. Tak też mogło być. 226452100. Podzielcie się tymi doświadczeniami. Jak to u was wygląda? Rynek pracodawcy.

0: MJ Cole. Tak gramy specjalnie dla was 11 minut po godzinie 16 i pogadajmy, a dziś gadamy o tym, czy mamy do czynienia z rynkiem pracy pracodawcy czy pracownika. Ciekawy jestem tych waszych doświadczeń, bo zakładam, że wielu z was być może niedawno też pracy szukało. Łatwo czy niełatwo ją znaleźć? 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Róża Szafranek, która jest liderką i ekspertką w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynek pracy, biznes, ludzie. O Róży można mówić wiele i na pewno dzisiaj jeszcze powiem. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, dzisiaj trudniej znaleźć pracę czy ją utrzymać?
2: Trudniej znaleźć.
0: Trudniej znaleźć?
2: Jednak. Tak, jak patrzymy sobie na to, jak się wydłużają czasy prowadzenia rekrutacji, to my nawet mówimy tak w Chińcach, że jeśli nawet GUS pokazuje, że coraz dłużej trwa rekrutacja, a jednocześnie spada zadowolenie, co ciekawe, obydwu stron, czyli pracodawca jest coraz mniej zadowolony i pracownik jest coraz mniej zadowolony, no to jednak powiedziałabym, że szukanie jest trudniejsze niż utrzymanie.
0: To się zmieniło w ostatnich latach, czy jednak to jest jakiś taki trend, który jest z nami od lat?
2: To się zmienia z roku na rok coraz bardziej intensywnie przez ostatnie półtora, dwa lata. Czyli mniej więcej od 4-5 lat jest coraz trudniej i coraz gorzej, dlatego że mamy taki kłopot, że wygląda na to, jak ktoś otwiera stanowisko, czyli jak pracodawca otwiera stanowisko, to tych aplikacji, tych zgłoszeń jest dużo, dużo więcej niż było. My jak sobie porównujemy rok do roku, to mamy nawet 2-3 razy więcej na podobne stanowiska zgłoszeń. Natomiast problem jest taki, że ci ludzie, którzy przesyłają swoje CV, to nie są ci ludzie, którzy bardzo często powinni być.
0: Czyli to są ludzie, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, bo im się wydaje, że pasują na to stanowisko.
2: Nie powiedziałabym tak aż ostro. Powiedziałabym, że to są ludzie, którzy mają przekonanie, że zaraz stracą pracę, albo zaczynają szukać pierwszej pracy i boją się na tyle, że zamiast wysłać swoje CV na 4, na 5 stanowisk, wysyłają na 15. Czyli wiesz, robi się taka obustronna...

0: paranoja, czyli jedni mówią, mamy dużo, więc jest super, więc będziemy przebierać, wybierać i proces rekrutacji będzie trwał 3-4 miesiące, a z drugiej strony kandydat mówi, no dobra, no skoro mam takie małe szanse i nikt mi nie odpowiada, to wyślę na dużo więcej stanowisk.
1: Czyli wychodzi na to, że dzisiaj niełatwo o pracę.
0: Jest gorzej niż było i będzie gorzej, moim zdaniem.
1: Ale to się wiąże z tym, że ten rynek pracownika, bo przez lata o tym mówiliśmy. Ja sam pamiętam, że przeprowadziłem milion rozmów o tym, jak to jest dzisiaj na rynku pracownika, że to my jako pracownicy możemy pokazywać karty i tymi kartami grać i ogrywać pracodawcę, a teraz to się chyba pozmieniało i znów rynek pracodawcy, aż tak?
0: Jeszcze nie. Ja bym powiedziała, że odpowiadając na pytanie, czy jest rynek pracodawcy czy pracownika, ja bym powiedziała, że jesteśmy w zmianie, to znaczy w wyjściu z rynku pracownika i wchodzimy w rynek pracodawcy. Natomiast niezadowolenie z dopasowania kandydatów do stanowisk po stronie pracodawców jest tak wysokie, że nie możemy powiedzieć, że to jest rynek pracodawcy, bo pracodawca nie rozdaje kart.
1: A jak ty w ogóle to rozumiesz, że jest rynek pracodawcy? Na przykład?
0: Czyli, że przewagę ma ten... Któraś strona ma przewagę, czyli której stronie jest łatwiej, któraś strona może negocjować bardziej.
1: Bo ja to rozumiem w ten sposób, że mogę ci dać mniej pieniędzy jako pracodawca, a weźmiesz tę robotę.
0: No i tak nie jest, niestety. Czyli nie mamy jeszcze rynku pracodawcy, dlatego że pracodawca bardzo często będzie myślał, że tak może zrobić, ale na koniec dnia, jak złoży na przykład ofertę na niższą kwotę, to okazuje się, że kandydat może ją przyjmie, ale potem nie przyjdzie do pracy, bo takich sytuacji mamy coraz więcej. Więc tutaj tego pozoru i tego przekonania właśnie z racji tego, że są bardzo duże wolumeny ludzi po jednej i po drugiej stronie, jest bardzo dużo. A na koniec jest niezadowolenie obydwu stron.
1: To będzie cytat z Gazety Prawnej, który już dzisiaj zresztą przywoływałem. W gazecie można przeczytać tak. Sztuczna inteligencja i automatyzacja coraz skuteczniej wypierają z rynku pracy stażystów oraz juniorów, drastycznie ograniczając liczbę ofert dla debiutantów z pokolenia Z. Swojej perspektywy to faktycznie jest prawda i jak ktoś jest dzisiaj zetką, to ma dużo trudniej w znalezieniu pracy niż ktoś, kto był w wieku tej zetki, ale jako millennials albo przedstawiciel wcześniejszego pokolenia?
0: Generalnie nie mówimy tylko o problemie pokoleniowym, mówimy też o w ogóle zawodach, które bardzo łatwo jest zautomatyzować i uprościć. Czyli mówimy o stanowiskach juniorskich, ale mówimy też o takich stanowiskach, które na przykład ktoś wykonywał przez lat 10 czy 15 i wcale nie był juniorem, ale na przykład to stanowisko zawierało bardzo dużo powtarzalnych czynności, czyli przeklikiwanie z jednego systemu do drugiego. Powtarzalne czynności, na przykład księgowe, prawne, czyli wszystko to, co jest proste do zautomatyzowania albo w ogóle możliwe do zautomatyzowania, to jest dzisiaj rynek zagrożony.
1: Ale ty się dziwisz teraz tym ludziom, którzy wysyłają po 15 CV w różne miejsca, skoro dowiedzieli się, że ich stanowisko pracy będzie zautomatyzowane?
0: Ja się absolutnie nie dziwię. Myślę, że i tak dzieje się to za późno. To znaczy problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, że my przez lata na rynku pracy nie nauczyliśmy się i po stronie pracodawców, i po stronie pracowników mówić o tym, co konkretnie jest efektem pracy. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy o tak zwanych dupogodzinach. Czyli mówimy o tym, ile godzin ja coś robię, a nie o tym, jaki jest efekt z tego. Nie mówimy o tym, jaka tak naprawdę jest korzyść, czy dla biznesu, czy dla społeczeństwa, czy dla kogokolwiek. Tylko mówimy o tym, ile godzin przesiedziałem.
1: I ludzie... Słuchaj, do pracy idzie się po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby, nie chcę powiedzieć brzydko, odbębnić te 8 godzin, ale jednak idzie się po to, żeby wziąć coś dla siebie.
0: No właśnie. I wziąć coś dla siebie, ale z drugiej strony pokazać też efekty tej roboty, nie? Czyli jaki jest pożytek z tego, tak mówiąc bardzo wprost, jaki jest pożytek z tego, że ja te 8 godzin przesiedziałem.
1: Czyli dzisiaj trzeba się pokazać, żeby jakoś zaprezentować, co ja mogę dać temu pracodawcy mojemu.
0: Jakbyśmy powiedzieli po biznesowemu, pokazać wartość biznesową z roboty. Dokładnie tak.
1: 226452100. A waszym zdaniem dzisiaj łatwo znaleźć pracę, czy jednak nie? Bo ja mam też taką tezę i słyszałem jedno zdanie, ostatnio rozmawiałem z kimś bliskim, kto powiedział, że jego zdaniem problem polega na tym, że my mamy zbyt wysokie oczekiwania i czasem nam się wydaje, że my jesteśmy nie wiadomo co i dlatego nie możemy znaleźć pracy. Gdybyśmy zeszli z tych oczekiwań, to byłoby o wiele łatwiej i wtedy nie musielibyśmy wysyłać 150 CV w ciągu 2 tygodni. 226452100, jakie jest wasze zdanie? Róża Szafranek z nami zostaje.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Kuba Jamrozek, jestem z wami dziś do godziny 18. W Pogadajmy rozmawiamy o tym, jak wygląda rynek pracy. Mamy rynek pracodawcy, czy jednak pracownika? Jakie jest wasze zdanie? 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Róża Szafranek, która jest liderką i ekspertką w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynek pracy, biznes, ludzie, która prowadzi HR Chińcy, ale dołączył do nas także Paweł. Halo, halo, cześć Pawle.
3: Cześć, witam.
0: Szczęśliwie zatrudniony?
3: Szczęśliwie zatrudniony, zatrudniający i niedawno zmieniający pracę.
0: A, no to jestem bardzo ciekawy, jakie jest twoje zdanie. My to w ogóle mamy teraz rynek pracodawcy czy pracownika?
3: Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, więc będę zgadzał się z panią, która jest z tobą, że zmienia się ten rynek zdecydowanie. Znaleźć pracownika w tej chwili jest bardzo ciężko, dobrego pracownika, efektywnego. Ja pracuję w sprzedaży, zarządzam sprzedażą od wielu lat i znalezienie kogoś, kto przyniesie sukces i ten sukces wykaże, no w granicy w tej chwili pewnie z cudem. Ilość osób, które się zgłaszają, jest ogromna, się w pełni zgadzam, że ilość CV, która przychodzi na każde stanowisko sprzedażowe, jest po prostu ogromna, a ilość osób, które mogą się wykazać jakimkolwiek doświadczeniem, udokumentować to doświadczenie i potem przełoży się ich praca na wynik, no jedna może na 5, na 7 osób.
0: Czyli rozumiem, ty nie szukasz też tych, którzy na przykład kończą studia i chcieliby rozpocząć swoją pierwszą pracę, tylko to jest ktoś z doświadczeniem.
3: W tej chwili już nie szukam. Kilka lat temu w ten sposób zatrudnialiśmy ludzi. Przyjmowało się ludzi, którzy kończyli studia, przyjmowało się ich na okres taki do szkolenia, tego, żeby poznali pracę, nauczyli się pracy, żeby sobie posiedzieli te 8 godzin, zobaczyli, jak to wygląda. Dzisiaj takich osób już się nie szuka.
0: No nie, i co oni biednie mają teraz począć? Bo każdy ma kiedyś 25 lat i kończy studia.
4: Każdy
3: 25
4: kiedyś
3: musi zacząć. 25 lat to jest zdecydowanie za późno, żeby zacząć pracę. Mam tą styczność, to doświadczenie, że pracowałem ze studentami ze Zgiechu. Zajmowałem się nimi jako mentor. Ci studenci na drugim, trzecim roku już wszyscy są na rynku pracy. Część przez jakieś stypendia, część przez jakieś staże, część po prostu już zaczyna pracować i tacy studenci kończący studia

0: to już nie są osoby, które zaczynają. To są osoby z pewnym doświadczeniem, z bagażem tych doświadczeń, z wiedzą praktyczną. I takie osoby są poszukiwane na rynku pracy, takie osoby z chęcią się zatrudnia.
1: To teraz zmieńmy perspektywę, Pawle, bo powiedziałeś o tym, jak to jest być tym zatrudniającym, ale sam wspomniałeś też o tym, że masz nową pracę, to jak się szuka

0: na pałę, tak kiedyś się mówiło. Dziś to CV musi być przystosowany do tego ogłoszenia. Trzeba wykazać, że jest się odpowiednim kandydatem w tym miejscu i wtedy te odpowiedzi przychodzą. Natomiast też się zgodzę z tym, że odpowiedzi przychodzą dużo później niż kiedyś. Kiedyś bardzo szybko po wysłaniu CV przychodziły odpowiedzi. Dzisiaj jest to kilka tygodni od momentu wysłania CV do pierwszego kontaktu.
1: Pawle, dzięki wielkie za ten telefon i wszystkiego dobrego w tym tygodniu.
0: Dzięki, pozdrawiam.
1: 226452100. Czy łatwo dzisiaj znaleźć pracę i czy w ogóle mamy rynek pracodawcy, czy jednak pracownika wciąż, tak jak przez ostatnie lata mówiliśmy? To jest pytanie do was, a razem z nami Julia. Halo, halo, cześć Julio.
2: Cześć, Kuba. Witam, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Julio, my chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Czym ty się zajmujesz na co dzień?
2: Ja obecnie jestem od roku po wypadku takim bardzo ciężkim i nie mam zdolności do pracy. Ale mam ADHD, więc nie potrafię nic nie robić, więc tutaj sobie coś dłubię i tak. Nie zawodowo. Ja ogólnie pracowałam 20 lat w pracowni geodezyjnej. Byłam wielozadaniową Julią, ale oprócz tego zajmowałam się wizażem, charakteryzacją w teatrach i prywatnie na zleceniach oraz szkoleniami, tego typu rzeczami, różnymi też animacjami z dziećmi i dużo różnych rzeczy, bo tak jak mówię, no nie wiem robić jednej rzeczy. I obecnie widzę, jest bardzo trudno znaleźć pracę.
1: A z czego to wynika twoim zdaniem? Z braku kompetencji?
2: No? Nie wiem, ale tak właśnie, że siedzę w domu i mam czas, to wchodzę na ogłoszenia i bardzo dużo jest ogłoszeń, że przyjmą, ale studentów lub osoby na rencie lub z orzeczeniem o niepełnosprawności. To się pewnie wiąże z tym, że nie trzeba pewnych kosztów ponosić za pracownika. I oczywiście z doświadczeniem i to takim ho, ho, ho, ho, ho.
1: Czyli najlepiej młody, 20-letni z 25-letnim doświadczeniem.
2: Ale tak jak wspominałeś, no gdzie ten człowiek trzyma nabyć doświadczenia? Czasem też powiedzmy się przebranżowi, nie szuka od razu po studiach, no na przykład 35, 40 lat czy 50, przebranżowi się, no i chce zacząć pracować, no i nie ma jak.
1: Róża, co ty na to?
3: A wiecie, że bardzo, bardzo często właśnie to, co powiedziałaś, Julia, o tej swojej wielozadaniowości, wiecie, że bardzo często jest tak, że nawet w takich stanowiskach samodzielnych czy tak zwanych seniorskich, czyli ludzi z doświadczeniem, sprawdza się głównie na etapie rekrutacji, sprawdza się, jeśli w ogóle firma coś sprawdza, to jest osobny temat, sprawdza się właśnie taką postawę i kompetencje, umiejętności wzięcia odpowiedzialności. I to jest w ogóle coś takiego, na co bardzo często pracodawcy narzekają, że nie ma takich osób, którym można zaufać, którym można dać jakieś zadanie, które nie jest bardzo jasno od A do Z opisane, tylko po prostu ktoś to weźmie, zrozumie, zgłębi i zrobi. Więc taka postawa właśnie jak nie wiem, czy ty aktywnie teraz, Julia, możesz szukać, ale jeśli szukasz, to czy jest taka możliwość, żebyś na przykład to opisała, nie?
2: Czyli... Powiem wam tak, ja na pałę, tak jak powiedział kolega wcześniej, no. Powysyłałam i z racji tego, że mam czas, nie skłamię was, po was ponad 400 CV dostałam odpowiedź na 2.
3: No właśnie.
2: Nikt nie raczył nawet odpowiedzieć. I to wynika też z tego, że niestety ludzie widzą czwórkę z przodu i już jesteś spalony.
3: A słuchaj, a gdyby zrobić inaczej, gdyby zrobić takie ćwiczenie, że ten czas, który poświęcasz na to, żeby wysłać właśnie na tą tak zwaną pałę, już używajmy tego, te same CV-ki do wielu różnych miejsc, może gdyby właśnie podopasowywać, czyli wziąć 3, 4, 5 ogłoszeń, na których możesz się skupić i które możesz dopasować do swojego doświadczenia, żeby tak je opisać, żeby po prostu, wiesz, słowa kluczowe się zgadzały, gdyby automat czytał, a gdyby człowiek czytał, to żeby mu się w oczy rzuciło.
1: To już automaty czytają teraz te CV?
3: No
1: ja myślałem, że jednak
3: tak.
1: Tam ktoś siedzi taki ludzki z krwi i kości, kto bierze to do ręki.
2: Nie.
3: Ależ skąd?
2: Nie.
3: Absolutnie nie. To znaczy nie mamy tutaj...
2: 100% zgody, bo ja tego nie kleiłam tak właśnie pod, ale też taka wielozadaniowość mi się wydaje, no właśnie w moim przypadku wręcz przeszkadza niż pomaga. Bo jeżeli ktoś jest tak zawężony i na jednej dziedzinie sprecyzowany, to wydaje mi się, że łatwiej mu jest znaleźć.
3: Wiesz, to tak było. Tak na pewno było. Myśmy się zresztą tego uczyli. Pokolenie milenialsów uczyło się, że właśnie zawężaj, bądź ekspertem w jednym i tak dalej. Teraz widzimy, że ta

0: zmiana na rynku pracy, czyli właśnie ta umiejętność łączenia kropek, tak my to nazywamy nawet takimi współczesnymi ludźmi renesansu, że umiesz wyciągnąć jedno doświadczenie z innego obszaru, zbudować analogię, użyć jakichś doświadczeń w innych miejscach, to jest coś, czego dzisiaj naprawdę pracodawcy będą szukać.
1: Czyli kucharz, tancerz, akrobata to jest zaleta dzisiaj?
0: Absolutnie tak. Oczywiście, nie, naprawdę. Znaczy wiem, że to...
2: Ale mam syna, który... Przepraszam.
0: No, mów.
2: Nie, bo ja mam taką tendencję durną. Mam syna, który ma 20 lat i on szukał pracy, z tym, że on jest kompozytorem, zajmuje się muzyką, on chciał muzykę do gier robić. No, on się tym zajmuje ogólnie od 10 roku życia i zna się na tym. I to jest bardzo ciężka branża, ponieważ to są firmy, gdzie pracuje powiedzmy po 3-4 ludzi. Oni nikogo więcej tam nie potrzebują. No jak potrzebują, to wezmą na zlecenie i bardzo ciężko się wkręcić. Trzeba mieć kupę znajomości i on pół roku pracował za darmo w jednej firmie, po prostu, żeby zdobyć no, doświadczenie, jakiś staż. No ale tak im się spodobał, że już go zostawili. Mhm. No miał kupę szczęścia, no ale to tak jak mówię, no miał szczęście, że udało mu się gdzieś tam, że i też miał tą sposobność, że mógł te pół roku jakby niezarobkowo pracować.
1: Ja to zawsze mam problem z tym, że jak ktoś idzie na praktyki albo na staż i to jest staż, który trwa pół roku i musisz pracować za darmo.
0: A coraz rzadziej już tak jest.
1: Na szczęście.
0: Tak, na szczęście.
1: To jest jednak praca.
0: Tak, to jest to, co
2: Julia
0: powiedziała.
2: W jego przypadku na szczęście dało to jakieś owoce, tak? A ma teraz posadę, ale no...
0: No, znaczy w takich branżach, które są tak zwane wąskie, czy się gdzieś przez relacje, i tu nie chodzi tutaj o znajomości, tylko o to, że właśnie przez polecenia, przez rekomendacje, czyli takie branże na przykład jak branża gamingowa, branża mediowa, branża rozrywkowa, czy branża artystyczna, to będzie tak, że rzeczywiście trzeba będzie się najpierw pokazać, żeby gdzieś tam ktoś cię poznał i polecił. Natomiast ja bym tutaj postała, że tak powiem, przy tym pomyśle, o którym rozmawiałyśmy, że jeśli ty będziesz szukać, czy szukasz, to żeby nawet ten sam czas zrobić sobie taki, wiesz, eksperyment taki, że ten sam czas po prostu przesuwasz na przepisanie tych CV-ek, wysłać ich dużo mniej, ale sprofilowanych pod te opisy stanowisk, na które aplikujesz.
1: Firmę. Julio, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Powiedziałaś o tym, że z 40 nie jest tak łatwo, czwórki są super.
0: Tak,
2: ja nie mówię, że nie, tylko że no kupa ludzi no dzisiaj się stawia na młodych, ale mój syn jest też dowodem na to, że jeżeli jesteś w czymś dobry i z uporem maniaka po prostu to robisz, siejesz, to kiedyś w końcu zbierzesz te plony, wcześniej czy później, bo parę dni po tym, jak dostał etat w tej firmie, inna bardzo duża fundacja dowiedziała się, że on będzie studiował reżyserię dźwięku i już zaproponowali mu pracę, czy był u nich, nie podjął się.
1: Julio, dzięki wielkie za ten telefon, bo z tego co wiem, czeka na nas Michał,
2: tak,
1: który prawdopodobnie...
2: Pięknego
1: dnia i pięknego tygodnia.
0: Dzięki.
1: Prawdopodobnie zapuścił już korzenie. Mówię o tym często, jak tak się zagadamy. Halo, cześć Michale.
3: Cześć, słychać mnie?
1: Słychać cię znakomicie. Gdzie pracujesz, czym się zajmujesz?
3: Ja pracuję w branży IT w zasadzie od 25 lat i mam przyjemność zarządzać dosyć dużym zespołem 70+. Programistów, architektów, testerów i tak dalej. Także obserwuję ten rynek pracy dosyć mocno. Mam za sobą spore doświadczenie, jeżeli chodzi o rekrutację. To są dziesiątki osób. I po prostu to, co się dzieje teraz, to jest rewolucja. Ja nie boję się użyć tego słowa. To, co robi AI w naszej branży.
1: Rewolucja tak pod kątem tego, że faktycznie dzisiaj będziemy mówić, albo już niedługo będziemy mówić o rynku pracodawcy, niekoniecznie tych, którzy chcą się dostać
3: zmienia.
1: Do pracy.
3: Mhm. Tak jak powiedziałem, ja w zasadzie bez przerwy rekrutuję od ostatnich kilku lat zawsze kogoś gdzieś do jakiegoś zespołu i tak jak 2 lata temu był to rynek absolutnie pracownika, mówię głównie o programistach, testerach automatycznych, architektach. Naprawdę ciężko było z ludźmi, zwłaszcza, że był boom po pandemii. Tak teraz, nie mogę tu wymieniać nazwy, na znanym portalu, nazwijmy to profesjonalno-społecznościowym, takie pojawiają się ramki open to work. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby programista, architekt z doświadczeniem 10+, takie ramki się pojawiały. Ja teraz widzę pełno takich ludzi, zaprzyjaźnieni rekruterzy podsyłają mi profile. Kiedyś to były ramki hiring, że wszyscy szukali i po prostu walczyli o pracownika. Teraz jest open to work.

0: Ja też widzę to u siebie w firmie, jak się zmienia podejście, jak my kryzujemy, że to powiem, wszystkie rekrutacje i po prostu sztuczna inteligencja wchodzi wszędzie, we wszystko.
1: Czyli to nie jest tak, że się programista nauczy programowania i potem jeździ swoim bardzo drogim samochodem po każdym dużym polskim mieście? Rynek się trochę zmienił.
0: To się na pewno bardzo, bardzo mocno zmienia. I tak jak kiedyś, tak jak właśnie wszyscy odbierali, tak, ten programista, tłuste koty, zawsze znajdzie pracę, wszyscy się zabijają. Ci, co się nie przebranżowią, nie nauczą się rozmawiania z AI-em, współpracowania, używania tej technologii na co dzień do automatyzacji, no wypadną z gry, bo to naprawdę jest game changer. To tak dużo zmienia, to ma niesamowite możliwości. Ten rynek galopuje. Coś, o czym mówiliśmy pół roku temu, już w tej chwili jest nieaktualne. A juniorzy? Ja mam córkę też, która za rok ma maturę. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ja nie wiem, co ja mam jej doradzić. Tak jak jej bym dwa lata temu powiedział, idź na informatykę, na pewno znajdziesz pracę, będzie dobrze. Teraz nie mam pojęcia.
1: Róża, co byś doradziła?
0: A co byś doradziła?
2: A zobacz jeszcze, Michał, jak to się zmieniło, nie, bo ja, poprzednia moja spółka, w której byłam liderem, czyli spółka taka typowo technologiczna i komersowa, amerykańska i software'owy zespół w Europie, no to myśmy się ścigali wtedy na benefity. Tam rzeczywiście
0: po prostu
2: o to, co się dało, nie? Czyli czy się dało masaże, po prostu, no to już był taki totalny wyścig. Ale wiesz, że koledzy, koleżanki z branży naszej technologicznej mówią, że to nie jest spadek na rynku, tylko to jest kalibracja, nie? Czyli że po prostu trochę się uracjonalniamy względem tego szaleństwa, które było totalną nieracjonalną górką parę lat temu.
0: To się zgodzę też, ale to idzie tak szybko, że obawiam się, że zespoły będą redukowane, przetrwają najlepsi, którzy się zaadoptują, którzy poznają nową technologię i zamiast zespołów, nie wiem, 10-osobowych będą 2-3 osoby, którzy są najbardziej potrafią współpracować z agentami AI i tak to
2: i
0: będzie.
2: I z klientem.
0: Ja jeszcze wspomnę jedną tylko. Ja też miałem zespół w Indiach przez parę lat. I tak jak kiedyś był nacisk ode mnie gdzieś tam z góry, z managementu, żeby próbować w tych Indiach, no bo wiadomo, tam były takie juniorskie pozycje, takie powiedzmy najniższa bariera wejścia, teraz o tym nikt nie mówi. Mhm. Bo tak naprawdę zamiast zespołu na przykład w Indiach możesz mieć zespół agentów AI, którzy zrobią dokładnie tą samą pracę za ciebie, nie? Bezkosztowo powiedzmy, bo to też się zmienia. Nie?
2: No ale to jest to, co mówisz a propos AI-a, ja bym jeszcze tutaj dorzuciła ten interfejs z klientem. Przecież cała masa spółek konsultingowych i technologicznych dzisiaj mówi wprost, że nie zatrudniamy nikogo, kto jest w tak zwanym tylko back office, mówiąc po staropolsku.
1: Ja tego po staropolsku nie rozumiem tej staropolskiej.
2: Już wyjaśniamy.
1: Musisz mi to wytłumaczyć.
2: Już wyjaśniamy.
1: Jestem jednak milenialsem boomerem.
2: Czyli mówiąc tak bardzo brzydko, czyli taki piwniczak. Wiesz, ktoś, kto po prostu siedzi w kodzie, nie gada z klientem, nie pogada z ludźmi. Dzisiaj rzeczywiście ta umiejętność, to się tak mówi, konsultant technologiczny, nie? Czyli człowiek, który nie tylko umie pracować z technologią, nie tylko umie napisać jakieś rozwiązanie, ale też umie z klientem na przykład przeprowadzić go przez problem.
1: Rozumiem, że chodzi o to, że każdy nerd musi mieć umiejętności komunikacyjne teraz.
2: No, wypadałoby, żeby miał, tak.
1: Michale, jeszcze jedno zdanie. No, dawaj.
0: To się też zgodzę, że w tej chwili u nas też idzie taki przekaz z góry. Każdy jest sprzedawcą. Każdy ma mieć kontakt z klientem, być otwarty, przodem. I nie ma już tak właśnie, że ktoś, a tego nigdy nie wysyłamy na rozmowy z klientem, bo się nie nadaje.
2: A kiedyś tak było, nie? Byli tacy architekci,
0: tak,
2: którzy siedzieli w trzecim rzędzie. Tak.
0: To też się zmienia, ale ja głównie chciałem powiedzieć o tym AI. Mnie to osobiście, mając dzieci, ja jestem 81 rocznik, także nie wiem, czy boomer, czy millennial, gdzieś po środku. Mnie też to trochę przeraża, chociaż staram się być tym na bieżąco i widzę, jak to galopuje.
1: Michale, także dzięki.
0: Tyle ode mnie.
1: Dzięki za ten telefon i pozdrów córę. Trzymamy kciuki za jej maturę, nie w tym roku, bo nie, ale w przyszłym jak najbardziej. 226452100. Czy łatwo dzisiaj znaleźć pracę i czy mamy rynek pracodawcy czy pracownika? Jakie jest wasze zdanie, jakie są wasze doświadczenia? Razem z nami Róża Szafranek, liderka i ekspertka w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynek pracy, biznes, ludzie, która prowadzi HR Chińcy. 39 minut po godzinie 16.
3: Pogadajmy. 226452100. People getting together, having a good time, enjoying them.

0: This is the place, kawałek o naszym ukochanym miejscu pracy. 226452100. Jak to jest? Mamy rynek pracodawcy czy jednak pracownika i czy dzisiaj w ogóle łatwo znaleźć pracę?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Róża Szafranek, liderka i ekspertka w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynek pracy, biznes, ludzie razem z nami, ale razem z nami również Marcin. Halo, halo, cześć Marcinie, słyszymy się?
2: Słyszymy się, Marcin z tej strony, witam wszystkich.
0: Marcinie, ty jesteś przedstawicielem jakiej branży, zdradź na początku?
2: Teraz mogę powiedzieć, że jestem kierownikiem sam dla siebie. Prowadzę samochód, wracam do swojego miejsca pracy, ale jestem z branży IT. Pomiędzy maszyną a człowiekiem i się wyprowadziłem z dużego miasta i trudno jest z pracą, ale powiem wam, znaczy, co dla mnie jest istotne, to ATS-y, które totalnie, nigdy z tego nie korzystałem. Zawsze brałem CV przed siebie, wybierałem sobie kandydata, przeprowadzałem z nim rozmowy przez telefon, później zapraszałem na spotkanie i patrzyłem, jak on działa na zadane pytania, jak on rozwiązuje problemy. I zawsze miałem trafionego człowieka do zespołu, dobrego. Że ja odchodziłem z firmy, on zostawał.
3: ATS, ja może wyjaśnię, właśnie, co to jest ATS, bo już jesteśmy w staropolszczyźnie
2: ATS,
3: dość mocno.
2: To są systemy, gdzie analizują twoje CV pod kątem słów, które są oferta versus CV. Możesz tam podpisywać i jak cię przepchnie, to dobrze, jak nie, to nie przyjdzie do działu HR, nie?
0: Powiem wam, że to jest dokładnie tak samo

0: Jak na maturze, rozszerzonej, pamiętam, lat temu 15, o, trzeba było wstrzelić się w odpowiednie słowa, żeby to było w kluczu.
1: Tak, to znaczy to, że dzisiaj systemy ATS, czyli te ATS, czyli Applicant Tracking System, to nie zawsze tak było. To znaczy ATS powstał jako po prostu miejsce do przetrzymywania i jakiegoś agregowania i selekcjonowania CV. A to, że on dzisiaj ma takiego wbudowanego AI-a bardzo często, a bardzo często po prostu zwykłą automatyzację selektywną, no to rzeczywiście jest tak, że on robi tą selekcję, ale to, co Marcin powiedziałeś, to jest w ogóle bardzo trudny, a kluczowy problem, który dzisiaj jest pomijany w rekrutacji, czyli motyw selekcji. To znaczy to, że dostajemy bardzo dużo CV-ek, to, że jedna strona ogromne ilości CV-ek przesyła, to, że druga strona musi je jakoś wybrać i selekcjonować, natomiast to, że ludzie zatrudniający nie potrafią zadawać pytań w rekrutacji. To znaczy mamy ogromny kłopot z tym, żeby naprawdę to, o czym opowiadasz, taka umiejętność u liderów, u HR-owców jest naprawdę niestety na wagę złota. Czyli to, żeby naprawdę zadać pytania, nie takie, wiecie, trywialne pod tytułem jaki lubisz kolor i zgadywać sobie psychologicznie, jaki ktoś ma charakter, tylko naprawdę pogłębić to, czy ktoś rozumie, co robił, czy ktoś zna ten rynek, o którym mówi, to jest naprawdę ogromna, kluczowa dzisiaj umiejętność, której większość liderów
0: ale
1: nie ma.
0: Ale to niech Marcin powie, co robi takiego, że zawsze trafia na dobrych pracowników, bo ja rozumiem, że system za ciebie wszystkiego nie zrobi. Mhm.
2: System na pewno nie zrobi, ale chodzi o to, że moim zdaniem, kiedyś miałem dwa takie przypadki, że w czasie rozmowy jestem w stanie ocenić, zadając pytania, czy ktoś błądzi po krawędzi wszechświata, czy zbliża się do celu. Jeżeli zbliża się do celu, to wiem, że on będzie chciał rozwiązać zadanie. Znaczy ten problem, który przed nim będzie. Jeżeli ktoś nie ma czegoś takiego, no to po rozmowie dziękuję, mówię, na ten moment nie jestem w stanie ci dać tej pracy, to nie jest praca dla ciebie. I jeśli możesz, to zobacz sobie tą ofertę, bo ja cały czas analizowałem to, co się dzieje też na rynku i zawsze to obserwuję. I on mówiąc, podziękował mi, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie miał, że ktoś mu podziękował od razu i nie tracił czasu, nie? Ja w dzisiejszych czasach, ja mam 46 lat i widzę totalnie ludzi, jak idę na rozmowę, to wiecie, co jest dla mnie przykre? Że przychodzisz na rozmowę jako gość, i ten prowadzący nie ma dla ciebie nawet wody, ani szklanki wody do picia, ani nie zaproponuje niczego do picia. No mówię, to jest, już od razu sobie strzelają w kolano. To jest przykre, nie?
1: Ja myślę, że wiesz, to jest aspekt taki międzyludzko-gościnnościowy. Ja bym powiedziała o tym, że najbardziej przykre jest to, że ludzie po prostu, wiesz, nie są w stanie często zapytać o coś innego niż jest napisane w CV. Przecież tak jak my nawet robimy sobie takie analizy w Chinsach, nie, że ponad 80% rozmów to jest przechodzenie przez to, co jest napisane w CV. I to wiecie, nie, to nie są pytania otwarte. Na zasadzie, jeśli ktoś był sprzedawcą na rynek niemiecki, no to, nie wiem, jakie trzy podstawowe różnice między rynkiem niemieckim a polskim mamy dzisiaj? Nie ma tego typu pytań, które sprawdzają rozumienie. Są pytania, aha, czyli pan sprzedawał na rynek niemiecki. Aha, okej. No to wiecie, no kandydat naprawdę musiałby być trochę niespełna rozumu, żeby zaprzeczyć.
0: Brzmi trochę tak, jakby ten rekrutujący się do takiej rozmowy nie przygotował.
1: Żeby się nie...
0: Albo nie ma takich umiejętności zadawania otwartych pytań, jak zresztą wspomniałeś.
1: Dokładnie.
0: Marcinie, dzięki za ten telefon, dzięki za podzielenie się swoją perspektywą.
2: Miłego.
0: Wszystkiego dobrego. Razem z nami Jarek. Halo, halo, cześć Jarku.
3: Cześć, witam serdecznie. Wiecie co, ja w trochę takim aspekcie bardziej fizycznym, w sensie AI i takich innych tam dziwnych rzeczy, jestem kierowcą zawodowym i powtarza się od wielu, wielu lat już, że... na początek powiem, że rynek pracodawcy jest dla mnie od zawsze. Nie było nigdy dla mnie w rynku pracownika, szczerze mówiąc. Tak uważam, to jest moje prywatne zdanie. A wracając do tego, że jestem kierowcą zawodowym, to zawsze się powtarza od kilkunastu lat już, że, czy kilku lat, że brakuje kierowców zawodowych, tysiące, dwa tysiące i tak dalej. Ja tego naprawdę nie widzę, bo do naszej firmy przychodzą pracownicy, odchodzą pracownicy i ten tak naprawdę przemiał jest tych ludzi. I uważam, że druga sprawa, że byłby brak pracownika, już nawet abstrahując od kierowcy zawodowego, to myślę, że te pensje i wynagrodzenia jednak powinny wzrastać co jakiś czas, a ja tego na przykład u siebie w firmie, czy rozmawiam ze znajomymi, nie, w ogóle tego nie zauważam, nie? Więc no nie wiem, czy tu jest akurat, czy kiedykolwiek był rynek pracownika. No może tak, może ja tego nie zauważyłem, może gdzieś to pominąłem, bo w jednej firmie pracowałem prawie 15 lat na jednym stanowisku, więc

0: jako przedstawiciel handlowy znowu, więc może gdzieś to mi umknęło, ale no przynajmniej teraz to tak jak rozmawiacie, na pewno jest rynek pracodawcy i może nawet już nie jestem przejściowy, że jeszcze chwilę jest pracownika, za chwilę będzie pracodawca. Wydaje mi się, że jest bardziej pracodawcy. Mhm.
1: A to jest w ogóle fajne, że taką perspektywę przynosisz, bo my to widzimy na rynku i są podobne prawidłowości na rynku takim spedycyjno-logistycznym co do i na rynku budowlanym i na rynku produkcyjnym jest podobnie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że my ostatnio mamy akurat kilku klientów takich logistyczno-spedycyjnych i u kilku z nich podnosiliśmy podstawy wynagrodzeń. Czyli to jest taki jasny sygnał, że premie za wyjeżdżone, za gdzieś tam zoptymalizowane trasy i tak dalej, ale podnoszenie podstaw to jest jasny sygnał, że jest jednak rynek pracownika, nie? Że naprzeciwko temu pracownikowi trzeba wyjść. I wydaje mi się, tak wiesz, z doświadczenia jeszcze tylko domknę, że to, co się powtarza u tych, przynajmniej naszych klientów z naszego punktu widzenia patrząc, że jest ogromny problem w niedogadaniu. Czyli, że się szuka, że do spedycji i do logistyki szuka się ludzi, którzy mają dobre i fajne doświadczenie wpisane w CV, natomiast nie sprawdza się podstaw i nie sprawdza się umiejętności. I znowu wracamy do tego, że na papierze kandydat fajnie wygląda, to dużo mu zapłacimy, albo lepiej mu zapłacimy, albo zawalczymy o niego, a bardzo często ludzie, którzy naprawdę nadają się do tej roboty, bo to doskonale wiesz, jaki zestaw cech trzeba mieć, po prostu tego się nie sprawdza. I myślę, że to jest największy błąd pracodawców i tutaj ten rynek pracodawcy i pracownika po prostu się rozjeżdża.
0: Tak, ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o logistykę i spedycję i tak dalej, to w ogóle się chyba nie sprawdza, bo jak się czasem usłyszy jako kierowca od spedytora jakieś zadanie albo cokolwiek, to po prostu jest katastrofa.
1: No właśnie.
0: Moim zdaniem, to znowu moje prywatne zdanie, wiadomo, że to może nie do końca się da spełnić i wykonać, ale moim zdaniem spedytorem, planistą, jak zwał, tak zwał, powinni być byli kierowcy, którzy zrezygnowali, nie wiem, poszli może ewentualnie na emeryturę, chcą dorobić, bo oni wiedzą, z czym to się je w kwestii jazdy, dróg, topografii i tak dalej, nie?
2: Mhm. To będzie już sztafeta pokoleń. Jarku, dzięki za ten telefon. Dzięki
0: za to. Mogę jeszcze poruszyć jeszcze jedną kwestię?
2: Ostatnio w ciągu mniej więcej 15 sekund, jeśli dasz radę to zrobić,
0: nie,
2: to bardzo proszę.
0: To 15 to się nie wyrobię.
2: No to trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Dobra,
2: numer znasz, dzwoń częściej. 226-45-2100. Różo, czas ucieka, chciałem cię jeszcze jedną rzecz spytać. Jeśli ktoś wchodzi na rynek pracy, gdzie on ma szukać teraz tej pracy?
1: To jest mniej o tym, gdzie ma szukać, chociaż o tym zaraz też możemy powiedzieć. Natomiast głównym problemem dzisiaj jest to, co pisze w tym nieszczęsnym CV. To znaczy to, że ludzie rzeczywiście tak podchodzą, trochę nawet mieliśmy taki przykład przed sekundą, bo to dotyczy różnych pokoleń. Czyli to, że wpisuje się jedną rzecz w CV i jest coś takie przekonanie, że jest takie CV uniwersalne. I je się wysyła i po prostu lecimy na ilość. Niestety, co się sieje, to się zbiera. Czyli wtedy, jak wyślę 500 CV-ek, no to na 490 najprawdopodobniej nie dostanę żadnej odpowiedzi.
2: Czyli lepiej wysłać 5, a sprofilowanych konkretnie pod daną firmę.
1: Dokładnie tak. I to jest to, żeby czytać ogłoszenia, żeby używać tych słów kluczowych. Nie mamy na to wpływu, czy czyta nas automat, czy człowiek, ale jeden i drugi będzie szukał tego samego. Będzie szukał haseł i słów kluczowych. Rekruter, jak czyta, nawet jeśli to jest fizycznie człowiek, to ma kilka sekund na to, żeby ocenić, czy CV się nadaje, czy nie.
2: To jeszcze jedna rzecz, jednym zdaniem, jeśli możesz. Wysyłać CV tam, gdzie chcemy pracować, czy tam, gdzie są oferty pracy?
1: Zwykle to pierwsze. Czyli jeśli ogłoszenia nie ma, ale firma nas bardzo interesuje i możemy napisać 2-3 zdania. Ludzie nie mają czasu tego czytać, ale zawsze chętnie pogadają z kimś, kto naprawdę jest zajawiony tematem. Więc totalnie to pierwsze.
2: Powiedziała Róża Szafranek, liderka i ekspertka w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynek pracy, biznes, ludzie, która prowadzi HR Chińcy, ale prowadzi też popularny podcast Ludzie z pracą. Różo, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: 226-45-2100. Jakie jest wasze zdanie? Mamy rynek pracodawcy, czy jednak pracownika? I czy dzisiaj w ogóle łatwo znaleźć pracę, czy trochę w ostatnich latach się pozmieniało?
3: Pogadajmy. 226452100.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Kończy się wiosenny redyk, czyli uroczyste wypędzanie owiec na górskie pastwiska. Na przełomie kwietnia i maja owce należące do kilkudziesięciu właścicieli są łączone w wielkie stado i rozpoczyna się wypas. Wiosenne redyki odbyły się dotychczas m.in. w Koniakowie i na Stecówce Wistebnej, a swoje owce ostatnio wyprowadzali Barbara i Jan Kędzior z Wisły Pasieki.
2: Teściu mnie strasznie namówił, kiedyś się zapytał, jakie tu masz fajne miejsce na owce, tu wyciąg, potem tu nie wiadomo, jak to grodziczka i nie potem trzeba rozbierać. No i przyszedł czas na to, że się zaczęło.
3: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówimy. Się marzyły owce na pasiekach i w końcu owce na pasiekach są.
4: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
3: No tak mówią, ale...
2: To inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
0: To nie tylko wiadomości dla baranów. Jutro temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie do 16. Obszary podgórskie, no tam nieco chłodniej, około 8 stopni Celsjusza i może popadać, więc warto wziąć ze sobą coś od deszczu.
1: Autopromocja.
5: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
9: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
8: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
9: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: No dzień dobry, jeśli dopiero do nas dołączyliście, cześć i czołem, to druga godzina naszego spotkania, jest poniedziałek, 11 maja, wracamy na rynek pracy.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Rynek, który jak się okazuje nas raczej nie rozpieszcza. Nawet z ciekawości dzisiaj sprawdziłem i stopa bezrobocia w Polsce w lutym chociażby wyniosła 6,1% w porównaniu do 6% odnotowanych w styczniu. Tak wysokiego bezrobocia nie było od lat, a dokładnie od września 2021 roku. Pytanie tylko, czy te dane mogą sugerować, że rynek pracownika dzisiaj zmienił się w rynek pracodawcy. I to jest też pytanie do Was. Czy dzisiaj łatwo znaleźć pracę? 226452100. Jak wygląda aktualny rynek pracy? Czego oczekują firmy? I na ile kandydaci wciąż mogą przebierać w ofertach? Właśnie o tym dziś rozmawiamy.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Mamy rynek pracy, czy jednak mamy rynek pracodawcy, czy jednak pracownika? 226452100 do 18 jesteśmy razem z Wami. Renata Żuchowska, Kuba Szczepaniak, Kuba Jamrozek, Harry Styles też do nas dołączył. Ten to chyba na rynek pracy nie może narzekać.
2: Ty

0: To Harry Styles. Myślę, że fanki mogą teraz głośno krzyczeć, no chyba, że aktualnie szukają pracy, bo tak też może być. Podobno rynek pracownika się zmienia w rynek pracodawcy. Czy to już jest tak na 100% zrobione? Tego do końca nie wiem. To też pytanie do was. I czy łatwo dzisiaj znaleźć pracę? 226452100. Właśnie o tym gadamy.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Martyna Róg, która jest ekspertką HR. Dzień dobry, cześć Martyno.
2: Dzień dobry, cześć, witam słuchaczy.
0: Łatwo dzisiaj znaleźć robotę czy nie, twoim zdaniem?
2: Myślę, że to zależy jaką robotę. Mówisz o tym, czy rynek pracownika, czy pracodawcy. Z mojej perspektywy my teraz mamy wiele rynków pracy. I na jednym wygrywa pracownik, a na innym w dalszym ciągu pracodawca.
0: Jak to jest możliwe? To trochę zależy od tego, jakiej pracy szukamy, jakie są nasze oczekiwania. Czy mówisz o tej różnorodności rynków w zupełnie innym kontekście?
2: Myślę sobie, że oczekiwania mają dwie strony. I to, że pracodawcy narzekają na brak kompetencji u kandydatów, to wynika właśnie z tego, że ich oczekiwania nie są spełnione, potrzebują czegoś więcej. Oczekiwania niektórych kandydatów również nie bywają spełnione, bo właśnie ten rynek się zmienia i nie trafiają wprost w te oczekiwania.
0: Czyli wychodzi na to, że wszyscy jesteśmy niezadowoleni. Ci, którzy dają pracę i ci, którzy się o nią starają.
2: Ja bym powiedziała, że teraz wszyscy mają wyzwania. Czy są wszyscy niezadowoleni? No, myślę, że to za dużo.
0: Ale możemy jeszcze podrążyć ten temat. Co dzisiaj najbardziej wkurza pracowników w firmach z twojej perspektywy?
2: Z mojej perspektywy nieprzewidywalność. To, że nie wiedzą, czego się spodziewać. I to na poziomie swojego przełożonego nieraz, ale też na poziomie tego, jak będzie wyglądała praca w niedługim czasie. Czy będą potrzebni jeszcze, czy nie.
0: Czyli kwestia automatyzacji, tego, że dużo zmienia się w firmach i czy ja dla tej firmy będę jakąkolwiek wartością za 5 czy 10 lat. Chociaż słyszałem, że

0: się zmienia pracę co 3 tak średnio, więc nie wiem, czy w ogóle warto patrzeć w takiej perspektywie.
1: Myślę, że ludzie teraz się zastanawiają i faktycznie ta automatyzacja zmienia bardzo dużo, bardzo dużo. Bo standardowe zawody, które mieliśmy na rynku, aktualnie przechodzą taki rebranding. Część aktywności zostaje zautomatyzowanych, no więc musi się pojawić miejsce na coś nowego i to jest właśnie nieraz zagadka dla ludzi.
0: Myślałem, że jednak powiesz, że pracowników w pracodawcach wkurza to, że jak sobie otwierają ogłoszenia o pracę, to wciąż tam są te owocowe czwartki, stojak na rowery i prysznic. Fajne, ale nie wiem, czy o to chodzi w pracy, natomiast nie ma na przykład możliwości rozwoju albo wyższych zarobków, niż byśmy chcieli.
1: Mm-hmm. No to tak na poziomie kandydatów, wielu kandydatów wkurza to, że nie wiedzą, jakie są widełki. W dalszym ciągu nie wszyscy publikują widełki w ogłoszeniach o pracę, więc nawet taka podstawowa informacja, ile się będzie zarabiało, czy warto angażować się w proces rekrutacji, czy nie, bywa niespodzianką.
0: To ma być zmienione przez dyrektywę unijną.
1: Ma być zmienione i teoretycznie w rekrutacji to już działa, tylko że obowiązek mówi o tym, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika przed startem. I to nie mówi wcale o tym, że to musi być w ogłoszeniu o pracę. Czyli może ktoś się zaangażować w pełen proces rekrutacji i na samym końcu dowiedzieć się, że jego oczekiwania nie będą spełnione.
0: Czyli będzie czas, będzie zaangażowanie, wszystko to, co poświęciliśmy, żeby spotkać się z tym naszym potencjalnym pracodawcą i to pójdzie, jedynie przychodzi mi do głowy teraz sformułowanie się paść, dlatego, że ktoś nam nie powiedział, ile będziemy zarabiać.
1: Tak, tak. Można tak powiedzieć. To wkurza kandydatów.
0: Zastanawiam się też, na ile dzisiaj ten rynek pracy jest trochę kreowany przez to, jak zmienia się nasze podejście do pracy. Dzisiaj coraz częściej się mówi o tym życiu pomiędzy pracą a naszym domem, tym, żeby stawiać na siebie, żeby wychodzić z pracy i nie odrabiać tych dodatkowych godzin, bo po co? Życie jest krótkie. Czy to przekłada się faktycznie jeden do jednego na rynek pracy i to, o czym dzisiaj, i na to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czy jednak nie?
1: Na pewno troszeczkę się przekłada. Wchodzi na rynek pokolenie, które bardziej stawia granice. Wcześniejsze pokolenia mniej to robiły i teraz się mogą uczyć od tego nowego pokolenia. Natomiast mnie się wydaje, że ta właśnie nieprzewidywalność i zmienność rynku pracy powoduje, że ten wolny czas nie jest wcale taki spokojny, bo wiele osób ma takie FOMO, że powinni się rozwijać, powinni zmieniać, uczyć się tej automatyzacji, żeby nie wypaść z rynku.
0: Czyli nie mamy czegoś takiego, że jak się kończy dzień pracy, to my z tej pracy wychodzimy i o niej zapominamy do jutra.
1: Masz tak?
0: Ja lubię swoją pracę, więc to trochę co innego.
1: Ja również, ale z tego co słyszę, to te granice coraz bardziej się zacierają.
0: 226452100. Czekamy na wasze telefony. Czy dzisiaj łatwo znaleźć pracę? Chodzi nam o wasze doświadczenia, ale też wasze doświadczenia w kontekście tego, czy dzisiaj możemy mówić o rynku pracodawcy, czy jednak pracownika. Jaka jest wasza perspektywa? 226452100. Czekamy na telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: To jeszcze raz 226452100 i z tego co wiem, ktoś po drugiej stronie jest to chyba Tomasz. Halo, halo, cześć Tomaszu.
3: Tak, cześć, witajcie. Chciałbym odpowiedzieć na wasze pytanie, czy łatwo dzisiaj znaleźć pracę. Ja myślę, że dwie fajne kwestie tutaj zostały poruszone i w dużym stopniu pozwalają nam odpowiedzieć na to pytanie, że tak, jeżeli ktoś szuka pracy i odpowiada na właściwe zgłoszenie, czyli wie, jakiej pracy szuka, to myślę, że tą pracę znajdzie. To jest pierwsze. A druga sprawa, kwestia informowania pracowników o wynagrodzeniu, bo jestem zdania, że pracuje się za wynagrodzenie, też za satysfakcję, ale w głównej mierze za wynagrodzenie i w dużym stopniu ograniczyłoby to ilość pustych wysłanych CV w momencie, kiedy pracownicy by wiedzieli, na jakie stawki się godzą. Chciałbym jeszcze jedną kwestię dodać, że bardzo często zdarzało mi się w procesie rekrutacji pewne rzeczy nie zostały powiedziane na samym początku.

0: początku na przykład czas pracy, chociażby półgodzinna bądź godzinna bezpłatna przerwa w pracy wliczana do czasu pracy.
1: Halo,
0: ma to ogromne znaczenie.
1: No właśnie, Martyno, i co ty na to? Bo o ważnych rzeczach Tomek mówi. Dwie, które właściwie odniósł się do tego, o czym my rozmawialiśmy, i ta trzecia, że niektóre rzeczy w takim procesie rekrutacyjnym są niepowiedziane wprost.
2: Ja w dalszym ciągu tego nie rozumiem. Dlaczego te kwestie nie są poruszane na początku? Jeśli to są kryteria ważne dla ludzi, które mają spowodować, że firma też straci czas, bo ktoś się nie zdecyduje na taką pracę, bądź przyjmie tą ofertę i po 3 miesiącach podziękuje, to też jest koszt dla organizacji. Także ja tego nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy nie są komunikowane. Na pewno to nie jest dobra praktyka rynku.
1: Tomku, a kim jesteś z zawodu?
0: Ja jestem inżynierem branży elektrycznej.
1: I w twojej branży łatwo teraz o pracę? Pytam w takim kontekście tego, czy to są rekrutacje ukryte i mało kto o nich wie, czy jednak tych ofert jest mnóstwo w takiej przestrzeni nawet internetowej. Jak to wygląda w praktyce u ciebie?
0: W praktyce to zależy od lokalizacji i w zasadzie przy dużych ośrodkach aglomeracyjnych są te biura projektowe, przy dużych zakładach przemysłowych są te biura projektowe. Rynek pracy jest tutaj otwarty i są poszukiwania, ale w momencie, kiedy mieszka się w mniejszej miejscowości, tak jak i na przykład ja, to żeby dostać dobrą pracę, taką pracę, z której jestem zadowolony, z której czerpię satysfakcję, niestety muszę poświęcić swój czas na dojazd, jest to minimum godzina dziennie w jedną i w drugą stronę. I tutaj na przykład się spotkałem z tym, że została pominięta informacja na temat przerwy. A w moim przypadku ma to ogromne znaczenie, bo tego czasu nie poświęcam rodzinie. Ale chciałbym podkreślić to, że praca, którą mam, daje mi ogromną satysfakcję, ogromną radość i też przekłada się na cyferki.
1: Dziewczyny i chłopaki na Politechniki, wychodzi na to. Dzięki, Tomku, za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego
0: Pozdrawiam
2: dobrego.
0: Serdecznie.
1: Powodzenia w kolejnym tygodniu pracy. Mamy rynek pracodawcy czy jednak pracownika? 226452100. Czekamy na wasze telefony. I czy łatwo dzisiaj znaleźć pracę? To skoro Tomek jest inżynierem, to chyba z inżynieryjną precyzją mogę powiedzieć, że kiedy Gmex z Kosmą Królem wezmą się do pracy, no to powstać może tylko jedna rzecz. Chociażby etiuda numer 5. Posłuchajcie sami, a my z wami do 18 jesteśmy dziś.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: To Jim Mackey, Kosma Król. My dziś rozmawiamy o rynku pracy, więc warto wspomnieć, że Kosma pracuje w czwórce. No i na scenie oczywiście, tak na co dzień. 226452100. Czy waszym zdaniem łatwo dzisiaj znaleźć pracę?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Martyna Róg, ekspertka HR w naszym studiu, a na łączach Maciej. Halo, halo, cześć Maćku. To poniedziałkowe popołudnie.
2: Siema, siema Kuba, cześć, dzień dobry.
0: Jaka branża, jaka branża?
2: Wiesz co, ja jestem w branży produkcyjnej, materiały do budownictwa, natomiast z wykształcenia też jestem inżynierem, tutaj mój kolega, który mówi to jakby... Ja uważam tak, politechnika spoko, tak, potem znajdzie się robotę dobrą. Natomiast wiesz co, jakby nie o tym, ja myślę, że dzisiaj jest tak, że jest tej roboty dużo, nie? Jakby tak myślę, że znaleźć pracę jest łatwo, tylko kwestia właśnie tej komunikacji później, nie? To jest chyba to, nie? Bo ja akurat teraz jestem po drugiej stronie, ja zatrudniam. Natomiast też kiedyś pracowałem na etacie, czy tam na jakichś umowach śmieciowych i jakby też byłem po tej drugiej stronie. I uważam, że dużo rzeczy trzeba sobie mówić i te rozmowy kwalifikacyjne właśnie, które tak jak tutaj kolega mówił, one muszą jakby zawierać te wszystkie... musimy się dogadać, tak? Czego mamy się spodziewać? Zarówno jakby pracodawca powinien powiedzieć, jak i pracownik powinien się dopytać. Ja jako pracodawca, jak tam czasem rekrutuję, to zawsze właśnie mówię... nie wiem, w jakich godzinach, czego oczekujemy, co powinno być, no bo potem, tak jak tutaj pani Martyna powiedziała, no na litość boską mnie też nie zależy na to, żeby znaleźć kogoś na miesiąc czy sześć, nie? No bo chodzi o to, że jak się zdecyduje, żeby i ponosi się ten koszt, żeby te miejsce pracy stworzyć, to chciałoby się, żeby ten pracownik rzeczywiście pracował jak najdłużej, bo im dłużej pracuje, tym jest później jakby bardziej efektywny i jakby lepiej pracuje, łatwiej się współpracuje i tak dalej.
0: Czyli praca jest, tylko gdzieś po drodze coś szwankuje w tej komunikacji pomiędzy tym, kto chce mieć tę pracę, a tym, kto ją daje.
2: No to tak, i potem wiesz, i potem też jest takie, że tam jakby trzeba rozmawiać też o problemach, nie? Bo czasami jakieś takie rzeczy, no jest dzisiaj ta rotacja, mi się wydaje, cały czas. No my, okej, mamy tam nie jakieś nie wiadomo jak dużo ludzi, ale są ludzie, którzy na przykład przyszli od samego początku, pracują i bardzo długo i tak dalej. Natomiast są tacy, którzy gdzieś tam szukają, potem chcą wrócić na przykład i tak dalej. Więc to... Nie wiem. Znaczy, ale ogólnie myślę, że dzisiaj jest tak, że niestety jesteśmy jako gospodarczo, oczywiście to nie jest temat sam gospodarczy, ale myślę, że jesteśmy na takim etapie, że na rynek pracy wchodzi coraz mniej osób, jest teraz coraz więcej osób, które jakby z tego rynku wychodzą, bo wychodzą na emerytury, tak, bo jakiś tam dwyż, tak, lat tam powojennych odchodzi na emerytury. No i generalnie myślę, że te imigrantów tak nie ma za bardzo, tam politycy nie wiedzą, co z tym zrobić. Jest dużo roboty. Tak.
0: Czyli
2: myślę, nie?
0: Praca jest, tylko pytanie, czy ta praca jest w stanie zaspokoić nasze oczekiwania, bo może jest tak, że dzisiaj zbyt dużo osób chce być dyrektorami, a niekoniecznie tymi, którzy polecenia dyrektorów wykonują.
2: Co, czy dyrektorami? Znaczy nie wiem, no rzeczywiście jest jakiś pewnie problem, że ludzie dzisiaj mają problem z tym, że za bardzo coś by chcieli robić, a tak naprawdę głównie przychodzimy do roboty po to, żeby dodawać pieniądze. Znaczy ja to też rozumiem, nie? Bo ja też jakby czerpię dużą satysfakcję z wydawania pieniędzy i myślę, że to jest super, że idziemy do pracy przede wszystkim, żeby zarobić kasę, ale z drugiej strony no to też jest tak, znaczy ja to zrozumiałem, jak po drugiej stronie byłem, nie? No bo jakby, żeby zrobić te pieniądze, znaczy pracodawca nie daje kasy, tylko dają klienci, który się obsługuje tam dla pracodawcy i tak dalej. I jakby no generalnie jest to, no nie wiem, można być dyrektorem i zarabiać dużo dla przedsiębiorstwa czy tam dla firmy, a można być, nie wiem, no osobą, która robi jakieś inne proste rzeczy i tak samo dużo zarabiać, nie? Jakby ja myślę, że to jest bardzo takie umowne, nie? To takie dzisiaj właśnie gadanie, że ktoś jest jakiś tam key accountant, jakiś tam, nie wiem, coś tam, bla, bla, bla, senior manager. No nie.

0: no to nie wiem, to jest jakaś taka kwestia organizacji i potem
1: Macieju,
0: tego, co się mówi. Wiesz.
1: Masz perspektywę i pracownika, i pracodawcy. Z twojej perspektywy jest rynek pracownika czy pracodawcy obecnie w twojej branży?
0: Wiesz co, ja myślę, znaczy był na pewno z 3 lata temu, to był mega rynek pracownika, bo to bardzo czuć. Teraz jest takie 50-50, ale wydaje mi się, że nadal jednak chyba pracownika, nie? Bo mówię, to jest kwestia tego, że to jakoś się nie bilansuje, nie? Ja uważam, że dzisiaj właśnie bilans jest taki, że więcej ludzi z rynku pracy odchodzi niż przychodzi. A generalnie cały czas jesteśmy gdzieś tam tym zapleczem czy produkcyjnym, czy produkcyjno-usługowym, czy w Unii Europejskiej, czy nawet gdzieś tam dalej, nie? Ja akurat pracuję w branży materiałów budowlanych, gdzie my obsługujemy właściwie wszystkie kraje Unii, Szwajcaria, więc jakby... I tej pracy jest. No mamy na przykład, no nie wiem, w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z klientami ze Szwajcarii, którzy mówili, że generalnie jest problem, że ludziom się nie chce produkować. Firmy niemieckie się zamykają, bo następne pokolenie dochodzi do ręki, do jakby władzy i im się nie chce po prostu zaiwaniać, użerać się z pracownikami, nie chce się robić tego jakby biznesu, bo oni by woleli, znaczy lepiej jest po prostu wsadzić kasę na jakieś konto, na jakieś tam, nie wiem, coś, co, że nic nie robimy, ale jakaś kasa jest, tak? A oczywiście nie mówię o jakichś dużych, olbrzymich koncernach, tak? No bo to tam zawsze są jakieś zarządy zawodowe i tak dalej, ale mówię o firmach rodzinnych, które właśnie robią jakieś materiały do budownictwa i tak dalej. A Polska jakby w ostatnim czasie jest jakby tak wyjątkowa, no bo nam się cały czas jeszcze miło wszystko chce, nie? Zobaczymy, co będzie, jak następne pokolenie wejdzie.
2: No, zobaczymy.
0: Zarządzających. Ale jest, produkcja jest trudna, nie? Produkcja jest trudna, bo to jest praca z ludźmi, nie? Znaczy wszędzie jest, zresztą ja mówię o produkcji, bo pracuję w produkcji, ale pewnie jak tam bym pracował tak jak wy, też bym pewnie uważał, że to jest trudne, bo zawsze trudno. Wydaje nam się, że to, co my robimy, jest trudne, a wszędzie naokoło jest Eldorado.
2: No wiesz, jak to jest. Koszula najbliższe ciału jest zawsze tą najbliższą. Tak. Wszystkiego dobrego, Maćku. Dzięki za ten telefon.
0: No, dzięki.
2: Takich szefów nam trzeba. Takich szefów nam trzeba. Wszystkiego dobrego. 226452100. Łatwo dzisiaj znaleźć pracę i mamy bardziej rynek pracodawcy, czy jednak pracownika? Jakie jest wasze zdanie? Martyno, moim zdaniem to wszystko zależy od branży. I pewnie trudno porównać branżę budowlaną na przykład do IT, bo były też takie telefony, że no w IT to jest tak, że jak ktoś jest programistą, to nie musi oznaczać, że on teraz nie szuka pracy i wszyscy go chcą z otwartymi ramionami, bo jest automatyzacja, AI wchodzi bardzo mocno akurat do tej dziedziny życia, więc tu jest trudniej, ale gdzieś indziej może jest łatwiej.
1: Także w branży technologicznej są profesje, które mają się całkiem dobrze. Cyberbezpieczeństwo. Eksperci od dużych zbiorów danych, big data tak zwane. Osoby, które znają się na sztucznej inteligencji, ale tak bardzo dobrze się znają. To są dalej rozchwytywane kompetencje. Ale tak...
2: Tylko dzisiaj chyba trochę tak jest, że trzeba sobie uświadomić, że może znajdę sobie właśnie taką dziedzinę, niech to będzie cyberbezpieczeństwo, a może właśnie ta branża związana z AI. Ja muszę wiedzieć, że mogę robić to, co robię teraz, ale tamto też jest ciekawe, bo być może za jakiś czas będę musiał robić tamto, bo na to już nie będzie zapotrzebowania.
1: To jest właśnie ta nieprzewidywalność obecnego rynku pracy. Wiesz co... Ja tak sobie myślę, że pracodawcy już tak naprawdę nie poszukują teraz osób na stanowiska. I to jest taka różnica w tym, co się zmienia na rynku pracy teraz najmocniej. Pracodawcy potrzebują teraz osoby, które dowiozą rezultaty.
2: To może powinni to pisać w ogłoszeniach o pracę.
1: Wiesz co, próbują pisać, no tylko z różnym skutkiem. To się pojawia, na przykład odpowiedzialność za dowody. Jak mamy mówić o tym, w jaki sposób szukać pracy i kto jest tak naprawdę potrzebny, to myślę, że w każdej branży w dalszym ciągu potrzeba osób skutecznych. Takich, które dowożą rezultaty, które umieją, które potrafią powiedzieć, co zrobiły, co osiągnęły, jakie działania podjęły i jaki był wynik końcowy. Czyli już mniej taka storytellingowa opowieść o tym, że na tym stanowisku robiłem analizy, tylko co z tych analiz wynikało. Jak to się przełożyło na ten biznes? I myślę sobie, że w każdej branży w dalszym ciągu pracodawca byłby otwarty na takiego specjalistę, który zrobi mu określony efekt.
2: Czyli ty jednak też potwierdzasz, że kucharz

0: Tancerz, akrobata to jest dobry kierunek. Mnie się zawsze wydawało, że trzeba być dobrym w jednej rzeczy, a nie się tak jakoś na kawałki rozkładać.
1: No tylko w czym teraz być dobrym? Bo moim zdaniem teraz trzeba być dobrym w tym, żeby się uczyć nowych umiejętności i oduczać starych przyzwyczajeń. Obecny rynek właśnie tak wygląda, że ta praca bardzo mocno się zmienia. I ja bym postawiła na takie uniwersalne kompetencje i ich bym się, takich metakompetencji, ich bym się uczyła. Krytycznego myślenia, analizy danych, takich prawdziwych, rozwiązywania problemów. Nie jakiegoś jednego narzędzia przywiązania do jednej specjalizacji. Bo mnie się wydaje, że tych zawodów, które będą za 5 lat, jeszcze nie mamy na rynku.
0: To może być bardzo ciekawe. Martyna Ruk, ekspertka HR razem z nami, a ja pytam was o to, czy dzisiaj łatwo znaleźć pracę. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: Zakładam, że może być tak, że wśród was są ludzie, którzy faktycznie pracują na stanowisku ogarniacza, to biorę w cudzysłów, bo właściwie chyba do tego się sprowadza też ten multitasking, o którym dziś rozmawiamy. 226452100. Jakie jest wasze zdanie? Czy dzisiaj naprawdę łatwo znaleźć pracę?

0: To Safario w czwórce, 21 minut do godziny 18.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Pogadajmy dzisiaj na rynku pracy. Pytamy was o to, czy obecny rynek pracy to jest rynek pracodawcy, czy jednak pracownika i czy w ogóle łatwo dzisiaj znaleźć pracę. Jakie są wasze doświadczenia? Czekamy na telefony 226452100. A razem z nami Martyna Róg, która jest ekspertką HR, która w swoim życiu wysłała CV ile? Liczyłaś czy nie?
3: Dwa razy.
0: Dwa?
3: Tak, tak. Ja jestem z tych dinozaurów, którzy
0: mają 19 lat, bo...

0: tylko dwa CV w życiu musieli wysłać.
1: Nie, nie, ja jestem lojalna jednej i marce od dłuższego czasu, jest mi dobrze tam, gdzie jestem, więc nie mam potrzeby wysyłać swojej aplikacji.
0: A to jest bardzo ciekawe, dlatego że rozumiem, że to nie jest jakiś taki trend, który na rynku występuje, że się idzie do pracy i pracuje w jednej firmie 10 czy 15 lat. Ja słyszę z każdej strony, że teraz to trzeba się przebranżawiać, że to 3 lata w jednej firmie i potem w drugiej robisz coś zupełnie innego, ale te zmiany są po prostu taką naturalną częścią życia pracownika.
1: No tak, tylko że są firmy, które dbają o to, żeby te zmiany były wewnątrz organizacji. Mówił o tym przed chwilą Maciej, że ludzie po prostu odchodzą zamiast pracować i jemu to się nie zwraca biznesowo, jak się szybko zwalniają. A są firmy, które o tym myślą i słuchają pracowników, widzą, co się z nimi dzieje, dbają o to, żeby te zadania rozwojowe się pojawiały.
0: Także czyli ja żeby nie było to statyczne, tylko zawsze coś nowego, nowe bodźce, które pobudzają. A dlaczego tak wiele osób wysyła dziesiątki CV? Ty wysłałaś dwa, ale mieliśmy dzisiaj też telefon, kiedy Julia mówiła, że wysłała ich prawdopodobnie 400 i nie dostaje się odpowiedzi.
1: Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że procesy rekrutacyjne nie nadążają za tym, co się dzieje, bo kandydaci też właśnie masowo wysyłają przez te automatyzacje, które są wszechobecne. Takich aplikacji spływa kilkadziesiąt, kilkaset na jedną pozycję. I jeśli firmy nie mają wdrożonych odpowiednich automatyzacji po swojej stronie, żeby móc selekcjonować, odpowiadać tym kandydatom, no to pojawia się cisza po wysłaniu aplikacji.
0: A myślisz, że to jakoś wpływa też na zaufanie takiego potencjalnego pracownika do pracodawcy, czy to nie ma kompletnie żadnego znaczenia? No po prostu ktoś nam nie odpisał na nasze CV, takie jest życie, trzeba to zaakceptować.
1: Ja myślę sobie, że bardzo wpływa na reputację pod warunkiem, że wiesz, gdzie aplikujesz. Bo jeśli wysyłasz 400 aplikacji, to trudno jest mi uwierzyć, że pamiętasz każdą jedną firmę, do której aplikowałeś. Także jeśli to są takie aplikacje do konkretnej firmy i jeśli one pozostają bez odpowiedzi, no to według mnie to jest rysa na szkle w relacji z tą firmą.
0: A te wszystkie portale internetowe związane z ogłoszeniami o pracę, to warto brać pod uwagę, czy nie? Bo ja ostatnio usłyszałem, że wysyłasz CV tam, gdzie chcesz pracować, a nie tam, gdzie jest jakaś oferta.
1: Ja myślę sobie, że jeśli firma publikuje ogłoszenie na płatnych portalach i faktycznie decyduje się płacić za to, żeby te aplikacje tam się pojawiły, to warto wykorzystać tę furtkę. Ale ja bym też udzieliła takiej wskazówki, że jeśli nie dostaje się odpowiedzi, to warto do firmy odezwać się bezpośrednio i zapytać, bo może faktycznie jakiś proces nie zadziałał, może ktoś coś przegapił. No i jeśli ci zależy na pracy w tej konkretnej firmie, no to odezwij się potem ponownie. Czyli odpowiadając wprost, myślę, że śmiało można aplikować przez portale, ale można też ponawiać kontakt potem innymi drogami.
0: Trochę jestem zaskoczony, bo zerknąłem przez przypadek do mojej skrzynki i pojawiło się tutaj pytanie o to, a właściwie konkretne zdanie, można powiedzieć nawet teza. Moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że dzisiaj pracodawcy nie szukają najlepszych ludzi, tylko tych najtańszych. Ale to smutne by było. Tak faktycznie jest, czy nie?
1: Ja dalej podtrzymuję, że moim zdaniem pracodawcy szukają skutecznych osób, które rozwiążą problemy organizacji. Teraz ta najtańsza praca, to się właśnie też zmienia na rynku, że dzięki automatyzacjom inaczej się wartościuje zadania. Jest inna cena tych zadań. I to nie chodzi o to, żeby znaleźć kogoś, co zrobi to zadanie najtaniej, bo może w ogóle nie trzeba ich robić. Tylko właśnie, czy ktoś rozwiąże te problemy, z którymi boryka się w tym momencie organizacja.
0: Martyno, jak będzie wyglądać takie poszukiwanie pracy w perspektywie 5 albo 10 lat? Bo wspomniałaś o tym, że powstaną wtedy prawdopodobnie zawody, których nie ma dzisiaj, o których nie wiemy, więc będziemy pracować w innych branżach, przynajmniej niektórzy z nas. Ale jak sam proces będzie wyglądał, twoim zdaniem? Taka futurologia trochę, ja wiem.
1: Trudne pytanie. Ja to w ogóle się zastanawiam, czy my będziemy pracować.
0: Myślisz, że ktoś będzie za nas wykonywał robotę?
1: Mam nadzieję, że będziemy potrafili znaleźć na tyle człowiek potrzebuje sensu, więc mam nadzieję, że tą lukę, którą wypełni automatyzacja, wypełnimy pracą z sensem. A jak będą wyglądały poszukiwania? Może wszyscy będziemy takimi cyfrowymi nomadami, nie pod jednym etapem.

0: etatem pod jednym szyldem, tylko biorąc określone zlecenia.
1: Ja sobie też wyobrażam, że sama rekrutacja będzie wyglądać w ten sposób, że mieszkamy, nie wiem, na Podkarpaciu, a chcemy pracę w Szczecinie, więc możemy się tam szybko teleportować, albo nasz hologram siedzi przed tym potencjalnym szefem i w czasie rzeczywistym może z nim rozmawiać face to face.
0: No, tak zwana praca zdalna.
1: No można powiedzieć, że praca zdalna. Daleko odpłynąłem chyba.
0: Wiesz co, no nie wiem, to też się teraz spotyka w rekrutacji, tak, że hologram się pojawia na rekrutacji, a potem pracuje ktoś zupełnie inny, nie ta osoba z hologramu. Także myślę, że to nie jest tak bardzo futurystyczne. Myślę, że część z tych rzeczy już się może dziać w tym momencie.
1: Powiedziała ona, nie ze Szczecina, a z Katowic, Martyna Róg, ekspertka HR. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: 9 minut pozostało do godziny 18, a z kim to sobie pan robił foteczki na zapleczu, to znaczy w naszym dużym studiu?
1: I to nawet nie foteczki, tylko roleczkę nagrywaliśmy.
0: Marta Zawadzka,
1: szkoła widziałem. Jazdy. A ile tejków zrobiliśmy?
0: Damian Sikorski, dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Fajne outro tej piosenki było, myślałem, że bardziej na nim się skupiłeś, bo sobie tam nuciłem pod nosem. Super to było.
0: Ładne.
1: Ładne. No, będzie głośno za moment. Marta Zalewska, już zdradziłeś, pojawi się w naszym studiu. Po pierwsze, przedpremierowo, to w zasadzie na 4 dni przed premierą oficjalną usłyszymy najnowszy singiel Marty Zalewskiej, zapowiadający jej kolejny album. Porozmawiamy również o iluśleciu pracy artystycznej, którą Marta obchodzi w tym roku. A wyobrażasz sobie, że ona obchodzi 30-lecie pracy artystycznej?
0: To jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy. Kiedy chcą od ciebie 25 lat doświadczenia, a masz 19 lat.
1: No właśnie.
0: To jest ten kazus.
1: I to jest duża szansa, że Marta Zalewska przeżyje swoje 90-lecie pracy artystycznej.
0: Może tak być.
1: I my również z nią. I to jest ciekawe, porozmawiamy o koncertach z okazji Nocy Muzeów. Marta Zalewska wystąpi w studiu imienia Władysława Szpilmana już w najbliższą sobotę i zagra przedpremierowo sporo nowych kompozycji, a po godzinie 19 zapraszam na spotkanie z debiutantem, z Jerzym Koczurem. Posłuchamy jego piosenek, porozmawiamy o muzyce, o graniu na żywo, bo ostatnio słyszałem go na jednym z festiwali i to był czarujący występ, naprawdę.
0: Damian nie debiutuje, natomiast przyjmuje stery już po godzinie 18, a my w Pogadajmy słyszymy się jutro. Będziemy rozmawiać o najlepszych historiach z SOR-u, więc będę opowiadał o swoim życiu i swoich złamanych kończynach, ale czekam też na wasze opowieści 22645.
1: Dlaczego to z takim uśmiechem powiedziałeś?
0: No bo mam to za sobą i mam nadzieję nie przed sobą. 2100 to nasz numer telefonu, który może się wam
1: przydać. Zima za kilka miesięcy, więc wszystko.
0: Nie kracz, nie kracz.
1: A kiedy ostatni raz miałeś coś złamanego?
0: No 3 lata temu.
1: A na serce?
0: Nie. W kończyny. Kostkę.
1: Okay.
0: Kończynę.
1: Dobra.
0: Zagipsowana i się wyleczyła. Z sercem gorzej by było. 226452100. Za dziś wielkie dzięki. Renata Żuchowska, Kuba Szczepaniak, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO

0: Na zegarach 18, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No pogoda dziś w Polsce mocno dynamiczna i typowo majowa. Nad krajem wkroczył niż atmosferyczny, który przynosi nam sporo chmur, przelotne opady deszczu, a także lokalne burze. Temperatury bardzo zróżnicowane. Na południu i w rejonach podgórskich około 14, maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W centrum do 20 stopni, a najcieplej na północnym i północnym zachodzie, tam nawet do 22 stopni. Jednak odczuwalne będzie chłodniejsze powietrze, no przez ten silny wiatr i dużą wilgotność powietrza.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: kiedyś klasyk powiedział, wiem, ale nie powiem, a Franklin teraz stworzył kompozycję zatytułowaną Powiem, nie powiem. Nowość w radiowej czwórce. Myślę, że niebawem również w naszej stałej rotacji. 6 minut po 18.
1: Będzie głośno.
0: A jakże. Do godziny 20. Damian Sikorski, witam, tu radiowa czwórka. Już za moment w naszym studiu pojawi się Marta Zalewska, która zapowie nowy singiel, nową płytę i koncerty solo act. To będzie trasa koncertowa, a pierwszy przystanek w Polskim Radiu z okazji Nocy Muzeów w studiu imienia Władysława Szpilmana w najbliższą sobotę o godzinie 20.30. Marta zagra solo act i uwaga, Marta w tym roku świętuje 30-lecie pracy artystycznej. O tym porozmawiamy już za moment, a po godzinie 19 zapraszam na spotkanie z debiutantem Jerzym Koczurem, który jest gitarzystą, ale również trębaczem, producentem, a przede wszystkim autorem muzyki i tekstów. Tymczasem Kuba Karaś z nowością, a także Faustyna Maciejczuk towarzyszy mu na wokalu. W sumie więcej Faustyna zaśpiewała od Kuby. Bez obaw.

0: Nieznaczenie, Marta Zalewska w Radiowej Czwórce i we własnej osobie. Witaj, cześć.
1: Cześć.
0: 2018 rok, wtedy ukazuje się twój debiutancki, solowy album, długogrający. A dzisiaj powinienem o tym mówić, że obchodzisz 30-lecie pracy artystycznej, bo to jest jedna z ważniejszych informacji, którą dostajemy w notce prasowej.
1: Tak, zorientowałam się w dość specyficznych okolicznościach pod koniec zeszłego roku, że chyba faktycznie właśnie tak wygląda ta rachuba i trzeba się przyznać.
0: To od którego momentu liczysz?
1: Liczę od pierwszego publicznego wystąpienia w sali kongresowej, gdy zaśpiewałam piosenkę duecik Bluesa z Majką Jeżowską. Była to trasa mikołajkowych koncertów dla dzieci i było ich tam chyba 6 tych koncertów.

0: I to było moje pierwsze wyjście na scenę jako wokalistki. Więc no, liczy się, tak.
1: Kubie Mrozkowi powiedziałem, że jest duża szansa, że przeżyjemy twoje 90-lecie artystyczne, ale na pewno 60-lecie. Bo za 30 lat będziesz, no, cały czas młodą artystką.
0: Z tym to trudno mi się może odnosić do tego jakoś specjalnie, ale jedno jest pewne, tendencja jest wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę artystycznych projektów, to niezbyt piękne słowo, może które nie scala wszystkiego tego, co robię, no ale to jeżeli możemy nazwać projektem na przykład napisanie muzyki teatralnej do spektaklu dramatycznego, to również jest jeden z projektów, który już w tym roku powstał, zaraz piszę do kolejnego spektaklu, w międzyczasie ukazuje się moja kolejna solowa płyta, a przy tym jeszcze zespół Woodlore, który za chwilę też będzie wydawać płytę i mój drugi zespół Let's End It, który również w tym roku może nie płytę, ale jeszcze przynajmniej ze 3 single się ukażą.
1: No i z pewnością piosenki tych zespołów dzisiaj też usłyszymy, ale muszę ci powiedzieć, że ja wszedłem sobie dzisiaj na Spotify'a, żeby tak przejrzeć, co wydarzyło się od 2018 roku i naprawdę ta dyskografia jest bardzo bogata na twoim koncie. Nawet o wielu projektach i płytach musiałem sobie przypomnieć, bo zapomniałem, bo również pojawia się na twoim koncie muzyka do audiobooku, którą stworzyłaś, jak i musicalowe rzeczy teatralne, twoje solowe płyty jako Jumble i z Julią Pietruchą. Przez te 8 lat wydałaś bardzo dużo muzyki.
0: Z wielką radością i wdzięcznością za to, że to było możliwe przy tak, faktycznie już tego jest sporo, ale to ciekawe, nawet jak teraz mówiłeś o tym, coś czego mi bardzo w tym kalejdoskopie brakowało i właśnie teraz to się w tym roku zmieni i już mam nadzieję nie będzie ani mi, ani mojej publiczności tego brakowało, bo też muszę przyznać, że dostawałam takie głosy od moich słuchaczy, że te piosenki, które są takie najbardziej odarte z bogatej aranżacji, takie najbardziej osobiste, intymne i taka ja nieprzetworzona, nieprzebrana, ja występuję na scenach teatralnych, więc mam tych wcieleń jeszcze poza stricte byciem muzykiem, mam ich trochę, ale że taka zupełnie naturalna sauté prawda moja jest mile widziana i będzie mile słuchana i kiedy by taka płyta mogła być, a to się często wydarzało przy okazji takich koncertów akustycznych, trochę z przymusu, bo miałam przyjechać z 6-osobowym elektrycznym bandem, ale scena była bardzo mała, albo coś tam się zepsuło i mogliśmy zagrać tylko w 3 instrumenty i wtedy nagle okazywało się, że mi jest bardzo dobrze w kameralnych formach i w tym roku jest mi też bardzo dobrze po prostu solo na scenie, co jest z jednej strony skokiem na głęboką wodę, a z drugiej strony ja się wychowywałam w tych super stresujących okolicznościach, że wychodziło się ze skrzypcami, trzeba było godzinny recital zagrać, tylko tam ten stres był okropny, większy, bo trzeba było grać cudzą muzykę, a ja w tym roku przynoszę moje proste historie, bo tak będzie nazywał się album i ja po prostu chcę jechać w świat i śpiewać ludziom swoje piosenki z gitarą i to jest tak proste, a zarazem tak mi potrzebne i mam nadzieję nie tylko mi.
1: No ale widzisz, potrzebowałaś czasu, żeby dorosnąć do tych prostych historii, bo raczej byłaś właśnie zawsze taką artystką, która chciała mieć ludzi wokół siebie na scenie, grać z przytupem, dołożyć do pieca, żeby było jak najgłośniej, żeby było elektrycznie, a dziś właśnie zapowiadasz proste historie. Dosyć, że płyta bardzo akustyczna, to i trasa koncertowa, takie spotkanie Marty Zalewskiej z Martą Zalewską, takie solo akty.
0: Cały album nagrywam samodzielnie, właśnie wczoraj jeszcze jeden utwór nagrywałam i on na przykład ma nieco szersze spektrum, jeśli chodzi o instrumenty i pojawi się tam przynajmniej 7 instrumentów, na których zagrałam i oczywiście powstaje pytanie, kiedy mógłby się odbyć ten taki koncert finałowy trasy, na który już zaprosiłabym tych wszystkich moich muzycznych przyjaciół, których uwielbiam i którzy mnie ukształtowali też i do których kocham wracać i mam nadzieję, że i taka odsłona tego projektu będzie mieć miejsce, ale na razie, tak jak mówię, zarzucam gitarę na plecy i jadę sama. Czasami będę miała też skrzypce i jeszcze jedną taką małą gitarkę, która nie będzie ukulele, żeby nie było, ale gra najgrubiej z tych 3 instrumentów, tak przewrotnie ją stroję. I to wszystko właśnie będzie można usłyszeć już 16 maja w studiu imienia Władysława Szpilmana w Polskim Radiu.
1: Pierwszy koncert, o którym za moment porozmawiamy, bo poniekąd

0: niespodziewany, bo chciałaś trasę rozpocząć dużo później, a jednak ten koncert się odbędzie, ale wielką teraz niespodzianką dla naszych słuchaczy jest to, że twój najnowszy singiel zatytułowany Ogień ukaże się 15 maja, dzień przed koncertem w studiu Polskiego Radia, a dziś bardzo przedpremierowo na antenie radiowej Czwórki. To zapowiedź prostych historii, prawda?
1: Tak, jestem bardzo wzruszona, że już to się wydarzy i nie muszę czekać do piątku i już zaraz będzie, tak naprawdę już za chwilę jest premiera tego singla.
0: Premierowo w radiowej Czwórce Ogień, Marta Zalewska.

0: premierowo w radiowej czwórce Ogień. Marta Zalewska, zapowiedź albumu Prosta Historia, także trasy koncertowej zatytułowanej Solo Act Tour. Żeby nie było tak prosto, to musiałaś tam trochę na gitarze złamać harmonię, jak i na wstępie i na outrze.
1: Tak, dla ciekawych, albo tych, którzy nie grają na gitarze, bo ci, którzy grają, to doskonale to wiedzą. Pierwsze akordy tego utworu to są po prostu puste struny w tym standardowym stroju, w jakim stroi się gitarę akustyczną. I tak w ogóle skomponowałam tę piosenkę. Damian dobrze o tym wie, ale

może nie wszyscy słuchacze, że mam sporo instrumentów w domu, w tym bardzo dużo, głupio to brzmi, no ale jest tych akustyków, gitar akustycznych kilka.

0: Pociągnęłam palcem po tych pustych strunach na jednej, potem na drugiej, żeby porównać takie po prostu naturalne, tak zwane open brzmienie tych, tych strun. I potem zrozumiałam, że to w sumie jest taki akord dominantowy, jakby prowadzący do akordu D-dur, który mogę zagrać na jeszcze innej gitarze, która w ogóle miała strój open D. I nagle zrozumiałam, że to jest mój wstęp do piosenki. W ogóle nie miałam pojęcia wtedy, że to będzie pierwszy singiel Prostych Historii. I że w ogóle obchodzę to 30-lecie. Wtedy też tego nie wiedziałam. Podzieliłam się nagraniem takim zupełnie domowym tej piosenki tylko z jednym zaprzyjaźnionym reżyserem teatralnym, bo stwierdziłam, że jeżeli on powie, że to... że mógłby tego słuchać, to może jest to coś warte. Jakoś tak to się wydarzyło, że potem już powstawały kolejne piosenki. Wiedziałam, że one muszą być oparte na tym instrumencie, głównie na gitarze akustycznej. A potem jak to się rozrośnie, to zobaczymy. I faktycznie ten ogień, który poszedł na pierwszy ogień, jest odważnie utworem skonstruowanym na bardzo małą obsadę, czyli ja plus ja, moje dwie ręce i mój głos.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że Ogień jest idealną piosenką na dzisiejszą pogodę deszczową, którą mamy za oknami. Taka spokojna, bardzo melancholijna kompozycja. Przeciwieństwo tytułu.
0: Później już po miksie pokazywałam przyjaciołom ten utwór i często zadawali mi pytanie, czy to jest o stracie, która już się wydarzyła, czy dopiero to jest obawa o to, co się czuje, gdy się straci kogoś bardzo bliskiego, i ja zostawiam słuchaczy z tym pytaniem otwartym, bo bardzo chciałabym, żeby ten utwór dodawał otuchy tym, którzy już kogoś stracili, a jednocześnie może w jakiś sposób mógł przygotowywać mentalnie na to, co by było, gdyby.
1: Takie pytanie otwarte zostawisz też na koncercie 16 maja w Polskim Radiu z okazji Nocy Muzeów w studiu imienia Władysława Szpilmana, bo wtedy zagrasz premierowo nowe kompozycje?
0: 16 maja myślę, że postawię inne otwarte pytanie, który utwór ma być następnym singlem, bo to jest ta wyjątkowa sytuacja, w której właśnie trochę nieoczekiwania, ale podjęłam decyzję, że tak, właśnie tak zrobimy, skoro nadarza się taka okazja. Ja miałam ruszyć w trasę z tym albumem dopiero jesienią, ale stwierdziłam, że to jest idealna okazja i też, że studio imienia Władysława Szpilmana jest świetną przestrzenią na taki solo akt z gitarą akustyczną, która też nie będzie podpięta żadnym kablem, żadnym pick-upem, tylko po prostu zbierzemy to, jak śpiewam i gram, pojemnościowymi mikrofonami, tak żeby to było jak najbliższe akustycznego brzmienia, tak jakbym miała na ucho moim odbiorcom te piosenki grać. I wtedy no, zagram myślę, że większość albo wszystkie, które na tym albumie się znajdą, i słuchacze będą mogli głosować, co następne, który numer będzie kolejnym singlem.
1: Ze swojej bogatej dyskografii wybierzesz coś z poprzednich albumów?
0: Tak, oczywiście. Już nie może się mój koncert na przykład odbyć bez piosenki spokojnie. Nawet jak jej nie chcę zagrać, to zawsze w końcu jest jakoś wyciśnięta przez publiczność.
1: Który bardzo kojarzy mi się z pandemią.
0: Tak, chociaż mi się kojarzy po pierwsze z moimi w ogóle songwriterskimi początkami. Miałam wtedy... To nie jest prawda, że to była pierwsza piosenka, jaką napisałam, ale to była pierwsza piosenka, która zmieniła w mojej wyobraźni coś i stwierdziłam, że chociaż... Fantastycznie wtedy było koncertować w Maroko z Kają na basie i miałam 22 lata i wydawało mi się, że przecież ja już nic więcej nie powinnam chcieć, to jest idealne. Chciałam być muzykiem sesyjnym i gram z najwspanialszą artystką w ogóle na świecie, gdzieś jeździmy, niesamowite. A wróciłam do domu i napisałam ten utwór, w ogóle też to ciekawe, znowu akompaniując sobie tylko na jednym instrumencie, czyli na gitarze basowej. Więc zataczam gdzieś koło, że ten jeden instrument, jeden głos i to powinno móc wystarczyć ewentualnie, jeśli kompozycja jest dobra. No i po tej piosence jakoś poczułam, że o, chyba chciałabym mówić coś od siebie. Nie chcę tylko być muzykiem sesyjnym, to jest wspaniałe, to mnie tyle nauczyło. I to dzisiaj z tego korzystam, bo jeżeli mogę sobie wyprodukować płytę, czy sama ją zaaranżować, sama ją nagrać, w tym roku to jeszcze doszedł ten element, że sama realizuję w ogóle nagrania. I tylko już nie będę się wygłupiać, nie będę miksować i masterować moich piosenek sama.
1: A komu powierzasz to zadanie? Mix i master?
0: W ostatnim roku w ogóle moje piosenki, zwłaszcza Woodlor, piosenki zespołu z Magdą Szwojdą, podróżowały po świecie i mają miksy z bardzo różnych zakątków świata. Natomiast jeśli chodzi o utwór, o album Proste Historie, to zdecydowanie po raz kolejny powiem.

0: Powierzam wszystkie miksy Błażejowi Domańskiemu, ponieważ jest mistrzem od muzyki akustycznej.
1: To prawda. Marmur teraz w czwórce. Postanowiłem cię dzisiaj trochę pozaskakiwać utworami z twoich albumów. W zasadzie wybieram piosenki takie, które nie były singlami, bo Marmur nie był singlem, prawda?
0: Nie był singlem, może też dlatego, że chociaż wielokrotnie wykonywany na koncertach, zawsze mnie stresował, bo tam jest bardzo, bardzo dużo słów. I też zastanawiałam się, czy go nie wykonać 16 maja, ale ponieważ jest tam bardzo, bardzo dużo słów, a jak się wykonuje koncert solo act, to trzeba mieć bardzo, bardzo dużo też utworów, bo nie ma rozległych solówek wielu instrumentalistów, więc po prostu samych tych tematów piosenek musi być wiele, to nie wiem, czy Marmur się zmieści, ale no, lubię tę piosenkę.
1: No to teraz w czwórce. Gdybyś nie zagrała, to zawsze możemy teraz posłuchać Marta Zalewska, Marmur.

0: Marmur, Marta Zalewska w Radiowej Czwórce we własnej osobie jest dziś z nami. Kompozycja, która ma bardzo dużo tekstu i Marta zastanawia się, czy zagrać 16 maja w studiu imienia Władysława Szpilmana na Nocy Muzeów, czy nie. To będzie pierwszy koncert Marty Zalewskiej w formie solo aktu. Taki przedsmak trasy koncertowej, która odbędzie się jesienią. Wszystko dobrze powiedziałem.
1: Wszystko doskonale, tak.

0: Dzisiaj premierowo Ogień usłyszeliśmy. Pierwszy singiel zapowiadający nowy album Marty. Który to już będzie album? Tak licząca, to nie będzie proste pytanie. Nie solowej artystki w ogóle. Ty wiesz, ile płyt nagrałaś w swoim życiu?
1: Nie jest to do policzenia w tej chwili, bo byśmy musieli policzyć wszystkie albumy, na których się też udzielałam, no na właśnie. Przykład jako instrumentalistka, a ponieważ większość
0: nie
1: życia
0: zliczałaś?
1: Pracowałam jako muzyk sesyjny, to tego troszeczkę jest. Więc...
0: Nie zliczałaś, nie prowadziłaś takiego pamiętniczka, że w momencie, gdy w tym roku obchodzisz 30-lecie, to może warto by było zliczyć.
1: No tak, ale w sumie to obchodzę 30-lecie występowania na scenie jako Marta Zalewska, a nie wiem, nagrywania płyt to powinno się może w takim razie rozdzielić i kiedy pierwszy fonogram.
0: Okej, okay, to też dobrze.
1: A to też jest w sumie ciekawe pytanie. Bo
0: to jako Marta Zalewska to będzie album, który?
1: Powinnam mieć gotową odpowiedź na to pytanie. 5 albo 6. Nie jestem w tej chwili pewna. Możemy to szybko policzyć. W 2018 dzięki wygranej u was w konkursie ukazał się debiutancki. Potem Jestem. Potem był album w Jazz.pl z muzyką Jambli.
0: To trzeci mamy.
1: Mickiewicz-Zalewska.
0: 4.
1: Angelus Silesius w zeszłym roku.
0: 5.
1: I 6 będzie teraz. Proste historie.
0: Proste historie. A co... Pomimo upływu czasu jest cały czas takie samo?
1: To chyba, że nie mogę się opędzić od następnych pomysłów, mimo że realizuję 3 naraz. Ale to dzisiaj już jest chyba dość istotne nazywanie tego i wszyscy znajomi, którzy mają diagnozę ADHD, mówią, że ja mam ADHD i to jest dlatego. Może tak jest, ale co to zmienia? Nic. Znaczy w moim wydaniu mogę wiedzieć, dlaczego tak jest albo nie, ale ten jakiś kreatywny umysł jest nie do zatrzymania i szczerze mówiąc to jest też treść mojego życia, więc ja nie chcę, żeby to się zmieniło. Jeżeli budzę się rano i myślę sobie, o, ale jeszcze by było fajnie nauczyć się grać trochę chociaż na tym, nie żeby nawet robić z tego jakkolwiek profesjonalny użytek, ale żeby to zrozumieć, albo żeby się zainspirować, bo ładnie wygląda. to myślę, że warto, bo w życiu też trochę trzeba się bawić, a będąc muzykiem ma się ten przywilej, że można bawić się pracując i pracować bawiąc się.
0: No i myślę, że gdy nagrywałaś najnowszy album, gdzie w zasadzie zrobiłaś wszystko sama, bo samodzielnie w całości od kompozycji po produkcję i wszystkie instrumenty, to jesteś już na takim etapie, że pewnie nie zastanawiałaś się, czy coś wypada, czy coś nie wypada, tylko tworzyłaś, nagrywałaś.
1: To ciekawe pytanie, bo jeżeli produkowałam cokolwiek innego nawet niedawno, to często się zastanawiałam nad tym, jeżeli na przykład... gdy była produkowana przeze mnie płyta z Julią Pietruchą, Neonowa, cały czas poddawałam wątpliwość nie tylko przez nasze rozmowy, oczywiście jako duetu, ale sama się zastanawiałam, a może coś może być lepsze, a może powinno być inne, a może trzeba wybrać jakąś alternatywną ścieżkę. A przy tym projekcie to jest tak bezkompromisowo też prezent po prostu dla mnie, na to moje 30-lecie szaleństw na scenie z milionem instrumentów w ręku na różnych scenach i w bardzo różnych estetykach muzycznych, z klasyką gdzieś tam na czele też od tych moich bardzo młodych, wczesnych lat, że podjęłam decyzję, że albo to będzie działać, albo nie. I ja po prostu chcę zrobić coś, co płynie bardzo naturalnie i nie chcę ulepszać, jeżeli piosenka ma 3 akordy i człowiek się spodziewa, jakie to są akordy, to być może nie szkodzi. I ten utwór właśnie taki ma być. Dlatego też śpiewam o różnych rzeczach i czasami są to naprawdę proste historie o czyjejś codzienności, która nie jest niezwykła. Ale można to ubrać w dźwięk i w pewnym ujęciu stanie się zupełnie niezwykła.
0: To dziś jest ci najbliżej do prostych historii?
1: Muzycznie?
0: Mhm.
1: No jasne.
0: To w takim razie posłuchajmy, bo wywołałaś koleżankę Pietruchę do tablicy i Neonową. To zresztą był piękny album, naprawdę bardzo dobry. I od samego startu, od utworu Nic Złego, pokazałyście, że to będzie niezwykły duet. W ogóle niesamowicie wasze wokale się zgrały, ale wy już miałyście wcześniej taki przedsmak, bo byłaś w składzie koncertowym Julii Pietruchy, prawda? I dopiero później narodził się pomysł, żebyś to ty wyprodukowała tę płytę i żeby powstał duet.

0: Tak, to w sumie w nawiązaniu do tego pytania, ile płyt nagrałam, no to zanim tę duetową z Julią, to też jako sesyjny muzyk właśnie zagrałam i zaśpiewałam na jej poprzedniej płycie Folk It Tour. I tak się gdzieś ta nasza folk amerykana zawiązała, wspólna. Potem podjęłyśmy decyzję, żeby nagrać album razem. A w ogóle to 24 maja, czyli to jest chyba tydzień po tym koncercie moim solowym. Znowu grasuję w Warszawie, więc zapraszam.
1: A będziesz grała właśnie.
0: Tak, gramy w dużym zespole. Także jak ktoś będzie ciekaw, jak to jest, gdy nie stoję tylko sama na scenie i nawet nie jestem jedyną wokalistką, to zapraszam 24 maja w Warszawie, ale w tej chwili, żeby nie pomylić, chyba w Parku Herberta gramy, ale proszę sobie zajrzeć na social media moje albo Julii, to tam jest.
1: To ja jeszcze powiem ciekawostkę, że w 2018 roku, gdy grałaś premierowy koncert w studiu Radiowej Czwórki, ja wtedy z Julią Pietruchą spotkałem się tego dnia, co grałaś koncert premierowy w radiu, bo nagrywałem z nią wywiad i zaprosiłem ją na twój koncert, że będzie grała taka ciekawa artystka, Marta Zalewska. Jak będziesz miała chwilę, to wpadnij i posłuchaj, a po latach się okazuje, że ty z nią występujesz na jednej scenie. Nic złego teraz w Czwórce.

nic złego. Pietrucha i Zalewska w Radiowej Czwórce, a Zalewska we własnej osobie jest z nami, jak powiedziała Marta, w maju jest koncert neonowej, ale proszę sprawdzić na Instagramie czy też na Facebooku dokładnie gdzie. Mi też mignął plakat, wiem, że taki koncert się odbędzie, ale wcześniej koncert, na który serdecznie zapraszamy, to 16 maja, godzina 20:30, Noc Muzeów w Polskim Radiu, studio imienia Władysława Szpilmana, Marta Zalewska.

0: Kaka wystąpi w formie solo, ale to warto powiedzieć, też Polskie Radio będzie otwarte dla wszystkich zwiedzających, będą zorganizowane wycieczki, będzie można zwiedzać, oj, naprawdę bardzo ciekawe miejsca Polskiego Radia. Mi ostatnio, jak promocja powiedziała, gdzie można wejść i zobaczyć coś, to ja się pytałem, serio mamy takie miejsca?
1: To ja też idę, jak zagram, to idę.
0: To trzeba koniecznie zwiedzać. Między innymi też Czwórkę zapraszamy. Będzie można zobaczyć, jak Czwórka wygląda od wewnątrz i będą też DJ-e grać u nas w studiu koncertowym, więc będzie dobra balanga.
1: U was się zawsze się u was coś działo i dzieje i to jest super.
0: No, więc przed koncertem Marty Zalewskiej można wskoczyć do Czwórki, po koncercie Marty Zalewskiej. Tutaj granie będzie cały czas, no i możecie zobaczyć backstage radiowy, jak tworzymy, jak robimy audycję. Zastanawiam się teraz jeszcze, wracając do samotnego tworzenia, bo to jest trochę takie, wiesz, można sobie powędrować różnymi korytarzami i przenieść się do takiego, no dla mnie to jest teatr wyobraźni właśnie, jak ty w tym domu siedzisz i nagrywasz, ale też czy to tworzenie samotne dało ci więcej wolności, czy też bywało ciężarem?
1: Ciężarem nie jest ani jedna minuta powstawania tego albumu, bo ja też spełniam swoje marzenie i właśnie, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, ja po prostu troszeczkę robię to też dla siebie. Mam nadzieję, że kogoś te piosenki wzruszą, kogoś może trochę rozśmieszą, komuś będą potrzebne, żeby leciały w tle, a ktoś będzie potrzebował usłyszeć je na żywo. Ale ja po prostu musiałam je napisać i musiałam je nagrać i przywilej to jest tylko, że jestem już w takim momencie życia pod kątem też doświadczenia i tego, że wielu specjalistów w dziedzinie nagrywania dzieli się ze mną swoją wiedzą i ja po prostu mogę pewne ruchy już wykonać sama, a nie tylko dlatego, że nie mogę iść do studia niestety, więc no muszę to jakoś nagrać tam na dyktafon. Chociaż i takie nagrania czasami mają swój urok, trzeba no to przyznać. Więc dla mnie to też również, że mogę o trzeciej w nocy na przykład zaśpiewać ten ostatni szlif po prostu dla piosenki, czyli melodia i słowa. I nie muszę się martwić, czy to komuś przeszkadza, czy nie, czy ktoś ma ochotę na jeszcze 40 prób tego wokalu, czy prób nagrania, czy nie. Zresztą tak zająknęłam się, bo ja nigdy nie nagrywam w nieskończoność też tych wokali. Jestem raczej zwolenniczką całych tak zwanych take'ów, czyli całych ujęć utworu i staram się opowiadać te historie.
0: A nie tam, że wyszedł jeden dobrze refren i dobra, przekopiuję na kolejny.
1: Oczywiście, wiem też, już też się tyle nauczyłam już w tym wieku, że wiem, że są rodzaje muzyki, w której nawet to jest bardzo dobre celowe działanie, to ma być identyczne. Ale akurat ta akustyczna płyta nie należy do tych estetyk.
0: Czyli prawie ją nagrałaś na setkę.
1: Tak, a jest to o tyle konieczne, że jeżeli, no to śmieszne, na setkę nie mogłam, bo mam tylko dwie ręce i gardło, a jeżeli na przykład w piosence, którą skończyłam nagrywać wczoraj i jutro będziemy ją miksować i zagram ją 16 maja również, w tej piosence w wersji studyjnej nie gram tylko na gitarze, jest mandolina, banjo, perkusja, kontrabas, skrzypce, drugie skrzypce, altówka.
0: Zagrałaś na bębnach?
1: Tak, chociaż jest to zestaw bardzo oszczędny, ale no można to już tak nazywać.
0: Stopa, werbel, hi-hat, ale to już można sporo zagrać, naprawdę.
1: Hi-hatu nie ma. Nie wiem, czy to coś wnosi w tej chwili, ale
0: to bardzo oszczędnie.
1: Ciężko jest w tym momencie zagrać to na setkę oczywiście, więc no w pewnym sensie nie mogłam, ale zaczęłam, co ciekawe, też musiałam podjąć jakieś decyzje. Zaczęłam od gitary i też ja bardzo często nagrywałam te utwory bez klika, bez metronomu, bo wiem, że najswobodniej one płyną. Ale uwaga, chciałam sobie oddzielnie jednak dla jakości nagrania potem nagrać wokal, więc sama musiałam planować, jak ja potem chciałabym sobie, znaczy na początku drogi, jak ja chcę sobie zaakompaniować docelowo słysząc wokal. To są bardzo ciekawe zadania. Myślę, że fajnie, dużo o tym gadam. Z wielką radością również wrócę przy kolejnej płycie do wielkiej obsady muzyków i super, nagramy na setkę w 8 osób.
0: Przyjdźcie na koncert Marty Zalewskiej do Polskiego Radia 16 Maja, chciałem

0: Powiedzieć kwietnia, to maj już jest. Godzina 20:30. Wcześniej o 19:00 zagra duet Błędowskiej i Mioła, też będzie bardzo akustycznie i pamiętajcie,
1: Mogę jeszcze coś? A później zagra Damian Sikorski projekt. Po mnie. Nie chciałeś tego mówić, ale ja muszę to powiedzieć.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za reklamę. Tymczasem czekam na proste historie, na cały album i cieszę się, że będziemy mogli go usłyszeć przedpremierowo, koncertowo, bo myślę, że ta forma jest najlepsza dla tej płyty, którą usłyszymy dopiero za kilka miesięcy, a tymczasem można ją usłyszeć na żywo. Nie mogło na koniec naszego spotkania zabraknąć kompozycji piosenki Bez Nazw, twojego nowego zespołu. Już nie takiego nowego, bo ile gracie razem z Woodlore?
1: To jest znowu taka rachuba, której kobiety powinny unikać, ale my się z Magdą znamy ze 20 lat prawie i gramy niewiele mniej w różnych zespołach, a nasz Woodlore jeszcze jako Sounds Good założony był w 2014. Potem była chwila przerwy na solowe płyty i teraz wróciłyśmy.
0: No z Martą to jest tak, że jak bukuje się Martę na koncert, to pyta z którą formacją, bo ich jest sporo. Więc tak, Woodlore będzie na koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że Lecendi też się jeszcze zmieści. Marta Zalewska była z nami. Do zobaczenia. Dziękuję.
1: Do zobaczenia.

0: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
1: Julia, ale to ty dzwonisz.
0: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
1: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
2: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
1: No i jak wrażenia?
0: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
3: Marta Zinkiewicz,
1: Julia Święk
3: i Alicja Michalska.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 19, to czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No, pogoda nam się zmieniła dynamicznie, typowo majowo. Synoptycy ostrzegają, że to dopiero początek większych zmian. W kolejnych dniach czeka nas ochłodzenie, więcej deszczu i bardzo zmienna aura. Maj pokazuje więc swoje klasyczne oblicze. Trochę słońca, trochę burz i sporo pogodowych niespodzianek.
1: Autopromocja.
2: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Zed Smiles i przepraszam, na antenie radiowej czwórki mamy 7 minut po 19.
1: Będzie głośno.
0: O Zed Smilesach jest już bardzo głośno, nominowani do Fryderyka w kategorii debiut roku. Liczne koncerty, a w zasadzie setki koncertów już na ich koncie. Udział w programie typu Talent Show, Must Be The Music. Za chwilę kolejna trasa koncertowa, a jak będzie z Jerzym Koczurem, który za moment pojawi się w naszej audycji? Myślę, że też będzie głośno. Koleś, który gra na gitarze, gra też na trąbce, produkuje, pisze swoje piosenki, jest autorem muzyki i tekstów. Bardzo ciekawe ma kompozycje, dużo mądrego, ciekawego również ma do powiedzenia na temat muzyki, o czym mogłem się przekonać, będąc na jednym z festiwali w Poznaniu, a za moment opowiem wam o swojej alt-popowej stylistyce w radiowej czwórce. Ale zanim to nastąpi, tymczasem autostrada Stacha

0: Ciekawe zakończenie tej kompozycji. Małym palcem o próg. Kuba Folwarczny w radiowej czwórce. Będzie głośno na 13 minut po godzinie 19. A z nami jest wcześniej zapowiadany również gość Jerzy Koczur. Dzień dobry, dobry wieczór w sumie.
1: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Z Poznania prosto przyjechał, trochę zmoknął. To znaczy, że w Warszawie pada. My tutaj zamknięci w studiu radiowym. Nie wiemy, co się dzieje na zewnątrz, ale po gościach, którzy dzisiaj nas odwiedzają, widzimy o której godzinie mocniej padało, o której mniej.
1: Ja faktycznie miałem okazję trochę zmoknąć po drodze. Myślę, że całe szczęście, że jesteśmy w radiu i tego nie widać aż tak.
0: A twoja muzyka jest idealna na taką deszczową pogodę?
1: Myślę, że tak. Ja lubię słuchać tej muzyki, kiedy pada i kiedy jadę samochodem. A jak jadę samochodem i pada, to już w ogóle super.
0: Ojej, chyba jesteś jednym z nielicznych kierowców, który mówi, że lubi jeździć samochodem, kiedy pada deszcz.
1: No, tylko w określonych warunkach, kiedy czuję się bezpiecznie i kiedy wiem, że moje umiejętności nie doprowadzą do żadnej katastrofy.
0: Twoja muzyka jest bardzo oszczędna, ale wydaje mi się, że zawiera wszystko to, co powinna piosenka posiadać. I myślę, że to są bardzo przemyślane kompozycje, o czym się za moment przekonamy.
1: Bardzo dziękuję. Staram się, żeby one były pełne, nie przepełnione. Myślę, że jest jakaś siła w umiarze i tego staram się trzymać, ale też w związku z tym, że jestem w 100% artystą DIY i mam kontrolę nad wszystkimi etapami

0: produkcji. Mam też trochę czasu, żeby faktycznie przemyśleć, co i jak bym chciał przekazać.
1: A kiedy pojawiła się muzyka w twoim życiu? Na takim etapie, że zacząłeś tworzyć przypadkowo, czy od zawsze chciałeś być muzykiem?
0: Nie, zupełnie nie zawsze chciałem być muzykiem. Kiedy rodzice jeszcze w szkole podstawowej zapisali mnie na zajęcia z nauki gry na pianinie, to ja się na nie strasznie obraziłem i stwierdziłem, że nigdy w życiu mi się to nie przyda i w ogóle nie chcę już grać na niczym i proszę dać mi spokój. I dopiero tak naprawdę kilka lat później narodziła się trochę przypadkiem, ale chyba też trochę z jakiejś takiej potrzeby wyrażenia siebie, tak myślę. To znaczy muzyka, której słuchałem wtedy, to był przełom gimnazjum i liceum, była po prostu mi bardzo pomocna jako katalizator emocji i tak poczułem, że skoro działa na mnie dobrze muzyka innych, to chciałbym zobaczyć, jak działa na mnie moja muzyka. I te kompozycje pierwsze, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, bo są, jakie są, na tyle, na ile mogły być
1: tego
0: wtedy.
1: Nie wiesz, wiesz. No. Jeszcze kiedyś może sięgniesz do tego worka z piosenkami.
0: Może tak, może będzie taka okazja. No, ale one były potrzebne po to, żebym mógł zacząć i po to, żebym mógł się rozwinąć do takiego stadium, w jakim jestem teraz i żebym mógł się rozwijać dalej.
1: I żeby poczuć się lepiej?
0: Żeby poczuć się lepiej, na pewno.
1: Super, że sam sobie taką terapię przeprowadziłeś.
0: Staram się. Myślę, że to jest w ogóle główny czynnik tej mojej muzyki. W sensie jakaś taka emocjonalność, którą jednocześnie pomagam sobie, ale z drugiej strony staram się, żeby to było na tyle ogólne, żeby ludzie też mogli się z tym utożsamić.
1: Ale jeszcze na moment wrócę do pianina. Co cię zniechęciło? Sama gra na instrumencie czy forma edukacji?
0: Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Myślę, że dziecięcy słomiany zapał albo trochę takie podejście, że o, na złość mamie odmrożę sobie uszy i wyjdę bez czapki. Ale tak naprawdę, bo powiedziałeś też o formie edukacji, ja potem wiele lat później, już w dosyć późnym wieku, zdecydowałem się na klasyczną edukację na trąbce, żeby sobie wyrobić jakiś taki fundament i żeby sobie pomóc pisać lepsze piosenki. Myślę, że w sumie dobrze się stało, tak jak się stało, że ta decyzja była świadoma, bo taka forma edukacji jest dosyć trudna, tak myślę, zwłaszcza dla dzieci, a zwłaszcza dla dzieci, które nie chcą tego robić.
1: Trąbka w ogóle bardzo mi zaimponowało to w notce prasowej, że uczyłeś się, czy też nie wiem, czy potrafisz grać na trąbce, ale to jest niezwykle imponujący instrument, mi się mega podoba i ostatnio oglądając sporo wywiadów i słuchając i czytając z basistą, jakim jest Flea, pewnie znanym ci z Red Hot Chili Peppers, który zaczynał od trąbki i po latach wrócił do tego instrumentu i nagrał genialny solowy album, no to te dźwięki, które lecą prosto z trąbki, są niezwykłe.
0: Tak, ja się zgadzam. Jest w tym instrumencie, jest w tej blasze coś niesamowitego i w moim przypadku jest też dosyć efektowna, bo wyciągam ją na koncertach jako taki as z rękawa.
1: W momencie... A jednak.
0: Tak, zupełnie tak. Wyciągam ją jako as z rękawa w pewnym momencie koncertu i ludzie otwierają oczy ze zdumienia, bo nic wcześniej nie zapowiadało.
1: A ile miałeś lat, jak się zacząłeś uczyć grać na trąbce?
0: Bardzo późno, bo ja miałem wtedy 18-19 lat tak naprawdę. Teraz mam 23. Więc jak na takie standardy edukacji klasycznej, to dosyć późno, ale no, chciałbym głęboko wierzyć, że nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć nowych rzeczy i móc je robić na satysfakcjonującym poziomie.
1: Posłuchamy teraz kompozycji, ale do tematu trąbki jeszcze na pewno wrócimy, bo bardzo mnie ten instrument fascynuje. Właśnie jesteś też takim dowodem, że w każdym wieku można się nauczyć grać na jakimś instrumencie i należy spełniać marzenia. Opieszałość teraz będzie. Zdaje się, że to jest chyba najnowszy singiel.
0: Zgadza się.
1: Który dostaliśmy od Jerzego Koczura. Posłuchajmy.

0: Opieszałość. Jerzy Kaczor w radiowej czwórce. W audycji będzie głośno. Gdy słuchaliśmy tej kompozycji, zapytałem Jerzego, czy mam właśnie mówić Jerzy, czy Jurek. No bo niektórzy może wolą takie zdrobnienie jak Jurek, bo brzmi, nie wiem, młodziej, a ty lubisz Jerzego i szanuję i bardzo mi się też to podoba. Zresztą wolę też Jerzy niż Jurek.
1: Ja też wolę Jerzy niż Jurek, tak mnie mama nauczyła, to wyniosłem z domu i to mi się też chyba bardziej podoba po prostu.
0: A miałeś jakąś ksywkę kiedyś?
1: Nie, koniecznie. Chyba nie. To imię jest na tyle rzadkie w moim roczniku, że nigdy nie było takiej potrzeby. Chyba, że ewentualnie gdzieś tam we wczesnej szkole podstawowej ciut złośliwie odnośnie mojej nieco większej niż ustawa przewiduje aparycji. Ale o tym wolałbym raczej nie mówić.
0: Spoko, rozumiem. Więc miałeś mały wybór, jeśli chodzi o solową karierę, jakby to nazwać. Sprawa była oczywista.
1: Sprawa była oczywista. To prawda. Nie zastanawiałem, chociaż to nie jest też prawda, że się długo nie zastanawiałem. No trochę myślałem, przeciągałem to w czasie, ale nie wpadłem po prostu na nic lepszego i pomyślałem sobie, no jest Jerzy Kaczor, jest to chyba też w miarę charakterystyczne. Chociaż przyznam szczerze, że ostatnio parę razy spotkałem się z czymś takim, że ludzie się zastanawiali, czy to jest moje prawdziwe imię i nazwisko. Czy te moje dane urzędowe to nie są przypadkiem zmyślone na potrzebę przygody muzycznej. Dementuję te wszystkie plotki, naprawdę się tak nazywam.
0: Wystartowałeś od kariery solowej, czy grałeś wcześniej w jakichś zespołach?
1: Grałem wcześniej, bardzo długo współpracowałem z Sarą Kordowską. Mhm. Tak naprawdę tam nabrałem wszelkiego doświadczenia, jakie teraz mam i w tamtym składzie dreptałem, żebym teraz mógł solowo biegać. Zresztą nadal dreptam, to nie
0: jest. Grałeś tutaj w naszym studiu?
1: Nie, wtedy jeszcze nie. Ja dołączyłem trochę po płycie, po Wszystko i Nic, a przed Matkami Wynalazku. Okay. Na Matkach Wynalazku już ja gram na albumie i potem wszystkie koncerty, które były z tym materiałem, aż do ostatnich. Razem graliśmy, współpracujemy na żywo i w studiu.

studiu, stacjonarnie i hybrydowo i też po prostu bardzo się lubimy i wspieramy. A oprócz tego miałem jeszcze, cały czas mam nadal krótki epizod w poznańskim składzie Litkę. I tak naprawdę do

0: Tak, no w ogóle praca artystyczna, myślę, że to jest nieustanne narażanie się na ekspozycję i jest to trudne, żeby się przemóc. Myślę, że dlatego też zwlekałem z solową karierą, bo myślę, że trudno jest tak po prostu wyjść przed ludzi i powiedzieć: o, to jestem ja w całej okazałości, najszczerszy, jaki potrafię być, proszę na mnie patrzeć, proszę mnie słuchać.
1: A kiedy poznałeś doskonale swój głos? W momencie, gdy zacząłeś śpiewać i już do niego się na tyle przyzwyczaiłeś, że jak wszedłeś na scenę, to po prostu śpiewałeś, czy to było nowe spotkanie z Jerzym, z publicznością, gdy zaśpiewałeś?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja do końca cały czas doskonale poznałem swój głos. Na pewno eksplorowałem go gdzieś tam, już tak się, jak już wspominaliśmy o tej szkole podstawowej, no to tam chodziłem na różne konkursy piosenki gminne i raz chyba dalej. Ja chyba po prostu lubiłem śpiewać, lubiłem też gadać. Moja mama mówi, że strasznie dużo gadałem jako dziecko, do tego stopnia, że nie mogła tego wytrzymać i wysyłała mnie po prostu do innego pokoju, żebym sobie pogadał sam do siebie i żeby ona miała chwilę spokoju. Mamo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wiem, że tego słuchasz.
1: Mama, teraz musiała się złapać za głowę. Powiedział to w radiu.
0: No powiedział, co? Nie mogę się wstydzić tego, skąd pochodzę.
1: I co, a dzisiaj lubisz sobie pogadać?
0: Jak słychać.
1: Czy wolisz pośpiewać?
0: Chyba wolę pośpiewać, ale lubię też gadać. To słychać na koncertach, jeśli państwo będą mieli okazję kiedyś przyjść, to zapraszam serdecznie, że czasem muszę się aż hamować, bo wychodzi z tego quasi audycja sceniczna bardziej niż koncert. Także muszę czasem uważać z tym, żeby nie przeholować. Ale dzisiaj mogę gadać, a śpiewam ja z przeszłości.
1: No to zaśpiewasz nam teraz w radiowej czwórce, z tym, że będzie to wersja studyjna. Nigdy się nie biłem. Jerzy Koczur.
2: Płynące widoki w oddali.

co robią jak należy, tak zwany pełen spontan, i trzymają za kołnierze, no i leją się po mordach, a ja nigdy się nie biłem. Bo kto by miał na to siłę? Ci co robią jak należy,

0: Jerzy Kaczur, Nigdy się nie biłem. To na pewno wtedy, gdy napisałeś tę kompozycję. Czy coś się zmieniło?
1: Nie, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Dalej będę stał na stanowisku, że nigdy się nie biłem, choć to nie jest do końca prawda, bo miałem równie krótką jak pierwsza przygoda z graniem na pianinie, przygodę z zapasami. Mama mnie zapisała, chodziłem na trening, ale bardzo krótko.
0: A już się bałem, że z nauczycielką.
1: Nie. Nie, w szkole byłem raczej grzeczny. Starałem się nie sprawiać więcej problemów, niż to było konieczne.
0: Ale ta asekuracja raczej została, widzę.
1: No w każdym razie historia z zapasami i z walkami sportowymi wygląda tak, że stoczyłem jeden sparing na treningu i sromotnie go przegrałem. I strasznie się zniechęciłem. I od tamtego czasu już nigdy się nie biłem.
0: Okej. Okay. Czyli to był taki sparring, że pewnie ta druga osoba bardziej chciała się wyżyć niż jakiś taki sparring treningowy. Bo wiem, że to
1: tak
0: na sparingach
1: być.
0: Nie jest dopuszczalne właśnie. Na pewno agresja jakaś taka cielesna.
1: Mogło tak być. Ja szczerze mówiąc też niewiele z tego pamiętam, poza tym, że przegrałem, więc może po prostu było to na tyle upokarzające wtedy dla małego Jerzego, że zupełnie wymazał to z pamięci.
0: Ale zawsze byłeś takim grzecznym chłopcem?
1: Raczej... Raczej tak, starałem się nie sprawiać. Nadal się staram nie sprawiać
0: dzisiaj?
1: Problemów. Dzisiaj też. Dzisiaj
0: a wyrzucasz
1: też.
0: Na przykład, no bo w każdym z nas trochę złości, drzemie i bólu, smutku, różnych takich emocji, które potrafią rozpędzić się jak kula śnieżna i w pewnym momencie muszą się gdzieś rozbić. U ciebie się rozbijają w postaci piosenek?
1: Tak, myślę, że tak. Wspomniałeś o złości, ja myślę, że to jest ciekawe, rzadko bywam zły. Ja się boję być zły. Mam coś takiego, że boję się, że w złości powiem albo zrobię coś, czego będę strasznie potem żałował i nie będzie się tego dało odkręcić.
0: Nie miałeś nigdy kaca moralnego?
1: No pewnie się zdarzyło. Myślę, że na pewno, ale pewnie te kilka razy, kiedy były na tyle silne, że staram się go nie mieć w miarę możliwości. Natomiast inne emocje, właśnie jak smutek, jak tęsknota, jak rozczarowanie, to one w zasadzie notorycznie znajdują u mnie ujście w muzyce.
0: No bo utwór Nigdy się nie biłem brzmi na pewno przewrotnie, brzmi mocno, a co kryje się tak naprawdę pod tym zdaniem?
1: Wiesz co, spora tęsknota za czymś nieokreślonym, za czymś, czego tak naprawdę nigdy nie miałem. Myślę, że w tym przypadku jest to o tyle przewrotne, że gdybym się wdał w bójkę, no to wcale nie musiałaby się dla mnie dobrze skończyć. Mógłbym z niej wyjść z co najmniej uszczerbkiem na zdrowiu. A zazwyczaj jak marzymy, no to marzymy za czymś, co by było dla nas co najmniej dobre. Nie? Tak myślę. Ale to jest też taki zabieg liryczny. Ja lubię słowa i lubię słowa innych twórców i mam po prostu parę takich utworów, gdzie dziwnym trafem akurat wszyscy śpiewają o biciu się. Czy to na przykład Cortez w piosence z Imbirem, gdzie bierze byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Albo Patryk Pietrzak we wczesnej działalności zespołu Ted Nemeth w piosence Ułomny śpiewa o tym, że uderzył mnie w twarz, a miał twardą pięść. Żałuję, że wtedy mu nie oddałem. Podpuścił mnie, wypuścił mnie. Byłem cały we krwi, więc chyba przegrałem. I jest jeszcze kilka takich przykładów, gdzie ta bijatyka pojawia się w tekstach piosenek, które mi się bardzo podobają i które ja bardzo lubię i słucham ich i tak sobie wzdycham i myślę, o, a ja się nigdy nie biłem.
0: Lubisz niewygodną emocjonalność?
1: Tak. Chociaż nie wiem, czy lubię. Myślę, że trochę jestem na nią skazany. Ja tak czuję, że ta emocjonalność bywa bardzo niewygodna. Dlatego też formuję ją w dużo bardziej strawne formy, za jakie postrzegam piosenki. I tak się staram to serwować i sobie, i słuchaczom.
0: No trochę lubisz chyba konfrontować słuchacza z czymś niewygodnym, z czymś, od czego uciekamy.
1: Tak, ale to wychodzi trochę przypadkiem. To znaczy ja tak to rozpoznaję, że sporo moich piosenek bierze się z tego, że rodzą się we mnie dwie postawy. Jedna, która przeżywa emocje i druga, która zastanawia się, czy one w ogóle są uzasadnione. Jedna, która czuje i druga, która myśli, jak powinienem się czuć. I one często są ze sobą

0: bardzo niezgodne. I z tej konfrontacji tak naprawdę mnie samego, mnie czującego z mną oczekującym, jak się czuć będę, te piosenki wychodzą.
1: No to posłuchamy teraz kompozycji zatytułowanej Potencjalne największe rozczarowanie Cezarego Baryki. Jerzy Koczur.

nocy, coraz rzadziej wyczekuję dnia. Ludzie palą tu za sobą mosty, a potem skaczą z nich gdzie tylko się da. W miastach pełnych domów ze szkła.

0: potencjalne największe rozczarowanie Jerzego Cezarego Baryki. Jerzy Koczur jest z nami. Widzisz, jak połączyłem ciebie z postacią literacką, w sumie z głównym bohaterem Przedwiośnie, Stefana Żeromskiego.
1: No, freudowskie przejęzyczenie. Nie jest wcale tak daleko od prawdy i tego, co było we mnie, kiedy te słowa pisałem, czego zresztą można się całkiem łatwo domyślić, że ten Cezary Baryka to jest tylko środkiem i że to tak naprawdę ja jestem rozczarowany.
0: Ale chcesz teraz porozmawiać o twojej twórczości, czy o Przedwiośniu?
1: Nie, wolałbym chyba jeszcze parę słów o mojej twórczości. Chociaż Przedwiośnie bardzo lubię.
0: Było inspirujące?
1: Było całkiem inspirujące. Zresztą też dostałem na urodziny piękne wydanie Przedwiośnia i bardzo lubię do niego wracać.
0: W formie książki?
1: Tak, tak, tak.
0: Rozumiem. A literatura bardziej cię inspiruje, czy film?
1: Różnie. Myślę, że różnie. Ja w ogóle lubię czerpać z różnych źródeł. Powiedziałeś o filmie, to jest całkiem ciekawe, że do tego nawiązujesz, bo na kolejnej epce, nad którą teraz pracuję, jest utwór zainspirowany filmem.

0: Ale jest też utwór, który jest zainspirowany poezją. Może nie do końca konkretnym wierszem, ale postacią poety, konkretnie to Leopolda Staffa, bo mam do niego ogromną słabość i pojawia się dość nie wprost, ale jednak i bardzo jestem z tego zadowolony. I lubię, kiedy piosenki, które piszę, nabierają dodatkowego wymiaru po prostu przez to, że odnoszą się do czegoś, co może im dać zupełnie nowe pole do interpretacji.
1: Dlatego to pytam, bo słuchając twoich kompozycji, wczytując się w teksty, zastanawiam się, czy bardziej myślisz obrazami, emocjami, czy konkretną historią.
0: Lubię myśleć obrazami. Jest nawet taki rodzaj, tekstów, który ja sobie w głowie klasyfikuję jako taki, który nie do końca może fabularnie tworzy zgrabną całość, ale jest po prostu serią obrazów, które autor nam pokazuje i dużo zostawia do interpretacji słuchaczowi. Mam takie wrażenie, że Artur Rojek dużo takich rzeczy śpiewa, właśnie takich, które są, biorę w cudzysłów, pokazem slajdów różnych sytuacji. I ja też mam niektóre takie piosenki, ale czasem też posługuję się historią, która prowadzi słuchacza z punktu A do punktu B.
1: Wielu mówi, że Artur Rojek pierwszy solowy album Bekse nagrał tak doskonały i perfekcyjny, że teraz trudno będzie mu naprawdę doskoczyć tej płyty. Sam sobie trochę krzywdę zrobił tym albumem, ale on faktycznie...
0: jest bardzo dobry. No,
1: ja to jest bardzo dobry album, taki taka historia krąży, że odchodząc z Mysłowic powiedział chłopakom, ja wam pokażę. I tak długo czekaliśmy na ten solowy album, że no pokazał. Masz poczucie, że dzisiaj w muzyce jest miejsce właśnie na subtelność i melancholię, czy raczej trzeba walczyć o uwagę tego słuchacza? Jaki jest twój odbiór? Bo u ciebie melancholii, tej subtelności nie brakuje. A jak to się przekłada właśnie na takie życie koncertowe?
0: Myślę, że trzeba walczyć o uwagę słuchacza. Ja to robię melancholią, bo to jest to, co potrafię najlepiej i w czym czuję się dobrze. Różni ludzie wybierają różne środki, ale też różni słuchacze szukają różnej muzyki tak naprawdę. I myślę, że z tego wielkiego tortu da się ukroić też melancholijny kawałek i nałożyć go sobie na talerz.
1: Czego możemy się spodziewać od Jerzego Koczura w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach nawet?
0: Działalności dalszej. Myślę, że z tego, co już mam napisane kolejne piosenki, których państwo jeszcze nie znają, a ja już tak, będzie tak naprawdę tylko szczerzej i tylko bardziej nostalgicznie. I staram się, żeby to było spójne wszystko. To znaczy nie wszystkie historie, które zostały zaprezentowane na mojej debiutanckiej epce Nigdy się nie biłem, która okazała się pod koniec zeszłego roku, zostały zamknięte. I to jest trochę też to, jaką rolę w mojej głowie pełniła opieszałość, kiedy była wydawana. Jako trochę podsumowanie Nigdy się nie biłem, a trochę otwarcie czegoś zupełnie nowego, trochę też rzucenie nowego światła na te historie, które zaprezentowałem. I myślę, że zmierzam przy tym drugim wydawnictwie, które planuję, trochę w jakieś takie uniwersum. Chociaż może to duże słowo.
1: Kiedy?
0: Chciałbym bardzo, to jest myślenie życzeniowe, żeby była już tej jesieni. Raczej późnej jesieni niż wczesnej. To jest też taka muzyka, którą ja postrzegam jako jesienną, właśnie przez tę nostalgię i melancholię.
1: Bezpieczna przystań dla muzyków. Jak pytam o kiedy premiera albumu? Jesień.
0: Jesień. Tak to jest. No.
1: Dzisiaj nagrywałem wywiad z dwoma bardzo znanymi artystami. Na razie nie mogę powiedzieć z kim, którzy założyli zespół, który zagrał premierowy koncert na Next Feście. Pytam, kiedy album? Jesień. Drugi mówi jesień. I tak patrzą na siebie, ale wiem, który rok?
0: No, to tak jest. To tak jest, że się chciałoby się wielkich rzeczy, ale pospolitość skrzeczy i nie zawsze można kończyć wszystko wtedy, kiedy by się chciało. Ale faktycznie jesień jest bardzo dobrym okresem na wydawanie muzyki i ja też mam zamiar z tego skorzystać.
1: Do zobaczenia jesienią. Jerzy Koczur był z nami.
0: Kłaniam się, bardzo dziękuję.
1: Błękit, wielki błękit na koniec naszego spotkania.
0: Największy.

Przetarty VHS i Leon Krześniak w radiowej czwórce z jego debiutanckiego albumu solowego, tego bardzo zdolnego producenta, songwritera, kompozytora, gitarzysty, a w zasadzie już trochę multiinstrumentalisty i autora tekstów, w końcu wydał swój album, znalazł chwilę na to, by skomponować, nagrać te piosenki w przerwie, gdy tworzy dla innych artystów, a za moment będzie stał na czele męskiego grania jako jeden z dyrektorów artystycznych tworzących utwory. Damian Sigorski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w radiowej czwórce. W audycji będzie głośno. Oyster Boy, jestem zwykłym chłopcem na koniec naszego spotkania, a już za moment, za kilka minut, Truskuloza i Kosma Król w czwórce. Trzymajcie się, cześć. Jestem zwykły.

0: Inspirują każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
1: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00.
2: Justyna Dźwig-Kluga
1: i Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
3: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, niestety, znowu są dni deszczowe. Patrząc, słuchajcie, jest zaskakująca zgodność w całej Polsce, ponieważ średnia to jest naprawdę 16 stopni i słuchajcie, Warszawa 16 stopni, Kraków 16 stopni, Gdańsk 16 stopni, Wrocław z zaskoczenia i mówię 16 stopni, Suwałki, nawet one 16 stopni. Co jeszcze ma 16 stopni? No cóż, akurat Los Angeles ma 25, ale w Polsce dzisiaj 16 stopni.
1: Reklama.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później...

0: Taniej online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu czwórka Polskie Radio.
2: Tu czwórka Polskie Radio.
4: Druskuloza.

Witam, cześć, siema. Z tej strony Kosma Król. To jest audycja Truskuloza w radio numer 4, znanym również jako czwórka. Prowadzimy już tę audycję, nie wiem, po raz 25 raz, czy 20, nie, już nie wiem, strasznie było dużo tych audycji. Ja już trochę powoli czuję, że wyczerpuję z tych wszystkich kawałków, które mogę wam pokazać, ale z jakiegoś dziwnego powodu ja ani razu

W tych audycjach nie pokazałem wam łony jakoś więcej. W sensie chyba były tam parę numerów łony, ale myślę, że jest to na tyle kompletny i dobry raper, że można zrobić o nim całą dwugodzinną audycję, więc też tak uczyniłem dzisiaj. Dzisiaj gadamy dwie godziny o łonie. Tak naprawdę nawet nieintencjonalnie skupiłem się na numerach z duetu Łona i Weber, ponieważ jak część z was może wiedzieć, Łona i Weber skończyli pracę, przynajmniej współpracę jakoś, nie wiem, rok, półtora roku temu i Łona nagrał sobie teraz album z Koniecznym i Krupą, który jest taki bardziej jazzowy i trochę w inną stronę idzie niż, mniej hip-hopową stronę niż dotychczas, no ale... Wiadomo, że ten Łona jest raczej, jak to dziwnie zabrzmi, pierwszymi skrzypcami tych wszystkich duetów czy współprac, bo po prostu jego muzyka skupia się głównie na tekście, a walory muzyczne są trochę dookoła. Myślę, że w ogóle on jest naprawdę głównie tekściarzem, a nie raperem i tutaj nie chcę mu odejmować, tylko mam poczucie, że jego poziom tekściarski, liryczny i koncepcyjny jest jakby tak wysoko, że w porównaniu do... nie wiem, właśnie jakichś aspektów flow, czy aspektów, może technicznym nie, no bo też on jest bardzo dobrym technicznym raperem, no ale właśnie jakiegoś aspektu flow, czy aspektu właśnie muzykalności, no to to są zupełnie jakieś inne poziomy i dla mnie przede wszystkim to jest tekściarz. No naprawdę, bez odejmowania mu, po prostu ja tak odczuwam, że jakby rodzaj przyjemności, którą ja mam z tej muzyki, to jest właśnie bardziej zachwyt nad tekstem, aniżeli po prostu feeling muzyczny. To też w ogóle z tego idzie jakaś taka ciekawa rozkmina, nie? Że na ile właśnie rap jest muzyką, a na ile jest tekstem, bo mam wrażenie, że właśnie ludzie bardzo często narzekają na to, że tu jest za mało przekazu i generalnie chcieliby więcej konkretnych punchline'ów i tak dalej, albo historii, koncepcji. A nadal myślę, że w tych czasach to ten rap się na tyle miesza z tą muzyką w ogóle, że ja przynajmniej mam coś takiego, że nie mam problemu posłuchać sobie ciężkiego trapu, który nawet nie ma żadnego tekstu, jest tak naprawdę przez cały czas mamrotany, dopóki mnie to jakoś tam porusza i buja i wydaje mi się, że to też jest spoko, żeby nie mieć takiego mega ortodoksyjnego podejścia do tego rapu, że rap musi być z przekazem. Czasami rap nawet może być o jakiejś, nie wiem, głupiej codzienności albo o imprezie. Mimo to, że to nie ma pewnie jakiejś dużej wartości takiej informacyjnej dla słuchaczy, no to nadal to jest muzyka i czasami nie trzeba czegoś skreślać wyłącznie przez brak jakiejś głębi tekstowej, lirycznej. Więc tak, no to jest taka rozkminka, no ale dzisiaj nie o takim gościu gadamy. My gadamy o gościu, który przede wszystkim całą swoją karierę, jak i, jakby to ładnie powiedzieć, rozgłos właśnie zdobywa na tych tekstach. I to też jest takie piękne, bo Łona jest zawsze tym gościem, który, wiesz, ktoś nie słucha rapu i mówi, no nie, no, Łona super, Łona mi się podoba. Bo Łona jest po prostu taki, wiecie, przystępny, on też tam nie robi jakichś, nie wiadomo jakich przyspieszeń, nawija tak, że jest to zazwyczaj zrozumiałe dla każdego. No i też właśnie, no fajna jest to rozkmina, no jest genialny w tym, w sensie dla mnie to jest trochę niesamowite, jak on w ogóle w te koncepcje głęboko wszedł, nie? W sensie, że on w tym momencie nie wydaje prawie żadnych kawałków, które nie mają jasno określonego tematu, co może 20 lat temu nie byłoby niczym dziwnym, jak teraz tak naprawdę większość raperów pozwala sobie na jakieś takie wolnostylowe kawałki o wszystkim i o niczym. I znowu, to jakby traci pewnie na jakiejś wartości tekstowej, ale z drugiej strony też ja nie jestem kimś, kto ma nakazywać albo słucha tylko muzyki, która się trzyma jakichś konkretnych ram. Myślę, że to jest jakaś taka naturalna ewolucja, że w tym momencie po prostu słuchamy więcej muzyki, która jest właśnie taka wolnostylowa, nie? Freestyle'owa, leci sobie po tych tematach. Też mam trochę poczucie, że nawet wiecie, taki gostek jak Earl Sweatshirt, który jest uznawany za jednego z najlepszych tekściarzy rapowych współczesnych, no to też jest gość, który pisze sobie teksty właśnie o wszystkim i o niczym i jakby porusza też oczywiście tematy jakieś takie prozaiczne, używki, pitu, ale no nadal to są takie po prostu dzienniczki strumienia świadomości i po prostu nawijanie o wszystkim, co mu jakoś tam leży, co się akurat zrymuje. Zresztą tak samo z nią rozmawiam to jest Kozo i tak samo on też pisze, nie? Że właśnie trochę zbiera te wszystkie myśli i po prostu wkłada je w kawałki, zamiast trzymać jakiejś koncepcji. Nie oceniamy tego, to jest spoko. Po prostu ma jakąś taką niesamowitą wartość ten koncept. Mnie to jara, mnie to mega jara i wierzę, że da się łączyć też te aspekty muzykalności i w ogóle jakiegoś takiego feelingu muzycznego z tym, żeby to się trzymało tematyki utworów. No i tak, no mam dzisiaj mnóstwo Łony. Co mogę powiedzieć? Na razie wam nic nie będę mówił. Posłuchamy sobie pierwszych numerów i pogadałem po nich. Jeśli nie znacie Łony, to jest czas najwyższy, żebyście podgłośnili Radio Czwórka. Jeśli nie znacie Łony, to prawdopodobnie jest to najlepszy raper, którego powinniście poznać. Bo jeśli znacie już jakichkolwiek innych raperów, to pewnie znacie Łonę. A, taki statement. Słuchajcie.

I w końcu kogoś olśniło. To jedna z tych rzadkich chwil, że może to z tyłu wagon trzeciej klasy wyje ostatkiem sił. Bo nie jest tam dobrze od dawna już z całą rzeczy istotą, bo połowa kół odpadła, bo tłok jak nigdy dotąd.

czwarne popołudnie. Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod ołba, ale nie wrogo, z czułością raczej, jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz wpadnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet. Tam żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasjerka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach.

technice zamocować i jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sułtan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość, doklej plakat.

Za nami dwa kawałki od rapera tekściarza pod pseudonimem Łona. Ostatni, który słuchaliśmy, nazywa się Doklej Plakat. Jest właśnie jednym z idealnych przykładów właśnie tej koncepcyjności Łony i jest to opowieść właśnie o tym, że po prostu znajduje się w sklepie, widzi dwa plakaty, na których są dwie w ogóle niezwiązane ze sobą osoby, które na siebie patrzą i opowiada jakąś taką całą opowieść, już nawet nie pamiętam jak się dokładnie, no po prostu nadaje tym plakatom cech ludzkich. Zapomniałem tego pięknego środka stylistycznego, bywa. No w każdym razie, no to jest jakieś takie, znowu wszystko się trzyma tej właśnie koncepcji. Wszystko jakby nigdy nie wychodzi z tego tematu. Każdy wers jest po coś, żeby opisać jakoś lepiej ten proces, żeby dodać coś do tego storytellingu. No i ogólnie właśnie to, co wam dzisiaj polecam, po prostu to jest takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo oddane słuchanie tych tekstów. To znaczy, postarajcie się, słuchając tego rapu, nie zwracać uwagi na nic innego, tylko na wyobrażanie sobie tego, o czym mówi autor. Bo to jest naprawdę muzyka, którą mam wrażenie, że ciężko czasami załapać za pierwszym razem. Tym bardziej, jeśli nie jest się jakoś tam przyzwyczajony do tego rapu, no bo ten rap też jest taką formą, że dużo jest tej informacji i inne piosenki popowe bardziej, czy właśnie jakieś indie popowe, alternatywne, no są bardziej takie, że jesteśmy w stanie usłyszeć ten tekst w miarę bardziej, tekst jest wolny, więc jesteśmy w stanie szybko go zrozumieć, a w rapie, jako że tej informacji jest po prostu dużo, no to trzeba troszkę się oddać temu i to jest troszkę bardziej absorbująca muza. No więc to jest taka dewiza na dzisiaj, po prostu słuchajcie bardzo mocno tych tekstów, o których te ziomeczek tak naprawdę nawija. No i co mogę jeszcze wam powiedzieć, no, o tym Łonie? No generalnie, kurczę, no, strasznie dużo ma tych albumów, chyba w tym momencie ma 8 pełnogrających, jedną epkę, albo 6, gdzieś między tym. Łona robił rap, przynajmniej na Legalu, od 2002 albo 1 roku i pierwszego płytą było Nic Dziwnego, której też dzisiaj będziemy słuchać. Ale powiem wam, że to jest dosyć niesamowite i zawsze, jak każdemu to mówię, po prostu totalnie zaskoczony, że pamiętajmy o tym, że w czasach, kiedy Łona wydawał swoją muzykę, płyty wydawały takie zespoły jak Molesta, albo płyty wydawały takie zespoły jak, no w sumie Paktofonika, to wydaje mi się, że tam chyba rok albo dwa wcześniej przed Łoną. Ale do czego tutaj bije, to jest to, że poziom jego odczytania i jakiejś takiej, dobra, już abstrahujmy od tej inteligencji jego, bo wiadomo, że jest inteligentny i kumaty. Bardziej fakt tego, że był tak rapowo ułożony i był, nie wypadał z bitu i był techniczny i miał dobrą emisję głosu, to jest coś niesamowitego. I poziom też techniczny, to że on naprawdę dobrze rymował, tam nie było jakiejś Częstochowy, która pojawiała się zawsze, wszędzie w tamtych czasach. Dlaczego się pojawiała? No dlatego, że nie mieli nikogo, kto by pokazał im, to znaczy bardziej tak, no ten proces jest śmieszny, nie? Że już w tym momencie mamy tyle rapu i tyle razy usłyszeliśmy już wersy, gdzie się rymuje się źle z chce, albo dom ziom, albo lecę plece, albo uciekam, zwlekam, albo żona strona. Tutaj dałem 17 jakichś po prostu najprostszych jednosylabowych rymów, albo dwusylabowych rymów, które, i to są tak, no wiecie, to no, częstochowskie rymy, te, które po prostu przychodzą ci pierwsze, jak myślisz o rymie. No to wiecie, nikt nie miał im do pokazania, jakie będą te częstochowskie rymy. Ci wszyscy ludzie tak naprawdę strzelali, robili to po raz pierwszy, byli jednymi z pierwszych w kraju. I właśnie też ludzie o tym nie pamiętają, ale Łona też był jednym z pierwszych w kraju, nie?

Wiadomo, to nie był raper, który zaczynał, to znaczy nie był to Leroy. No ale nadal to jest, wiecie, to jest kwestia 5 lat. To jest tak, jakby ktoś 5 lat temu zaczął rapować i ty nagle teraz wchodzisz. No to nie jest dużo czasu. Też nie mówimy tutaj o prędkości wypuszczenia tych numerów, jak jest w tym momencie. Tylko wiecie, no te może był, wiecie, 1, 2, 3, 4 albumy na rok, nie? Które były jakieś tak bardziej popularne. A tak naprawdę większość z nich i tak próba czasu absolutnie włożyła pod dywan i nigdy się już o nich nie dowiemy. Albo poszczególne osoby tylko wiedzą. I mówię o tym wszystkim dlatego, że doceniajmy, że ten Wona nie dość, że jest tak do dzisiaj tak świetnym i nie starzejącym się raperem, może bardziej dobrze się starzejącym raperem, bo to już wiadomo, że to nie jest energia młodości, to nie jest energia, którą miał właśnie na tej płycie, nic dziwnego. Tam jest jakaś dojrzałość w tym dużo większa, ale to nie jest raper, który próbuje nam udowodnić, że nadal ma 20 lat. To jest raper, który przeżył jakieś tam rzeczy i wiecie, zaczynał w wieku tam 20-18 lat nawijać, ma te właśnie kawałki, raperzy są niedobrzy na przykład właśnie, które sobie też posłuchamy. No i właśnie kawałek, w którym przekonuje swoją mamę o tym, że mamo, daj mi rapować, to nie jest tak, że rap to jest tylko przestępstwo, narkotyki i przemoc. Tylko mówi, że to jest naprawdę super droga i no i ogólnie jest cały ten utwór o tym. No a teraz nagle tam po 20 latach tak naprawdę zaczyna rapować, wiecie, o tematach jak, no już dużo by mówić, nie? No ale wszystko jest to jakieś takie dużo dojrzalsze i jest tam mnóstwo tematów przemijania, jest mnóstwo tematów odpowiedzialności, jakieś takie bardzo socjologiczne tematy, jak, nie wiem, sytuacja ukraińsko-polska i w ogóle wszystkie jakieś takie społeczne zmiany, które się dzieje właśnie na przestrzeni czasu tej wojny, inwazji rosyjskiej. A więc no, ziomek po prostu mega dojrzał i mi się to, ja jestem zawsze tego fanem i mam nadzieję, że też się tak zestarzeję, że jak już będę stary, to nie będę nawijał o tym, że chodzę na melanż i palę blanty, bo to po prostu trochę nie wypada. Nie wiem, może wypada, może nie mam racji. Może po prostu nie znam takich cool raperów w Polsce. No ale cóż, Wody jest genialny, jestem wielkim fanem Wodiego i tutaj jest niezgoda, ale cóż, bardzo lubię Wodiego. No cóż, dobra, lećmy dalej. Naszego kochanego inteligenckiego rapera słuchamy dzisiaj. Wona, powtarzam, jeśli nie znacie Wony, to jest czas najwyższy, żeby się skupić, oddać temu tekstowi, bo zazwyczaj każdy kawałek, który dzisiaj przesłuchacie, po prostu będzie na bardzo wysokim poziomie i ma konkretną historię za sobą. Tyle, lećmy dalej.

Miły ci łoskot, co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską. Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest. I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś. I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas. I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar. I co my komu chcemy czym udowadniać, i co my ugramy w tych nowych rozdaniach. Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół

ja. Bądź gotów na więcej bowiem. Aha. To nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. Aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

chociaż ufa temu, co czuję. Niekiedy to prawda, choć niestety znacznie częściej daję sam na siebie się nabrać. I tak stoi licho ten nieszczęśnik pod tym niebem niskim, trochę bez podstaw. No i chuj, może coś jeszcze wymyśli. Tyle jest marnych zjawisk zauważalnych, ledwo co, o których nic mądrego nie powiesz mi poza tym

Witamy po odsłuchaniu kolejnych kawałków. Przed chwilą leciał Hałas oraz Woodstock 89 rok. W obu przypadkach to, co ja doceniam w ogóle w tych utworach właśnie poza jakimś aspektem tekściarskim, to jest outro, bo w obu numerach jest jakieś takie outro, które w ogóle mnie porusza wyłącznie muzycznie. I że tam w ogóle nie ma rapu przede wszystkim, to jest jedyne, co tam leci, to po prostu jest beat Webera. W ogóle Weber też to jest taka ciekawostka, bardziej geekowska, nerdowska. To jest ciekawe, że jest ciekawe oglądanie, słuchanie rozwoju produkcji Webera, bo to jest tak, że na pierwszych dwóch albo trzech płytach Weber tylko sampluje i robi po prostu boom-bopowe perki. Jest to klasyczny hip-hop, gdzie po prostu jest sample, do tego jakiś dograny basik albo wyciągnięty bas sampla. Po czym jest to dodane do tego bębny typu boom, boom, bap, boom, bap, prawda? Wszyscy znamy te piękne rytmiki, przynajmniej wszyscy z truskulozy, tak? Witamy wszystkich nie kojarzących boom bapu, to jest truskuloza, dzisiaj rozmawiamy o rapie, o truskulu, fajnie. Idąc dalej, generalnie z drugiej strony po tych trzech pierwszych płytach tego Webera on nagle stwierdził, dobra, teraz się nauczę komponować i wydał właśnie płytę 4,5 i chyba nawiasem mówiąc też jest w tym vibe'ie, ale wydał chyba 4,5, to była pierwsza płyta, w której on grał większość rzeczy i to właśnie było grane na syntezatorach albo na po prostu normalnych instrumentach, właśnie na pianinie. To właśnie była taka dużo bardziej organiczna płyta w swoim brzmieniu, mniej stricte hip-hopowa. Ja personalnie uważam, że to jest w ogóle najgorsza produkcyjnie płyta Webera. Bo to czuć dla mnie, że to są dopiero jakby jakieś takie pierwsze próby z tym graniem.

tego, skomponowaniem tak naprawdę, nie? Bo sampling to nie do końca komponowanie, w sensie może trochę, no ale generalnie już tam dużo więcej dostajemy po prostu z sampla, aniżeli sami to gramy. No ale w przypadku też właśnie tej kompozycji grania samemu, no to też jest mega ważny ten sound selection, czyli właśnie niekoniecznie nuta, tylko co gra tą nutę. Czy to jest klasyczne pianino, czy to jest fortepian, czy to jest lekko rozstrojony fortepian, czy to ma jakiś brud w sobie. No i ja mam takie poczucie, że właśnie ta płyta 4,5 nie do końca dobrze została soundowo ogarnięta, no ale wiadomo, ona tam świetnie, no w ogóle też jakieś takie mam poczucie, że ona na tej płycie takiej pierwszy raz chyba jest tak dojrzały, bo wcześniej tak sobie trochę nawijał wszystkim i to są jeszcze takie młodzieńcze take'i, bardzo takie odważne, a nagle to Szkoda Zachodu jest takie bardzo personalne. Szkoda Zachodu to w ogóle utwór z płyty 4,5, ale właśnie mówię, że 4,5 no takie pierwsze chyba aż tak personalna płyta od Łony. I też, no jestem fanem, w ogóle dobrze mi się do niej wraca bardzo, ale ówcześnie jak ona wychodziła, to się nie rałem tym jakoś mega. W sumie wychodziła, no wiem, pewnie jakieś 7-8 lat. Chyba coś takiego, może trochę więcej, ciekawe. No w każdym razie tego słuchałem, bo w ogóle Łona to był pierwszy raper, którego słuchałem w życiu i bardzo, bardzo w sumie szybko puknąłem jego całą dyskografię. No i mam mocne opinie po prostu, niestety, czystety. No dobra, więc posłuchajmy sobie teraz utworu Raperzy Są Niedobrzy. Jest to utwór z płyty Nic Dziwnego, czyli pierwszej płyty Łony. I później... To chyba tak zrobię. Później wam dla kontrastu puszczę rzeczy z przedostatniego albumu Łony, nawiasem mówiąc, i porównacie sobie mniej więcej, jak zmieniła mu się ta maniera. Też no oczywiście poza jakimiś takimi kwestiami jakości, no to zupełnie inaczej on nawija. No i tak, no. Raperzy Są Niedobrzy od Łony. Zaraz będzie coś nowszego, wybierzemy wam. I tyle, na łączach.

Witamy z powrotem na tej pięknej grze kontrastów. Nie, no nie będziemy tak robić. Generalnie to, co przed chwilą słuchaliśmy, to były dwa numery właśnie. Pierwszy z nich był z płyty Nic Dziwnego, czyli to jest płyta, w której ona ma 20 lat. Drugi numer to był utwór z płyty, nawiasem mówiąc, Wyślij sobie pocztówkę, w której ona ma 35 lat. No i pierwszy, wiadomo, był prosty, właśnie był listem do mamy, która ma nie dyskryminować naszego kochanego Łony za to, że robi rapy. A drugi już, Wyślij sobie pocztówkę, to jest utwór, który po prostu opowiada o takiej, o tej polskiej przypadłości, która po prostu sprawia, że hejtujemy, nienawidzimy wszystkiego tam, gdzie my jesteśmy akurat. I wiadomo, ta piękna idea, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, bardzo mocno się tutaj sprawdza po prostu. No i tak ogólnie, no w ogóle czuć bardzo mocno poza Łoną, który już się mega wyskilował i no i te koncepcje, nie? Już w tym momencie, wiecie, to jest tak, że teraz w tym numerze jest to tak, że są trzy zwrotki w tej Wyślij sobie pocztówkę, trzy zwrotki, w której każda z nich opowiada o innym przypadku, że niby jest spoko, no ale tutaj cały czas coś jest nie tak, niby jest git, ale jeszcze jakoś jadę, pozdrawiam Tadek, pitu pitu. No ale generalnie po prostu jest to już taki najwyższy poziom koncepcji, w której nie dość, że jest konkretny temat, czyli właśnie to, w jaki sposób jakby to, o czym opowiada ten numer, jaki jest przekaz tego numeru, to jeszcze ta forma, czyli właśnie nie tylko, że nie tylko ten numer opowiada o tym, że każdy z nas mówi, że jest mu niedobrze i faktycznie tak naprawdę nie mam pojęcia, jak jest inaczej, gdzie indziej na świecie, gdzie tak naprawdę będąc Polakami jest gorzej w 80% świata, nawet 90% świata. Jakby mamy naprawdę duży przywilej będąc Polakami. No to właśnie jest to też niesamowite, że po prostu daje temu taki konkretny pomysł na siebie. Tutaj jedna zwrotka od jednego gościa, tutaj zwrotka od jednej babki. No i później mamy sytuację, w której on robi jakieś takie wielkie podsumowanie tego. No

Mega props ogólnie, to strasznie mega przemyślane to są teksty i dla mnie też by było ciężkie pisać tak długo teksty, jak on pisze, no bo domyślam się, że to jest nie do zrobienia w jeden wieczór. Albo może się mylę, może jest po prostu bardzo wyskilowany, ale no to brzmi jak pisany w bardzo długi czas i te wersy są po prostu idealne. Co to znaczy idealne? Są po prostu bardzo, bardzo dopracowane, tam nie ma wypełniaczy. No jest to naprawdę wszystko pod to, żeby ta forma jest jakby cała wyrzeźbiona pod to, żeby ta treść była jak najbardziej przejrzysta i jasna i niosąca ze sobą dużo. No i tak, dobra. Z drugiej strony no właśnie też ta produkcja, nie? Tak jak mówiłem, że wcześniej, że na płycie 4,5 Weber dopiero rozpoczynał to MIDI, ale też tutaj, słuchaj, jeśli Weber kiedyś to usłyszysz, to mi powiedz, czy tak jest, ja to tak odbieram jako słuchacz, to nie jest pewna informacja. Po prostu wiem, że dotychczasowo nie korzystałeś z MIDI, a teraz korzystasz z MIDI od tamtego czasu. No i, sorry, bo tak mówię MIDI. MIDI chodzi po prostu o wszystkie rzeczy, które można zagrać z komputera, tak? Możemy sobie podłączyć klawiaturkę MIDI i wtedy mamy jakiekolwiek pianino chcemy jakby na nasz użytek, tak? MIDI to jest po prostu komponowanie w jakiejś tam mojej głowie. No i na przykład na płycie już nawiasem mówiąc, to jest ta produkcja już mega, mega wyekspiona i mam poczucie, że wtedy to już jest zejście z tych początków i wejście w taką eksperymentalną stronę produkcji One i Webera. I właśnie od nawiasem mówiąc też już jest tak naprawdę bardzo, no to muzycznie dla mnie to jest bardzo ciekawe, bardzo dobre. Nie zawsze mi to siedzi, bo ja też lubię trochę takie bardziej retro rzeczy, a mam poczucie, że to nawiasem mówiąc jest troszkę takie współcześniejsze. No ale jednocześnie to jest bardzo, bardzo eksperymentalne i nietypowe jak dla One i też to był jakiś duży, duży album, bo tak naprawdę się nie myśli o tym, a to naprawdę produkcja była bardzo, bardzo oryginalna jak na niego. To już nie był rap, typowy hip-hop, który on zawsze prezentował, tylko faktycznie coś nowego. A co do tego klasycznego truskulu i typowego samplingu, posłuchamy sobie utworu Panie Mahmudzie. Jest to utwór o sytuacji politycznej w Iranie, który w ogóle no, na ówczesne czasy był bardzo aktualny i no właśnie nie wiem, ta płyta jest chyba z 2008 roku, więc po prostu opowiada dokładnie o tym, co się działo wtedy. I jest właśnie jakimś takim listem do lidera Iranu, opowiadającym trochę ze wszystkich stron, jak to wygląda. No jest na takiej pięknej polskiej metaforze po prostu usiąść do stołu i wypicia kielona. No ale jest to nie jest jakby puenta tego utworu, prawda? Tylko znowu jest konkretna treść, którą Wana położył w tą polską miarę po prostu tej rozmowy przy wódce. I to też po prostu jest jakieś takie mega symboliczne, takie bardzo, bardzo nasze, lokalne, żeby tak to w jakiś sposób ocenić i jakby rozmawiać przy tej wódce, próbować dojść do jakiegoś kompromisu. No też Wana jest świadom jakby jak wygląda ta kultura picia alkoholu w naszym kraju i no jest to typowe. Więc tak, posłuchamy sobie Panie Mahmudzie, a później sobie pójdziemy do utworu znowu takiego bardziej geopolitycznego. Jest to utwór Szkoda Zachodu z płyty 4,5. Jest to utwór, który jest właśnie według mnie, nie wiem, panie Weberze, czy tak jest, według mnie jest właśnie początkami tego grania, komponowania samemu tych rzeczy. No ale znowu, jakby to są nadal bardzo, bardzo wysokiej jakości utwory i bardzo dobrze wyprodukowane, tylko nie czuję po prostu tego, że to się tak dobrze zestarzało jak niektóre inne rzeczy. Mam wrażenie, że w ogóle sampling dużo ciężej, żeby się zestarzał tak, jak starzeją się rzeczy komponowane, nie? Bo zawsze ten lekkie ziarno i lekki gruzik w tym brzmieniu to będzie coś, co nadaje klimatu. No tak, no, tak se godam. Dobrze, słuchajmy. Panie Mahmudzie, jeden z moich ulubionych utworów od Łony, później Szkoda Zachodu.

Zamykamy powoli godzinę 20, zaraz przyjdziemy w godzinę 21, ale jeszcze przed nami dwa śmieszne kawałki pod tytułem Biznesmen. W sumie czy puszczamy samego biznesmena, czy jest więcej, panie realizatorze? Samego biznesmena? A, jeszcze Włamywacz, ale tutaj był lekko, okej, okay, jeszcze poleci Włamywacz, ale bliżej już godziny pełnej. No i co, w przypadku biznesmena jest to w ogóle jakiś taki śmieszny, bo to jest kawałek, który jest tak naprawdę trochę przywłaszczoną opowieścią, jest takim zobrazowaniem przypowieści polskiej, bo jest to taka znana opowieść po prostu o biznesmenie i o podejściu takim bardziej hedonistycznym, slash bardziej, nie wiem, czy może nie hedonistycznym, a bardziej od nieodkładania tego, co trzeba zrobić na później. No ale generalnie mega śmieszny beat i strasznie taki, mi to daje przynajmniej amatorski vibe, właśnie taki młody. Ale jednocześnie to jest bardzo treściwe i właśnie taki jeden z pierwszych kawałków od Łony, który ma od A do B po prostu jasno opisane, o czym on ma mówić i właśnie jest po prostu jakąś taką transkrypcją czasów. Ja mam trochę poczucie właśnie ta opowieść o tym biznesmenie, o tym, że musisz zapieprzać, żeby tak naprawdę cokolwiek ci wyszło. No tak, dobra, już nie będę o tym dużo mówił. No słuchajcie, to jest bardzo prosta opowieść. Utwór Biznesmen jest mega łatwy, a mega treściwy i dobrze dla mnie robi takie podsumowanie tego, o czym pisze Łona zwykle. Z drugiej strony będziemy właśnie później słuchać właśnie Włamywacza i też jest to piękny utwór, który właśnie opowiada o tym, jak Łona stara się otwierać ludziom głowy. Jak prosto i trywialnie to brzmi, to po prostu jest to oparte na super metaforach. Jest to mega po prostu śmieszne użycie właśnie tego, że jest to Włamywacz, ktoś, kto teoretycznie robi coś złego i tak się też wydaje, że robi coś złego, a tak naprawdę stara się otworzyć głowy. No i tak, no to jest błyskotliwy chłop ten Łona, no trzeba mu to oddać. To jest Kosma Król, to jest Truskuloza, jest godzina 20:53. Słyszymy się na pogodzie. Elo!

0: A co ja teraz robię?
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival.

0: 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Dochodzi godzina 21.
1: Pogoda.
0: W naszej pięknej polskiej pogodzie zmieniło się coś od ostatniej godziny, ponieważ jak słyszeliście, wszędzie było godzinę temu 16 stopni, ale jako że jesteśmy godzinę później, a jest noc, jest w tym momencie 15 stopni. Warszawa 15 stopni, Kraków 15 stopni, Gdańsk 15 stopni, Wrocław 15 stopni, Suwałki klasycznie tym razem 14 stopni, a na przykład w tym momencie Haga 9 stopni. Nie jest tak źle.
1: Reklama.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
4: A, da. Pożegnamy się z Państwem hardkorem.

0: kom FK. Ale co milczę na to ja. Ale co myślę na to ja. Ale co sądzę na to ja.
1: Kom FK.
0: Ale co milczę na to ja. Ale co uważam na to ja.
1: Kom FK.

0: Truskuloza.
1: Idziemy dalej, jest godzina 21.07, ja jestem Kosma Król, to jest Truskuloza, a my dzisiaj rozmawiamy o raperze z pseudonimem Łona. Ciekawostka jest taka, że Łona ogólnie jest prawnikiem, jest gościem z wykształceniem prawniczym i jakiś, nie wiem, chyba tydzień temu dostał miano radcy prawnego. Tutaj wszyscy robimy sobie w naszych głowach hałas, więc to też nie jest tak, że Łona się utrzymuje z tego rapu. Bardziej rap jest u niego pasją i chyba pasja to jest dobre słowo do tego. Nie jest czymś, na czym kładzie swój żywot, co też myślę, że bardzo mu pomaga nie edytować tej sztuki po to, żeby ona była komercyjna, czy po prostu tak, żeby zwracała mu jakiś zysk. Sztuka pozostaje sztuką, jego praca zostaje pracą i przez to myślę, że mało można mu zarzucić w kontekście jakiejś właśnie próby pójścia na skróty dla publiczności. No ale też raczej jak słuchamy tej muzyki, no to wszyscy mamy świadomość, że ta muzyka nie brzmi jak muzyka dla mas, tylko muzyka tak naprawdę dla nielicznych, dla ludzi, którzy troszkę znajdą więcej momentu, żeby się nad czymś skupić. No i tak, no i ona generalnie, to jest dla mnie jakaś taka niesamowita rzecz, że jakby jasne, to są jakieś różne momenty. Można mu zarzucić ten brak elastyczności w kontekście jakiegoś tam próbowania, że on nie poszedł z trendem w żaden sposób, ale również też nie nadgonił tego, jak wygląda w tym momencie rap i jakby nie zmienił się. Jest to piękne i niepiękne, on taki jest, po prostu jest trochę, robi ten sam rap od 20 lat, tylko że jest po prostu w nim dużo, dużo lepszy niż kiedykolwiek. No i ogólnie jakby ceni się go za to, nie? Ja mam tak z wieloma polskimi raperami, że wiem, jak oni brzmieli kiedyś, wiem, jak brzmią teraz i znam bardzo mało raperów, którzy nie zrobili sobie jakiegoś takiego, no nie wiem, jakichś skrótów, żeby to było bardziej łatwe dla słuchacza, albo te beat po prostu, albo te refreny takie stricte melodyjne. No, tak niestety jest, no ale cóż, akceptujmy to i cieszmy się, że mamy takiego Łonę. No i tak, jako że jestem prawnikiem, no to po prostu też te płyty wychodzą, wiecie, raz na 5 lat, 3 lata, 4. No daje sobie na pewno duży czas, żeby sobie z tym pracować. To też czuć, że to jakby nie jest jakieś zapędzone, tylko faktycznie to bardzo dopracowane i działa sobie. I tak, no i słuchajcie, idziemy z kolejnymi utworami. Na początku Nie pytaj nas, a później Piękny dzień by zadzwonić. Piękny dzień by zadzwonić to jest utwór opowiadający właśnie o tych wszystkich relacjach, które każdy z nas potracił z jakiegoś głupiego powodu. Myślę, że Łona też. I to jest Piękny dzień by zadzwonić. Więc idźmy dalej. Słuchamy Łony, słuchamy Webera dzisiaj, który jest odpowiedzialny za 100% produkcji utworów, które dzisiaj słyszymy. I tyle. Słuchajcie, na łączach.

Słuchaliśmy przed chwilą kawałka Piękny dzień, by zadzwonić, Łona i Weber. My jesteśmy w audycji Truskuloza. Rozmawiamy dzisiaj o najlepszych kawałkach zespołu Łona i Weber. Kropka. Teraz puszczam jeden z moich ulubionych muzycznie tracków

płyty 4,5. Jest to utwór Kończ tę rozmowę, Honyszkę Kojok. I no właśnie niestety chyba ulubiony dlatego, że nie jest, że jest samplowany znowu. Jest to brzmienie takie właśnie bardzo retro. Z drugiej strony sam utwór jest bardzo śmieszny i szczerze mówiąc nawet, to może być głupie, ale tak naprawdę nie za bardzo się kiedykolwiek wsłuchałem w jego treść, bo byłem po prostu tak bardzo w bicie, w sensie tak bardzo jarała mnie sama warstwa instrumentalna. Ale no jest ogólnie taki bardzo humorystyczny i śmieszny i nazywa się właśnie Kończ tę rozmowę, w nawiasie Honyszkę Kojok. Później sobie posłuchamy rozmowy z Cutem. No i w sumie tyle, no. Nie będę już wam nic mówił. Posłuchajcie sobie tekstów, no. To jest to po to dzisiaj... To po co dzisiaj tutaj jesteście. Słuchamy tekstów rapera Wona. Super.

0: ci wciśnij przycisk, katapulta memory 5. A nie rób gestów wrogich, wierz mi na próżno ten mobbing. Na mnie już czas, trudno co robić. Zostaw już te wspomnienia, znam je w 100%. Pewnie, że pamiętam, co mam nie pamiętać.
1: Słuchasz Czwórki.
0: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
2: Cześć, to Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
0: U Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12:00 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty, na śmierć zapominam.

ma dokąd wracać. Mimo wszystko ona spiera się i wychodzi z małą walizką. Obejrzyj ze mną parę zdjęć, może cię porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek, dokądkolwiek. Bądź nocny

gdziekolwiek bądź. Nocny pociąg pełen ludzi i duchów. Jestem bliżej nich, łapię ich w lot, bo łapię ich w ruchu. Za oknem taki mrok, że za gardło chwyta, ale ona nie patrzy przez okno, ma co czytać. A nawet gdyby nie miała, to mrok by jej nie znalazł zbyt łatwo, bo ona gdzie nie spojrzy, widzi światło. To wygodny przedział ekspres, przed nią jasna przyszłość, a przeszłość za nią barwna niedorzecznie. Mało co jej mądzi ten jasny spokój. Może tylko pusty wzrok ojca raz na pół roku. Może matka i cały ten jej niezgrabny taniec. Dysnuje się niepotrzebna nikomu przez puste mieszkanie. Widzi ich rzadko,

Siema, wracamy. To jest Radio Czwórka. Zaraz będziemy słuchać kawałku Świat jest pełen filozofów z Smarkiem Smarkiem. Generalnie właśnie Łonem też ma coś takiego, że jest bardzo selektywny w tym, komu dogrywa swoje zwrotki i kawałków, których Łona się udziela na ficie, jest bardzo, bardzo mało. To jest małe wydarzenie tak naprawdę, jak się to dzieje, ale jest taki podziemny raper Smarki Smark, który jest bardzo podziemny, którym

myślę, że 10 lat temu był dla większości najlepszym polskim raperem. Ja w ogóle, to jest moja opinia, uważam, że jest bardzo dobrym raperem, ale na pewno nie jest najlepszym i dużo, dużo mu brakuje do tego, żeby... i flowowo uważam, że i umiejętności wokalne nie są na tak wysokim poziomie, żeby był najlepszy. I też jakoś tak koncepcyjnie też nie uważam, że jest jakoś mega mocny.

No i w ogóle mam takie poczucie, że mega taki nostalgiczny dla mnie numer. Strasznie dużo z nim przeżyłem i piękny jest, to po prostu taki fajnie łączy dla mnie też. Ja nie lubię czasami takiego przeintelektualizowania w rapie i podoba mi się, jak troszkę można zejść na ziemię, nadal pozostając przy tym błyskotliwym. I dla mnie to jest właśnie ten kawałek Świat jest pełen filozofów. Później sobie posłuchajmy Lexicon Brockhausa. To jest kawałek, który generalnie właśnie opowiada o rzeczach martwych, które zostają, i trochę nawet nie znamy ich historii, dlaczego są tam, gdzie są. No ale generalnie to też jest płyta Absurd i Nonsense. To w ogóle była płyta, która jak byłem młodszy, to była dla mnie najcięższa, żeby trochę do niej dojrzeć, bo miałem troszkę poczucie, że jest za skomplikowana może, albo te tematy były zbyt ciężkie, a z perspektywy czasu to jest naprawdę świetna płyta. Jestem wielkim fanem Absurdu i Nonsensu. Absurd i Nonsens, płyty Absurd i Nonsens. No i tak, i może jeszcze później sobie coś posłuchamy na raz, ale zobaczymy. No przede wszystkim ten Świat jest pełen filozofów na ficie ze Smarkiem i Lexicon Brockhausa teraz. Cały czas to jest łona. Jeśli tutaj dopiero doszliście, to przypominam, że to jest ta audycja, gdzie po prostu wsłuchajcie się w teksty, bo za każdą piosenką jest bardzo konkretny przekaz, bardzo konkretna koncepcja i fajnie to po prostu skumać, bo to taka jest największa przyjemność tej muzyki. Ja jestem Kosma Król, to jest Radio 4, to jest Truskuloza, to jest Łona i Weber. Słuchajcie tego dalej, elo!

Wszyscy mówią idźcie prosto i skręćcie w prawo. Idziemy tam i że się tak wyrażę do diaska, bo o trudno kiedy to co widzę mnie przerasta. I wierzę z trudem to wszystko, stoi jedna koło drugie, jakieś siedem budek typu bistro. Granicząca z absurdem jednorodność, frytki, hamburger, zapiekanka.

To był piękny wieczór, choć nie pamiętam okazji. W ogóle mało pamiętam i tego piękna wyobraźni szukam. Wiem, że była ze mną ziomków trupa w lokalu, gdzie dziewczyny chcą pierścionków z kruka. DJ graza i poda, bo to DJ MP goły, a goście napinają muskuły, kiedy lecą kanikuły. Słyszę, nie musimy tu być, są przecież inne kluby, więc poszli.

że spółki mi jedną wyjąć. Mniejsza o to, kim był blockhouse, ale czyje to było właściciel. W pośpiechu uciekając, nim nadejdzie koniec, zabrał wszystko. Został blockhouse i das buchte, a Deutschen Kolonien, o ironię.

go kołem. Także ćwiczy wolę, stojąc w regale gdzieś od dwóch pokoleń. Jedyny spadek po byłych mieszkańcach Kona, świat którego nie ma, zamknięty w 17 domach. Może to nie przypadek, czort wie, może ktoś zostawił go, by pozostawić cokolwiek w tym miejscu, gdzie historia tak niechętnie łączy. Brockhaus, jedyny protokół zdawczo-odbiorczy. Dziś w jednym z pokoi tkwi w tomy liczebny. Nieświadom roli, jaka stoi jeszcze przed nim, bo gdy przyjdzie czas budować most, a przyjdzie, jestem pewien, ja dorzucam 17 cegieł.

0: Ładnie. O, witamy, witamy na Truskulozie z powrotem. Godzina 21:37. Cóż za piękna godzina. My idziemy dalej w naszej pięknej audycji o łonie. Posłuchaliśmy sobie kilka kawałków OM, posłuchaliśmy sobie Leksykonu Brockhausa, Nocny Ekspres, Świat jest pełen filozofów. W tym momencie czas jest na chyba pierwszy taki hit łony, który poszedł tak szeroko i nazywa się Nie ufajcie Jarząbkowi. Jarząbek jakiś to jest uosobienie naszego ego, symbol właśnie tego wszystkiego, tego małego diabełka, który, no właśnie jarząbka naszego, którego trzymamy w sobie. Jest to w ogóle pierwszy numer, który ja pamiętam w mojej świadomości, jak go, nie wiem, w 5 czy 6 lat śpiewałem z moim tatą. Nie ufajcie jarząbkowi. Świetne. No, dobre wspomnienia w każdym razie. No więc myślę, że dzięki temu utworowi rapuję dzisiaj. To jest typu ciekawostka. Później sobie posłuchamy utworu Miej Wątpliwość, który ma mój ulubiony beat od Webera kiedykolwiek. Jest najbardziej po prostu groovy i taka po prostu największa energia z boom-bapu. To jest chyba w ogóle boom-bap, który jest na jakichś 100 BPM-ach. Czyli normalnie to jest około 80-90, a to jest po prostu szybsze. Nawet 110 może tak naprawdę. No w każdym razie bardzo szybki boom-bap i świetny jest ten beat. No i po prostu bardzo prosta rozkminka znowu a propos tej otwartej głowy, żeby mieć wątpliwość, żeby właśnie już nie jak włamywacz, to jest po prostu rozkaz. Spróbuj czasami zadać, może nawet o ile nie zamknięcie, to uparcie. Może to jest ta rzecz, z którą walczy ona w tym utworze. Więc staraj się czasami powiedzieć sobie, że możesz nie mieć racji. To jest, myślę, morał z tej piosenki. No, więc tak, posłuchajmy sobie w takim razie na początku Nie ufajcie Jarząbkowi, klasyk nad klasykami, później Miej Wątpliwość z płyty Absurd i Nonsense. To jest Truskuloza, Kosma Król, godzina 21:40, Łona i Weber.
1: Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mam...

Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Łona i Weber, 21.45, to jest audycja, w której lecimy sobie po wszystkich najlepszych utworach według mnie od Łony i Webera. Kto jeszcze nie wie, no to oczywiście Łona wydał 2 lata temu już chyba na ten moment płytę Taxi razem z Koniecznym i Krupą. Płyta dużo bardziej jazzowa i dużo mniej odbiegająca, dużo bardziej odbiegająca od hip-hopu. No i taka lekko eksperymentalna. Nie, ja nie wiem, ja personalnie chyba wolę, ale też to jest moja kwestia, ja po prostu wolę hip-hopowe brzmienia, takie troszkę bardziej truskulowe w tym kontekście. Też bardzo mi się zawsze podobała ta produkcja tego Webera. Mam jakiś troszkę minimalny problem z tymi nowymi produkcjami od chłopaków. No w ogóle Koniecznie i Krupa, no to też są, jakby to powiedzieć, klasy polskiej, chciałem powiedzieć, że klasy, chyba mogę powiedzieć, klasy światowej muzycy, jazzmeni. Bardzo kumają i robią też świetną muzykę, która jest w sumie doceniana na scenie międzynarodowej, a zrobili z Łoną, więc to też jest wielka rzecz i jakieś takie duże i bardzo ciekawe. No płyta Taksówka też jest super, no była po prostu, w sumie płyta Taxi, no bo opowiada cały koncert, właśnie zawiera się w tej taksówce i że wszystko jest w tej rozmowie, albo taksówka, między taksówkarzem a pasażerem, albo po prostu jakaś opowieść z taksówki. Wszystko to jest jakoś tak fajnie rozkminione. Może w sumie na jakiejś innej audycji o tym więcej wam opowiem. Dzisiaj słuchamy Webera. Weber jest naszym dzisiaj wyznacznikiem, czy coś jest spoko, czy nie. Dobra, przesłuchajmy sobie kolejne utwory, które mamy, więc mam parę śmiesznych tytułów. W sumie co na to, to już mniej wątpliwość było. Będzie leciało teraz przed nami rozmowy z Cutem. Czy mam rację, czy nie? Jak najbardziej, to jest w porządku. Będą leciały nam rozmowy z Cutem. Później mam takie genialne utwory jak Fruśki wolą optymistów, ale nie wiem, czy tego nie zostawić na sam koniec wam. Może zróbmy Nie słuchać przed 2050. Tak, to jest w porządku. Albo posłuchajmy może teraz takie, zróbmy rozmowy z Cutem, później zrobimy jeszcze małe

0: Nie, więc nie pijcie przy otwartym oknie.
1: To jest Ruskuloza, to jest moje ostatnie piękne wejście. Będę się z wami żegnał na dzisiaj. Zostawiam was z jakąś puentą. Nie zostawiam. Generalnie Łona to jest ktoś, jeśli słuchacie rapu, to musicie znać chyba jego całą dyskografię, bo on nie ma ani jednego złego albumu. Myślę, że na jakimś takim, na płaszczyźnie intelektualnej to po prostu też jest bardzo rozwijające i no i sprawdzajcie to, no to jakby nie ma nikogo w Polsce, kto jest do niego podobny. Nie ma nikogo, kto też jest tak consistent. Był tak o Hemingway, ale nie robi już tak dobrej muzyki jak kiedyś, a jest po prostu naprawdę, Łona jest... Once in a million, moi drodzy. Truskuloza, Kosma Król, to był Łona i Weber. Siema!

0: Apowany już pół wieku temu mówiłem, że donikąd zmierzamy.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
5: Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święk
5: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Czwórka.

Jest tak, stoję na poczcie w ręku, a widzę jest smętny. Nie zanosi się na żaden epizod. Zresztą jaki miałby się tu odbyć spektakl, gdy kolejka do okienka krótsza nawet niż nasza ostatnia epka. Ale nim zarzucę cumę na ląd, przede mną cztery babcie, każda ma rachunek za prąd. Do tego

Boże, przecież tego można uniknąć. Babciu, co tak tego dziada pójdziesz? I co mu nie dasz uciec? Babciu, gdzie jest twój wnuczek? Skąd te nerwy, czemu plujesz jadem? I co ty tu, babciu, robisz z tym rachunkiem za neostradę? Co tam, śmigasz po sieci?

zni. Może jest samotny, może wpada w obłęd, może jest na fatalnej ścieżce. Może szura kreski lub zgrozę szura na kreskę. Babciu, ty też poczujesz gniewu za nich. Babciu, zbuduj most między pokoleniami. A przy okazji mimochodem prośba skromna, niech twój wnuk ci założy konto w banku online. To jest wygodne, ba, to jest prostsze. Możesz płacić rachunki bez

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, patrząc na naszą piękną pogodę, wcześniej było 16 stopni, było 15 stopni i teraz jest 14 stopni. Warszawa 14 stopni, Kraków 13 stopni już tak naprawdę. Gdańsk 14, Wrocław 14, Suwałki 13. Najchłodniej w całej Polsce jest na Chałupach 12 stopni, a na przykład w tym momencie na Wyspach Kanaryjskich 20 stopni. Szczecin 10, o!
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Mig jak się chwalisz szmalem i zostawiam lajka. Lubię rozkoszować się jej stylem przez Instagram. Lubię obserwować jak ścigacie się o aplauz, potem przemykać bokiem gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy której łatwo by mnie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany, twoje włosy, twoje ciało, twoje oczy, twoje zdanie o tym całym przemyśle. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywych rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się na wróg zaśmiał anioł, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, na wróg do Rainera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

0: rozmowy w czwórce. W czwórce. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Dzisiaj w naszym studiu naprawdę sporo się działo, muzycznych gości nie brakowało, a atmosfera była gorąca od pierwszych dźwięków. Dominika Płonka zaprosiła do rozmowy artystów, którzy nie tylko opowiedzieli o swoich najnowszych projektach, ale też zdradzili kulisy pracy nad muzyką i podzielili się historiami z życia poza sceną. Było trochę poważnie, trochę żartobliwie, a momentami naprawdę zaskakująco i to zarówno dla nas, jak i dla samych gości.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
3: Ze mną w studiu jest Mateusz Szymański z Las Festiwalu, organizator jednej ze scen festiwalowych. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie.
3: To jest 10. edycja tego festiwalu. Powiedz mi, jak obchodzi się festiwalowo 10. urodziny? Jak w ogóle festiwal zmienił się na przestrzeni dekady?
4: No mam nadzieję, że będziemy obchodzić z hukiem jakimś, może niedosłownym, ale...
3: Huk na pewno, bo macie sold out, ale to o to jeszcze będę, o tym będziemy rozmawiać.
4: Tak, no 10. edycja to kawał czasu. Ja co prawda... Dla mnie to będzie 5. edycja, nie jestem od samego początku. Gdzieś tam te początki festiwalu raczej znam z opowieści znajomych. Właściwie wszystko się to zaczynało na tej samej polanie, z jedną sceną, chociaż to też dużo powiedziane, pod małym namiotem dla znajomych. Gdzieś tam ekipy różne grały, powiedzmy, psytrance'y. I na tyle się to później rozrosło, dochodzili znajomi, znajomych i tak dalej, że w końcu głównie organizatorzy stwierdzili, dobra, robimy z tego festiwal z muzyką elektroniczną i zobaczymy, co z tego będzie, nie?
3: No i to było, wiesz, na etapie której edycji to było, plus minus? Jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwija.
4: Szczerze nie pamiętam, kiedy faktyczna nazwa festiwal została dołączona.
3: Rozumiem. Wcześniej był po prostu Las i Przyjaciele.
4: Wcześniej był po prostu Las i Przyjaciele, dokładnie. Jakby to jest super moment, bo 10 lat, żadnej nieprzerwanej edycji właściwie i nadal jestem fan z produkowania tego wszystkiego. Dostarczamy dużo fajnej muzyki, często bardzo niszowej. Próbujemy też ściągać artystów, którzy nie są gdzieś tam, powiedzmy, albo nigdy nie byli w Polsce, albo dawno ich nie było. Więc gdzieś tam staram się też robić tą formę edukacyjną, muzyczną.
3: Mówisz, że cały czas festiwal rośnie i to jest 10. edycja, nieprzerwanie co roku organizujecie to wydarzenie, a z drugiej strony dostaliśmy takie clickbaitowe treści pod koniec zeszłego roku, czy to koniec Last Festiwalu, czy to jest Last Dance? No i tutaj pytanie, o co chodziło?
4: Zarząd, czyli głównie organizatorzy, gdzieś tam... bardzo myślą nad tym, żeby albo całkowicie zmienić koncepcję festiwalu, albo być może faktycznie będzie to ostatnia edycja ever. Dlatego, że jakby rynek festiwalowy w Polsce jest aktualnie mega trudny i jak widać, żeby osiągnąć sold out nie jest to proste i festiwali z muzyką elektroniczną jest w stanie to zrobić.
3: A wam się udało?
4: Nam się to udało. Być może trochę faktycznie zadziałał Last Dance. Natomiast te myśli o... zmianie formuły, czy też być może całkowitej zmianie festiwalu i jego celu są już od powiedzmy dwóch lat gdzieś tam w głowach. I chciałbym może odpowiedzieć, co będzie dalej, ale niestety nie wiem też.
3: Jak powiedzieć tak w skrócie, czym jest Las Festiwal komuś, kto nigdy o nim nie słyszał? Jakie są elementy kluczowe? Co przychodzi ci do głowy?
4: Jeszcze dwa lata temu bym powiedział, że to jest festiwal stricte z muzyką elektroniczną.
3: Czyli ktoś lubi elektronikę, ktoś lubi przyrodę, przychodzi.
4: Dokładnie. Natomiast w tym roku i też w zeszłym stawiamy mocno na tak zwaną strefę balans. Czyli oprócz muzyki, która gdzieś tam będzie powiedzmy te 50% całego festiwalu. Drugie 50% to są warsztaty Strefa Balans, czyli wszelkie warsztaty, na przykład z emisji głosu, czy zajęcia z jogi, medytacji.
3: Czyli taki trochę obóz, kamp się z tego robi mimo
4: trochę
3: wszystko.
4: Trochę tak. Jakby celem jest też to, żeby nie tylko tam przyjeżdżać, żeby się wybawić, prawda, i zmęczyć tak naprawdę przez cały tydzień, ale faktycznie też odpocząć. I ja tak to czuję na przykład.
3: Co jeżeli czeka nas burza albo deszcz, tak jak dziś w organizacji festiwalu w lesie? Jakie kroki podejmuje się, kiedy ta pogoda bywa troszeczkę mniej słoneczna i zachęcająca do tańca? Czy wy macie na to jakieś sposoby?
4: Trzeba pamiętać, że ten festiwal odbywa się w górach. W górach pogoda jest bardzo zmienna, bardzo szybko potrafi się zmienić, nawet jeżeli mamy gdzieś tam jakieś prognozy, pokazują, że będzie pełne słońce, to za chwilę może przyjść jakiś deszcz i trochę pozmywać kurzu.

0: Więc przez te wszystkie lata myślę, że festiwal się uodpornił na tą pogodę. Co prawda nie ma może jakoś super dużo miejsc takich typowo zadoszonych, bo są to dwie sceny. Jest to Heartbeat, którą mam przyjemność produkować, oraz Tripin, gdzie faktycznie jest namiot, można się schować i dalej sobie tańczyć. Natomiast ludzie, którzy tam przyjeżdżają, od razu wiedzą też, że takiej pogody trzeba się spodziewać.
1: Są przygotowani.
0: Się na to. I jakby nawet, nawet mamy jakąś większą lewę, to ludzie i tak dalej się bawią. Dopóki nie wyłączymy
1: sceny. Nie są i w deszczu również można tańczyć. Wspomniałeś trochę o scenie, którą organizujesz i o te sceny chciałam popytać, bo nie dość, że świetne brzmienia z nich płyną, o tym też będziemy rozmawiać, ale też one przepięknie wyglądają. Myślę, że te elementy dekoracyjne to jest coś, co na pewno wyróżnia Las Festival wśród innych tego typu festiwali wśród natury elektronicznych, których trochę już na mapie Polski mamy. Powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za oprawę całości? Czy jest jakiś temat przewodni dekoracyjny danego roku? Czy każda scena organizuje się osobno? Kto jest odpowiedzialny w ogóle za przewóz też wszystkich tych elementów dekoracyjnych? Jak to wygląda?
0: W naszym przypadku jest to taki system naczyń połączonych, a raczej zespołów połączonych. Dlatego, że za każdą ze scen odpowiedzialny jest inny zespół. Ja współprodukuję scenę Heartbeat razem z moim przyjacielem Sebem Pieszchałą i zajmujemy się przede wszystkim stworzeniem programu, zapewnieniem odpowiedniego nagłośnienia, oświetlenia, także i scenografii. Natomiast każda ze scen ma swój zespół, stricte skierowany gdzieś tam doświadczeniem też na swoją muzykę, którą gdzieś tam prezentują na danej scenie. I trochę jesteśmy, powiedzmy, elastyczni w tym, to znaczy nie mamy konkretnego motywu przewodniego, zwłaszcza jeżeli chodzi o scenografię. Raczej mamy od organizatorów, mamy swobodę działania.
1: Myślę, że to jest super, bo wyobrażam sobie, że dzięki temu odbiorca i festiwalowicz z przejściem w każdą scenę, pod każdą scenę może przenieść się jednak troszeczkę do innego świata, że to jest taka metoda mimo wszystko patchworkowa. A jak brzmi w tym roku Las Festival, Mateuszu? Kogo będziemy mogli posłuchać? Poza Swadą i Niczosem, których już graliśmy.
0: Jeżeli chodzi o scenę Heartbeat, my w tym roku postawiliśmy stricte na muzykę tak zwaną downtempo, czyli praktycznie każdy występ, każdy DJ set będzie gdzieś tam oscylował w takich wolnych
1: BPM-ach. A pamiętasz, skąd zrodził się taki pomysł na zmianę delikatną tego brzmienia, czy właśnie tego tempa całego festiwalu tak naprawdę?
0: Biorąc pod uwagę, że mamy 6 scen i każda prezentuje gdzieś tam inny klimat trochę, wszystkie sceny czasami potrafią grać całkiem szybko i można czuć przebodźcowanie. Więc jakby chcemy dać też tą sceną taki format, tak jak wspomniałem wcześniej, odpoczynku. Znaczy zawsze się przyjęło, że festiwale muszą być duże i ogromne, nie? Przynajmniej 10 lat temu to tych festiwali było mało,
1: ale były wielkie.
0: Teraz myślę, że trochę to zostało zeskalowane do mniejszych wydarzeń. Bo też wydaje mi się, że ludzie już chyba nie oczekują tych takich wielkich molochów. Jeżeli chcą...
1: Chyba to... tak, wręcz chyba ich nie lubią i kojarzy im się to z wielkimi kolejkami wszędzie, dojazdami i z tym zmęczeniem, o którym mówisz, a my na co dzień już jesteśmy zmęczeni.
0: Zdecydowanie.
1: I podczas festiwalu, tak jak mówisz, chyba chcielibyśmy odpocząć, a ten odpoczynek jednak z takim dużym festiwalem się kompletnie nie kojarzy. Tam trzeba być przygotowanym, chociażby mówiąc o tej Coachelli takiej przykładowej w Palm Springs, gdzie po prostu ludzie jadą tam jak na jakiś survival po prostu, żeby byleby przetrwać. Popytam jeszcze o to, kto zagra na 10. edycji w takim razie ksywki. Na kogo ty się wybierasz, Mateuszu? Czy będziesz miał w ogóle przestrzeń na to, żeby na chwilę opuścić swoją scenę? Albo może ze swojej sceny na kogoś bardzo czekasz?
0: Pewno czekam na takich artystów jak Moch, czyli duet El Mundo i Hugo Oak. El Mundo jest dosyć, powiedzmy, znanym producentem i artystą wśród DJ-ów. Świetna muzyka elektroniczna, dużo downtempo i takich organicznych klimatów. Przyjedzie tym razem w nowej formie live i to może troszeczkę zaskoczyć ludzi, zwłaszcza tych, którzy znają El Mundo, bo muzyka będzie bardziej koncertowa na pewno. Co prawda może nie aż tak mocno instrumentalna, ale live act, który przygotowują, znacznie różni się od jego typowych DJ setów. Będziemy mieć też artystę Iori, to będzie jego druga wizyta w całej historii.

0: Lasu, artysta Mimikry, który na poprzedniej edycji, chyba 2 lata temu, grał pod ksywką Flav. Tym razem nowy projekt, jeszcze bardziej down tempo, jeszcze bardziej chilloutowy, więc takiej muzyki będzie na pewno sporo. Z innych scen na pewno chciałbym sprawdzić Talaf Usmana, którego też bardzo często gram w swoich DJ setach. Będę chciał też zobaczyć masę polskich artystów, bo pomimo tego, że gdzieś tam staramy się zapraszać fajnych zagranicznych artystów, mocno też stawiamy na naszych rodaków tutaj, bo jakby poziom grania czy poziom twórczy polskich artystów jest naprawdę wysoki w ostatnich latach. I
1: tak,
0: myślę,
1: scena
0: że mamy
1: elektroniczna
0: się tym,
1: też się bardzo rozwija.
0: Zdecydowanie.
1: Pomimo, że cały czas czekamy na kategorię Fryderyków, wiesz, w gatunku elektroniki, myślę, która zginęła. No ale ja lubię to podbijać cały czas, że jednak mimo wszystko to jest gatunek, który warto promować. Chociażby w kontekście tego, że tak jak mówisz, kilkadziesiąt festiwali około takiej muzyki powstaje każdego sezonu. Las Festival już 24 czerwca do 29 czerwca potrwa. No nie mamy jak was zaprosić, bo festiwal się już wyprzedał, ale tym bardziej się cieszymy. Mateuszu, w takim razie, gdzie można śledzić Las Festival, żeby zgarnąć szybko wejściówki na kolejną edycję?
0: To naszymi głównymi jakby kanałami komunikacji jest Facebook, ale i Instagram również. Na Instagramie się chyba najwięcej dzieje, tam jest najwięcej komunikatów. Facebook ze względu na swoją politykę obcinania zasięgów już nie jest taki fajny.
1: No to w takim razie wpadajcie na Instagrama Las Festival. Mateusz Szymański, organizator jednej ze scen Las Festivalu, był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za ostatnie tygodnie przygotowywań.
0: Dziękuję wszystkim i do zobaczenia.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
2: To nie jest zwykła audycja. To jest energia podkręcona do maksimum. Audycja Grzejemy to spotęgowane emocje, tempo bez hamulców i rozmowy, które podnoszą temperaturę. Muzyka, która pulsuje, tematy, które iskrzą, goście, którzy nie boją się mówić głośno. Jeżeli potrzebujecie zastrzyku energii i dźwięków, które rozgrzewają niezależnie od pory dnia, włączcie Grzejemy, bo tu naprawdę robi się gorąco.
0: Na audycję Grzejemy.
1: Grzejemy.
0: Zaprasza Piotr Galus.
1: Piotr Galus.
3: Wystarczyło, że poszedł na rower, pobiegał, popływał i znalazł nowe pomysły na siebie po zakończonej karierze sportowca zawodowego. Janek Szymański, siedzimy w jego studiu treningu personalnego. Teraz chciałbym o rolkach pogadać, bo to jest dosyć bardzo bliski sport, porównując do łyżwiarstwa szybkiego. Gdzieś tam po lewej stronie serducha zostaje to, że chce się ciągle jeździć. Dzisiaj te rolki dalej są w twoim życiu, ale już nieco inaczej. Inaczej, łyżwy w formie rolek, o, może tak.
4: No, nawet do tego stopnia te rolki są ze mną prawie cały czas. Łącznie z tym, że w zeszłym roku nawet wystartowałem sobie dla fanów Mistrzostwa Polski w półmaratonie.
3: Jak ci poszło?
4: Wygrałem.
3: Czyli pierwsze miejsce, było podium.
4: Tak, było podium w kategorii wiekowej, a w generalce zająłem czwarte miejsce, więc no całkiem dobrze.
3: A nie jest tak, jak się pojawiasz na takich zawodach, o nie, Szymański, przecież on medal zdobył w Soczi, to przecież co my tu robimy, po co my się przygotowywaliśmy?
4: No na pewno jakiś tam respekt budzę jako zawodnik i ten, ale ja bardzo wcześnie odpuściłem ściganie się na rolkach, sfokusowałem się na łyżwiarstwie.

0: dbam o to, bo nie mam ochoty się wywracać, zdzierać, to są takie rzeczy, więc ja jakby zawsze...
1: Dbasz o to, żeby być sprawnym jednak cały czas, bez kontuzji.
0: I to, co zawsze powtarzam swoim podopiecznym, którzy jadą na narty, czy jakieś single tracki na rowerach i ten... Super, róbcie dużo rzeczy aktywnie, ruszajcie się, ale zawsze z tyłu miejcie troszeczkę tego hamulca. Nie puszczajcie się ze stoku, kurde, 100 na godzinę na zjazdach, bo wywrócisz się, połamiesz więzadła i...
1: Cała praca na marne. Tak. A teraz jesteśmy właśnie w takim okresie, gdzie i na ścieżkach rowerowych, i na chodnikach mamy i hulajnogi, i rolki, i rowery, i jest niebezpiecznie. Przez wiele lat walczyliśmy w miastach o to, żeby mieć ścieżki rowerowe. Są, dużo wygodniej się porusza po miastach. Gdzie tu w Poznaniu chodzi się na rolki? Gdzie jeździcie, gdzie można uprawiać rolki trochę szybciej niż turystycznie?
0: Na pewno, jeżeli chodzi o poranne godziny, takie wczesne, no to najlepsze są terasa na Wartostradzie i tam bardzo fajnie można pojeździć, ale tam trzeba, jak jest w lato, to trzeba przyjechać bardzo wcześnie, bo jednak bardzo dużo ludzi korzysta i jeździ, a jednak na rolkach jeździ się prawie 40 na godzinę, 30 na godzinę szybciej niż na rowerze treningowym wydaniu. A z kolei my jeździmy pod Poznaniem jako treningi, prowadzę w Złotnikach na drodze awaryjnej, bo to są jedyne miejsca. Niestety Jezioro Maltańskie piękne do jeżdżenia na rolki, całe dzieciństwo tam jeździłem, no ale asfalt tam się już nie nadaje do...
1: Kamyczki pewnie wystają, tak? Trzeba by to zupełnie na nowo wyłożyć. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych Złotnikach. Raz w tygodniu profesjonalnie prowadzisz takie treningi.
0: Tak, przychodzą do mnie, mam grupę mastersów, którzy ścigają.
1: Którzy mają 30 lat pewnie. To zawsze masters brzmi jak 60, oni mają pewnie maksymalnie 30 lat, dobrze myślę?
0: Nie, też są 40-50-latkowie, którzy ścigają się, właśnie jeżdżą na zawody po Polsce i właśnie prowadzę taką grupę. Trzymam ich w ryzach i też z nimi przez to jeżdżę i trenuję, więc to jest też przyjemne, spożyteczne, bo jednak tą dyscyplinę bardzo lubię i nie ma nic cudowniejszego jak połączenie pracy z pasją, tak? Więc dla słuchaczy co bym polecił i ten, że jeżeli są dobre w jakimś sporcie i czy w jakiejś pasji, to połączenie tego, żeby móc z tego żyć, to nie trzeba pracować, żeby mieć Porsche. Ja na przykład nie mam takiego ciśnienia, żeby jeździć dobrym samochodem.
1: Wiesz, znam takich, którzy umawiają się na treningi na przykład pod salonem tej marki samochodów, nie wiem, chyba afirmują to, żeby je mieć w przyszłości, ale nieważne. Jak wyglądają treningi na rolkach? Od początku do końca, co się tam robi? Bo można by się wydawać, że tak jak na basenie, pływasz w jedną i w drugą stronę. Czy jakaś nauka techniki się pojawia, szybko, wolno? Nie wiem nic na ten temat, opowiadaj.
0: No zdecydowanie, wiadomo, najpierw rozgrzewka na sucho, taka jak przed, teoretycznie powinno się ponaciągać przed rowerem, porozciągać taka...
1: Jeszcze bez rolek na nogach.
0: Później zakładamy rolki, mały, delikatny wjeździk, taki w tlenie, płynne parę kilometrów. Później ja jestem jednak osobą, która uważa, że technika jest bardzo istotna, więc zaczynamy, mamy dużo ćwiczeń na równowagę w trakcie jazdy. Podpowiadam, co trzeba zrobić, żeby tam wyjść lepiej na krawędź, lepiej się odbić z biodra, no bo rolki są taką dyscypliną, zresztą jak łyżwy, że odbijamy się do boku, jedziemy do przodu, tak?
1: To ile procent łyżwiarstwa szybkiego jest w rolkach, tak naprawdę, jakbyś porównał?
0: Bardzo dużo, ze względu na to, że rolki są dużo prostszą dyscypliną niż łyżwiarstwo, bo jednak punkt styczny, kółko jest szerokie, a płoza na łyżwach jest bardzo mała. I na rolkach dużo łatwiej jest, myślę, osiągnąć dobry wynik niż w szybkiej jeździe na łyżwach, bo są łyżwy dużo bardziej techniczne. Ale pod względem tego, jak teraz bardzo modne na rolkach, jak pewnie zauważyłeś, tak jak kiedyś było 5 kółek, to był wyznacznik jazdy.
1: Teraz 3.
0: Teraz 3 bardzo duże. I
1: jest różnica w prędkości, którą można osiągnąć łatwiej na takich 3 większych kółkach niż na 5 mniejszych.

0: Ważne, żeby były kauczuki.
1: Tak jest, żeby były kauczuki i ABEK 5. To było przede
2: wszystkim. I bez hamulca, czy z hamulcem?
1: No bez. No, większe kółko jest, dużo lepsze są wyniki i dużo lepiej się jeździ. Też waga jest lepsza, no bo jak masz 5 kółek, to masz 5 kompletów łożysk i tulejek, no tak. Więc ten sprzęt jest dużo cięższy. No, na rolkach maraton zawodnicy jeżdżą poniżej nawet godziny, tak?
2: Ja mam... Czyli 42,195 poniżej godziny. No. Świetny wynik. No to dwa razy szybciej niż bieganie. No.
1: Tak. To jest bardzo duże prędkości na tych rolkach się można osiągać, więc nawet teraz ten trening łyżwiarzy na rolkach, on jest bardzo zbliżony. My potrafiliśmy jeździć na tor do Francji, na rolki, który był specjalnie wyliczony, żeby były te same odbicia jak na łyżwach, że można bardzo idealnie technikę odzworować w łyżwiarską technikę na rolkach, więc tutaj to robi robotę, że jest to bardzo podobne.
2: Ile kilometrów na takim treningu na rolkach robicie? Tam na tym awaryjnym pasie startowym, na drodze awaryjnej, pięknej, z dobrym asfaltem.
1: Generalnie na tym treningu zazwyczaj wychodzi koło 20-25 kilometrów, bo oprócz tej techniki też jeździmy koordynację, jeździmy dłuższe odcinki, ćwiczymy jazdę w peletonie, te zmiany, tak jak zresztą na rowerze też się jeździ w peletonie, w grupie, to też jak się chce ścigać i rywalizować, to trzeba w tym peletonie umieć jeździć, więc no, moi podopieczni właśnie w tym kierunku ich kształtuje, żeby mieli dobry komfort w jeździe w peletonie i jak najlepszą technikę.
2: Zamykamy temat rolek. Idziemy w sporty rakietowe. Nie tenis, nie badminton, tylko padlowe. I teraz tak, panie Janku, czy to jest takie pykando w pana wydaniu? Czy to już jest kryzys wieku średniego? Bo ja się tak śmiałem trochę ostatnio, rozmawiając z Magdą. Czy to przypadkiem nie jest dla osób w okolicach 40 roku życia taki sposób na odstresowanie się? A jesteś w tym po uszy, bo raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu masz swoją godzinę i chodzisz i nawet nieźle ci idzie.
1: No, bardzo padla pokochałem jako dyscyplinę sportową. Chodzę raz w tygodniu na trening typowo z trenerem i do tego...
2: Czyli ktoś ciebie trenuje.
1: Tak jest. I do tego 2-3 razy w tygodniu gram gierki ze znajomymi. Uważam to, że właśnie gra się w 4 osoby, trzeba zmontować tą ekipę do grania. Często mam zapytania, żeby zagrać, więc ta funkcja, ta społeczna, taka socjalna tego padla jest bardzo fajna, że jednak to nie jest właśnie pójście na rower sam ze sobą, tylko to jest też właśnie rywalizacja z przeciwnikami. Im więcej sportów jest, tak jak teraz jest pilates, im więcej osób jest aktywnych, im więcej tym będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo i generalnie ludzie, którzy są wysportowani i się ruszają, zdecydowanie lepiej się czują. I to mi się też podoba nawet w mojej pracy, że osoby, które do mnie przychodzą, wiedzą, że przez to, że przychodzą, czują się lepiej. I to na tym to polega. Im człowiek będzie się więcej ruszać, tym będzie zdrowszy. I wiadomo, że jak się przegnie w drugą stronę, to niestety przychodzą kontuzje i problemy. Ale jeżeli się wszystko robi z głową, to trzeba się ruszać.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a feel.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: W czwórce.
3: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
4: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
5: Glam Preachers w studiu czwórki. Dzień dobry, panowie.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Siemanko.
7: Wow.
5: Spektakl. Wow, właśnie to sobie pomyślałem, kiedy tylko weszliście do studia. Piękne macie stylizacje, rodem z lat 80. Możecie powiedzieć, panowie, na samym początku trochę o swojej zajawce, bo wyglądacie jak prawdziwi hairmetalowcy.
6: Jakoś to zainteresowanie glamem i hairmetalem się wzięło u nas w tym samym czasie w życiu, tak się to zbiegło. No i od początku właściwie wielkiego 2026 wystartowaliśmy z Glam Preachers i działamy.
5: Czyli prowadzicie profil na Instagramie, jednak chyba muszę użyć to określenie modowy, to jest profil. Jesteście szafiarzami.
6: Jest to poniekąd profil
7: jest,
6: modowy.
7: Jest to prawda, nie? Jeżeli chodzi gdzieś tam o metal, to ja siedzę już tym, jak policzyłem ostatnio, z 17 lat na tej polskiej scenie w oldschoolu, a zainteresowanie glamem się wzięło stąd, że no nie ma co ukrywać, ale są dużo lepiej ubrani niż black metalowcy, czy reszta sceny, więc...
5: Nie wiedziałem, że tak szybko przejdziemy do obrażania black metalowców, ale dobra, słowo
6: nie
5: się
6: nie muszę powstrzymać. Kot został wyjęty z wora i...
5: Ale wiecie co, sam glam i ta estetyka, ona nigdy w Polsce nie była aż tak bardzo popularna, bo jednak te lata 80. to był kryzys, to był też stan wojenny i u nas w ogóle inne rzeczy, nie wiem, były popularne, też były dostępne i innych emocji ludzie wtedy szukali. Raczej tak mi się kojarzy, że te lata 80. w Polsce to taka szarość i smutek, zimna fala, a nie kolorowy glam.
6: Prawda to jest. My z zachęceniem po prostu wyobrażamy sobie to jako takie wyglądanie za tą żelazną kurtynę, gdzie na zachodzie było całkiem kolorowo i właśnie szczyt metalowej muzyki. Mhm.
7: Tak, ale jak się spojrzy też na stylówy gdzieś tam zespołów takich jak Open Fire, czy Wilczy Pająk, czy wielu innych, które zasilały gdzieś tam metalmanie, to no, ci ludzie mocno się inspirowali właśnie tym, co było za żelazną kurtyną. Tylko no racja, u nas glam się nigdy nie rozwinął. Prawdopodobnie z takich powodów, że jeżeli jest dość duża prohibicja i państwo dość mocno ingeruje w pewne rzeczy, to taki eksces glamowy no, nie miał prawa się rozwinąć. Nie? Jakby nie patrzeć, u nas była trochę inna filozofia, na trochę inne rzeczy się pozwalało, a głównie się nie pozwalało, jeżeli chodzi o tamte lata, dlatego tak, ta scena nie mogła się rozwinąć, natomiast no, mieliśmy bardzo potężną scenę alternatywną, tylko no właśnie bez glamu. Nie?
5: Z drugiej strony też sobie o tym myślę, że w ogóle ta dostępność produktów była na zupełnie innym poziomie, takiej czerwonej chusty, jaką teraz masz na głowie, no to myślę, że to mogło być problematyczne, żeby coś takiego ogarnąć, a żeby w ogóle w całym takim glamowym stylu się ubrać kiedyś, to w ogóle nie do pomyślenia.
7: Nie, no dokładnie z tych rzeczy, które generalnie gdzieś tam no, słyszymy od ludzi, no bo ani ja, ani Zachary przecież nie żyliśmy w latach 80. No to tak, dorwać generalnie ciuchy kiedyś, takie jak my nosimy, to było praktycznie niemożliwe. Tak jak dzisiaj przecież człowiek wejdzie sobie na Vinted, czy na jakiekolwiek inne portale i może dorwać z drugiej ręki wszystko, albo do czego zachęcamy przejść się po ciuchlandach. Tak wtedy no, trzeba było bardzo, ale to bardzo kombinować. No, miało to chyba swój jakiś urok, że jak się ma rzecz, której nie mają inni, bo udało się dorwać, bo nie wiem, tata przywiózł z rajchu albo coś takiego, to no, miało to jakąś gdzieś tam dużą wartość, tak mi się wydaje.
5: Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na ceny koszulek zespołów z lat 80., 90., one osiągają astronomiczne kwoty. Nie ma chwili wytchnienia, cały czas trzeba poprawiać fryzurę. Filip Niemier i Zach są razem z nami. Glam Preachers, panowie żywcem wyjęci z lat 80., chociaż już urodzeni długo po

0: 89 roku. Skąd u was w ogóle zrodziła się zajawa akurat na glam? Bo black metal jest bardzo popularny w Polsce, death metal jest popularny. Teraz tak. w wielkim stylu wrócił new metal, a jednak ja mam wrażenie, że ta stylowa glamowa to jest coś bardzo rzadko spotykanego i coś egzotycznego.
1: Motyw jest taki. Vince Neil kiedyś powiedział, to już było za czasów, kiedy grunge ze Seattle wymiótł scenę glamową, że nigdy nie zrozumiem grunge'u, bo jak my robiliśmy koncert, to chcieliśmy, żeby przez te 2-3 godziny publiczność oderwała się od codziennego smutku i żeby radośnie, kolorowo mogli spędzić czasy. I o to im chodzi. I myślę, że ten metal, tego rodzaju metal, hair metal, glam metal, tam było miejsce na radość po prostu. A my głęboko wierzymy, że muzyka, której słuchasz, przekłada się na twoje samopoczucie, a kiedy się bombardujesz cały czas siłą rzeczy, no smutną, nieraz przygnębiającą muzyką, fajną oczywiście, no to możesz stać się taką osobą. Nawet tego nie zauważysz.
0: No dobra, a inne, powiedzmy, poza takimi glamowymi rzeczami, nie wiem, Metallica czy cały trash w ogóle zrodził się jednak w kontrze do tego glamu, bo on poszedł już tak daleko.
2: To jest dość, nie ukrywam, zabawne, jak czasami wrzucamy właśnie rzeczy i ludzie widzą moje ramię, gdzie ja mam praktycznie całą pieczę.
0: Jest Slayer.
2: Tak, jest Slayer, jest Celtic Frost, jest Onslaught, jest Venom generalnie.
0: Midnight
2: też z tych późniejszych już, ale zbieram sobie, że tak powiem, całą tą pierwszą falę black metalu, jeszcze sprzed występku Euronymusa, nazwijmy to. To generalnie glam jest... On jest odważny w tym, co robi. Po prostu tak, nie spotyka się takich stylówek, bo wyjść tak dzisiaj na ulicę to jest trochę ryzyko, nie? Jest ryzyko, że ludzie będą gdzieś tam wytykać palcami, będą się oczywiście oglądać i to jest fajne.
0: Na mecz kolejorza byście tak nie poszli, co?
2: Znaczy, raczej nie. Raczej
0: chyba, że na
2: tak nie poszli. Natomiast ja tam mam jeszcze paru znajomych z czasów, jak stałem z czasów, jak stałem na bramkach, więc jeszcze jest szansa, żeby mi poznać nawet mimo tej glamowej
1: stylowy. Ale co by nie mówić, reakcje są w większości pozytywne i to jest fajne, bo wydaje mi się, że ludzie mają uśpiony sentyment za pikiem lat 80. i to widać w reakcjach, to jest po prostu namacalne.
0: No dobra, a spotkaliście się kiedyś z jakimiś zaczepkami? I tak obstawiam, że Filip, jesteś dosyć postawny, więc tam nikt sobie nie fiknie, ale no ogólnie jednak taka kolorowa stylówka, dosyć obcisłe rzeczy, nie każdemu musi to się spodobać, wiecie, o co chodzi.
2: Tak, i to mam w ogóle, mam trochę bekę z tego właśnie, że glam obecnie wraca do takiego bycia najbardziej obrazoburczym, bo nie ma co ukrywać, że gdzieś tam, jeżeli chodzi o tematy LGBT, no one są mocno polityczne, a no jednak glamowcy, tak, my łazimy w damskich spodniach, przerabiamy damskie
1: ubrania, nie mają płci.
2: I absolutnie, generalnie, jeżeli ktoś nam coś powie na ten temat, to no... kolegami nie będziemy, że tak to ładnie nazwę. Ale tak bezpośrednio z zaczepkami się nie spotkaliśmy. Nikt tam nie wyzywał generalnie za nami na ulicy. Raczej dostawaliśmy pozytywne komentarze, że fajna stylowa i tak dalej. Mówię, jeszcze nas żadne dresy nie zaczepiały.
0: Bo właśnie nawet ja nie mówię o samych dresach, bo nawet w środowisku metalowym przecież też są podziały, nie? I ten glam jest najlżejszą formą.
1: Tak, ale oni... Dużo takich zawodników, którzy najwięcej mają problemów z nami,
0: na forum,
1: są mocni w internecie.
2: No dokładnie, jakby na żywo nikt nam generalnie nie powiedział, że wyglądamy nieodpowiednio.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z Najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online. Czwórka online.

stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel, teraz nowa fura, dom i pies, teraz nowi kumple, stary jazz, teraz długa noc i krótki dzień, może wrócę.

kawy. Albo browar z fiwką dla homeostazy. Wszyscy wykręceni, jakby tu na obiad zjedli opiat. I nie jeden chłopak zburzył, co zbudował, tak jak Nokia. Wszyscy college dropout, jeszcze zanim wyszedł

0: Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit. Pan stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.
1: Laureat konkursu Będzie Głośno.

0: contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wezmę

czysto. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym by

0: ty.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.

telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem ofionów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki, tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między mężczyzn i bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek.

0: do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.

dwa zwierzątka, kotka i bobra, i do mnie żal. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy, rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papier.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję, ona zmienia się w nawyk. Pilnuj nawyku,

Will I ever be loved? Is love real?

0: Okay, so is it this song or another one?
1: Słuchasz czwórki.